0: 3 oraz 7 wozów zabezpieczenia technicznego M88 A2 Herkules. Po przejściu niezbędnych przeglądów maszyny zasilą 1 warszawską brygadę pancerną. To ważny krok w modernizacji polskich sił zbrojnych.
1: Ekstremalne upały wywołały dyskusje na temat suszenia ubrań na słońcu. Eksperci ostrzegają, że choć promienie słoneczne mogą wybielać jasne tkaniny, to mogą również uszkodzić delikatne materiały, takie jak jedwab czy kaszmir. Suszenie w zamkniętych pomieszczeniach zwiększa wilgotność, co sprzyja rozwojowi pleśni i roztoczy. Ważne jest, aby zapewnić odpowiednią wentylację i unikać suszenia w sypialniach.
0: Przed nami rekordowe upały w Polsce z temperaturami sięgającymi nawet 39 stopni Celsjusza. W obliczu takiej pogody warto poznać metodę jaskiniową, która pozwala schłodzić mieszkanie bez klimatyzacji. Polega ona na całkowitym odcięciu dopływu promieni słonecznych, na przykład poprzez zasłanianie okien ciężkimi materiałami. Pamiętajmy też, aby unikać używania sprzętu elektronicznego, który dodatkowo podnosi temperaturę w pomieszczeniach. Niektóre znaki zodiaku, takie jak koziorożec, skorpion, panna i lew, mają trudności z proszeniem o pomoc. Koziorożce wierzą w ciężką pracę i rzadko mówią o problemach, traktując pomoc jako ostateczność. Skorpiony, choć emocjonalne, niechętnie odsłaniają swoją wrażliwość, a panny, jako perfekcjonistki, wolą działać samodzielnie. Lwy z kolei unikają proszenia o wsparcie, by nie naruszyć swojej dumy. Limonka, znana jako orzeźwiający dodatek do napojów, zyskuje popularność w domowej pielęgnacji skóry. Dzięki wysokiej zawartości witaminy C i przeciwutleniaczy, maseczki z limonki mogą rozświetlić cerę i pomóc w walce z zaskórnikami. Wystarczy połączyć sok z limonki z miodem lub jogurtem, by uzyskać naturalny kosmetyk. Pamiętajmy jednak, aby unikać stosowania cytrusowych maseczek przed ekspozycją na słońce. Dziś zakończenie roku szkolnego, a Marta Kaczyńska świętowała sukces swojego syna Stasia, który ukończył pierwszą klasę. Zamiast samochodu wybrała rower, podkreślając ekologiczny styl życia. Uwagę przyciągnęła jej letnia stylizacja oraz żółte baloniki przy rowerze, symbolizujące rodzinne święto. To dzień pełen radości i dumy dla wielu uczniów i ich rodziców.
1: Posłanka Aleksandra Leo poinformowała o śmierci swojej ukochanej babci Krystyny. W trudnych chwilach może liczyć na wsparcie wielu osób, w tym dziennikarki Hanny Lis. Internauci również wyrażają swoje współczucie, dzieląc się własnymi doświadczeniami związanymi ze stratą bliskich. Leo, posłanka klubu parlamentarnego Centrum, jest znana z działalności w mediach i polityce.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 23 stopnie Celsjusza. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Szczecinie jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Madonna znowu na ustach wszystkich. Królowa popu, mimo 67 lat na karku, zaskoczyła Paryż podczas Tygodnia Mody, pojawiając się w kobaltowo-niebieskiej mini sukience, która odsłoniła jej zgrabne nogi i coś więcej. Paparazzi i przechodnie nie mogli uwierzyć własnym oczom, gdy gwiazda paradowała w srebrnych kozakach i błyszczącej kurtce. Wygląda na to, że Madonna nie tylko oszukała czas, ale i modowe konwenanse, bo jej stylizacja była tak odważna, że aż trudno było oderwać wzrok.
3: Maciej Musiał z dumą ogłosił, że jego dziadek, bohater II wojny światowej, został uniewinniony po 79 latach. Niestety, kapitan Marian Markiewicz nie doczekał tej chwili. Zmarł 3 lata temu. Przez dekady uznawany za bandytę, teraz w końcu odzyskał dobre imię. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda? Cześć i chwała bohaterom.
2: Dorota R., znana piosenkarka, znowu na pierwszych stronach gazet, tym razem z zarzutami o działania na szkodę wierzycieli. Prokuratura okręgowa oskarża ją o blokowanie 12 milionów złotych, a grozi jej nawet 5 lat więzienia. Krzysztof Rutkowski, były detektyw, nie szczędzi słów krytyki, twierdząc, że Dorota R. robi z siebie ofiarę i nieustannie wplątuje się w kłopotliwe związki. Cóż, wygląda na to, że życie gwiazdy to nie tylko blask fleszy, ale i cień paragrafów. W Poznaniu rusza Malta Festiwal, a w jego ramach teatralny eksperyment, który może przyprawić o zawrót głowy. Magdalena Cielecka przez 24 godziny będzie odgrywać tę samą scenę z setką różnych mężczyzn. Każdy z nich, nie będąc zawodowym aktorem, musi wybrać między Zawsze cię kochałem, a Nigdy cię nie kochałem. To nie tylko wyzwanie dla aktorki, ale i dla widzów, którzy mogą obserwować, jak zmienia się dynamika relacji w zależności od wyboru słów. Cielecka przyznaje, że to dla niej emocjonalny rollercoaster, ale przecież kto nie lubi odrobiny szaleństwa na scenie.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
3: Miły Pan, czyli Piotr Kołaczyński, właśnie dołączył do elitarnego klubu miliarda wyświetleń na YouTube. Jego disco polo zdobyło serca milionów, a miliard wyświetleń to rekord w tej branży. Kto by pomyślał, że kilka piosenek, które miały być tylko zabawą, stanie się takim hitem? Jeszcze raz. Małolatki i inne utwory przyniosły mu 5 diamentowych płyt i poczwórną platynę. Cóż, od rapera do króla disco polo. To się nazywa kariera. Warszawa wczoraj wieczorem stała się stolicą blichtru i ekstrawagancji, a to za sprawą 50. urodzin Marysi Sadowskiej. Gwiazdy polskiego show biznesu, od Moniki Olejnik po Joannę Liszowską, prześcigały się w kreacjach, które mogłyby zawstydzić niejedną galę oscarową. Marysia Sadowska, niczym żywa kula dyskotekowa, błyszczała w miniówce i kozako-japonkach, a goście, jak to bywa w wyższych sferach, przenosili się na leżaki, by wdychać nocne powietrze i puszczać dymka. Cóż, niektórzy wiedzą, jak świętować z przytupem. Ach, Złotopolscy. Serial, który przez lata przyciągał przed telewizory całe rodziny. A teraz, prawie 3 dekady później, przypomina nam, jak szybko płynie czas. Kto by pomyślał, że od pierwszych odcinków minęło już tyle lat, a nasi ulubieni bohaterowie zmienili się nie do poznania. Dionizy, Eleonora i reszta ekipy z Złotopolic to już historia, ale ich twarze wciąż budzą emocje. Niektóre z metamorfoz aktorów mogą naprawdę zaskoczyć, a czas, choć łaskawy, nie oszczędził nikogo. Na ekranach kin już wkrótce zagości komedia Jak żyć, żeby nie zwariować, która obnaża codzienne zmagania Anki, kobiety z pozoru mającej wszystko. Magdalena Popławska wciela się w rolę, która pokazuje, że życie to nie bajka, a raczej seria niefortunnych zdarzeń. Zdrada męża, utrata pracy i dorastające dzieci to tylko początek jej kłopotów. Reżyser Tomasz Konecki serwuje nam mieszankę humoru i refleksji, która z pewnością trafi do serc wielu Polek. Premiera już 23 października.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Córka Elżbiety Lęskiej i Rafała Cieszyńskiego, Zofia, wkracza na salony show biznesu z impetem, który mógłby zawstydzić niejedną gwiazdę. 15-latka, która zadebiutowała na czerwonym dywanie w kreacji, o której mówiły wszystkie portale, teraz regularnie pojawia się w telewizji. Rodzice, którzy jeszcze niedawno chronili ją przed mediami, teraz z dumą obserwują, jak ich pociecha podbija świat rozrywki. Czyżby szykowała się nowa królowa czerwonego dywanu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Zosia czuje się przed kamerą jak ryba w wodzie.
2: Metallica, zespół, który w 1991 roku zdobył świat swoim czarnym albumem, postanowił zaskoczyć fanów nie tylko muzyką, ale i fryzurą. Po 5-letniej przerwie w 1996 roku wydali Load, a rok później Reload, które wywołały niemałe zamieszanie. Jason Newsted, były basista zespołu, przyznaje, że zmiany w brzmieniu i wyglądzie muzyków były dla fanów szokiem, ale z czasem doceniono ich ponadczasowość. Cóż, kto by pomyślał, że Metallica może być równie kontrowersyjna jak fryzura Kirka Hameta. Iron Maiden świętuje swoje 50-lecie z przytupem. Zespół ogłosił otwarcie pierwszego na świecie muzeum dedykowanego ich twórczości. The Infinite Dreams Experience zadebiutuje podczas festiwalu Edfest Knebworth już w lipcu. Fani zacierają ręce, licząc na objazdową wersję wystawy, ale na razie pozostaje im tylko marzyć. A w międzyczasie, po paryskiej awarii prądu, czekamy na koncertowe wydawnictwo, które ma przypomnieć, że nawet bez prądu Iron Maiden potrafi zagrać z mocą.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Katowicach prognozowana temperatura to 22 stopnie. Z wiatrem południowo-wschodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Toruniu termometry pokażą 25 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 3 metry na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Tragiczny wypadek nad zalewem w Zwoleniu. Wczoraj wieczorem 8-letni chłopiec zniknął pod wodą i mimo długiej reanimacji nie udało się go uratować. Dzieckiem opiekował się ojciec, który miał około 1 promil alkoholu w organizmie. Policja bada okoliczności zdarzenia, a kąpielisko z ratownikami rusza dopiero 1 lipca. Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznej katastrofy awionetki. W czwartek niewielki samolot rozbił się tuż przed lotniskiem, a 2 osoby na pokładzie zginęły na miejscu. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych pracuje nad ustaleniem przyczyn wypadku. Wstępny raport ma być opublikowany w ciągu 1 miesiąca. W 2017 roku w warszawskiej Falenicy doszło do tragicznej zbrodni. 24-letni Mateusz G. brutalnie zamordował swoich rodziców podczas domowej awantury. Mimo powagi czynu nie trafił do więzienia, ponieważ biegli uznali go za niepoczytalnego. Zamiast tego został umieszczony w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym na stałe.
2: Zespół Molesta Evenement świętuje 30-lecie istnienia i już jutro, 27 czerwca, zagra wyjątkowy koncert na letniej scenie progresji w Warszawie. Włodi, Wienio, Wilku i Pelson zapraszają fanów na wieczór pełen hip-hopowej klasyki, który podsumuje 3 dekady ich twórczości. Na scenie pojawią się także goście specjalni z polskiej sceny hip-hopowej. To wydarzenie, którego nie można przegapić. Na ulicach Żuromina doszło do nietypowej interwencji. W piątkowy poranek mieszkańcy zauważyli spacerującą krowę, którą ostatecznie zatrzymali policjanci. Zwierzę wróciło do właściciela, ale 73-letni gospodarz odpowie przed sądem za brak zabezpieczeń i identyfikacji krowy. Policja przypomina, że odpowiednie zabezpieczenie zwierząt to kwestia bezpieczeństwa.
1: W Warszawie 14-letnia dziewczyna została umieszczona w młodzieżowym ośrodku wychowawczym po tym, jak przez dłuższy czas poniżała i zastraszała swoją rówieśniczkę. Policja, która prowadziła dochodzenie, apeluje do rodziców o czujność i rozmowy z dziećmi na temat konsekwencji agresji. To kolejny przypadek, który pokazuje, jak poważne mogą być skutki przemocy wśród młodzieży. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga umorzyła śledztwo w sprawie pożaru bloku w Ząbkach, który wybuchł 3 lipca zeszłego roku. Ogień zniszczył kilkaset mieszkań, a straty oszacowano na ponad 27 milionów złotych. Śledczy nie znaleźli dowodów na celowe podpalenie ani zaniedbania ze strony zarządcy budynku. Przyczyną pożaru było prawdopodobnie przypadkowe zapruszenie ognia. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami mogą wziąć udział w bezpłatnym programie Aktywnie i Bezpiecznie, organizowanym przez Stowarzyszenie Krakowska Koszykówka Młodzieżowa. Projekt obejmuje zajęcia sportowe, basenowe oraz integracyjne i potrwa przez 4 tygodnie lipca. Rekrutacja trwa do 30 czerwca, a liczba miejsc jest ograniczona do 15 osób. Zajęcia rozpoczną się 6 lipca i będą odbywać się 3 razy w tygodniu.
2: W krakowskim centrum handlowym doszło do groźnego incydentu. 2 mężczyźni zastraszali ochronę niebezpiecznymi narzędziami. Policja z pierwszego komisariatu szybko ujęła sprawców, którzy teraz czekają na dalsze kroki prawne. Funkcjonariusze apelują do świadków i poszkodowanych o zgłaszanie się do jednostki.
1: W Mierzawie odbyło się pożegnanie 80-letniego Tadeusza B., który zginął, próbując ochronić córkę przed atakiem jej męża. 49-letni Dariusz R., były policjant, ugodził teścia nożem 9 razy. Został zatrzymany po 3 dniach poszukiwań i przyznał się do zbrodni. Grozi mu dożywocie. Alarm bombowy w szpitalu Narutowicza w Krakowie. Policja zabezpieczyła teren, a pacjenci muszą czekać na zakończenie działań służb. Choć wiarygodność zgłoszenia jest niska, budynek jest dokładnie przeszukiwany. To kolejny przypadek fałszywych alarmów, które paraliżują pracę instytucji w Polsce. Eliza Kopera i Jan Tomczyk, licealiści z Tychów, zostali uhonorowani za uratowanie mężczyzny tonącego w stawie Barbara w Katowicach. Młodzi bohaterowie bez wahania ruszyli na pomoc. Wyciągnęli poszkodowanego na brzeg i prowadzili resuscytację aż do przybycia śmigłowca ratunkowego. Ich odwaga i szybka reakcja zapobiegły tragedii, co docenił prezydent Tychów, wręczając im dyplomy i upominki. W pociągu relacji Suwałki-Świnoujście doszło do niebezpiecznego incydentu. Pijane małżeństwo podróżujące z trojgiem dzieci zostało zatrzymane przez Straż Ochrony Kolei i policję. Rodzice mieli skrajnie wysokie stężenie alkoholu i trafili do izby wytrzeźwień, a dzieci pod opiekę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Interwencja spowodowała 16-minutowe opóźnienie pociągu. Sprawą zajmuje się policja, która bada, czy rodzice wcześniej byli notowani.
2: W województwie kujawsko-pomorskim zbliża się upalny weekend z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza. Mieszkańcy będą szukać ochłody nad wodą, a wiele oficjalnych kąpielisk w regionie jest już otwartych. Eksperci przypominają, by wybierać legalne plaże z opieką ratowników i dbać o bezpieczeństwo, zwłaszcza dzieci i osób starszych. Pamiętajmy o ochronie przed słońcem i unikaniu przegrzania. Lato z Radiem SK właśnie się rozpoczyna. SK Summer City startuje na Dolnym Śląsku, a pierwszym przystankiem jest Festiwal Pasi Brzucha we Wrocławiu. W piątek i sobotę od godziny 19 czeka na Was potężna dawka muzyki i konkursów. To dopiero początek wakacyjnej trasy pełnej atrakcji i niespodzianek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Wrocław to miasto przywita nas temperaturą 22 stopnie i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Reprezentacja Hiszpanii, jeden z faworytów mundialu, zaskoczyła remisem z Republiką Zielonego Przylądka, ale szybko odzyskała formę, wygrywając z Arabią Saudyjską. Przed nimi kluczowy mecz z Urugwajem, który może zdecydować o awansie. Lamine Yamal, młoda gwiazda Barcelony, porównywany do Leo Messiego, ma być kluczowym graczem w tym starciu. Jorge Felix z Piasta Gliwice podkreśla, że Hiszpania musi zachować chłodną głowę i wykorzystać presję rywali, by zapewnić sobie awans. Na mundialu czeka nas emocjonujące starcie Kyliana Mbappe i Erlinga Haalanda, którzy walczą o tytuł Króla Strzelców. Obaj mają już po 4 gole, a ich drużyny awansowały do fazy pucharowej. Haaland, mimo świetnej formy, zaskoczył pesymistyczną opinią o szansach Norwegii w meczu z Francją. Tymczasem Mbappe, kapitan Francji, świętował swój setny mecz w reprezentacji, zdobywając 2 gole. Reprezentacja Holandii po remisie z Japonią pokazała swoją siłę, rozbijając Szwecję na mundialu. Kluczowymi postaciami w ataku są Cody Gakpo i Brian Brobey, którzy błyszczą formą. Przed Holendrami teraz mecz z Tunezją, który może być kluczowy dla ich dalszych losów w turnieju. Czy pomarańczowi utrzymają swoją intensywność gry i sięgną po kolejne zwycięstwo? Na mundialu 2026 w Los Angeles Turcja zremisowała ze Stanami Zjednoczonymi 1-1. Bramki zdobyli Arda Güler dla Turcji i Austin Trusty dla USA. Amerykanie dominowali w posiadaniu piłki, osiągając 61% czasu gry. Mecz zakończył się bez czerwonych kartek, ale Sebastian Berhalter z USA otrzymał żółtą kartkę.
0: Rosyjskie reprezentacje do lat 15 wracają do rozgrywek FIFA. Decyzja zapadła podczas Mistrzostw Świata 2026, a turniej odbędzie się w październiku w Azerbejdżanie. W Rosji panuje radość, a piłkarski świat jest w szoku. To kolejny skandal z udziałem FIFA, która pozwoliła młodym sportowcom z Rosji na udział w mistrzostwach, mimo wcześniejszego wykluczenia kraju z rozgrywek.
1: We Wrocławiu zmiany w terminarzu rozgrywek żużlowych z powodu upałów. W PGE Ekstralidze mecz Stelmet Falubas Zielona Góra z Orlen Oil Motor Lublin odbędzie się w niedzielę o 19:00, a GZ Stal Gorzów Sfogo Unia Leszno o 21:00. W Metalka z drugiej Ekstralidze spotkanie Munfin Malesa Ostrów Wielkopolski z Polonią Piła rozpocznie się o 17:30. Ostatni mecz 10. kolejki tej ligi, Hunters PSG Poznań z Abramczyk Polonia Bydgoszcz, odbędzie się 19 lipca o 19:00, co zbiegnie się z finałem piłkarskich Mistrzostw Świata.
0: W Cabo San Lucas doszło do tragicznego wypadku podczas świętowania awansu Meksyku na mundial. Rozpędzone auto wjechało w tłum kibiców, raniąc kilka osób. Meksykańska reprezentacja pokonała Czechy 3-0, co wywołało ogromną radość fanów. Niestety, radosna feta zamieniła się w dramatyczne sceny. Dziś na Mistrzostwach Świata 2026 czekają nas emocjonujące mecze. Francja zmierzy się z Norwegią o godzinie 21:00, a Hiszpania zagra z Urugwajem o 2:00 w nocy. Belgia po 2 remisach walczy o przetrwanie w turnieju przeciwko Nowej Zelandii o 5:00 rano. Kibice mogą spodziewać się wielu piłkarskich emocji.
1: Zmarła Beata Andrzejczuk-Dudzińska, utytułowana mistrzyni Polski w szachach błyskawicznych. Szachistka odeszła niespodziewanie w wieku 38 lat, zaledwie 3 dni po swoich urodzinach. Dokładne przyczyny śmierci pozostają nieznane, a odpowiedzi ma przynieść zaplanowana sekcja zwłok. Środowisko sportowe pogrążyło się w żałobie po stracie tej wybitnej zawodniczki. Kacper Tomasiak, młody polski skoczek, zakończył spór z Polskim Komitetem Olimpijskim i otrzymał 2 miliony złotych oraz mieszkanie. Po zdobyciu 3 medali na igrzyskach początkowo planowano rozłożyć wypłatę na 7 lat, ale ostatecznie zdecydowano się na jednorazową wypłatę. Mieszkanie, które otrzymał od sponsora, ma 45 metrów kwadratowych, co wzbudziło zainteresowanie niemieckich dziennikarzy. Tomasiak jest zadowolony z nowego lokum i planuje oszczędzać resztę pieniędzy na przyszłość. Reprezentacja Polski siatkarzy odniosła 4. zwycięstwo w tegorocznej Lidze Narodów, pokonując Turcję 3-2. Po zaciętym meczu w Gliwicach biało-czerwoni są coraz bliżej awansu do turnieju finałowego. Aleksander Śliwka zdobył 20 punktów, stając się liderem zespołu. W sobotę Polacy zmierzą się z Niemcami.
0: Michał Dębek, były tenisista, i Agata Bachanek, dziennikarka TVP, wzięli ślub w Sopocie. Para podzieliła się radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z uroczystości. Ślub odbył się tuż przed rozpoczęciem Wimbledonu, a nowożeńcy będą teraz wspólnie śledzić zmagania tenisistów.
1: Wimbledon 2026 startuje już w poniedziałek, 29 czerwca. W turnieju zobaczymy 6 Polaków, w tym rozstawione Igę Świątek i Maję Chwalińską. W poniedziałek na kortach pojawią się Maja Chwalińska, Magda Linet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz. We wtorek do gry przystąpią Iga Świątek i Kamil Majchrzak. Mistrzostwa świata w piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku to nie tylko sportowe emocje, ale i barwne widowisko na trybunach. Fanki reprezentacji Brazylii przyciągają uwagę swoją energią i karnawałową atmosferą. Iwana Knoll, miss poprzedniego mundialu, znów zachwyca odważnymi strojami, a meksykańscy kibice wspierają swoją drużynę z ogromną pasją. To prawdziwe święto futbolu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 24 stopnie. Z wiatrem południowo-wschodnim, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę, to 24 stopnie. Z wiatrem

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia znów przyciągają uwagę fanów. Choć nowe odcinki jeszcze przed nami, emocje wzbudziło zdjęcie zza kulis z Dominiką i Sebastianem. Podpis 8 barwnych wspólnych lat sugeruje, że para nadal będzie kluczowa w nadchodzącym sezonie. Po dramatycznych wydarzeniach z Renatą, która zmagała się z uzależnieniem, widzowie zastanawiają się, czy ich związek przetrwa kolejne wyzwania. Renata po opuszczeniu ośrodka dowiedziała się o zakupie lokalu przez Dominikę, co może skomplikować ich relacje. Nowy sezon obiecuje kontynuację wątku uzależnienia Renaty. Czy miłość Dominiki i Sebastiana okaże się wystarczająco silna? Odpowiedzi poznamy po wakacyjnej przerwie. M jak miłość wraca z nowymi emocjami. Po burzliwym finale sezonu, gdzie Natalka miała wątpliwości co do ślubu z Adamem Karskim, najnowsze zdjęcia z planu przynoszą nadzieję. Widać na nich uśmiechniętą parę z Hanią, która od początku kibicowała ich związkowi. Choć relacja Natalki i Adama była pełna emocjonalnych zawirowań, wygląda na to, że rodzinna historia zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu. Hania, córka Natalki, odgrywała kluczową rolę, wspierając związek mamy z komendantem. Zdjęcia sugerują, że mimo wcześniejszych napięć, relacja tej trójki przetrwa. Czy to oznacza koniec wątpliwości i spokojniejszy etap w ich życiu? Przekonamy się już wkrótce. W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20:15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie.

0: Przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie. Posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowych. Twórcy nie zdradzają szczegółów. Ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów. W najnowszym 962 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 28 czerwca, emocje sięgną zenitu. Cennet, zdeterminowana, by rozdzielić swojego syna Poiraza i jego żonę Nanę, posunie się do dramatycznej mistyfikacji. Udając ciężką chorobę, będzie próbowała wymusić na synu rozwód. Poiraz znajdzie się w trudnej sytuacji, rozdarty między miłością do żony, a rzekomym ostatnim życzeniem matki. Czy zdoła przejrzeć jej grę, zanim będzie za późno? Nana również stanie przed trudnym wyborem. Czy odejść, by ratować zdrowie teściowej? Odcinek pełen napięcia i emocji już w tę niedzielę o 16:05 na TVP1. Wszystkie odcinki można także obejrzeć online w serwisie TVP VOD.
1: W 4247 odcinku na wspólnej Greg postanawia naprawić swoje błędy. Po skandalicznym incydencie na szpitalnym parkingu, gdzie obraził Weronikę, zaprasza ją Ilva na kolację, by ocieplić relacje. Weronika jednak nie zamierza dać mu drugiej szansy i odmawia udziału w spotkaniu. Lev, zafascynowany nowym kolegą, staje po stronie Grega, co prowadzi do napięć w jego związku z Weroniką. Nalepa, zafascynowany umiejętnościami Grega, nie dostrzega jego dwulicowości. Czy związek Lwa i Weroniki przetrwa tę próbę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. W 322 odcinku serialu Ki Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 24 stopnie w Gdańsku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie podobnie 24 stopnie, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Afera z lekarzem Dawidem Kacprzykiem, który w warszawskim szpitalu południowym zarobił w rok 1,5 miliona złotych, wzbudziła kontrowersje. Aż 83% Polaków chce wprowadzenia limitów wynagrodzeń dla lekarzy w publicznych szpitalach. Kacprzyk, były radny Koalicji Obywatelskiej, zwrócił już 500 tysięcy złotych po ujawnieniu sprawy. Badanie przeprowadził Instytut Badań Polster.
0: Dyskusja wokół Dawida Kacprzyka, byłego koordynatora SOR-u w Szpitalu Południowym, nabiera tempa. Jego pełnomocnik, mecenas Jacek Dubois, broni Kacprzyka, twierdząc, że padł ofiarą niewiarygodnego sygnalisty. Kacprzyk jest oskarżany o rażące zaniedbania oraz nieprawidłowości finansowe, co skutkowało zwrotem części zarobków. Wypowiedzi mecenasa Dubois wywołały szeroką debatę i falę krytyki w mediach i internecie. Napięcie między Polską a Ukrainą wzrosło z powodu inwestycji w Lwowie. Polski minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski, zarzucił, że polska firma budująca spalarnię śmieci nie otrzymała zapłaty. Mer Lwowa, Andrzej Sadowy, stanowczo zaprzeczył tym oskarżeniom i wezwał do przedstawienia dowodów. Spór może trafić na drogę prawną, co sugeruje Sikorski. Jednak Sadowy twierdzi, że nie ma żadnych wyroków sądowych w tej sprawie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych nazwę bohaterów UPA, co wywołało oburzenie w Polsce. W odpowiedzi prezydent Polski Karol Nawrocki odebrał Zełenskiemu order Orła Białego, a inni polscy politycy, jak Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak, zwrócili ukraińskie odznaczenia. Z sondażu Polster wynika, że większość Polaków uważa, iż Ukraina powinna oficjalnie przeprosić za tę decyzję.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Premier Donald Tusk ogłosił plany reformy systemu ochrony zdrowia w odpowiedzi na aferę wokół warszawskiego Szpitala Południowego. Rozważa również odwołanie obecnej minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Potencjalną kandydatką na jej miejsce jest posłanka Lewicy Joanna Wicha, która wyraziła gotowość do objęcia stanowiska. Reforma ma na celu zwiększenie transparentności wydatków w placówkach medycznych.
2: Marek Karabuła został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu PGZ SA. Decyzję podjęła Rada Nadzorcza, a nowy wiceprezes obejmie swoje obowiązki od 1 lipca. Nominacja wymagała pozytywnej opinii ministra aktywów państwowych i ministra obrony narodowej.
0: Łukasz Skrocki, nowy marszałek Greenpointu, zwrócił uwagę na rosnącą obecność młodego pokolenia w życiu polonijnym. Podczas uroczystości szarfowania w Nowym Jorku wśród ponad 270 gości dominowali 30- i 40-latkowie oraz młode rodziny. Skrocki podkreśla, że młodzi ludzie są kluczowi dla przyszłości Polonii i planuje organizację dużego polonijnego festynu w 2027 roku, by zintegrować społeczność. Wczoraj wieczorem policjant z Warszawy pomógł 22-letniej kobiecie w trudnej sytuacji emocjonalnej. Dzięki blisko 50-minutowej rozmowie udało się ustalić jej lokalizację w województwie małopolskim. Współpraca z funkcjonariuszami z Gorlic doprowadziła do odnalezienia kobiety i przewiezienia jej do szpitala. Działania te zapobiegły tragedii i umożliwiły udzielenie niezbędnej pomocy medycznej.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Podczas letnich upałów kluczowe jest, by nie podlewać roślin w środku dnia, zwłaszcza między 11 a 17, gdy słońce grzeje najmocniej. Woda szybko paruje, nie docierając do korzeni, a krople na liściach mogą powodować poparzenia. Najlepiej podlewać wcześnie rano, przed godziną 9 lub wieczorem po ustąpieniu upałów. Dzięki temu rośliny będą lepiej nawodnione i zdrowsze. Mała kieszonka w dżinsach, choć dziś wydaje się mało praktyczna, ma bogatą historię. Powstała w 1873 roku z myślą o ochronie zegarków kieszonkowych na Dzikim Zachodzie. Obecnie, choć jej pierwotna funkcja zanikła, stała się symbolem tradycji i charakterystycznym elementem dżinsów. Współcześnie służy do przechowywania drobnych przedmiotów, takich jak słuchawki czy klucze.
2: Imię Carmen zyskuje na popularności w Polsce. Choć wciąż jest rzadko spotykane, coraz więcej rodziców docenia jego międzynarodowy charakter i eleganckie brzmienie. Carmen kojarzy się z hiszpańskim temperamentem, słońcem i flamenco, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla bardziej popularnych imion. To propozycja dla tych, którzy szukają oryginalności, ale nie chcą rezygnować z łatwości wymowy.
0: W upalne dni warto sięgnąć po serwatkę, tradycyjny napój naszych dziadków. Ten naturalny produkt mleczny działa jak izotonik, skutecznie nawadniając organizm i dostarczając kluczowych elektrolitów. Serwatka jest niskokaloryczna i orzeźwiająca, co czyni ją doskonałą alternatywą dla słodzonych napojów. Warto przypomnieć sobie o jej zaletach, zwłaszcza w gorące letnie dni.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jarosław Kaczyński od grudnia mieszka z kuzynem Janem Marią Tomaszewskim z powodu remontu swojego domu na Żoliborzu. Teraz okazuje się, że również w tymczasowym mieszkaniu czekają go hałasy, ponieważ sąsiadujący budynek przechodzi remont. Mimo tych niedogodności wspólne mieszkanie przebiega w dobrej atmosferze, a Kaczyński intensywnie pracuje i czyta.
0: Dziś wielki dzień dla rodziny prezydenta Nawrockiego. Jego najmłodsza córka, Kasia, zakończyła pierwszą klasę szkoły podstawowej. Z tej okazji Kasia wraz z mamą, Martą Nawrocką, uczestniczyły we mszy świętej. Po intensywnym roku szkolnym, pełnym nowych przyjaźni i wyzwań, czas na zasłużone wakacje.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 24 stopnie. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 26 stopni Celsjusza. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski pokazują, że miłość można znaleźć nawet wtedy, gdy nie jest się zaproszonym na imprezę. Aktorka, będąc osobą towarzyszącą, spotkała swojego przyszłego męża, który początkowo pomylił ją z Agnieszką Kaczorowską. Ich historia to dowód na to, że przypadkowe spotkania mogą prowadzić do wielkiej miłości, a wspólne życie można budować bez pośpiechu, z dużą dawką humoru i zaufania. Ciekawe, czy teraz Oskar już wie, z kim się ożenił.
2: Sarah James, nasza młoda gwiazda muzyki, właśnie wkroczyła w dorosłość i planuje wielką przeprowadzkę do Warszawy. Zamiast kupować luksusowy apartament, jak przystało na celebrytkę, Sarah szuka mieszkania do wynajęcia i prosi fanów o pomoc w znalezieniu biura nieruchomości. Ciekawe, czy stolica jest gotowa na taką dawkę młodzieńczej energii i różowego stylu, który Sarah uwielbia? Czyżby Warszawa miała stać się nowym centrum japońskiej estetyki?
1: Przed nami 32. edycja Tańca z Gwiazdami, czyli kolejna odsłona tanecznego maratonu, który trwa w Polsce od 2005 roku. Program, który początkowo gościł na antenie TVN, a teraz jest w rękach Polsatu, przyciągał już niejedną gwiazdę, zarówno młodą, jak i starszą. Iwona Pawlowicz, znana jako Czarna Mamba, niezmiennie ocenia występy, a widzowie z zapartym tchem śledzą, kto tym razem zdobędzie kryształową kulę. Ciekawe, czy w tej edycji pojawi się ktoś, kto zaskoczy nas swoim wiekiem i umiejętnościami tanecznymi.
2: W świecie celebrytów znowu wrze. Michał Wiśniewski i Mandaryna, niegdyś najgorętsza para polskiego show biznesu, znów są na językach. Ich dzieci, Xavier i Fabien, postanowiły uczcić urodziny brata, przebierając się za sławnych rodziców, co wywołało lawinę spekulacji o możliwym powrocie rodziców do siebie. A wszystko to w momencie, gdy Michał rozstaje się z piątą żoną, a Mandaryna szykuje się do Tańca z Gwiazdami. Cóż, życie w blasku fleszy nigdy nie przestaje zaskakiwać.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Nowa książka Kongijskie piekło to prawdziwy rollercoaster emocji, który przenosi nas do afrykańskiego więzienia Makala. Mariusz Majewski, polski podróżnik, został tam oskarżony o szpiegostwo i doświadczył piekła na ziemi. Jarosław Kocęba, dziennikarz Wirtualnej Polski, z niemałym trudem spisał jego dramatyczne przeżycia, tworząc dzieło, które z pewnością nie jest dla osób o słabych nerwach. To opowieść o przetrwaniu, która pokazuje, że życie potrafi być bardziej zaskakujące niż fikcja. Hanna Bieluszko, znana i ceniona aktorka, przechodzi przez prawdziwy życiowy dramat. Zmaga się z rakiem jelita grubego, a jej walka z chorobą to prawdziwy thriller. Po operacji, która miała ratować życie, przyszły kolejne wyzwania. Paraliż nogi i wyczerpująca terapia. Na szczęście w tej trudnej sytuacji może liczyć na wsparcie rodziny i przyjaciół z teatru, którzy z niecierpliwością czekają na jej powrót na scenę. Dziś muzyczny świat stracił jednego ze swoich filarów. Andrzej Długi Laskowski, basista o niezwykłej elastyczności, dołączył do niebiańskiej orkiestry. Znany z występów z Maciejem Maleńczukiem i zespołem Wabank, Laskowski był nie tylko muzykiem, ale i mentorem. Jego dźwięki będą rozbrzmiewać w sercach fanów na zawsze.
1: Dawid Karpiuk, znany z zespołu Dziwna Wiosna, wkracza na solową scenę z nowym singlem Huragany. Czyżbyśmy mieli nowy hymn dla tych, którzy lubią balansować na krawędzi światła i cienia? Producent Arek Kopera, znany z pracy z topowymi artystami, zadbał o to, by brzmienie było tak nowoczesne, jak tylko się da. Przygotujcie się na muzyczną burzę, która może stać się ścieżką dźwiękową waszego życia, jeśli tylko na to pozwolicie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polska muzyka alternatywna doczekała się nowego, potężnego gracza. Ewa Kot, supergrupa złożona z gwiazd rodzimej sceny, właśnie zadebiutowała singlem Zabierz Mnie. To nie tylko kawałek, który przyciąga uwagę, ale wręcz eksploduje energią i świeżością, jakiej dawno nie było w polskim gitarowym graniu. Jeśli ten utwór to przedsmak ich nadchodzącego albumu, to szykujmy się na prawdziwą muzyczną rewolucję tej jesieni.
2: Machine Girl, czyli muzyczny chaos w najlepszym wydaniu, wkracza na polską scenę. To trio, które nie zna słowa kompromis, łączy rave, metal i punk z miażdżącą elektroniką, tworząc dźwiękowy huragan, który najlepiej przeżywać na żywo. Ich nowy album Psycho Warrior to kolejna dawka szorstkiego i nieprzewidywalnego brzmienia. Koncert w warszawskim klubie Proxima już w listopadzie, a bilety rozchodzą się jak świeże bułeczki. Muse powraca z nowym albumem The Wow Signal, który zaskakuje powrotem do korzeni space rocka i metalu. Po wielu latach eksperymentów i nieco kontrowersyjnych projektach zespół znów pokazuje, że potrafi łączyć ciężkie brzmienia z emocjonalną głębią. Współpraca z Ellie Goulding w utworze Hush to prawdziwa niespodzianka, a gitarowe solówki przypominają najlepsze lata Muse. Czyżbyśmy mieli do czynienia z kandydatem do albumu roku? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Muse znów jest na fali. Sting, zdobywca 17 nagród Grammy, znowu zaskakuje. Tym razem wydał koncertowy album The Night Watch Live at the Rijksmuseum, gdzie grał wśród dzieł Rembrandta i Vermeera. Jakby to było całkiem normalne, że muzyk występuje w muzeum, a nie na stadionie. W repertuarze znalazły się zarówno kameralne ballady, jak i największe hity. A wszystko to przy akompaniamencie 17-wiecznej gitary. Czyżby Sting chciał pokazać, że sztuka nie zna granic? A może po prostu szukał nowego miejsca na koncert, bo wszystkie inne już zaliczył.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 24 stopnie i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast termometry pokażą 27 stopni, a wiatr południowy osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa przygotowuje się na falę upałów z temperaturami sięgającymi 40 stopni Celsjusza. W związku z tym Muzeum Narodowe w ten weekend pozostanie zamknięte. Osoby, które kupiły bilety, mogą je zwrócić lub przełożyć wizytę. Koncerty z cyklu Pianokrąg w Parku Rzeźby odbędą się zgodnie z planem. W Żuromińsku doszło dziś rano do nietypowego zdarzenia. Krowa bez kolczyków spacerowała po ulicach miasta, co postawiło na nogi miejscowe służby. Mundurowi szybko zlokalizowali zwierzę i odprowadzili je do gospodarstwa. Sprawa trafi do sądu, ponieważ właściciel krowy nie przyznaje się do winy.
2: Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga zakończyła śledztwo w sprawie pożaru w Ząbkach z lipca zeszłego roku. Ustalono, że ogień wybuchł przypadkowo, a umyślne podpalenie zostało wykluczone. Pożar zniszczył dach i górne piętra budynku, a straty oszacowano na ponad 27 milionów złotych. Wiele rodzin wciąż zmaga się z konsekwencjami tej tragedii.
1: Młody Francuz, który wtargnął do tunelu warszawskiego metra, spędzi 3 miesiące w areszcie. Sąd podjął tę decyzję, a prokuratura potwierdziła, że mężczyzna odpowie za próbę zamachu na infrastrukturę. Incydent spowodował chaos w komunikacji miejskiej, a metro musiało wstrzymać kursowanie na części trasy. Śledztwo trwa, ale szczegóły nie są ujawniane.
2: Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznego wypadku awionetki. W czwartek, 25 czerwca, mały samolot spadł niedaleko lotniska i natychmiast stanął w płomieniach, zabijając obie osoby na pokładzie. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych rozpoczęła śledztwo, by ustalić przyczyny katastrofy. Wstępny raport ma być gotowy w ciągu 30 dni.
1: W 2017 roku w warszawskiej Falenicy doszło do tragicznej zbrodni. 24-letni Mateusz G. zamordował swoich rodziców podczas rodzinnej kłótni. Ekspertyza wykazała, że w chwili popełnienia czynu był całkowicie niepoczytalny. Ostatecznie Mateusz G. został skierowany na przymusowe leczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Małopolskę czeka wyjątkowo gorący weekend z temperaturami przekraczającymi 30 stopni. To idealny czas na odpoczynek nad wodą, a w regionie działa wiele kąpielisk. W Krakowie można odwiedzić między innymi plaże Bagry czy Zakrzówek, a w okolicach Trzebini kąpielisko Balaton. Pamiętajmy o bezpieczeństwie i korzystajmy z oficjalnych miejsc do kąpieli.
2: W szpitalu Narutowicza w Krakowie trwa akcja policji po zgłoszeniu alarmu bombowego. Funkcjonariusze sprawdzają budynek, mimo że zagrożenie uznawane jest za mało wiarygodne. Pacjenci muszą liczyć się z utrudnieniami, a osoby postronne nie są wpuszczane do środka. Podobne zgłoszenia wpływają do różnych instytucji w regionie, co powoduje paraliż ich działalności.
1: SK Summer City zaprasza na intensywny weekend w Małopolsce. W sobotę w krakowskiej Bonarce odbędzie się Morning Rave z muzyką DJ-ki Livi, warsztatami i strefą relaksu. Po południu ekipa SK przeniesie się do hali Maki. W niedzielę spotkamy się na dniach gminy Kościelisko, jednym z największych wydarzeń plenerowych pod Tatrami. W krakowskim centrum handlowym doszło do groźnego incydentu. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy posiadali niebezpieczne przedmioty i grozili nimi pracownikom ochrony. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy udało się uniknąć eskalacji sytuacji. Trwają czynności procesowe z zatrzymanymi, a policja apeluje do pokrzywdzonych o zgłaszanie się na komisariat. Dziś w Mierzawie odbył się pogrzeb Tadeusza B., który zginął tragicznie z rąk swojego zięcia, Dariusza R. Podczas ceremonii ksiądz porównał jego śmierć do ofiary Chrystusa, podkreślając dobroć i oddanie zmarłego. Dariusz R. został zatrzymany po 3-dniowej obławie i przyznał się do zbrodni, za co grozi mu dożywocie. Tragiczny wypadek na drodze krajowej 86 między Tychami a Katowicami wciąż budzi emocje. W lipcu ubiegłego roku w wyniku zderzenia z BMW zginęła ciężarna Patrycja oraz jej nienarodzony syn Bruno. Kierowca BMW przyznał się do winy i wkrótce stanie przed sądem. Prokuratura kończy postępowanie, a akt oskarżenia ma trafić do sądu w lipcu tego roku.
2: We wtorek, 23 czerwca, pasażerowie pociągu do Świnoujścia byli świadkami niecodziennego incydentu. Małżeństwo podróżujące z trojgiem dzieci okazało się być pod wpływem alkoholu, co wymagało interwencji Straży Ochrony Kolei i policji. Dzieci zostały przekazane pod opiekę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, a rodzice trafili do Izby Wytrzeźwień. Pociąg ruszył z 16-minutowym opóźnieniem, a sprawą zajmuje się teraz policja.
1: Kierowcy przekraczający polsko-niemiecką granicę powinni uważać na e-papierosy z ekranem dotykowym. Niemiecki sąd w Kolonii uznał, że ich obsługa podczas jazdy jest traktowana jak korzystanie ze smartfona, co grozi mandatem 150 euro i 1 punktem karnym. Kluczowe jest unikanie dotykania ekranu podczas jazdy, co może być zaskoczeniem dla wielu polskich kierowców. We Wrocławiu, w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, rozpoczęło się kwitnienie dziwidła olbrzymiego, znanego jako trupi kwiat. To niezwykłe wydarzenie przyciągnęło tłumy miłośników roślin, którzy ustawiają się w wielogodzinnych kolejkach, by zobaczyć ten spektakl natury. Kwitnienie trwa tylko od 2 do 3 dni, a roślina słynie z intensywnego zapachu, przypominającego rozkładające się mięso, co przyciąga owady zapylające. Zainteresowanie jest tak duże, że ogród wydłużył godziny otwarcia kas.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 26 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić też 26 stopni Celsjusza. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Związkowcy z OPZZ Konfederacji Pracy w Handlu alarmują w sprawie zwolnień w sieci Dino. Twierdzą, że niektóre z nich mogły naruszać kodeks pracy, ponieważ brakowało wymaganych konsultacji ze związkami zawodowymi. Byli pracownicy mają tylko 21 dni na złożenie odwołania do sądu pracy, aby walczyć o powrót do pracy lub odszkodowanie. OPZZ oferuje pomoc prawną zarówno dla członków, jak i osób niezrzeszonych. Sprawa została zgłoszona odpowiednim instytucjom państwowym, a związkowcy przypominają podobny przypadek z Kauflandem, gdzie są przywrócił pracownika do pracy. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej narasta napięcie. Związki zawodowe oskarżają zarząd o złamanie umowy, która miała zapewnić firmie niecałe 3 miliardy złotych z funduszu reprywatyzacji. Górnicy zrezygnowali ze świadczeń wartych ponad miliard złotych, ale obiecane środki nie wpłynęły. Sytuacja finansowa spółki jest krytyczna, a płynność utrzymywana jest dzięki wyprzedaży majątku i tymczasowym ugodom z bankami. Związki alarmują, że cięcia w budżecie mogą zagrażać bezpieczeństwu pracy w kopalniach. Wydatki na inwestycje i remonty zostały drastycznie ograniczone. Brytyjska monarchia po raz pierwszy ujawniła, ile podatków zapłacił król Karol III. W ostatnim roku podatkowym przekazał on fiskusowi 12,9 miliona funtów. To część większego otwarcia finansów dworu, które ma na celu zwiększenie przejrzystości. Wraz z tymi danymi opublikowano także informacje o państwowej dotacji dla monarchii, która wzrosła do blisko 138 milionów funtów. Głównym powodem wzrostu jest modernizacja pałacu Buckingham. Po zakończeniu remontu planowane jest obniżenie dotacji, a pałac ma być szerzej udostępniony zwiedzającym. Sezon letnich festiwali i koncertów trwa w najlepsze, ale Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina o ważnej zasadzie. Sam bilet na koncert nie wystarczy, by wejść na teren imprezy. W dobie biletów imiennych konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości, który potwierdzi, że bilet należy do Ciebie. UOKiK zaleca sprawdzenie, jaki dokument jest wymagany przez organizatora, by uniknąć problemów przy wejściu. Warto też pobrać bilet na telefon wcześniej, by mieć go dostępnego offline. Przygotowanie się zgodnie z regulaminem wydarzenia pozwoli uniknąć stresu i cieszyć się muzyką.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: W rumuńskim parlamencie doszło do nietypowej sytuacji. Projekt ustawy o zjednoczeniu Rumunii z Mołdawią przeszedł przez niższą izbę w sposób milczący, bez debaty i głosowania. Inicjatywa pochodzi od skrajnie prawicowej partii SOS Romania, mimo że rząd i kluczowe komisje parlamentarne oceniły ją negatywnie. Teraz dokument trafi do Senatu, gdzie jego szanse na uchwalenie są oceniane jako bardzo niskie. Zjednoczenie popiera 72% Rumunów, ale tylko 38% Mołdawian. Eksperci uważają, że cała sytuacja to raczej polityczna gest niż realna zmiana. Orlen wprowadza wakacyjną promocję na ładowanie samochodów elektrycznych. Od dziś do 1 września kierowcy zapłacą mniej za ładowanie na stacjach w całej Polsce. Cena za szybkie ładowanie DESI spadła do 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę, a za ładowanie AC do 1 zł i 59 groszy za kilowatogodzinę. Dodatkowo Orlen rozwija sieć punktów ładowania, które działają już w wielu miastach, takich jak Szczecin czy Gorzów Wielkopolski. Promocje obejmują także kierowców aut spalinowych, którzy mogą liczyć na rabaty na paliwo. To wszystko ma ułatwić wakacyjne podróże po kraju.
2: Wojskowe Zakłady Lotnicze numer 2 w Bydgoszczy oraz brazylijski koncern Embraer podpisały strategiczne porozumienie dotyczące samolotów KC-390 Millennium. Umowa otwiera drogę do produkcji i serwisowania tych maszyn w Polsce pod warunkiem ich zakupu przez polskie siły zbrojne. KC-390 to nowoczesny samolot transportowy, który może zastąpić wysłużone Herkulesy. Maszyna ta zyskuje popularność w Europie, a jej zakup rozważa już kilka krajów. Jeśli Polska zdecyduje się na KC-390, serwisowanie będzie realizowane lokalnie, co stworzy nowe miejsca pracy. Niemieckie Ministerstwo Obrony zdecydowało o anulowaniu programu budowy fregat F-126 z powodu opóźnień i rosnących kosztów. Zamiast tego niemiecka marynarka wojenna zakupi 8 fregat MEKO A-200, które są już sprawdzone i specjalizują się w zwalczaniu okrętów podwodnych. Pierwsza z nowych fregat ma być dostarczona pod koniec 2029 roku, a łączny koszt wyniesie około 11,6 miliarda euro. Decyzja ta pozwala Niemcom szybciej wypełnić zobowiązania wobec NATO. Na rynku zbrojeniowym decyzja wywołała spadek akcji Rheinmetall i wzrost akcji ThyssenKrupp Marine Systems.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express
2: Polska Grupa Zbrojeniowa i ukraińska firma TAV Industries podpisały list intencyjny dotyczący produkcji dronów w Polsce. Porozumienie zawarte w Gdańsku ma na celu wzmocnienie obronności Polski i Ukrainy oraz stworzenie Europejskiego Centrum Technologii Obronnych. Produkcja obejmie drony FPV i systemy walki elektronicznej, a głównym klientem będą siły zbrojne Ukrainy. Współpraca ma zwiększyć kompetencje przemysłowe Polski i zapewnić Ukrainie dostęp do nowoczesnych technologii. Projekt wpisuje się w inicjatywę Buduj z Ukrainą, wspierającą rozwój zdolności obronnych na bezpiecznych terytoriach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 27 stopni, z wiatrem południowym wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą też 27 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 2 metry na sekundę. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Warszawie jest określany jako przeciętne.
3: Radio Super Express.

0: Barwy szczęścia znów przyciągają uwagę fanów. Choć nowe odcinki jeszcze przed nami, emocje wzbudziło zdjęcie zza kulis z Dominiką i Sebastianem. Podpis 8 barwnych wspólnych lat sugeruje, że para nadal będzie kluczowa w nadchodzącym sezonie. Po dramatycznych wydarzeniach z Renatą, która zmagała się z uzależnieniem, widzowie zastanawiają się, czy ich związek przetrwa kolejne wyzwania. Renata po opuszczeniu ośrodka dowiedziała się o zakupie lokalu przez Dominikę, co może skomplikować ich relacje. Nowy sezon obiecuje kontynuację wątku uzależnienia Renaty. Czy miłość Dominiki i Sebastiana okaże się wystarczająco silna? Odpowiedzi poznamy po wakacyjnej przerwie. M jak miłość wraca z nowymi emocjami. Po burzliwym finale sezonu, gdzie Natalka miała wątpliwości co do ślubu z Adamem Karskim, najnowsze zdjęcia z planu przynoszą nadzieję. Widać na nich uśmiechniętą parę z Hanią, która od początku kibicowała ich związkowi. Choć relacja Natalki i Adama była pełna emocjonalnych zawirowań, wygląda na to, że rodzinna historia zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu. Hania, córka Natalki, odgrywała kluczową rolę, wspierając związek mamy z komendantem. Zdjęcia sugerują, że mimo wcześniejszych napięć, relacja tej trójki przetrwa. Czy to oznacza koniec wątpliwości i spokojniejszy etap w ich życiu? Przekonamy się już wkrótce. W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20:15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowy. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów. W najnowszym 962 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 28 czerwca, emocje sięgną zenitu. Cennet, zdeterminowana, by rozdzielić swojego syna Pojraza i jego żonę Nanę, posunie się do dramatycznej mistyfikacji. Udając ciężką chorobę, będzie próbowała wymusić na synu rozwód. Pojraz znajdzie się w trudnej sytuacji, rozdarty między miłością do żony, a rzekomym ostatnim życzeniem matki. Czy zdoła przejrzeć jej grę, zanim będzie za późno? Nana również stanie przed trudnym wyborem. Czy odejść, by ratować zdrowie teściowej? Odcinek pełen napięcia i emocji już w tę niedzielę o 16:05 na TVP1. Wszystkie odcinki można także obejrzeć online w serwisie TVP VOD.
1: W 4247 odcinku Na Wspólnej Greg postanawia naprawić swoje błędy. Po skandalicznym incydencie na szpitalnym parkingu, gdzie obraził Weronikę, zaprasza ją i Lwa na kolację, by ocieplić relacje. Weronika jednak nie zamierza dać mu drugiej szansy i odmawia udziału w spotkaniu. Lew, zafascynowany nowym kolegą, staje po stronie Grega, co prowadzi do napięć w jego związku z Weroniką. Nalepa, zafascynowany umiejętnościami Grega, nie dostrzega jego dwulicowości. Czy związek Lwa i Weroniki przetrwa tę próbę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. W 322 odcinku serialu Ki Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Poznań to miasto przywita nas temperaturą 26 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Gdańsku natomiast termometry pokażą 27 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Afera wokół Szpitala Południowego w Warszawie wywołała polityczne napięcia. Przewodnicząca klubu Nowej Lewicy, Anna Maria Żukowska, ostro skrytykowała władze stolicy, podkreślając, że mieszkańcy oczekują jasnych odpowiedzi. W tle pojawiają się głosy o możliwym referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Żukowska ostrzega, że kryzys może wpłynąć na wyniki przyszłych wyborów. W środę rano niemieckie oddziały specjalne i celnicy wkroczyli do willi w Wildenbruch w ramach śledztwa Water into Wine. Akcja dotyczy międzynarodowego oszustwa podatkowego w sektorze paliwowym, w którym uczestniczyli także Polacy. Straty dla niemieckiego fiskusa sięgają 135 milionów euro. Śledztwo trwa, a kolejne naloty są możliwe.
3: W Wenezueli po dwóch silnych trzęsieniach ziemi liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 589, a rannych jest 2980 osób. Ponad 50 tysięcy osób wciąż uznaje się za zaginione. Ratownicy przeszukują gruzy, jednak akcję utrudnia brak ciężkiego sprzętu. Władze apelują o pomoc i zapowiadają utworzenie funduszu odbudowy.
2: Norwegia kontynuuje swoje wsparcie dla Ukrainy, dostarczając w 2025 roku między innymi 92 pojazdy opancerzone i myśliwce F-16. To część międzynarodowej koalicji, która wspiera Ukrainę w obliczu rosyjskiej agresji. Norwegia od początku konfliktu w 2022 roku konsekwentnie wspiera Ukrainę militarnie i humanitarnie. Program wsparcia Nansena, przedłużony do 2030 roku, jest największą inicjatywą pomocową w historii Norwegii.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Do Polski dotarła kolejna dostawa amerykańskiego sprzętu wojskowego. Wśród 43 pojazdów znalazły się 36 nowoczesnych czołgów Abrams M1 A2 SEP-3 oraz 7 wozów zabezpieczenia technicznego M88 A2 Hercules. Po przejściu niezbędnych przeglądów maszyny zasilą jedną warszawską brygadę pancerną. To ważny krok w modernizacji polskich sił zbrojnych. Wakacyjna trasa Beauty pod hasłem hashtag Sephora Summer Vibes on Tour ruszyła pełną parą. Po udanym starcie w Warszawie, gdzie tłumy mieszkańców uczestniczyły w wydarzeniach na bulwarze Smitha Pattona, akcja przenosi się do Krakowa. Od 31 lipca do 2 sierpnia barka Nasza Rzeka zacumuje przy bulwarze Czerwieńskim, oferując uczestnikom mnóstwo atrakcji i inspiracji kosmetycznych. Dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna jest również internetowa gra z imponującą pulą nagród.
3: Ekstremalne upały wywołały dyskusje na temat suszenia ubrań na słońcu. Eksperci ostrzegają, że choć promienie słoneczne mogą wybielać jasne tkaniny, to mogą również uszkodzić delikatne materiały, takie jak jedwab czy kaszmir. Suszenie w zamkniętych pomieszczeniach zwiększa wilgotność, co sprzyja rozwojowi pleśni i roztoczy. Ważne jest, aby zapewnić odpowiednią wentylację i unikać suszenia w sypialniach.
2: Przed nami rekordowe upały w Polsce z temperaturami sięgającymi nawet 39 stopni Celsjusza. W obliczu takiej pogody warto poznać metodę jaskiniową, która pozwala schłodzić mieszkanie bez klimatyzacji. Polega ona na całkowitym odcięciu dopływu promieni słonecznych, na przykład poprzez zasłanianie okien ciężkimi materiałami. Pamiętajmy też, aby unikać używania sprzętu elektronicznego, który dodatkowo podnosi temperaturę w pomieszczeniach.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Niektóre znaki zodiaku, takie jak koziorożec, skorpion, panna i lew, mają trudności z proszeniem o pomoc. Koziorożce wierzą w ciężką pracę i rzadko mówią o problemach, traktując pomoc jako ostateczność. Skorpiony, choć emocjonalne, niechętnie odsłaniają swoją wrażliwość, a panny, jako perfekcjonistki, wolą działać samodzielnie. Lwy z kolei unikają proszenia o wsparcie, by nie naruszyć swojej dumy.
3: Minister edukacji Barbara Nowacka uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Dałowie. Podziękowała nauczycielom za ich pracę i podkreśliła, że szkoła nie potrzebuje rewolucji, a stabilnych zmian. Nowy rok szkolny przyniesie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach oraz obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. Minister odniosła się też do kwestii nagradzania uczniów, podkreślając, że ambicja powinna być doceniana i nagradzana.
2: Dziś zakończenie roku szkolnego, a Marta Kaczyńska świętowała sukces swojego syna Stasia, który ukończył pierwszą klasę. Zamiast samochodu wybrała rower, podkreślając ekologiczny styl życia. Uwagę przyciągnęła jej letnia stylizacja oraz żółte baloniki przy rowerze, symbolizujące rodzinne święto. To dzień pełen radości i dumy dla wielu uczniów i ich rodziców.
3: Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, podzielił się w mediach społecznościowych radosnym momentem z życia prywatnego. Jego młodszy syn, Antek, zakończył rok szkolny ze świadectwem z czerwonym paskiem, co wywołało ogromną dumę u ojca. Nawrocki złożył także życzenia wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom na nadchodzące wakacje. Internauci szybko zareagowali, gratulując Antkowi i życząc rodzinie udanego odpoczynku.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Posłanka Aleksandra Leo poinformowała o śmierci swojej ukochanej babci Krystyny. W trudnych chwilach może liczyć na wsparcie wielu osób, w tym dziennikarki Hany Lis. Internauci również wyrażają swoje współczucie, dzieląc się własnymi doświadczeniami związanymi ze stratą bliskich. Leo, posłanka Klubu Parlamentarnego Centrum, jest znana z działalności w mediach i polityce.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 28 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą podobnie 28 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Polski show biznes przeżywa prawdziwy baby boom. Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński czekają na drugie dziecko, a ich syn, Christopher Aleksander, już nie może się doczekać rodzeństwa. Paweł DeLong i jego ukochana zorganizowali wystawne baby shower, zdradzając przy okazji płeć malucha. A teraz Dominika Serowska i Marcin Hakiel dołączają do grona szczęśliwych rodziców, ogłaszając, że ich rodzina również się powiększy. Cóż, wygląda na to, że w polskim show biznesie dziecięce wózki będą teraz na wagę złota. Brytyjska tiktokerka Brooke George znalazła się w poważnych tarapatach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie oskarżono ją o zamordowanie partnera. Twierdzi, że działała w samoobronie, ale surowe prawo Emiratów nie zna litości. Internauci spekulują, czy to nie była przypadkiem pułapka, a organizacje praw człowieka biją na alarm, wskazując na naruszenia podczas przesłuchań. Czyżby luksusowy Dubaj okazał się miejscem, gdzie marzenia zamieniają się w koszmary? Dorota R., znana piosenkarka, znowu na pierwszych stronach gazet, tym razem z zarzutami o działania na szkodę wierzycieli. Prokuratura okręgowa oskarża ją o blokowanie 12 milionów złotych, a grozi jej nawet 5 lat więzienia. Krzysztof Rutkowski, były detektyw, nie szczędzi słów krytyki, twierdząc, że Dorota R. robi z siebie ofiarę i nieustannie wplątuje się w kłopotliwe związki. Cóż, wygląda na to, że życie gwiazdy to nie tylko blask fleszy, ale i cień paragrafów.
2: Maciej Orłoś, legenda TeleExpresu, świętuje 40-lecie programu, który od lat łączy pokolenia. Zaczynał w czasach maszyn do pisania, a dziś, mimo sztucznej inteligencji, wciąż stawia na ludzką twarz informacji. Wspomina niezapomniane chwile, jak wizytę Aerosmith jedzących kotlety mielone w redakcji. Choć świat się zmienia, TeleExpress pozostaje wierny zasadzie. Krótko, zwięźle i na temat. A Orłoś nie chce zapowiadać wojen i katastrof.
3: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Warszawa wczoraj wieczorem stała się stolicą blichtru i ekstrawagancji, a to za sprawą 50. urodzin Marysi Sadowskiej. Gwiazdy polskiego show biznesu, od Moniki Olejnik po Joannę Liszowską, prześcigały się w kreacjach, które mogłyby zawstydzić niejedną galę oscarową. Marysia Sadowska, niczym żywa kula dyskotekowa, błyszczała w miniówce i kozako-japonkach, a goście, jak to bywa w wyższych sferach, przenosili się na leżaki, by wdychać nocne powietrze i puszczać dymka. Cóż, niektórzy wiedzą, jak świętować z przytupem. Ach, Złotopolscy. Serial, który przez lata przyciągał przed telewizor całe rodziny. A teraz, prawie 3 dekady później, przypomina nam, jak szybko płynie czas. Kto by pomyślał, że od pierwszych odcinków minęło już tyle lat, a nasi ulubieni bohaterowie zmienili się nie do poznania. Dionizy, Eleonora i reszta ekipy z Złotopolic to już historia, ale ich twarze wciąż budzą emocje. Niektóre z metamorfoz aktorów mogą naprawdę zaskoczyć, a czas, choć łaskawy, nie oszczędził nikogo.
1: Ksenia Ngo, białoruska kosmetolog i narzeczona Leona Myszkowskiego, syna Justyny Steczkowskiej, wywołała prawdziwą burzę w sieci. Wszystko przez niewinne nagranie, w którym wyraziła swoje osobiste uczucia do partnera, co nie spodobało się niektórym internautkom. Ksenia stwierdziła, że nie wyobraża sobie życia bez swojego mężczyzny, co wywołało falę krytyki ze strony feministek. Cóż, w czasach, gdy każdy ma prawo do własnego zdania, okazuje się, że nie każdy ma prawo do własnych uczuć.
2: Kasia Kowalska, znana z tajemniczości, postanowiła zaskoczyć fanów, publikując zdjęcia z 18 urodzin swojego syna Ignacego. Chłopak, który dotąd unikał blasku fleszy, w końcu wkroczył w dorosłość, a jego mama nie mogła się powstrzymać przed pokazaniem światu, jak bardzo się zmienił. Ignacy, wielki fan Roberta Lewandowskiego, z pewnością nie spodziewał się, że jego urodziny staną się taką sensacją. Cóż, czasem nawet gwiazdy muszą podzielić się kawałkiem swojego życia z resztą świata.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na ekranach kin już wkrótce zagości komedia Jak żyć, żeby nie zwariować, która obnaża codzienne zmagania Anki, kobiety z pozoru mającej wszystko. Magdalena Popławska wciela się w rolę, która pokazuje, że życie to nie bajka, a raczej seria niefortunnych zdarzeń. Zdrada męża, utrata pracy i dorastające dzieci to tylko początek jej kłopotów. Reżyser Tomasz Konecki serwuje nam mieszankę humoru i refleksji, która z pewnością trafi do serc wielu Polek. Premiera już 23 października. Córka Elżbiety Lęskiej i Rafała Cieszyńskiego, Zofia, wkracza na salony show biznesu z impetem, który mógłby zawstydzić niejedną gwiazdę. 15-latka, która zadebiutowała na czerwonym dywanie w kreacji, o której mówiły wszystkie portale, teraz regularnie pojawia się w telewizji. Rodzice, którzy jeszcze niedawno chronili ją przed mediami, teraz z dumą obserwują, jak ich pociecha podbija świat rozrywki. Czyżby szykowała się nowa królowa czerwonego dywanu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Zosia czuje się przed kamerą jak ryba w wodzie.
1: Metallica, zespół, który w 1991 roku zdobył świat swoim czarnym albumem, postanowił zaskoczyć fanów nie tylko muzyką, ale i fryzurą. Po pięcioletniej przerwie w 1996 roku wydali Load, a rok później Reload, które wywołały niemałe zamieszanie. Jason Newsted, były basista zespołu, przyznaje, że zmiany w brzmieniu i wyglądzie muzyków były dla fanów szokiem, ale z czasem doceniono ich ponadczasowość. Cóż, kto by pomyślał, że Metallica może być równie kontrowersyjna jak fryzura Kirka Hammetta.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 28 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 30 stopni, a wiatr południowy może osiągnąć 4 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 22-letni obywatel Francji został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące po tym, jak wszedł do tuneli warszawskiego metra. Incydent miał miejsce w środę rano i spowodował paraliż ruchu na pierwszej linii metra. Mężczyzna usłyszał zarzut próby zamachu na urządzenia infrastruktury. Jednak szczegóły sprawy nie są na razie ujawniane. Śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Warszawie.
2: Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznej katastrofy awionetki. W czwartek niewielki samolot rozbił się tuż przed lotniskiem, a 2 osoby na pokładzie zginęły na miejscu. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych pracuje nad ustaleniem przyczyn wypadku. Wstępny raport ma być opublikowany w ciągu 1 miesiąca. W 2017 roku w warszawskiej Falenicy doszło do tragicznej zbrodni. 24-letni Mateusz G. brutalnie zamordował swoich rodziców podczas domowej awantury. Mimo powagi czynu nie trafił do więzienia, ponieważ biegli uznali go za niepoczytalnego. Zamiast tego został umieszczony w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym na stałe.
1: Zespół Molesta Evenement świętuje 30-lecie istnienia i już jutro, 27 czerwca, zagra wyjątkowy koncert na letniej scenie progresji w Warszawie. Włodi, Wienio, Wilku i Pelson zapraszają fanów na wieczór pełen hip-hopowej klasyki, który podsumuje 3 dekady ich twórczości. Na scenie pojawią się także goście specjalni z polskiej sceny hip-hopowej. To wydarzenie, którego nie można przegapić.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na ulicach Żuromina doszło do nietypowej interwencji. W piątkowy poranek mieszkańcy zauważyli spacerującą krowę, którą ostatecznie zatrzymali policjanci. Zwierzę wróciło do właściciela, ale 73-letni gospodarz odpowie przed sądem za brak zabezpieczeń i identyfikacji krowy. Policja przypomina, że odpowiednie zabezpieczenie zwierząt to kwestia bezpieczeństwa.
2: Warszawę paraliżuje fala ekstremalnych upałów z temperaturami sięgającymi 40 stopni Celsjusza. Z tego powodu Muzeum Narodowe zamknie swoje oddziały w sobotę i niedzielę. Zwiedzający mogą ubiegać się o zwrot pieniędzy za bilety lub wykorzystać je w innym terminie. Mimo upałów, cykl koncertów Pianokrąg w Parku Rzeźby odbędzie się zgodnie z planem. Służby apelują o unikanie słońca i regularne nawadnianie organizmu. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga umorzyła śledztwo w sprawie pożaru bloku w Ząbkach, który wybuchł 3 lipca zeszłego roku. Ogień zniszczył kilkaset mieszkań, a straty oszacowano na ponad 27 milionów złotych. Śledczy nie znaleźli dowodów na celowe podpalenie ani zaniedbania ze strony zarządcy budynku. Przyczyną pożaru było prawdopodobnie przypadkowe zapruszenie ognia. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami mogą wziąć udział w bezpłatnym programie Aktywnie i Bezpiecznie, organizowanym przez Stowarzyszenie Krakowska Koszykówka Młodzieżowa. Projekt obejmuje zajęcia sportowe, basenowe oraz integracyjne i potrwa przez 4 tygodnie lipca. Rekrutacja trwa do 30 czerwca, a liczba miejsc jest ograniczona do 15 osób. Zajęcia rozpoczną się 6 lipca i będą odbywać się 3 razy w tygodniu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W krakowskim centrum handlowym doszło do groźnego incydentu. 2 mężczyźni zastraszali ochronę niebezpiecznymi narzędziami. Policja z pierwszego komisariatu szybko ujęła sprawców, którzy teraz czekają na dalsze kroki prawne. Funkcjonariusze apelują do świadków i poszkodowanych o zgłaszanie się do jednostki. Przed nami gorący weekend w Zakopanem. Od dziś do niedzieli temperatura będzie stopniowo rosnąć, osiągając niemal 30 stopni Celsjusza. Słońce zdominuje niebo, choć mogą pojawić się przelotne opady deszczu. To idealny czas na górskie wędrówki. Ale pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu i ochronie przed słońcem.
2: W Mierzawie odbyło się pożegnanie 80-letniego Tadeusza B., który zginął, próbując ochronić córkę przed atakiem jej męża. 49-letni Dariusz R., były policjant, ugodził teścia nożem 9 razy. Został zatrzymany po 3 dniach poszukiwań i przyznał się do zbrodni. Grozi mu dożywocie. W pociągu relacji Suwałki-Świnoujście doszło do niebezpiecznego incydentu. Pijane małżeństwo podróżujące z trojgiem dzieci zostało zatrzymane przez Straż Ochrony Kolei i policję. Rodzice mieli skrajnie wysokie stężenie alkoholu i trafili do izby wytrzeźwień, a dzieci pod opiekę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Interwencja spowodowała 16-minutowe opóźnienie pociągu. Sprawą zajmuje się policja, która bada, czy rodzice wcześniej byli notowani.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W województwie kujawsko-pomorskim zbliża się upalny weekend z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza. Mieszkańcy będą szukać ochłody nad wodą, a wiele oficjalnych kąpielisk w regionie jest już otwartych. Eksperci przypominają, by wybierać legalne plaże z opieką ratowników i dbać o bezpieczeństwo, zwłaszcza dzieci i osób starszych. Pamiętajmy o ochronie przed słońcem i unikaniu przegrzania. Lato z Radiem SK właśnie się rozpoczyna. SK Summer City startuje na Dolnym Śląsku, a pierwszym przystankiem jest Festiwal Pasi Brzucha we Wrocławiu. W piątek i sobotę od godziny 19 czeka na Was potężna dawka muzyki i konkursów. To dopiero początek wakacyjnej trasy pełnej atrakcji i niespodzianek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 28 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 30 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Reprezentacja Hiszpanii, jeden z faworytów mundialu, zaskoczyła remisem z Republiką Zielonego Przylądka, ale szybko odzyskała formę, wygrywając z Arabią Saudyjską. Przed nimi kluczowy mecz z Urugwajem, który może zdecydować o awansie. Lamine Yamal, młoda gwiazda Barcelony, porównywany do Leo Messiego, ma być kluczowym graczem w tym starciu. Jorge Felix z Piasta Gliwice podkreśla, że Hiszpania musi zachować chłodną głowę i wykorzystać presję rywali, by zapewnić sobie awans. Reprezentacja Holandii po remisie z Japonią pokazała swoją siłę, rozbijając Szwecję na mundialu. Kluczowymi postaciami w ataku są Cody Gakpo i Brian Brobey, którzy błyszczą formą. Przed Holendrami teraz mecz z Tunezją, który może być kluczowy dla ich dalszych losów w turnieju. Czy pomarańczowi utrzymają swoją intensywność gry i sięgną po kolejne zwycięstwo?
2: Rosyjskie reprezentacje do lat 15 wracają do rozgrywek FIFA. Decyzja zapadła podczas Mistrzostw Świata 2026, a turniej odbędzie się w październiku w Azerbejdżanie. W Rosji panuje radość, a piłkarski świat jest w szoku. To kolejny skandal z udziałem FIFA, która pozwoliła młodym sportowcom z Rosji na udział w mistrzostwach, mimo wcześniejszego wykluczenia kraju z rozgrywek.
1: We Wrocławiu zmiany w terminarzu rozgrywek żużlowych z powodu upałów. W PGE Ekstralidze mecz Stelmet Falubas Zielona Góra z Orlen Oil Motor Lublin odbędzie się w niedzielę o 19:00, a GZ Stal Gorzów z Fogo Unia Leszno o 21:00. W Metalka z drugiej Ekstralidze spotkanie Munfin Malesa Ostrów Wielkopolski z Polonią Piła rozpocznie się o 17:30. Ostatni mecz 10. kolejki tej ligi, Hunters PSŻ Poznań z Abramczyk Polonia Bydgoszcz, odbędzie się 19 lipca o 19:00, co zbiegnie się z finałem piłkarskich Mistrzostw Świata.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Kamil Grosicki, znany piłkarz Pogoni Szczecin, w nowym dokumencie opowiedział o swojej walce z uzależnieniem od hazardu. Skrzydłowy przyznał, że nauk przez lata wpływał na jego życie zawodowe i prywatne, ale teraz uważa go za zamknięty rozdział. Grosicki podkreśla, że hazard przestał go interesować, a symboliczne zakończenie tej trudnej historii upamiętnia tatuaż z datą 30 czerwca 2019 roku. W trudnych chwilach wspierała go żona, Dominika Grosicka, co pomogło mu pokonać uzależnienie. W Cabo San Lucas doszło do tragicznego wypadku podczas świętowania awansu Meksyku na mundial. Rozpędzone auto wjechało w tłum kibiców, raniąc kilka osób. Meksykańska reprezentacja pokonała Czechy 3-0, co wywołało ogromną radość fanów. Niestety, radosna feta zamieniła się w dramatyczne sceny. Dziś na Mistrzostwach Świata 2026 czekają nas emocjonujące mecze. Francja zmierzy się z Norwegią o godzinie 21:00, a Hiszpania zagra z Urugwajem o 2:00 w nocy. Belgia po dwóch remisach walczy o przetrwanie w turnieju przeciwko Nowej Zelandii o 5:00 rano. Kibice mogą spodziewać się wielu piłkarskich emocji.
1: Podczas meczu Kolumbii na Mistrzostwach Świata w 2026 roku kamery uchwyciły młodą fankę, której wyraz twarzy szybko stał się internetowym hitem. Okazało się, że to Miranda Yepes, córka legendarnego piłkarza Mario Yepesa. Miranda, popularna influencerka, z humorem odniosła się do swojej nowej sławy w mediach społecznościowych. Jej zdjęcia z wydarzenia obiegły świat, a sama Yepes podkreśliła, że jej skupiona mina wynikała z koncentracji na meczu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zmarła Beata Andrzejczuk-Dudzińska, utytułowana mistrzyni Polski w szachach błyskawicznych. Szachistka odeszła niespodziewanie w wieku 38 lat, zaledwie 3 dni po swoich urodzinach. Dokładne przyczyny śmierci pozostają nieznane, a odpowiedzi ma przynieść zaplanowana sekcja zwłok. Środowisko sportowe pogrążyło się w żałobie po stracie tej wybitnej zawodniczki. Kacper Tomasiak, młody polski skoczek, zakończył spór z Polskim Komitetem Olimpijskim i otrzymał 2 miliony złotych oraz mieszkanie. Po zdobyciu 3 medali na igrzyskach początkowo planowano rozłożyć wypłatę na 7 lat, ale ostatecznie zdecydowano się na jednorazową wypłatę. Mieszkanie, które otrzymał od sponsora, ma 45 metrów kwadratowych, co wzbudziło zainteresowanie niemieckich dziennikarzy. Tomasiak jest zadowolony z nowego lokum i planuje oszczędzać resztę pieniędzy na przyszłość. Reprezentacja Polski siatkarzy odniosła 4. zwycięstwo w tegorocznej Lidze Narodów, pokonując Turcję 3-2. Po zaciętym meczu w Gliwicach biało-czerwoni są coraz bliżej awansu do turnieju finałowego. Aleksander Śliwka zdobył 20 punktów, stając się liderem zespołu. W sobotę Polacy zmierzą się z Niemcami.
2: Michał Dębek, były tenisista, i Agata Bachanek, dziennikarka TVP, wzięli ślub w Sopocie. Para podzieliła się radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z uroczystości. Ślub odbył się tuż przed rozpoczęciem Wimbledonu, a nowożeńcy będą teraz wspólnie śledzić zmagania tenisistów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku to nie tylko sportowe emocje, ale i barwne widowisko na trybunach. Fanki reprezentacji Brazylii przyciągają uwagę swoją energią i karnawałową atmosferą. Iwana Knoll, miss poprzedniego mundialu, znów zachwyca odważnymi strojami, a meksykańscy kibice wspierają swoją drużynę z ogromną pasją. To prawdziwe święto futbolu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 30 stopni, z wiatrem południowym wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą także 30 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 2 metry na sekundę. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest przeciętna.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia znów przyciągają uwagę fanów. Choć nowe odcinki jeszcze przed nami, emocje wzbudziło zdjęcie zza kulis z Dominiką i Sebastianem. Podpis 8 barwnych wspólnych lat sugeruje, że para nadal będzie kluczowa w nadchodzącym sezonie. Po dramatycznych wydarzeniach z Renatą, która zmagała się z uzależnieniem, widzowie zastanawiają się, czy ich związek przetrwa kolejne wyzwania. Renata po opuszczeniu ośrodka dowiedziała się o zakupie lokalu przez Dominikę, co może skomplikować ich relacje. Nowy sezon obiecuje kontynuację wątku uzależnienia Renaty. Czy miłość Dominiki i Sebastiana okaże się wystarczająco silna? Odpowiedzi poznamy po wakacyjnej przerwie. M jak miłość wraca z nowymi emocjami. Po burzliwym finale sezonu, gdzie Natalka miała wątpliwości co do ślubu z Adamem Karskim, najnowsze zdjęcia z planu przynoszą nadzieję. Widać na nich uśmiechniętą parę z Hanią, która od początku kibicowała ich związkowi. Choć relacja Natalki i Adama była pełna emocjonalnych zawirowań, wygląda na to, że rodzinna historia zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu. Hania, córka Natalki, odgrywała kluczową rolę, wspierając związek mamy z komendantem. Zdjęcia sugerują, że mimo wcześniejszych napięć, relacja tej trójki przetrwa. Czy to oznacza koniec wątpliwości i spokojniejszy etap w ich życiu? Przekonamy się już wkrótce. W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20:15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowych. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów. W najnowszym 962 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 28 czerwca, emocje sięgną zenitu. Cennet, zdeterminowana, by rozdzielić swojego syna Poiraza i jego żonę Nanę, posunie się do dramatycznej mistyfikacji. Udając ciężką chorobę, będzie próbowała wymusić na synu rozwód. Poiraz znajdzie się w trudnej sytuacji, rozdarty między miłością do żony, a rzekomym ostatnim życzeniem matki. Czy zdoła przejrzeć jej grę, zanim będzie za późno? Nana również stanie przed trudnym wyborem. Czy odejść, by ratować zdrowie teściowej? Odcinek pełen napięcia i emocji już w tę niedzielę o 16:05 na TVP1. Wszystkie odcinki można także obejrzeć online w serwisie TVP VOD.
0: W 4247 odcinku Na Wspólnej Greg postanawia naprawić swoje błędy. Po skandalicznym incydencie na szpitalnym parkingu, gdzie obraził Weronikę, zaprasza ją Ilwa na kolację, by ocieplić relacje. Weronika jednak nie zamierza dać mu drugiej szansy i odmawia udziału w spotkaniu. Lew, zafascynowany nowym kolegą, staje po stronie Grega, co prowadzi do napięć w jego związku z Weroniką. Nalepa, zafascynowany umiejętnościami Grega, nie dostrzega jego dwulicowości. Czy związek Lwa i Weroniki przetrwa tę próbę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. W 322 odcinku serialu Ci Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Poznaniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 29 stopni. Z kolei dla Gdańska temperatura będzie wynosić 30 stopni Celsjusza. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: klienta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dyskusja wokół Dawida Kacprzyka, byłego koordynatora SOR-u w Szpitalu Południowym, nabiera tempa. Jego pełnomocnik, mecenas Jacek Dubois, broni Kacprzyka, twierdząc, że padł ofiarą niewiarygodnego sygnalisty. Kacprzyk jest oskarżany o rażące zaniedbania oraz nieprawidłowości finansowe, co skutkowało zwrotem części zarobków. Wypowiedzi mecenasa Dubois wywołały szeroką debatę i falę krytyki w mediach i internecie. Napięcie między Polską a Ukrainą wzrosło z powodu inwestycji we Lwowie. Polski minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski, zarzucił, że polska firma budująca spalarnię śmieci nie otrzymała zapłaty. Mer Lwowa, Andrii Sadowy, stanowczo zaprzeczył tym oskarżeniom i wezwał do przedstawienia dowodów. Spór może trafić na drogę prawną, co sugeruje Sikorski. Jednak Sadowy twierdzi, że nie ma żadnych wyroków sądowych w tej sprawie.
3: W Gdańsku trwa konferencja odbudowy Ukrainy, gdzie omawiane są miliardowe inwestycje. Jednak uwagę przyciąga nieobecność prezydenta Zełenskiego i narastający spór z Polską. Konflikt dotyczy historycznych kontrowersji wokół UPA i orderu Orła Białego. To wydarzenie stało się testem dla relacji między Warszawą a Kijowem. W Wenezueli trwa dramatyczna walka o życie po podwójnym trzęsieniu ziemi, które zniszczyło wiele budynków. Ratownicy i mieszkańcy dokonują cudów, ratując uwięzionych pod gruzami. W stanie La Guaira udało się ocalić niemowlę, które jest już bezpieczne. Niestety, liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do co najmniej 235, a ponad 50 tysięcy osób uznaje się za zaginione. Akcję ratunkową utrudnia zamknięcie międzynarodowego lotniska z powodu uszkodzeń.
2: Na polskich poligonach zakończył się specjalistyczny kurs dla ukraińskich żołnierzy z obsługi transporterów opancerzonych. Szkolenie prowadzone jest przez Międzynarodowe Dowództwo Combined Arms Training Command w Żaganiu. W ramach unijnej misji wsparcia wojskowego na Ukrainie Polska stała się kluczowym miejscem szkolenia ukraińskich sił zbrojnych. Kursy obejmują także obsługę czołgów Leopard i wozów zabezpieczenia Bergepanzer, co ma wzmocnić zdolności obronne Kijowa.
3: Marek Karabuła został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu PGZ SA. Decyzję podjęła Rada Nadzorcza, a nowy wiceprezes obejmie swoje obowiązki od 1 lipca. Nominacja wymagała pozytywnej opinii ministra aktywów państwowych i ministra obrony narodowej.
2: Łukasz Skrocki, nowy marszałek Greenpointu, zwrócił uwagę na rosnącą obecność młodego pokolenia w życiu polonijnym. Podczas uroczystości szarfowania w Nowym Jorku wśród ponad 270 gości dominowali 30- i 40-latkowie oraz młode rodziny. Skrocki podkreśla, że młodzi ludzie są kluczowi dla przyszłości Polonii i planuje organizację dużego polonijnego festynu w 2027 roku, by zintegrować społeczność. Wczoraj wieczorem policjant z Warszawy pomógł 22-letniej kobiecie w trudnej sytuacji emocjonalnej. Dzięki blisko 50-minutowej rozmowie udało się ustalić jej lokalizację w województwie małopolskim. Współpraca z funkcjonariuszami z Gorlic doprowadziła do odnalezienia kobiety i przewiezienia jej do szpitala. Działania te zapobiegły tragedii i umożliwiły udzielenie niezbędnej pomocy medycznej. Policjanci z Żor, wspierani przez funkcjonariuszy z Katowic i Radomia, zlikwidowali laboratorium metamfetaminy w Jastrzębiu-Zdroju. Zatrzymano 6 obywateli Czech i zabezpieczono około 2 kg substancji do produkcji narkotyków. 4 mężczyzn trafiło do tymczasowego aresztu, a sprawa jest rozwojowa. Na miejscu znaleziono również skradzione rośliny i przedmioty przypominające broń. Podczas letnich upałów kluczowe jest, by nie podlewać roślin w środku dnia, zwłaszcza między 11 a 17, gdy słońce grzeje najmocniej. Woda szybko paruje, nie docierając do korzeni, a krople na liściach mogą powodować poparzenia. Najlepiej podlewać wcześnie rano, przed godziną 9 lub wieczorem, po ustąpieniu upałów. Dzięki temu rośliny będą lepiej nawodnione i zdrowsze.
3: Imię Carmen zyskuje na popularności w Polsce. Choć wciąż jest rzadko spotykane, coraz więcej rodziców docenia jego międzynarodowy charakter i eleganckie brzmienie. Carmen kojarzy się z hiszpańskim temperamentem, słońcem i flamenco, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla bardziej popularnych imion. To propozycja dla tych, którzy szukają oryginalności, ale nie chcą rezygnować z łatwości wymowy.
2: W upalne dni warto sięgnąć po serwatkę, tradycyjny napój naszych dziadków. Ten naturalny produkt mleczny działa jak izotonik, skutecznie nawadniając organizm i dostarczając kluczowych elektrolitów. Serwatka jest niskokaloryczna i orzeźwiająca, co czyni ją doskonałą alternatywą dla słodzonych napojów. Warto przypomnieć sobie o jej zaletach, zwłaszcza w gorące letnie dni. Dziś wielki dzień dla rodziny prezydenta Nawrockiego. Jego najmłodsza córka, Kasia, zakończyła 1 klasę szkoły podstawowej. Z tej okazji Kasia wraz z mamą, Martą Nawrocką, uczestniczyły we mszy świętej. Po intensywnym roku szkolnym, pełnym nowych przyjaźni i wyzwań, czas na zasłużone wakacje.
3: Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, został przyłapany na targu podczas zakupów. Polityk, znany z zamiłowania do ogrodnictwa, powiększył swoją kolekcję o sadzonki pomidorów. Mimo odpowiedzialnych funkcji rządowych, Kowal znajduje czas na pielęgnację swojego ogrodu, traktując to jako formę relaksu. Nawet na bazarze prezentował się elegancko, co podkreśla jego dbałość o wizerunek.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Bezchmurne niebo w Krakowie z temperaturą 28 stopni. W Szczecinie natomiast zauważymy niewielkie zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie podobnie 28 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Poznaniu rusza Malta Festiwal, a w jego ramach teatralny eksperyment, który może przyprawić o zawrót głowy. Magdalena Cielecka przez 24 godziny będzie odgrywać tę samą scenę z setką różnych mężczyzn. Każdy z nich, nie będąc zawodowym aktorem, musi wybrać między Zawsze cię kochałem, a Nigdy cię nie kochałem. To nie tylko wyzwanie dla aktorki, ale i dla widzów, którzy mogą obserwować, jak zmienia się dynamika relacji w zależności od wyboru słów. Cielecka przyznaje, że to dla niej emocjonalny rollercoaster, ale przecież kto nie lubi odrobiny szaleństwa na scenie. Sarah James, nasza młoda gwiazda muzyki, właśnie wkroczyła w dorosłość i planuje wielką przeprowadzkę do Warszawy. Zamiast kupować luksusowy apartament, jak przystało na celebrytkę, Sara szuka mieszkania do wynajęcia i prosi fanów o pomoc w znalezieniu biura nieruchomości. Ciekawe, czy stolica jest gotowa na taką dawkę młodzieńczej energii i różowego stylu, który Sara uwielbia? Czyżby Warszawa miała stać się nowym centrum japońskiej estetyki?
2: Przed nami 32. edycja Tańca z Gwiazdami, czyli kolejna odsłona tanecznego maratonu, który trwa w Polsce od 2005 roku. Program, który początkowo gościł na antenie TVN, a teraz jest w rękach Polsatu, przyciągał już niejedną gwiazdę, zarówno młodą, jak i starszą. Iwona Pawlowicz, znana jako Czarna Mamba, niezmiennie ocenia występy, a widzowie z zapartym tchem śledzą, kto tym razem zdobędzie kryształową kulę. Ciekawe, czy w tej edycji pojawi się ktoś, kto zaskoczy nas swoim wiekiem i umiejętnościami tanecznymi.
1: Antonio Banderas, znany z ekranów kinowych, teraz błyszczy na liście podejrzanych o kryptoreklamę w mediach społecznościowych. Hiszpańskie media donoszą, że aktorowi grozi kara nawet 1,5 miliona euro za nieprawidłowe oznaczanie współprac reklamowych. W tej samej sytuacji znaleźli się również piosenkarz David Bustamante i piłkarka Alexia Putellas. Wygląda na to, że gwiazdy muszą teraz nie tylko dbać o swój wizerunek, ale i o poprawne oznaczenia postów. W świecie celebrytów znowu wrze. Michał Wiśniewski i Mandaryna, niegdyś najgorętsza para polskiego show biznesu, znów są na językach. Ich dzieci, Xavier i Fabienne, postanowiły uczcić urodziny brata, przebierając się za sławnych rodziców, co wywołało lawinę spekulacji o możliwym powrocie rodziców do siebie. A wszystko to w momencie, gdy Michał rozstaje się z piątą żoną, a Mandaryna szykuje się do Tańca z Gwiazdami. Cóż, życie w blasku fleszy nigdy nie przestaje zaskakiwać. Nowa książka Kongijskie piekło to prawdziwy rollercoaster emocji, który przenosi nas do afrykańskiego więzienia Makala. Mariusz Majewski, polski podróżnik, został tam oskarżony o szpiegostwo i doświadczył piekła na ziemi. Jarosław Kocęba, dziennikarz Wirtualnej Polski, z niemałym trudem spisał jego dramatyczne przeżycia, tworząc dzieło, które z pewnością nie jest dla osób o słabych nerwach. To opowieść o przetrwaniu, która pokazuje, że życie potrafi być bardziej zaskakujące niż fikcja. Hanna Bieluszko, znana i ceniona aktorka, przechodzi przez prawdziwy życiowy dramat. Zmaga się z rakiem jelita grubego, a jej walka z chorobą to prawdziwy thriller. Po operacji, która miała ratować życie, przyszły kolejne wyzwania. Paraliż nogi i wyczerpująca terapia. Na szczęście w tej trudnej sytuacji może liczyć na wsparcie rodziny i przyjaciół z teatru, którzy z niecierpliwością czekają na jej powrót na scenę. Dziś muzyczny świat stracił jednego ze swoich filarów. Andrzej Długi Laskowski, basista o niezwykłej elastyczności, dołączył do niebiańskiej orkiestry. Znany z występów z Maciejem Maleńczukiem i zespołem Wabank, Laskowski był nie tylko muzykiem, ale i mentorem. Jego dźwięki będą rozbrzmiewać w sercach fanów na zawsze.
2: Dawid Karpiuk, znany z zespołu Dziwna Wiosna, wkracza na solową scenę z nowym singlem Huragany. Czyżbyśmy mieli nowy hymn dla tych, którzy lubią balansować na krawędzi światła i cienia? Producent Arek Kopera, znany z pracy z topowymi artystami, zadbał o to, by brzmienie było tak nowoczesne, jak tylko się da. Przygotujcie się na muzyczną burzę, która może stać się ścieżką dźwiękową waszego życia, jeśli tylko na to pozwolicie. Polska muzyka alternatywna doczekała się nowego, potężnego gracza. Ewa Koc, supergrupa złożona z gwiazd rodzimej sceny, właśnie zadebiutowała singlem Zabierz mnie. To nie tylko kawałek, który przyciąga uwagę, ale wręcz eksploduje energią i świeżością, jakiej dawno nie było w polskim gitarowym graniu. Jeśli ten utwór to przedsmak ich nadchodzącego albumu, to szykujmy się na prawdziwą muzyczną rewolucję tej jesieni.
1: Machine Girl, czyli muzyczny chaos w najlepszym wydaniu, wkracza na polską scenę. To trio, które nie zna słowa kompromis, łączy rave, metal i punk z miażdżącą elektroniką, tworząc dźwiękowy huragan, który najlepiej przeżywać na żywo. Ich nowy album Psycho Warrior to kolejna dawka szorstkiego i nieprzewidywalnego brzmienia. Koncert w warszawskim klubie Proxima już w listopadzie, a bilety rozchodzą się jak świeże bułeczki. Sting, zdobywca 17 nagród Grammy, znowu zaskakuje. Tym razem wydał koncertowy album The Night Watch – Live at the Rijks Museum, gdzie grał wśród dzieł Rembrandta i Vermeera. Jakby to było całkiem normalne, że muzyk występuje w muzeum, a nie na stadionie. W repertuarze znalazły się zarówno kameralne ballady, jak i największe hity. A wszystko to przy akompaniamencie 17-wiecznej gitary. Czyżby Sting chciał pokazać, że sztuka nie zna granic? A może po prostu szukał nowego miejsca na koncert, bo wszystkie inne już zaliczył.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 28 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 30 stopni Celsjusza. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa przygotowuje się na falę upałów z temperaturami sięgającymi 40 stopni Celsjusza. W związku z tym Muzeum Narodowe w ten weekend pozostanie zamknięte. Osoby, które kupiły bilety, mogą je zwrócić lub przełożyć wizytę. Koncerty z cyklu Pianokrąg w Parku Rzeźby odbędą się zgodnie z planem. Dziś po południu w północnej części Warszawy wybuchł pożar opuszczonego budynku przy ulicy Mary Wilskiej. Gęsty dym zaniepokoił mieszkańców okolic Żerania i Tarchomina. Straż pożarna szybko opanowała sytuację. Nie było potrzeby ewakuacji ani zgłoszeń o rannych. Obecnie trwają prace dogaszające. W Żuromińsku doszło dziś rano do nietypowego zdarzenia. Krowa bez kolczyków spacerowała po ulicach miasta, co postawiło na nogi miejscowe służby. Mundurowi szybko zlokalizowali zwierzę i odprowadzili je do gospodarstwa. Sprawa trafi do sądu, ponieważ właściciel krowy nie przyznaje się do winy.
2: Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga zakończyła śledztwo w sprawie pożaru w Ząbkach z lipca zeszłego roku. Ustalono, że ogień wybuchł przypadkowo, a umyślne podpalenie zostało wykluczone. Pożar zniszczył dach i górne piętra budynku, a straty oszacowano na ponad 27 milionów złotych. Wiele rodzin wciąż zmaga się z konsekwencjami tej tragedii.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Młody Francuz, który wtargnął do tunelu warszawskiego metra, spędzi 3 miesiące w areszcie. Sąd podjął tę decyzję, a prokuratura potwierdziła, że mężczyzna odpowie za próbę zamachu na infrastrukturę. Incydent spowodował chaos w komunikacji miejskiej, a metro musiało wstrzymać kursowanie na części trasy. Śledztwo trwa, ale szczegóły nie są ujawniane.
2: Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznego wypadku awionetki. W czwartek, 25 czerwca, mały samolot spadł niedaleko lotniska i natychmiast stanął w płomieniach, zabijając obie osoby na pokładzie. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych rozpoczęła śledztwo, by ustalić przyczyny katastrofy. Wstępny raport ma być gotowy w ciągu 30 dni.
1: W 2017 roku w warszawskiej Falenicy doszło do tragicznej zbrodni. 24-letni Mateusz G. zamordował swoich rodziców podczas rodzinnej kłótni. Ekspertyza wykazała, że w chwili popełnienia czynu był całkowicie niepoczytalny. Ostatecznie Mateusz G. został skierowany na przymusowe leczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Małopolskę czeka wyjątkowo gorący weekend z temperaturami przekraczającymi 30 stopni. To idealny czas na odpoczynek nad wodą, a w regionie działa wiele kąpielisk. W Krakowie można odwiedzić między innymi plaże Bagry czy Zakrzówek, a w okolicach Trzebini kąpielisko Balaton. Pamiętajmy o bezpieczeństwie i korzystajmy z oficjalnych miejsc do kąpieli.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W krakowskim centrum handlowym doszło do groźnego incydentu. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy posiadali niebezpieczne przedmioty i grozili nimi pracownikom ochrony. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy udało się uniknąć eskalacji sytuacji. Trwają czynności procesowe z zatrzymanymi, a policja apeluje do pokrzywdzonych o zgłaszanie się na komisariat. Alarm bombowy w szpitalu Narutowicza w Krakowie. Policja zabezpieczyła teren, a pacjenci muszą czekać na zakończenie działań służb. Choć wiarygodność zgłoszenia jest niska, budynek jest dokładnie przeszukiwany. To kolejny przypadek fałszywych alarmów, które paraliżują pracę instytucji w Polsce. Dziś w Mierzawie odbył się pogrzeb Tadeusza B., który zginął tragicznie z rąk swojego zięcia, Dariusza R. Podczas ceremonii ksiądz porównał jego śmierć do ofiary Chrystusa, podkreślając dobroć i oddanie zmarłego. Dariusz R. został zatrzymany po 3-dniowej obławie i przyznał się do zbrodni, za co grozi mu dożywocie. Tragiczny wypadek na drodze krajowej 86 między Tychami a Katowicami wciąż budzi emocje. W lipcu ubiegłego roku w wyniku zderzenia z BMW zginęła ciężarna Patrycja oraz jej nienarodzony syn Bruno. Kierowca BMW przyznał się do winy i wkrótce stanie przed sądem. Prokuratura kończy postępowanie, a akt oskarżenia ma trafić do sądu w lipcu tego roku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: We wtorek, 23 czerwca, pasażerowie pociągu do Świnoujścia byli świadkami niecodziennego incydentu. Małżeństwo podróżujące z trojgiem dzieci okazało się być pod wpływem alkoholu, co wymagało interwencji Straży Ochrony Kolei i Policji. Dzieci zostały przekazane pod opiekę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, a rodzice trafili do Izby Wytrzeźwień. Pociąg ruszył z 16-minutowym opóźnieniem, a sprawą zajmuje się teraz policja.
1: Kierowcy przekraczający polsko-niemiecką granicę powinni uważać na e-papierosy z ekranem dotykowym. Niemiecki sąd w Kolonii uznał, że ich obsługa podczas jazdy jest traktowana jak korzystanie ze smartfona, co grozi mandatem 150 euro i 1 punktem karnym. Kluczowe jest unikanie dotykania ekranu podczas jazdy, co może być zaskoczeniem dla wielu polskich kierowców. We Wrocławiu, w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, rozpoczęło się kwitnienie dziwidła olbrzymiego, znanego jako trupi kwiat. To niezwykłe wydarzenie przyciągnęło tłumy miłośników roślin, którzy ustawiają się w wielogodzinnych kolejkach, by zobaczyć ten spektakl natury. Kwitnienie trwa tylko od 2 do 3 dni, a roślina słynie z intensywnego zapachu, przypominającego rozkładające się mięso, co przyciąga owady zapylające. Zainteresowanie jest tak duże, że ogród wydłużył godziny otwarcia kas.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Białymstoku prognozowana temperatura to 28 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą 30 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 4 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Lwów zdobył 2,5 miliona euro wsparcia i podpisał 6 umów z zagranicznymi partnerami. Co ciekawe, wśród nowych sojuszników nie ma żadnej polskiej firmy ani instytucji. Wszystko to wydarzyło się w Gdańsku, tuż przed rozpoczęciem konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Mer Lwowa, Andrii Sadowy, podziękował Polsce za ciepłe przyjęcie i możliwość rozmów o przyszłości Ukrainy. Wizyta mera rozpoczęła się od złożenia kwiatów w Bazylice Mariackiej, w hołdzie Pawłowi Adamowiczowi. Konferencja URC 2026 przyciągnie polityków i przedsiębiorców z całego świata, skupiając się na odbudowie Ukrainy. Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące herbatników Petit Beurre marki Bonitki. Jedna z partii tych popularnych słodkości zawiera podwyższony poziom akryloamidu, co może negatywnie wpłynąć na zdrowie. Chodzi o partię z numerem od 610 miliardów 400, 1 milionów 700, 12 tysięcy, 101 do 10, z datą minimalnej trwałości 13 kwietnia przyszłego roku. Produkt został już wycofany ze sprzedaży przez sieć Biedronka. Konsumentom zaleca się, by nie spożywali herbatników z tej partii. W razie posiadania wadliwego produktu należy go wyrzucić lub skontaktować się z miejscem zakupu. W Konotopiu trwa budowa monumentalnego pomnika Matki Boskiej Bolesnej, który osiągnie wysokość 55,6 metra. Inwestycja, finansowana przez miliardera Romana Karkosika, ma zostać ukończona w sierpniu. Pomnik przewyższy słynny posąg Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro i stanie się jednym z największych obiektów sakralnych w Europie. W podstawie monumentu znajdzie się taras widokowy, co dodatkowo przyciągnie turystów. Konotop ma szansę stać się nowym centrum pielgrzymkowym i turystycznym na Kujawach i Pomorzu.
2: Od 1 lipca kierowcy mogą spodziewać się wyższych cen paliw. Analitycy przewidują, że benzyna i diesel zdrożeją o 40 do 60 groszy na litrze. To efekt planowanego zakończenia programu ceny paliwa niżej i przywrócenia pełnego VAT-u na poziomie 23%. Po zmianach benzyna 95 może kosztować około 6 zł i 50 groszy za litr, a diesel niecałe 7 zł. Na autostradach ceny mogą ponownie przekroczyć 7 zł za litr. Warto dodać, że cena autogazu może nieznacznie spaść do ponad 3 zł za litr.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Od 1 lipca rusza nabór wniosków o bon ciepłowniczy na 2026 rok. Wsparcie finansowe skierowane jest do gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego. Aby otrzymać dopłatę, trzeba spełnić kryteria dochodowe i mieć cenę ciepła powyżej 170 zł za GJ netto. Wnioski można składać do końca sierpnia, a gminy będą miały 90 dni na ich rozpatrzenie. Wypłaty rozpoczną się w czwartym kwartale tego roku. Program nie obejmuje osób korzystających z indywidualnych źródeł ciepła.
1: Senat przyjął ustawę, która pozwoli państwu na wgląd w realne wynagrodzenia medyków. Nowe przepisy umożliwią Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zbieranie danych o zarobkach lekarzy z użyciem numeru PESEL. Impulsem do zmian była sprawa lekarza, który w 2025 roku zarobił 1,5 miliona złotych, ujawniając luki w systemie monitorowania. Ustawa czeka teraz na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, który stoi przed apelem samorządu lekarskiego o jej zawetowanie. Obawy dotyczą zgodności z RODO i potencjalnych skarg do Trybunału Konstytucyjnego.
2: Airbus Helicopters dostarczył pierwszy śmigłowiec H-145M dla Sił Zbrojnych Belgii. To początek modernizacji floty wojskowej i policyjnej tego kraju. Belgia zamówiła łącznie 20 takich maszyn, które zastąpią wysłużone śmigłowce AW-109. Nowoczesne H-145M, znane z cichego działania i wszechstronności, znacząco podniosą możliwości operacyjne i bezpieczeństwo. Śmigłowce te są już wykorzystywane przez siły zbrojne na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych i Niemczech.
1: Madryt rozważa przekazanie Polsce dwóch slotów produkcyjnych na samoloty Airbus A330 MRTT. To pozwoliłoby Polsce na szybsze pozyskanie tych maszyn, kluczowych dla obronności kraju. Dzięki temu polskie lotnictwo mogłoby odebrać pierwsze samoloty nawet 2 lata wcześniej niż planowano. Hiszpania, mimo własnych potrzeb, widzi w tym ruchu korzyści polityczno-gospodarcze i solidarność w ramach NATO. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, Polska zyska autonomiczne zdolności tankowania i transportu strategicznego. Rozmowy między Warszawą a Madrytem są na zaawansowanym etapie i mają zakończyć się w ciągu 2 tygodni.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dziś w Poznaniu podpisano trójstronne Memorandum of Understanding między Wojskowymi Zakładami Motoryzacyjnymi H. Cegielski Poznań i amerykańskim BAE Systems. Współpraca dotyczy produkcji wozów zabezpieczenia technicznego M-88A, 2 Hercules, kluczowych dla czołgów M-1 Abrams. To strategiczne posunięcie ma na celu zaspokojenie potrzeb Wojska Polskiego i stworzenie regionalnego centrum kompetencji w zakresie systemów pancernych. M88A, 2 Herkules. To pojazdy, które ewakuują i naprawiają uszkodzone czołgi na polu walki. Polska zamówiła już 49 takich wozów, co podkreśla ich znaczenie dla obronności kraju. Dzięki tej współpracy Poznań staje się ważnym ośrodkiem produkcyjno-serwisowym dla nowoczesnych platform pancernych.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 30 stopni, a wiatr południowy osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą także 30 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Warszawie jest określany jako przeciętne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia znów przyciągają uwagę fanów. Choć nowe odcinki jeszcze przed nami, emocje wzbudziło zdjęcie zza kulis z Dominiką i Sebastianem. Podpis 8 barwnych wspólnych lat sugeruje, że para nadal będzie kluczowa w nadchodzącym sezonie. Po dramatycznych wydarzeniach z Renatą, która zmagała się z uzależnieniem, widzowie zastanawiają się, czy ich związek przetrwa kolejne wyzwania. Renata po opuszczeniu ośrodka dowiedziała się o zakupie lokalu przez Dominikę, co może skomplikować ich relacje. Nowy sezon obiecuje kontynuację wątku uzależnienia Renaty. Czy miłość Dominiki i Sebastiana okaże się wystarczająco silna? Odpowiedzi poznamy po wakacyjnej przerwie. M jak miłość wraca z nowymi emocjami. Po burzliwym finale sezonu, gdzie Natalka miała wątpliwości co do ślubu z Adamem Karskim, najnowsze zdjęcia z planu przynoszą nadzieję. Widać na nich uśmiechniętą parę z Hanią, która od początku kibicowała ich związkowi. Choć relacja Natalki i Adama była pełna emocjonalnych zawirowań, wygląda na to, że rodzinna historia zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu. Hania, córka Natalki, odgrywała kluczową rolę, wspierając związek mamy z komendantem. Zdjęcia sugerują, że mimo wcześniejszych napięć, relacja tej trójki przetrwa. Czy to oznacza koniec wątpliwości i spokojniejszy etap w ich życiu? Przekonamy się już wkrótce. W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20:15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowych. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów. W najnowszym 962 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 28 czerwca, emocje sięgną zenitu. Cennet, zdeterminowana, by rozdzielić swojego syna Poiraza i jego żonę Nanę, posunie się do dramatycznej mistyfikacji. Udając ciężką chorobę, będzie próbowała wymusić na synu rozwód. Poiraz znajdzie się w trudnej sytuacji, rozdarty między miłością do żony, a

0: Rzekomym ostatnim życzeniem matki. Czy zdoła przejrzeć jej grę, zanim będzie za późno? Nana również stanie przed trudnym wyborem. Czy odejść, by ratować zdrowie teściowej? Odcinek pełen napięcia i emocji już w tę niedzielę o 16:05 na TVP1. Wszystkie odcinki można także obejrzeć online w serwisie TVP VOD.
1: W 4247 odcinku na wspólnej Greg postanawia naprawić swoje błędy. Po skandalicznym incydencie na szpitalnym parkingu, gdzie obraził Weronikę, zaprasza ją Ilva na kolację, by ocieplić relacje. Weronika jednak nie zamierza dać mu drugiej szansy i odmawia udziału w spotkaniu. Lev, zafascynowany nowym kolegą, staje po stronie Grega, co prowadzi do napięć w jego związku z Weroniką. Nalepa, zafascynowany umiejętnościami Grega, nie dostrzega jego dwulicowości. Czy związek Lwa i Weroniki przetrwa tę próbę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. W 322 odcinku serialu Ki Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Poznania przewidywana temperatura wynosi 29 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Gdańska zaś termometry pokażą 30 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Wenezueli po dwóch silnych trzęsieniach ziemi liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 589, a rannych jest 2980 osób. Ponad 50 tysięcy osób wciąż uznaje się za zaginione. Ratownicy przeszukują gruzy, jednak akcję utrudnia brak ciężkiego sprzętu. Władze apelują o pomoc i zapowiadają utworzenie funduszu odbudowy.
0: Norwegia kontynuuje swoje wsparcie dla Ukrainy, dostarczając w 2025 roku między innymi 92 pojazdy opancerzone i myśliwce F-16. To część międzynarodowej koalicji, która wspiera Ukrainę w obliczu rosyjskiej agresji. Norwegia od początku konfliktu w 2022 roku konsekwentnie wspiera Ukrainę militarnie i humanitarnie. Program wsparcia Nansena, przedłużony do 2030 roku, jest największą inicjatywą pomocową w historii Norwegii. Wakacyjna trasa Beauty pod hasłem hashtag Sephora Summer Vibes on Tour ruszyła pełną parą. Po udanym starcie w Warszawie, gdzie tłumy mieszkańców uczestniczyły w wydarzeniach na bulwarze Smitha Pattona, akcja przenosi się do Krakowa. Od 31 lipca do 2 sierpnia barka Nasza Rzeka zacumuje przy bulwarze Czerwieńskim, oferując uczestnikom mnóstwo atrakcji i inspiracji kosmetycznych. Dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna jest również internetowa gra z imponującą pulą nagród.
2: Na autostradzie A1 w rejonie węzła Kamieńsk doszło do niebezpiecznego incydentu. 51-letnia kobieta, kierująca Toyotą, jechała pod prąd pasem awaryjnym po pomyłce nawigacji. Sytuację zauważyli pracownicy transportu medycznego, którzy zatrzymali kobietę i wezwali policję. Funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy i skierowali sprawę do sądu. Policja apeluje do kierowców o ostrożność na drogach, szczególnie w okresie wakacyjnym.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Ekstremalne upały wywołały dyskusję na temat suszenia ubrań na słońcu. Eksperci ostrzegają, że choć promienie słoneczne mogą wybielać jasne tkaniny, to mogą również uszkodzić delikatne materiały, takie jak jedwab czy kaszmir. Suszenie w zamkniętych pomieszczeniach zwiększa wilgotność, co sprzyja rozwojowi pleśni i roztoczy. Ważne jest, aby zapewnić odpowiednią wentylację i unikać suszenia w sypialniach.
0: Przed nami rekordowe upały w Polsce z temperaturami sięgającymi nawet 39 stopni Celsjusza. W obliczu takiej pogody warto poznać metodę jaskiniową, która pozwala schłodzić mieszkanie bez klimatyzacji. Polega ona na całkowitym odcięciu dopływu promieni słonecznych, na przykład poprzez zasłanianie okien ciężkimi materiałami. Pamiętajmy też, aby unikać używania sprzętu elektronicznego, który dodatkowo podnosi temperaturę w pomieszczeniach.
2: Policja zatrzymała dwie osoby podejrzane o oszustwa inwestycyjne na kwotę ponad 4 miliony złotych. Matka i syn zostali ujęci w Lublinie, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 6 miesięcy. Sprawa wyszła na jaw po zgłoszeniu mieszkańca Piły, który stracił 750 tysięcy złotych na fałszywych kryptowalutach. Policja apeluje o ostrożność przy inwestycjach internetowych, gdyż tylko w tym roku zgłoszono już 179 podobnych przypadków.
0: Niektóre znaki zodiaku, takie jak koziorożec, skorpion, panna i lew, mają trudności z proszeniem o pomoc. Koziorożce wierzą w ciężką pracę i rzadko mówią o problemach, traktując pomoc jako ostateczność. Skorpiony, choć emocjonalne, niechętnie odsłaniają swoją wrażliwość, a panny, jako perfekcjonistki, wolą działać samodzielnie. Lwy z kolei unikają proszenia o wsparcie, by nie naruszyć swojej dumy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Policjanci z Radzynia Podlaskiego ustalili tożsamość 19-letniego kierowcy, który 3 czerwca dopuścił się niebezpiecznych manewrów na ulicy Ostrowieckiej. Młody mieszkaniec gminy Wochyń, posiadający prawo jazdy od stycznia, został ukarany mandatem w wysokości 2550 zł oraz 31 punktem karnym. Kierowca wyprzedzał na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych, łamiąc przepisy ruchu drogowego. Policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów, podkreślając znaczenie monitoringu w ściganiu wykroczeń. Limonka, znana jako orzeźwiający dodatek do napojów, zyskuje popularność w domowej pielęgnacji skóry. Dzięki wysokiej zawartości witaminy C i przeciwutleniaczy, maseczki z limonki mogą rozświetlić cerę i pomóc w walce z zaskórnikami. Wystarczy połączyć sok z limonki z miodem lub jogurtem, by uzyskać naturalny kosmetyk. Pamiętajmy jednak, aby unikać stosowania cytrusowych maseczek przed ekspozycją na słońce.
2: Minister edukacji Barbara Nowacka uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Dałowie. Podziękowała nauczycielom za ich pracę i podkreśliła, że szkoła nie potrzebuje rewolucji, a stabilnych zmian. Nowy rok szkolny przyniesie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach oraz obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. Minister odniosła się też do kwestii nagradzania uczniów, podkreślając, że ambicja powinna być doceniana i nagradzana. Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, podzielił się w mediach społecznościowych radosnym momentem z życia prywatnego. Jego młodszy syn, Antek, zakończył rok szkolny ze świadectwem z czerwonym paskiem, co wywołało ogromną dumę u ojca. Nawrocki złożył także życzenia wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom na nadchodzące wakacje. Internauci szybko zareagowali, gratulując Antkowi i życząc rodzinie udanego odpoczynku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 29 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 31 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Czerwcowy upał daje się we znaki. Wszystko spowalnia pod ciężarem gorącego powietrza.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Polski show biznes przeżywa prawdziwy baby boom. Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński czekają na drugie dziecko, a ich syn, Christopher Aleksander, już nie może się doczekać rodzeństwa. Paweł DeLong i jego ukochana zorganizowali wystawne baby shower, zdradzając przy okazji płeć malucha. A teraz Dominika Serowska i Marcin Hakiel dołączają do grona szczęśliwych rodziców, ogłaszając, że ich rodzina również się powiększy. Cóż, wygląda na to, że w polskim show biznesie dziecięce wózki będą teraz na wagę złota.
2: Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski pokazują, że miłość można znaleźć nawet wtedy, gdy nie jest się zaproszonym na imprezę. Aktorka, będąc osobą towarzyszącą, spotkała swojego przyszłego męża, który początkowo pomylił ją z Agnieszką Kaczorowską. Ich historia to dowód na to, że przypadkowe spotkania mogą prowadzić do wielkiej miłości, a wspólne życie można budować bez pośpiechu, z dużą dawką humoru i zaufania. Ciekawe, czy teraz Oskar już wie, z kim się ożenił.
1: Dorota R., znana piosenkarka, znowu na pierwszych stronach gazet, tym razem z zarzutami o działania na szkodę wierzycieli. Prokuratura okręgowa oskarża ją o blokowanie 12 milionów złotych, a grozi jej nawet 5 lat więzienia. Krzysztof Rutkowski, były detektyw, nie szczędzi słów krytyki, twierdząc, że Dorota R. robi z siebie ofiarę i nieustannie wplątuje się w kłopotliwe związki. Cóż, wygląda na to, że życie gwiazdy to nie tylko blask fleszy, ale i cień paragrafów.
2: Miły Pan, czyli Piotr Kołaczyński, właśnie dołączył do elitarnego klubu miliarda wyświetleń na YouTube. Jego disco polo zdobyło serca milionów, a miliard wyświetleń to rekord w tej branży. Kto by pomyślał, że kilka piosenek, które miały być tylko zabawą, stanie się takim hitem? Jeszcze raz. Małolatki i inne utwory przyniosły mu 5 diamentowych płyt i poczwórną platynę. Cóż, od rapera do króla disco polo. To się nazywa kariera.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Ksenia Ngo, białoruska kosmetolog i narzeczona Leona Myszkowskiego, syna Justyny Steczkowskiej, wywołała prawdziwą burzę w sieci. Wszystko przez niewinne nagranie, w którym wyraziła swoje osobiste uczucia do partnera, co nie spodobało się niektórym internautkom. Ksenia stwierdziła, że nie wyobraża sobie życia bez swojego mężczyzny, co wywołało falę krytyki ze strony feministek. Cóż, w czasach, gdy każdy ma prawo do własnego zdania, okazuje się, że nie każdy ma prawo do własnych uczuć.
2: Kasia Kowalska, znana z tajemniczości, postanowiła zaskoczyć fanów, publikując zdjęcia z 18 urodzin swojego syna Ignacego. Chłopak, który dotąd unikał blasku fleszy, w końcu wkroczył w dorosłość, a jego mama nie mogła się powstrzymać przed pokazaniem światu, jak bardzo się zmienił. Ignacy, wielki fan Roberta Lewandowskiego, z pewnością nie spodziewał się, że jego urodziny staną się taką sensacją. Cóż, czasem nawet gwiazdy muszą podzielić się kawałkiem swojego życia z resztą świata. Na ekranach kin już wkrótce zagości komedia Jak żyć, żeby nie zwariować, która obnaża codzienne zmagania Anki, kobiety z pozoru mającej wszystko. Magdalena Popławska wciela się w rolę, która pokazuje, że życie to nie bajka, a raczej seria niefortunnych zdarzeń. Zdrada męża, utrata pracy i dorastające dzieci to tylko początek jej kłopotów. Reżyser Tomasz Konecki serwuje nam mieszankę humoru i refleksji, która z pewnością trafi do serc wielu Polek. Premiera już 23 października. Córka Elżbiety Lęskiej i Rafała Cieszyńskiego, Zofia, wkracza na salony show biznesu z impetem, który mógłby zawstydzić niejedną gwiazdę. 15-latka, która zadebiutowała na czerwonym dywanie w Kreacji, o której mówiły wszystkie portale, teraz regularnie pojawia się w telewizji. Rodzice, którzy jeszcze niedawno chronili ją przed mediami, teraz z dumą obserwują, jak ich pociecha podbija świat rozrywki. Czyżby szykowała się nowa królowa czerwonego dywanu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Zosia czuje się przed kamerą jak ryba w wodzie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Metallica, zespół, który w 1991 roku zdobył świat swoim czarnym albumem, postanowił zaskoczyć fanów nie tylko muzyką, ale i fryzurą. Po 5-letniej przerwie w 1996 roku wydali Load, a rok później Reload, które wywołały niemałe zamieszanie. Jason Newsted, były basista zespołu, przyznaje, że zmiany w brzmieniu i wyglądzie muzyków były dla fanów szokiem, ale z czasem doceniono ich ponadczasowość. Cóż, kto by pomyślał, że Metallica może być równie kontrowersyjna jak fryzura Kirka Hammetta. Muse powraca z nowym albumem The Wow Signal, który zaskakuje powrotem do korzeni space rocka i metalu. Po wielu latach eksperymentów i nieco kontrowersyjnych projektach zespół znów pokazuje, że potrafi łączyć ciężkie brzmienia z emocjonalną głębią. Współpraca z Ellie Goulding w utworze Hush to prawdziwa niespodzianka, a gitarowe solówki przypominają najlepsze lata Muse. Czyżbyśmy mieli do czynienia z kandydatem do albumu roku? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Muse znów jest na fali. Iron Maiden świętuje swoje 50-lecie z przytupem. Zespół ogłosił otwarcie pierwszego na świecie muzeum dedykowanego ich twórczości. The Infinite Dreams Experience zadebiutuje podczas festiwalu Edfest Knebworth już w lipcu. Fani zacierają ręce, licząc na objazdową wersję wystawy, ale na razie pozostaje im tylko marzyć. A w międzyczasie, po paryskiej awarii prądu, czekamy na koncertowe wydawnictwo, które ma przypomnieć, że nawet bez prądu Iron Maiden potrafi zagrać z mocą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 30 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 31 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Dzień przynosi ze sobą energię, ale i zmęczenie. Gorąca równowaga.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W 2017 roku w warszawskiej Falenicy doszło do tragicznej zbrodni. 24-letni Mateusz G. brutalnie zamordował swoich rodziców podczas domowej awantury. Mimo powagi czynu nie trafił do więzienia, ponieważ biegli uznali go za niepoczytalnego. Zamiast tego został umieszczony w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym na stałe. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga umorzyła śledztwo w sprawie pożaru bloku w Ząbkach, który wybuchł 3 lipca zeszłego roku. Ogień zniszczył kilkaset mieszkań, a straty oszacowano na ponad 27 milionów złotych. Śledczy nie znaleźli dowodów na celowe podpalenie ani zaniedbania ze strony zarządcy budynku. Przyczyną pożaru było prawdopodobnie przypadkowe zapruszenie ognia. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami mogą wziąć udział w bezpłatnym programie Aktywnie i Bezpiecznie, organizowanym przez Stowarzyszenie Krakowska Koszykówka Młodzieżowa. Projekt obejmuje zajęcia sportowe, basenowe oraz integracyjne i potrwa przez 4 tygodnie lipca. Rekrutacja trwa do 30 czerwca, a liczba miejsc jest ograniczona do 15 osób. Zajęcia rozpoczną się 6 lipca i będą odbywać się 3 razy w tygodniu.
2: W krakowskim centrum handlowym doszło do groźnego incydentu. Dwaj mężczyźni zastraszali ochronę niebezpiecznymi narzędziami. Policja z pierwszego komisariatu szybko ujęła sprawców, którzy teraz czekają na dalsze kroki prawne. Funkcjonariusze apelują do świadków i poszkodowanych o zgłaszanie się do jednostki.
1: W Mierzawie odbyło się pożegnanie 80-letniego Tadeusza B., który zginął, próbując ochronić córkę przed atakiem jej męża. 49-letni Dariusz R., były policjant, ugodził teścia nożem 9 razy. Został zatrzymany po 3 dniach poszukiwań i przyznał się do zbrodni. Grozi mu dożywocie. Wenezuela została dotknięta przez 2 potężne trzęsienia ziemi o magnitudach 7,2 i 7,5, które spowodowały znaczne zniszczenia i liczne ofiary. Władze kraju informują o 32 zabitych i ponad 700 rannych, a liczba ta może wzrosnąć. Prezydent Polski, Karol Nawrocki oraz inne państwa, w tym Stany Zjednoczone, wyraziły gotowość do udzielenia pomocy. Polskie MSZ monitoruje sytuację, ale nie ma doniesień o poszkodowanych obywatelach Polski. W Gdańsku rozpoczęła się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy, której przewodniczy premier Julia Swyrydenko. Premier Donald Tusk podkreślił znaczenie solidarności, mówiąc, że to nie tylko słowo, ale treść codziennych działań. Podczas konferencji planowane jest podpisanie około 200 umów i porozumień. W debatach wezmą udział m.in. minister finansów Andrzej Domański oraz prezes Banku Światowego Ajaj Banga. Dyskusja wokół Dawida Kacprzyka, byłego koordynatora SOR-u w Szpitalu Południowym, nabiera tempa. Jego pełnomocnik, mecenas Jacek Dubois, broni Kacprzyka, twierdząc, że padł ofiarą niewiarygodnego sygnalisty. Kacprzyk jest oskarżany o rażące zaniedbania oraz nieprawidłowości finansowe, co skutkowało zwrotem części zarobków. Wypowiedzi mecenasa Dubois wywołały szeroką debatę i falę krytyki w mediach i internecie.
2: W Gdańsku trwa konferencja odbudowy Ukrainy, gdzie omawiane są miliardowe inwestycje. Jednak uwagę przyciąga nieobecność prezydenta Zełenskiego i narastający spór z Polską. Konflikt dotyczy historycznych kontrowersji wokół UPA i Orderu Orła Białego. To wydarzenie stało się testem dla relacji między Warszawą a Kijowem. Szymon Hołownia, wicemarszałek Sejmu, planuje objąć funkcję przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Polski 2050. Jego decyzja może być związana z planami obecnego szefa klubu, Pawła Śliza, który rozważa start w wyborach na prezydenta Krakowa. Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu, potwierdził, że Hołownia chce zwiększyć swoje zaangażowanie w pracach parlamentu. Decyzja o zmianach w klubie może zapaść na najbliższym posiedzeniu Sejmu.
1: Premier Donald Tusk ogłosił plany reformy systemu ochrony zdrowia w odpowiedzi na aferę wokół warszawskiego Szpitala Południowego. Rozważa również odwołanie obecnej minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Potencjalną kandydatką na jej miejsce jest posłanka Lewicy Joanna Wicha, która wyraziła gotowość do objęcia stanowiska. Reforma ma na celu zwiększenie transparentności wydatków w placówkach medycznych. Organizacja Akcja Uczniowska wystawiła symboliczne świadectwo ministrze edukacji Barbarze Nowackiej, domagając się jej dymisji. Uczniowie zarzucają jej brak odwagi w reformowaniu systemu edukacji i niedotrzymywanie obietnic. Do świadectwa dołączono raport z 50 postulatami zmian, w tym zapewnienie psychologa w każdej szkole i darmowe podręczniki. Krytykowana jest także decyzja o dobrowolności edukacji zdrowotnej, co może ograniczyć dostęp młodzieży do rzetelnej wiedzy. Afera wokół Szpitala Południowego w Warszawie wywołała polityczne napięcia. Przewodnicząca klubu Nowej Lewicy, Anna Maria Żukowska, ostro skrytykowała władze stolicy, podkreślając, że mieszkańcy oczekują jasnych odpowiedzi. W tle pojawiają się głosy o możliwym referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Żukowska ostrzega, że kryzys może wpłynąć na wyniki przyszłych wyborów.
2: Lato z Radiem SK właśnie się rozpoczyna. SK Summer City startuje na Dolnym Śląsku, a pierwszym przystankiem jest Festiwal Pasi Brzucha we Wrocławiu. W piątek i sobotę od godziny 19 czeka na Was potężna dawka muzyki i konkursów. To dopiero początek wakacyjnej trasy pełnej atrakcji i niespodzianek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 29 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 32 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Słońce pracuje intensywnie. To dobry moment, by znaleźć czas dla siebie w cieniu.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Związkowcy z OPZZ Konfederacji Pracy w Handlu alarmują w sprawie zwolnień w sieci Dino. Twierdzą, że niektóre z nich mogły naruszać kodeks pracy, ponieważ brakowało wymaganych konsultacji ze związkami zawodowymi. Byli pracownicy mają tylko 21 dni na złożenie odwołania do sądu pracy, aby walczyć o powrót do pracy lub odszkodowanie. OPZZ oferuje pomoc prawną zarówno dla członków, jak i osób niezrzeszonych. Sprawa została zgłoszona odpowiednim instytucjom państwowym, a związkowcy przypominają podobny przypadek z Kauflandem, gdzie sąd przywrócił pracownika do pracy. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej narasta napięcie. Związki zawodowe oskarżają zarząd o złamanie umowy, która miała zapewnić firmie niecałe 3 miliardy złotych z funduszu reprywatyzacji. Górnicy zrezygnowali ze świadczeń wartych ponad miliard złotych, ale obiecane środki nie wpłynęły. Sytuacja finansowa spółki jest krytyczna, a płynność utrzymywana jest dzięki wyprzedaży majątku i tymczasowym ugodom z bankami. Związki alarmują, że cięcia w budżecie mogą zagrażać bezpieczeństwu pracy w kopalniach. Wydatki na inwestycje i remonty zostały drastycznie ograniczone.
2: Janina Goss, niegdyś bliska współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego, została usunięta z Prawa i Sprawiedliwości. Powodem tej decyzji było niepłacenie składek członkowskich. Goss była znana z wpływów w partii i zasiadania w radach nadzorczych państwowych spółek. W latach od 2016 do 2023 zarobiła na tych stanowiskach około 1,5 miliona złotych. Jej kariera zakończyła się wraz z nadejściem nowego rządu. To wydarzenie pokazuje, że nawet bliscy współpracownicy nie mogą liczyć na taryfę ulgową. Unia Europejska wprowadza nowe regulacje dotyczące jednorazowych saszetek z ketchupem, majonezem i cukrem. Od 12 sierpnia zacznie obowiązywać pierwszy etap ograniczeń, które mają na celu zmniejszenie ilości odpadów. W 2027 roku restauracje będą musiały akceptować własne pojemniki klientów. Rok później pojawi się obowiązek oferowania opakowań wielokrotnego użytku. W 2030 roku zakaz obejmie także miniaturowe kosmetyki w hotelach. Przedsiębiorcy obawiają się dodatkowych kosztów związanych z nowymi wymogami.
1: Sezon letnich festiwali i koncertów trwa w najlepsze, ale Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina o ważnej zasadzie. Sam bilet na koncert nie wystarczy, by wejść na teren imprezy. W dobie biletów imiennych konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości, który potwierdzi, że bilet należy do Ciebie. UOKiK zaleca sprawdzenie, jaki dokument jest wymagany przez organizatora, by uniknąć problemów przy wejściu. Warto też pobrać bilet na telefon wcześniej, by mieć go dostępnego offline. Przygotowanie się zgodnie z regulaminem wydarzenia pozwoli uniknąć stresu i cieszyć się muzyką.
2: Nadchodzące upały zmuszają Polaków do poszukiwania sposobów na ochłodzenie mieszkań. Coraz większą popularność zdobywają klimatyzatory przenośne, które można uruchomić samodzielnie w kilka minut. Ich ceny spadły nawet o 1000 zł, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych klimatyzatorów ściennych. Urządzenia te skutecznie obniżają temperaturę w pomieszczeniach, a nowoczesne modele eliminują problem skroplin. Choć nie są całkowicie bezgłośne, oferują tryby nocne, które poprawiają komfort snu. Zainteresowanie tym sprzętem rośnie wraz z temperaturą.
1: Polacy coraz ostrożniej podchodzą do lokat terminowych. Najnowsze badania pokazują, że dla wielu z nas ważniejszy od zysku jest szybki dostęp do oszczędności. Aż 49,5% ankietowanych wskazuje, że możliwość wypłaty środków w dowolnym momencie jest kluczowa. Doświadczenia z wysoką inflacją wpłynęły na nasze podejście do oszczędzania. Większość Polaków wybiera lokaty na krótki okres, od 3 do 6 miesięcy. Banki będą musiały zaoferować więcej niż tylko wyższe oprocentowanie, by przyciągnąć klientów.
2: Polska firma PESA planuje zacieśnić współpracę z Kijowem. W planach jest dostarczenie nowych tramwajów oraz utworzenie centrum serwisowego w stolicy Ukrainy. Rozmowy na ten temat odbyły się podczas konferencji w Gdańsku, gdzie prezes PESY Krzysztof Zdziarski spotkał się z merem Kijowa Witalijem Kliczką. PESA zamierza również montować podzespoły tramwajów bezpośrednio w Kijowie, co wzmocni lokalną infrastrukturę. Dodatkowo Kijów otrzymał kredyt do 150 milionów euro na modernizację metra od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Sejm uchwalił ustawę zwalniającą marynarzy i pracowników offshore z podatku PIT. Nowe przepisy przewidują również wprowadzenie podatku tonażowego i poprawę warunków pracy na morzu. Ustawa trafi teraz do Senatu, a część zmian wymaga zgody Komisji Europejskiej. Przewidziano także nowe obowiązki dla armatorów, w tym zapewnienie dostępu do internetu i darmowych posiłków dla załóg. Zmiany mają zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki i poprawić bezpieczeństwo socjalne pracowników morskich. fala rekordowych upałów zagraża tegorocznym zbiorom czarnej porzeczki w Polsce. Wysokie temperatury powodują, że owoce dosłownie gotują się na krzewach i masowo opadają na ziemię. Plantatorzy są zaniepokojeni, a prognozy pogody nie przynoszą ulgi. Upały mogą potrwać do początku przyszłego tygodnia. Szczególnie dotknięte są plantacje na Lubelszczyźnie, gdzie uprawy porzeczki są bardzo popularne. Jeśli sytuacja się nie poprawi, może to wpłynąć na dostępność owoców do produkcji soków i przetworów, a także na ceny dla konsumentów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 28 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 29 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Wszystko dziś podgrzane. Myśli, rozmowy, powietrze.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia znów przyciągają uwagę fanów. Choć nowe odcinki jeszcze przed nami, emocje wzbudzają. Barwy

0: wystarczająco silna? Odpowiedzi poznamy po wakacyjnej przerwie. M jak miłość wraca z nowymi emocjami. Po burzliwym finale sezonu, gdzie Natalka miała wątpliwości co do ślubu z Adamem Karskim, najnowsze zdjęcia z planu przynoszą nadzieję. Widać na nich uśmiechniętą parę z Hanią, która od początku kibicowała ich związkowi. Choć relacja Natalki i Adama była pełna emocjonalnych zawirowań, wygląda na to, że rodzinna historia zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu. Hania, córka Natalki, odgrywała kluczową rolę, wspierając związek mamy z komendantem. Zdjęcia sugerują, że mimo wcześniejszych napięć, relacja tej trójki przetrwa. Czy to oznacza koniec wątpliwości i spokojniejszy etap w ich życiu? Przekonamy się już wkrótce. W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20.15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowy. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów. W najnowszym 962 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 28 czerwca, emocje sięgną zenitu. Cennet, zdeterminowana, by rozdzielić swojego syna Poyraza i jego żonę Nanę, posunie się do dramatycznej mistyfikacji. Udając ciężką chorobę, będzie próbowała wymusić na synu rozwód. Poyraz znajdzie się w trudnej sytuacji, rozdarty między miłością do żony, a rzekomym ostatnim życzeniem matki. Czy zdoła przejrzeć jej grę, zanim będzie za późno? Nana również stanie przed trudnym wyborem. Czy odejść, by ratować zdrowie teściowej? Odcinek pełen napięcia i emocji już w tę niedzielę o 16.05 na TVP1. Wszystkie odcinki można także obejrzeć online w serwisie TVP VOD.
1: W 4247 odcinku Na Wspólnej Greg postanawia naprawić swoje błędy. Po skandalicznym incydencie na szpitalnym parkingu, gdzie obraził Weronikę, zaprasza ją i Lwa na kolację, by ocieplić relacje. Weronika jednak nie zamierza dać mu drugiej szansy i odmawia udziału w spotkaniu. Lew, zafascynowany nowym kolegą, staje po stronie Grega, co prowadzi do napięć w jego związku z Weroniką. Nalepa, zafascynowany umiejętnościami Grega, nie dostrzega jego dwulicowości. Czy związek Lwa i Weroniki przetrwa tę próbę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. W 322 odcinku serialu Ki Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Niewielkie zachmurzenie i temperatura 27 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 29 stopni.

0: stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Lato nie czeka. Gorąca aura przypomina, że słońce ma dziś głos decydujący.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Gdańsku trwa konferencja odbudowy Ukrainy, gdzie omawiane są miliardowe inwestycje. Jednak uwagę przyciąga nieobecność prezydenta Zełenskiego i narastający spór z Polską. Konflikt dotyczy historycznych kontrowersji wokół UPA i orderu Orła Białego. To wydarzenie stało się testem dla relacji między Warszawą a Kijowem.
3: W środę rano niemieckie oddziały specjalne i celnicy wkroczyli do willi w Wildenbruch w ramach śledztwa Water into Wine. Akcja dotyczy międzynarodowego oszustwa podatkowego w sektorze paliwowym, w którym uczestniczyli także Polacy. Straty dla niemieckiego fiskusa sięgają 135 milionów euro. Śledztwo trwa, a kolejne naloty są możliwe. Na polskich poligonach zakończył się specjalistyczny kurs dla ukraińskich żołnierzy z obsługi transporterów opancerzonych. Szkolenie prowadzone jest przez międzynarodowe dowództwo Combined Arms Training Command w Żaganiu. W ramach unijnej misji wsparcia wojskowego na Ukrainie Polska stała się kluczowym miejscem szkolenia ukraińskich sił zbrojnych. Kursy obejmują także obsługę czołgów Leopard i wozów zabezpieczenia Bergepanzer, co ma wzmocnić zdolności obronne Kijowa. Do Polski dotarła kolejna dostawa amerykańskiego sprzętu wojskowego. Wśród 43 pojazdów znalazły się 36 nowoczesnych czołgów Abrams M1 A2 SEP-3 oraz 7 wozów zabezpieczenia technicznego M88 A2 Hercules. Po przejściu niezbędnych przeglądów maszyny zasilą jedną warszawską brygadę pancerną. To ważny krok w modernizacji polskich sił zbrojnych.
2: Marek Karabuła został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu PGZ SA. Decyzję podjęła Rada Nadzorcza, a nowy wiceprezes obejmie swoje obowiązki od 1 lipca. Nominacja wymagała pozytywnej opinii ministra aktywów państwowych i ministra obrony narodowej.
3: Łukasz Skrocki, nowy marszałek Greenpointu, zwrócił uwagę na rosnącą obecność młodego pokolenia w życiu polonijnym. Podczas uroczystości szarfowania w Nowym Jorku wśród ponad 270 gości dominowali 30- i 40-latkowie oraz młode rodziny. Skrocki podkreśla, że młodzi ludzie są kluczowi dla przyszłości Polonii i planuje organizację dużego polonijnego festynu w 2027 roku, by zintegrować społeczność.
2: Poseł Marcin Józefaciuk zwrócił się do resortu rodziny z pytaniami o plany zmiany limitów dochodowych dla osób z niepełnosprawnościami. Obecne przepisy mogą zniechęcać do pracy, ponieważ przekroczenie określonych progów dochodowych prowadzi do zmniejszenia lub zawieszenia świadczeń rentowych. Poseł pyta, czy ministerstwo pracuje nad zmianami, które mogłyby ułatwić aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami. W interpelacji poruszono także możliwość całkowitego zniesienia limitów lub wprowadzenia łagodniejszych mechanizmów zmniejszania świadczeń. Policjanci z Chojny uratowali życie 67-letniego mieszkańca Grzybna. Mundurowi, po zgłoszeniu od zaniepokojonych sąsiadów, zdecydowali się na siłowe wejście do mieszkania, gdzie znaleźli nieprzytomnego mężczyznę. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, mężczyzna został przewieziony do szpitala i otrzymał niezbędną pomoc medyczną.
3: Podczas letnich upałów kluczowe jest, by nie podlewać roślin w środku dnia, zwłaszcza między 11 a 17, gdy słońce grzeje najmocniej. Woda szybko paruje, nie docierając do korzeni, a krople na liściach mogą powodować poparzenia. Najlepiej podlewać wcześnie rano, przed godziną 9 lub wieczorem po ustąpieniu upałów. Dzięki temu rośliny będą lepiej nawodnione i zdrowsze.
2: Imię Carmen zyskuje na popularności w Polsce. Choć wciąż jest rzadko spotykane, coraz więcej rodziców docenia jego międzynarodowy charakter i eleganckie brzmienie. Carmen kojarzy się z hiszpańskim temperamentem, słońcem i flamenco, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla bardziej popularnych imion. To propozycja dla tych, którzy szukają oryginalności, ale nie chcą rezygnować z łatwości wymowy. Policjanci z Kosakowa zatrzymali 38-letniego mężczyznę podejrzanego o znęcanie się nad swoim psem. Do incydentu doszło 20 czerwca w parku handlowym, gdzie właściciel miał kopać zwierzę. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu, a badanie wykazało ponad 1 promil w wydychanym powietrzu. Pies został zabezpieczony przez weterynarzy i nie stwierdzono u niego obrażeń. Zatrzymanemu grozi do 3 lat więzienia. Jarosław Kaczyński od grudnia mieszka z kuzynem Janem Marią Tomaszewskim z powodu remontu swojego domu na Żoliborzu. Teraz okazuje się, że również w tymczasowym mieszkaniu czekają go hałasy, ponieważ sąsiadujący budynek przechodzi remont. Mimo tych niedogodności wspólne mieszkanie przebiega w dobrej atmosferze, a Kaczyński intensywnie pracuje i czyta. Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, został przyłapany na targu podczas zakupów. Polityk, znany z zamiłowania do ogrodnictwa, powiększył swoją kolekcję o sadzonki pomidorów. Mimo odpowiedzialnych funkcji rządowych, Kowal znajduje czas na pielęgnację swojego ogrodu, traktując to jako formę relaksu. Nawet na bazarze prezentował się elegancko, co podkreśla jego dbałość o wizerunek. Posłanka Aleksandra Leo poinformowała o śmierci swojej ukochanej babci Krystyny. W trudnych chwilach może liczyć na wsparcie wielu osób, w tym dziennikarki Hany Lis. Internauci również wyrażają swoje współczucie, dzieląc się własnymi doświadczeniami związanymi ze stratą bliskich. Leo, posłanka Klubu Parlamentarnego Centrum, jest znana z działalności w mediach i polityce.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 30 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 32 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Temperatura wzniosła się wysoko ponad oczekiwania. Wszystko dziś woła o ochłodę.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ewa Kasprzyk postanowiła zakończyć swoją przygodę z Tańcem z Gwiazdami. Choć plotki sugerowały, że stacja ją zwolniła, aktorka stanowczo zaprzecza, twierdząc, że to jej własna decyzja. Kasprzyk podkreśla, że jej serce bije dla aktorstwa, a nie jurorowania i że nowe projekty zawodowe były nie do pogodzenia z programem. Cóż, show must go on, a Ewa ma swoje plany. W Poznaniu rusza Malta Festiwal, a w jego ramach teatralny eksperyment, który może przyprawić o zawrót głowy. Magdalena Cielecka przez 24 godziny będzie odgrywać tę samą scenę z setką różnych mężczyzn. Każdy z nich, nie będąc zawodowym aktorem, musi wybrać między Zawsze cię kochałem, a Nigdy cię nie kochałem. To nie tylko wyzwanie dla aktorki, ale i dla widzów, którzy mogą obserwować, jak zmienia się dynamika relacji w zależności od wyboru słów. Cielecka przyznaje, że to dla niej emocjonalny rollercoaster, ale przecież kto nie lubi odrobiny szaleństwa na scenie.
2: Ach, Złotopolscy. Serial, który przez lata przyciągał przed telewizor całe rodziny. A teraz, prawie 3 dekady później, przypomina nam, jak szybko płynie czas. Kto by pomyślał, że od pierwszych odcinków minęło już tyle lat, a nasi ulubieni bohaterowie zmienili się nie do poznania. Dionizy, Eleonora i reszta ekipy z Złotopolic to już historia, ale ich twarze wciąż budzą emocje. Niektóre z metamorfoz aktorów mogą naprawdę zaskoczyć, a czas, choć łaskawy, nie oszczędził nikogo.
1: Sarah James, nasza młoda gwiazda muzyki, właśnie wkroczyła w dorosłość i planuje wielką przeprowadzkę do Warszawy. Zamiast kupować luksusowy apartament, jak przystało na celebrytkę, Sarah szuka mieszkania do wynajęcia i prosi fanów o pomoc w znalezieniu biura nieruchomości. Ciekawe, czy stolica jest gotowa na taką dawkę młodzieńczej energii i różowego stylu, który Sarah uwielbia? Czyżby Warszawa miała stać się nowym centrum japońskiej estetyki?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Antonio Banderas, znany z ekranów kinowych, teraz błyszczy na liście podejrzanych o kryptoreklamę w mediach społecznościowych. Hiszpańskie media donoszą, że aktorowi grozi kara nawet 1,5 miliona euro za nieprawidłowe oznaczanie współprac reklamowych. W tej samej sytuacji znaleźli się również piosenkarz David Bustamante i piłkarka Alexia Putellas. Wygląda na to, że gwiazdy muszą teraz nie tylko dbać o swój wizerunek, ale i o poprawne oznaczenia postów. W Tańcu z Gwiazdami szykuje się prawdziwa rewolucja. Ewa Kasprzyk, znana z kontrowersyjnych ocen, żegna się z programem, a jej miejsce może zająć Anna Mucha. Czyżby szykowała się nowa era ciętych ripost i emocjonujących werdyktów? A na parkiecie zobaczymy Helenę Englert i Mandarynę, więc zapowiada się gorąca jesień pełna tanecznych emocji. W świecie celebrytów znowu wrze. Michał Wiśniewski i Mandaryna, niegdyś najgorętsza para polskiego show biznesu, znów są na językach. Ich dzieci, Xavier i Fabienne, postanowiły uczcić urodziny brata, przebierając się za sławnych rodziców, co wywołało lawinę spekulacji o możliwym powrocie rodziców do siebie. A wszystko to w momencie, gdy Michał rozstaje się z 5. żoną, a Mandaryna szykuje się do Tańca z Gwiazdami. Cóż, życie w blasku fleszy nigdy nie przestaje zaskakiwać. Nowa książka Kongijskie piekło to prawdziwy rollercoaster emocji, który przenosi nas do afrykańskiego więzienia Makala. Mariusz Majewski, polski podróżnik, został tam oskarżony o szpiegostwo i doświadczył piekła na ziemi. Jarosław Kocęba, dziennikarz Wirtualnej Polski, z niemałym trudem spisał jego dramatyczne przeżycia, tworząc dzieło, które z pewnością nie jest dla osób o słabych nerwach. To opowieść o przetrwaniu, która pokazuje, że życie potrafi być bardziej zaskakujące niż fikcja.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Dawid Karpiuk, znany z zespołu Dziwna Wiosna, wkracza na solową scenę z nowym singlem Huragany. Czyżbyśmy mieli nowy hymn dla tych, którzy lubią balansować na krawędzi światła i cienia? Producent Arek Kopera, znany z pracy z topowymi artystami, zadbał o to, by brzmienie było tak nowoczesne, jak tylko się da. Przygotujcie się na muzyczną burzę, która może stać się ścieżką dźwiękową waszego życia, jeśli tylko na to pozwolicie. Polska muzyka alternatywna doczekała się nowego, potężnego gracza. Ewa Koc, supergrupa złożona z gwiazd rodzimej sceny, właśnie zadebiutowała singlem Zabierz Mnie. To nie tylko kawałek, który przyciąga uwagę, ale wręcz eksploduje energią i świeżością, jakiej dawno nie było w polskim gitarowym graniu. Jeśli ten utwór to przedsmak ich nadchodzącego albumu, to szykujmy się na prawdziwą muzyczną rewolucję tej jesieni.
1: Machine Girl, czyli muzyczny chaos w najlepszym wydaniu, wkracza na polską scenę. To trio, które nie zna słowa kompromis, łączy rave, metal i punk z miażdżącą elektroniką, tworząc dźwiękowy huragan, który najlepiej przeżywać na żywo. Ich nowy album Psycho Warrior to kolejna dawka szorstkiego i nieprzewidywalnego brzmienia. Koncert w warszawskim klubie Proxima już w listopadzie, a bilety rozchodzą się jak świeże bułeczki. Sting, zdobywca 17 nagród Grammy, znowu zaskakuje. Tym razem wydał koncertowy album The Night Watch – Live at the Rijks Museum, gdzie grał wśród dzieł Rembrandta i Vermeera. Jakby to było całkiem normalne, że muzyk występuje w muzeum, a nie na stadionie. W repertuarze znalazły się zarówno kameralne ballady, jak i największe hity. A wszystko to przy akompaniamencie 17-wiecznej gitary. Czyżby Sting chciał pokazać, że sztuka nie zna granic? A może po prostu szukał nowego miejsca na koncert, bo wszystkie inne już zaliczył.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1021 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 30 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 32 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Powietrze drży od ciepła. Lato rozgościło się na dobre.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa przygotowuje się na falę upałów z temperaturami sięgającymi 40 stopni Celsjusza. W związku z tym Muzeum Narodowe w ten weekend pozostanie zamknięte. Osoby, które kupiły bilety, mogą je zwrócić lub przełożyć wizytę. Koncerty z cyklu Pianokrąg w Parku Rzeźby odbędą się zgodnie z planem.
2: Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznego wypadku awionetki. W czwartek, 25 czerwca, mały samolot spadł niedaleko lotniska i natychmiast stanął w płomieniach, zabijając obie osoby na pokładzie. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych rozpoczęła śledztwo, by ustalić przyczyny katastrofy. Wstępny raport ma być gotowy w ciągu 30 dni.
1: Małopolskę czeka wyjątkowo gorący weekend z temperaturami przekraczającymi 30 stopni. To idealny czas na odpoczynek nad wodą, a w regionie działa wiele kąpielisk. W Krakowie można odwiedzić między innymi plaże Bagry czy Zakrzówek, a w okolicach Trzebini kąpielisko Balaton. Pamiętajmy o bezpieczeństwie i korzystajmy z oficjalnych miejsc do kąpieli. Tragiczny wypadek na drodze krajowej 86 między Tychami a Katowicami wciąż budzi emocje. W lipcu ubiegłego roku w wyniku zderzenia z BMW zginęła ciężarna Patrycja oraz jej nienarodzony syn Bruno. Kierowca BMW przyznał się do winy i wkrótce stanie przed sądem. Prokuratura kończy postępowanie, a akt oskarżenia ma trafić do sądu w lipcu tego roku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Bartosz Arłukowicz, eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej, odniósł się do swojej znajomości z Dawidem Kacprzykiem, którego nazwisko pojawiło się w kontekście afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Arłukowicz przyznał, że zna Kacprzyka jedynie z akcji ulotkowej przed wyborami samorządowymi w 2018 roku. Skrytykował również prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, zarzucając mu korzystanie ze specjalnego traktowania i brak konsekwencji w porównaniu z innymi obywatelami. Napięcie między Polską a Ukrainą wzrosło z powodu inwestycji we Lwowie. Polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zarzucił, że polska firma budująca spalarnię śmieci nie otrzymała zapłaty. Mer Lwowa Andrzej Sadowy stanowczo zaprzeczył tym oskarżeniom i wezwał do przedstawienia dowodów. Spór może trafić na drogę prawną, co sugeruje Sikorski. Jednak Sadowy twierdzi, że nie ma żadnych wyroków sądowych w tej sprawie.
2: Europosłanka Ewa Zajączkowska-Hernik ogłosiła powstanie stowarzyszenia Ruch Biało-Czerwonych. Celem tej inicjatywy jest zjednoczenie ludzi aktywnych lokalnie, którzy chcą działać na rzecz Polski. Do stowarzyszenia dołączyli już przedsiębiorcy, samorządowcy i prawnicy. Ruch Biało-Czerwonych ma wspierać rozwój społeczny i gospodarczy kraju, promując patriotyzm i solidarność społeczną.
1: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek wykonała specjalistyczne badanie w szpitalu w Żywcu po zaledwie 3 tygodniach oczekiwania, zamiast standardowych 23 miesięcy. Pomogła jej w tym znajoma ze struktur partyjnych. Sprawa wywołała oburzenie wśród obywateli i zapowiedź rządowej kontroli. To kolejny przypadek, gdy politycy omijają kolejki w służbie zdrowia, co spotyka się z ostrą krytyką społeczeństwa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Lubelski radny Konrad Wcisło znalazł się w centrum kontrowersji po tym, jak przyłapano go na parkowaniu na miejscu dla niepełnosprawnych z kartą wystawioną na jego ojca. Wniosek o własną kartę złożył dopiero 10 dni później. Sprawę zgłosił na policję mieszkaniec Lublina, Seweryn Szczepania. Radny tłumaczył, że doszło do nieporozumienia, jednak Radio SK ustaliło, że jego wyjaśnienia mijają się z prawdą.
2: Aleksander Miszalski, były prezydent Krakowa, ponownie znalazł się w centrum uwagi po publikacji nagrania wideo, które wywołało dyskusję w mediach społecznościowych. Filmik przedstawia Miszalskiego wykonującego niezborne gesty na ulicy Szczepańskiej w Krakowie. Były prezydent, który stracił stanowisko po referendum, bagatelizuje sytuację, twierdząc, że nie zrobił nic niestosownego. Nagranie stało się tematem komentarzy politycznych, a Miszalski podkreśla, że obecnie jest osobą prywatną.
1: We Wrocławiu, w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, rozpoczęło się kwitnienie dziwidła olbrzymiego, znanego jako trupi kwiat. To niezwykłe wydarzenie przyciągnęło tłumy miłośników roślin, którzy ustawiają się w wielogodzinnych kolejkach, by zobaczyć ten spektakl natury. Kwitnienie trwa tylko od 2 do 3 dni, a roślina słynie z intensywnego zapachu, przypominającego rozkładające się mięso, co przyciąga owady zapylające. Zainteresowanie jest tak duże, że ogród wydłużył godziny otwarcia kas.
2: Minister edukacji Barbara Nowacka uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Dałowie. Podziękowała nauczycielom za ich pracę i podkreśliła, że szkoła nie potrzebuje rewolucji, a stabilnych zmian. Nowy rok szkolny przyniesie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach oraz obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. Minister odniosła się też do kwestii nagradzania uczniów, podkreślając, że ambicja powinna być doceniana i nagradzana.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Wenezueli po dwóch silnych trzęsieniach ziemi liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 589, a rannych jest 2980 osób. Ponad 50 tysięcy osób wciąż uznaje się za zaginione. Ratownicy przeszukują gruzy, jednak akcję utrudnia brak ciężkiego sprzętu. Władze apelują o pomoc i zapowiadają utworzenie funduszu odbudowy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 28 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 32 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Czerwiec rozpala dziś nie tylko niebo. To dzień na lekkie ubrania i spokojne tempo.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Reprezentacja Hiszpanii, jeden z faworytów mundialu, zaskoczyła remisem z Republiką Zielonego Przylądka, ale szybko odzyskała formę, wygrywając z Arabią Saudyjską. Przed nimi kluczowy mecz z Urugwajem, który może zdecydować o awansie. Lamine Yamal, młoda gwiazda Barcelony, porównywany do Leo Messiego, ma być kluczowym graczem w tym starciu. Jorge Felix z Piasta Gliwice podkreśla, że Hiszpania musi zachować chłodną głowę i wykorzystać presję rywali, by zapewnić sobie awans. Na mundialu czeka nas emocjonujące starcie Kyliana Mbappe i Erlinga Haalanda, którzy walczą o tytuł Króla Strzelców. Obaj mają już po 4 gole, a ich drużyny awansowały do fazy pucharowej. Haaland, mimo świetnej formy, zaskoczył pesymistyczną opinią o szansach Norwegii w meczu z Francją. Tymczasem Mbappe, kapitan Francji, świętował swój setny mecz w reprezentacji, zdobywając 2 gole. Reprezentacja Holandii po remisie z Japonią pokazała swoją siłę, rozbijając Szwecję na mundialu. Kluczowymi postaciami w ataku są Cody Gakpo i Brian Brobey, którzy błyszczą formą. Przed Holendrami teraz mecz z Tunezją, który może być kluczowy dla ich dalszych losów w turnieju. Czy pomarańczowi utrzymają swoją intensywność gry i sięgną po kolejne zwycięstwo? Na mundialu 2026 w Los Angeles Turcja zremisowała ze Stanami Zjednoczonymi 1-1. Bramki zdobyli Arda Güler dla Turcji i Austin Trusty dla USA. Amerykanie dominowali w posiadaniu piłki, osiągając 61% czasu gry. Mecz zakończył się bez czerwonych kartek, ale Sebastian Berhalter z USA otrzymał żółtą kartkę.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Rosyjskie reprezentacje do lat 15 wracają do rozgrywek FIFA. Decyzja zapadła podczas Mistrzostw Świata 2026, a turniej odbędzie się w październiku w Azerbejdżanie. W Rosji panuje radość, a piłkarski świat jest w szoku. To kolejny skandal z udziałem FIFA, która pozwoliła młodym sportowcom z Rosji na udział w mistrzostwach, mimo wcześniejszego wykluczenia kraju z rozgrywek.
1: We Wrocławiu zmiany w terminarzu rozgrywek żużlowych z powodu upałów. W PGE Ekstralidze mecz Stelmet Falubas Zielona Góra z Orlen Oil Motor Lublin odbędzie się w niedzielę o 19:00, a GZ Stal Gorzów Sfogo Unia Leszno o 21:00. W Metalka z drugiej Ekstralidze spotkanie Munfin Malesa Ostrów Wielkopolski z Polonią Piła rozpocznie się o 17:30. Ostatni mecz 10. kolejki tej ligi, Hunters PSŻ Poznań z Abramczyk Polonia Bydgoszcz, odbędzie się 19 lipca o 19:00, co zbiegnie się z finałem piłkarskich Mistrzostw Świata.
2: Kamil Grosicki, znany piłkarz Pogoni Szczecin, w nowym dokumencie opowiedział o swojej walce z uzależnieniem od hazardu. Skrzydłowy przyznał, że nauk przez lata wpływał na jego życie zawodowe i prywatne, ale teraz uważa go za zamknięty rozdział. Grosicki podkreśla, że hazard przestał go interesować, a symboliczne zakończenie tej trudnej historii upamiętnia tatuaż z datą 30 czerwca 2019 roku. W trudnych chwilach wspierała go żona, Dominika Grosicka, co pomogło mu pokonać uzależnienie. W Cabo San Lucas doszło do tragicznego wypadku podczas świętowania awansu Meksyku na mundial. Rozpędzone auto wjechało w tłum kibiców, raniąc kilka osób. Meksykańska reprezentacja pokonała Czechy 3-0, co wywołało ogromną radość fanów. Niestety, radosna feta zamieniła się w dramatyczne sceny.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Podczas meczu Kolumbii na Mistrzostwach Świata w 2026 roku kamery uchwyciły młodą fankę, której wyraz twarzy szybko stał się internetowym hitem. Okazało się, że to Miranda Yepes, córka legendarnego piłkarza Mario Yepesa. Miranda, popularna influencerka, z humorem odniosła się do swojej nowej sławy w mediach społecznościowych. Jej zdjęcia z wydarzenia obiegły świat, a sama Yepes podkreśliła, że jej skupiona mina wynikała z koncentracji na meczu. Zmarła Beata Andrzejczuk-Dudzińska, utytułowana mistrzyni Polski w szachach błyskawicznych. Szachistka odeszła niespodziewanie w wieku 38 lat, zaledwie 3 dni po swoich urodzinach. Dokładne przyczyny śmierci pozostają nieznane, a odpowiedzi ma przynieść zaplanowana sekcja zwłok. Środowisko sportowe pogrążyło się w żałobie po stracie tej wybitnej zawodniczki. Kacper Tomasiak, młody polski skoczek, zakończył spór z Polskim Komitetem Olimpijskim i otrzymał 2 miliony złotych oraz mieszkanie. Po zdobyciu 3 medali na igrzyskach początkowo planowano rozłożyć wypłatę na 7 lat, ale ostatecznie zdecydowano się na jednorazową wypłatę. Mieszkanie, które otrzymał od sponsora, ma 45 metrów kwadratowych, co wzbudziło zainteresowanie niemieckich dziennikarzy. Tomasiak jest zadowolony z nowego lokum i planuje oszczędzać resztę pieniędzy na przyszłość. Reprezentacja Polski siatkarzy odniosła 4. zwycięstwo w tegorocznej Lidze Narodów, pokonując Turcję 3-2. Po zaciętym meczu w Gliwicach biało-czerwoni są coraz bliżej awansu do turnieju finałowego. Aleksander Śliwka zdobył 20 punktów, stając się liderem zespołu. W sobotę Polacy zmierzą się z Niemcami.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Michał Dębek, były tenisista, i Agata Bachanek, dziennikarka TVP, wzięli ślub w Sopocie. Para podzieliła się radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z uroczystości. Ślub odbył się tuż przed rozpoczęciem Wimbledonu, a nowożeńcy będą teraz wspólnie śledzić zmagania tenisistów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 32 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą też 32 stopnie, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Powietrze drży od ciepła. Lato rozgościło się na dobre.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia znów przyciągają uwagę fanów. Choć nowe odcinki jeszcze przed nami, emocje wzbudziło zdjęcie

0: sezonu, gdzie Natalka miała wątpliwości co do ślubu z Adamem Karskim, najnowsze zdjęcia z planu przynoszą nadzieję. Widać na nich uśmiechniętą parę z Hanią, która od początku kibicowała ich związkowi. Choć relacja Natalki i Adama była pełna emocjonalnych zawirowań, wygląda na to, że rodzinna historia zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu. Hania, córka Natalki, odgrywała kluczową rolę, wspierając związek mamy z komendantem. Zdjęcia sugerują, że mimo wcześniejszych napięć, relacja tej trójki przetrwa. Czy to oznacza koniec wątpliwości i spokojniejszy etap w ich życiu? Przekonamy się już wkrótce. W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20.15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowych. Twórcy nie zdradzają szczegółów. Ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów. W najnowszym 962 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 28 czerwca, emocje sięgną zenitu. Cennet, zdeterminowana, by rozdzielić swojego syna Poiraza i jego żonę Nanę, posunie się do dramatycznej mistyfikacji. Udając ciężką chorobę, będzie próbowała wymusić na synu rozwód. Poiraz znajdzie się w trudnej sytuacji, rozdarty między miłością do żony, a rzekomym ostatnim życzeniem matki. Czy zdoła przejrzeć jej grę, zanim będzie za późno? Nana również stanie przed trudnym wyborem. Czy odejść, by ratować zdrowie teściowej? Odcinek pełen napięcia i emocji już w tę niedzielę o 16.05 na TVP1. Wszystkie odcinki można także obejrzeć online w serwisie TVP VOD.
1: W 4247 odcinku Na Wspólnej Greg postanawia naprawić swoje błędy. Po skandalicznym incydencie na szpitalnym parkingu, gdzie obraził Weronikę, zaprasza ją Ilwa na kolację, by ocieplić relacje. Weronika jednak nie zamierza dać mu drugiej szansy i odmawia udziału w spotkaniu. Lew, zafascynowany nowym kolegą, staje po stronie Grega, co prowadzi do napięć w jego związku z Weroniką. Nalepa, zafascynowany umiejętnościami Grega, nie dostrzega jego dwulicowości. Czy związek Lwa i Weroniki przetrwa tę próbę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. W 322 odcinku serialu Ki Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korchanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Gdańsku niewielkie zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 30 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 32 stopnie. Dziś zbliżające się lato pokazuje swoją silniejszą stronę. Gorąco nie zostawia złudzeń.

0: najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
1: Reklama.
2: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Wenezueli po dwóch silnych trzęsieniach ziemi liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 589, a rannych jest 2980 osób. Ponad 50 tysięcy osób wciąż uznaje się za zaginione. Ratownicy przeszukują gruzy, jednak akcję utrudnia brak ciężkiego sprzętu. Władze apelują o pomoc i zapowiadają utworzenie funduszu odbudowy.
0: Aż 71% Polaków popiera utworzenie stałej bazy wojsk USA w Polsce, nawet jeśli oznacza to współfinansowanie inwestycji miliardami złotych. Sondaż Instytutu Badań Polster pokazuje, że większość społeczeństwa uważa te wydatki za uzasadnione, widząc w stałej obecności amerykańskich sił zbrojnych kluczowy element bezpieczeństwa kraju. Minister Obrony Narodowej poinformował, że trwają rozmowy z USA na temat szczegółów tego przedsięwzięcia. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, głównie na zasadzie rotacyjnej.
2: Rheinmetall zdobyła kontrakt od rządu Rumunii na dostawę systemów obrony powietrznej Skyranger 35. To część pakietu modernizacyjnego o wartości niecałe 6 miliardów euro, który ma unowocześnić rumuńskie siły zbrojne. Systemy te zostaną zintegrowane z bojowymi wozami piechoty Lynx KF 41. Inwestycja ma na celu zastąpienie przestarzałego sprzętu z czasów Układu Warszawskiego i odpowiedź na nowe zagrożenia, takie jak drony i pociski manewrujące. Na autostradzie A1 w rejonie węzła Kamieńsk doszło do niebezpiecznego incydentu. 51-letnia kobieta, kierująca Toyotą, jechała pod prąd pasem awaryjnym po pomyłce nawigacji. Sytuację zauważyli pracownicy transportu medycznego, którzy zatrzymali kobietę i wezwali policję. Funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy i skierowali sprawę do sądu. Policja apeluje do kierowców o ostrożność na drogach, szczególnie w okresie wakacyjnym.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ekstremalne upały wywołały dyskusje na temat suszenia ubrań na słońcu. Eksperci ostrzegają, że choć promienie słoneczne mogą wybielać jasne tkaniny, to mogą również uszkodzić delikatne materiały, takie jak jedwab czy kaszmir. Suszenie w zamkniętych pomieszczeniach zwiększa wilgotność, co sprzyja rozwojowi pleśni i roztoczy. Ważne jest, aby zapewnić odpowiednią wentylację i unikać suszenia w sypialniach.
0: Przed nami rekordowe upały w Polsce z temperaturami sięgającymi nawet 39 stopni Celsjusza. W obliczu takiej pogody warto poznać metodę jaskiniową, która pozwala schłodzić mieszkanie bez klimatyzacji. Polega ona na całkowitym odcięciu dopływu promieni słonecznych, na przykład poprzez zasłanianie okien ciężkimi materiałami. Pamiętajmy też, aby unikać używania sprzętu elektronicznego, który dodatkowo podnosi temperaturę w pomieszczeniach.
2: Policja zatrzymała dwie osoby podejrzane o oszustwa inwestycyjne na kwotę ponad 4 miliony złotych. Matka i syn zostali ujęci w Lublinie, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 6 miesięcy. Sprawa wyszła na jaw po zgłoszeniu mieszkańca Piły, który stracił 750 tysięcy złotych na fałszywych kryptowalutach. Policja apeluje o ostrożność przy inwestycjach internetowych, gdyż tylko w tym roku zgłoszono już 179 podobnych przypadków.
0: W upalne dni warto sięgnąć po serwatkę, tradycyjny napój naszych dziadków. Ten naturalny produkt mleczny działa jak izotonik, skutecznie nawadniając organizm i dostarczając kluczowych elektrolitów. Serwatka jest niskokaloryczna i orzeźwiająca, co czyni ją doskonałą alternatywą dla słodzonych napojów. Warto przypomnieć sobie o jej zaletach, zwłaszcza w gorące letnie dni.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Policjanci z Radzynia Podlaskiego ustalili tożsamość 19-letniego kierowcy, który 3 czerwca dopuścił się niebezpiecznych manewrów na ulicy Ostrowieckiej. Młody mieszkaniec gminy Wochyń, posiadający prawo jazdy od stycznia, został ukarany mandatem w wysokości 2550 zł oraz 31 punktem karnym. Kierowca wyprzedzał na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych, łamiąc przepisy ruchu drogowego. Policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów, podkreślając znaczenie monitoringu w ściganiu wykroczeń. Limonka, znana jako orzeźwiający dodatek do napojów, zyskuje popularność w domowej pielęgnacji skóry. Dzięki wysokiej zawartości witaminy C i przeciwutleniaczy, maseczki z limonki mogą rozświetlić cerę i pomóc w walce z zaskórnikami. Wystarczy połączyć sok z limonki z miodem lub jogurtem, by uzyskać naturalny kosmetyk. Pamiętajmy jednak, aby unikać stosowania cytrusowych maseczek przed ekspozycją na słońce.
2: Minister edukacji Barbara Nowacka uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Dałowie. Podziękowała nauczycielom za ich pracę i podkreśliła, że szkoła nie potrzebuje rewolucji, a stabilnych zmian. Nowy rok szkolny przyniesie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach oraz obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. Minister odniosła się też do kwestii nagradzania uczniów, podkreślając, że ambicja powinna być doceniana i nagradzana. Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, podzielił się w mediach społecznościowych radosnym momentem z życia prywatnego. Jego młodszy syn, Antek, zakończył rok szkolny ze świadectwem z czerwonym paskiem, co wywołało ogromną dumę u ojca. Nawrocki złożył także życzenia wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom na nadchodzące wakacje. Internauci szybko zareagowali, gratulując Antkowi i życząc rodzinie udanego odpoczynku.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 30 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 32 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Czerwcowy upał daje się we znaki. Wszystko spowalnia pod ciężarem gorącego powietrza.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Polski showbiznes przeżywa prawdziwy baby boom. Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński czekają na drugie dziecko, a ich syn, Christopher Aleksander, już nie może się doczekać rodzeństwa. Paweł DeLong i jego ukochana zorganizowali wystawne baby shower, zdradzając przy okazji płeć malucha. A teraz Dominika Serowska i Marcin Hakiel dołączają do grona szczęśliwych rodziców, ogłaszając, że ich rodzina również się powiększy. Cóż, wygląda na to, że w polskim showbiznesie dziecięce wózki będą teraz na wagę złota. Brytyjska tiktokerka Brooke George znalazła się w poważnych tarapatach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie oskarżono ją o zamordowanie partnera. Twierdzi, że działała w samoobronie, ale surowe prawo Emiratów nie zna litości. Internauci spekulują, czy to nie była przypadkiem pułapka, a organizacje praw człowieka biją na alarm, wskazując na naruszenia podczas przesłuchań. Czyżby luksusowy Dubaj okazał się miejscem, gdzie marzenia zamieniają się w koszmary?
2: Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski pokazują, że miłość można znaleźć nawet wtedy, gdy nie jest się zaproszonym na imprezę. Aktorka, będąc osobą towarzyszącą, spotkała swojego przyszłego męża, który początkowo pomylił ją z Agnieszką Kaczorowską. Ich historia to dowód na to, że przypadkowe spotkania mogą prowadzić do wielkiej miłości, a wspólne życie można budować bez pośpiechu, z dużą dawką humoru i zaufania. Ciekawe, czy teraz Oskar już wie, z kim się ożenił.
1: Ksenia Ngo, białoruska kosmetolog i narzeczona Leona Myszkowskiego, syna Justyny Steczkowskiej, wywołała prawdziwą burzę w sieci. Wszystko przez niewinne nagranie, w którym wyraziła swoje osobiste uczucia do partnera, co nie spodobało się niektórym internautkom. Ksenia stwierdziła, że nie wyobraża sobie życia bez swojego mężczyzny, co wywołało falę krytyki ze strony feministek. Cóż, w czasach, gdy każdy ma prawo do własnego zdania, okazuje się, że nie każdy ma prawo do własnych uczuć.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Przed nami 32. edycja Tańca z Gwiazdami, czyli kolejna odsłona tanecznego maratonu, który trwa w Polsce od 2005 roku. Program, który początkowo gościł na antenie TVN, a teraz jest w rękach Polsatu, przyciągał już niejedną gwiazdę, zarówno młodą, jak i starszą. Iwona Pawlowicz, znana jako Czarna Mamba, niezmiennie ocenia występy, a widzowie z zapartym tchem śledzą, kto tym razem zdobędzie kryształową kulę. Ciekawe, czy w tej edycji pojawi się ktoś, kto zaskoczy nas swoim wiekiem i umiejętnościami tanecznymi. Kasia Kowalska, znana z tajemniczości, postanowiła zaskoczyć fanów, publikując zdjęcia z 18 urodzin swojego syna Ignacego. Chłopak, który dotąd unikał blasku fleszy, w końcu wkroczył w dorosłość, a jego mama nie mogła się powstrzymać przed pokazaniem światu, jak bardzo się zmienił. Ignacy, wielki fan Roberta Lewandowskiego, z pewnością nie spodziewał się, że jego urodziny staną się taką sensacją. Cóż, czasem nawet gwiazdy muszą podzielić się kawałkiem swojego życia z resztą świata. Na ekranach kin już wkrótce zagości komedia Jak żyć, żeby nie zwariować, która obnaża codzienne zmagania Anki, kobiety z pozoru mającej wszystko. Magdalena Popławska wciela się w rolę, która pokazuje, że życie to nie bajka, a raczej seria niefortunnych zdarzeń. Zdrada męża, utrata pracy i dorastające dzieci to tylko początek jej kłopotów. Reżyser Tomasz Konecki serwuje nam mieszankę humoru i refleksji, która z pewnością trafi do serc wielu Polek. Premiera już 23 października. Córka Elżbiety Lęskiej i Rafała Cieszyńskiego, Zofia, wkracza na salony show biznesu z impetem, który mógłby zawstydzić niejedną gwiazdę. 15-latka, która zadebiutowała na czerwonym dywanie w Kreacji, o której mówiły wszystkie portale, teraz regularnie pojawia się w telewizji. Rodzice, którzy jeszcze niedawno chronili ją przed mediami, teraz z dumą obserwują, jak ich pociecha podbija świat rozrywki. Czyżby szykowała się nowa królowa czerwonego dywanu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Zosia czuje się przed kamerą jak ryba w wodzie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Muse powraca z nowym albumem The Wow Signal, który zaskakuje powrotem do korzeni space rocka i metalu. Po wielu latach eksperymentów i nieco kontrowersyjnych projektach zespół znów pokazuje, że potrafi łączyć ciężkie brzmienia z emocjonalną głębią. Współpraca z Ellie Goulding w utworze Hush to prawdziwa niespodzianka, a gitarowe solówki przypominają najlepsze lata Muse. Czyżbyśmy mieli do czynienia z kandydatem do albumu roku? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Muse znów jest na fali. Iron Maiden świętuje swoje 50-lecie z przytupem. Zespół ogłosił otwarcie pierwszego na świecie muzeum dedykowanego ich twórczości. The Infinite Dreams Experience zadebiutuje podczas festiwalu Edfest Knebworth już w lipcu. Fani zacierają ręce, licząc na objazdową wersję wystawy, ale na razie pozostaje im tylko marzyć. A w międzyczasie, po paryskiej awarii prądu, czekamy na koncertowe wydawnictwo, które ma przypomnieć, że nawet bez prądu Iron Maiden potrafi zagrać z mocą. The Rolling Stones znowu na topie. Właśnie wypuścili nowy singiel Jealous Lover, który zapowiada ich nadchodzący album Foreign Tongues. W teledysku pojawiają się gwiazdy Anya Taylor-Joy i Charles Melton, a sam utwór to mieszanka soulu i rhythm and bluesa z charakterystycznym falsetem Micka Jaggera. Jakby tego było mało, zespół uruchomił własny podcast Speaking in Tongues, gdzie zdradzają kulisy powstawania nowego albumu. Cóż, Stonesi nie przestają zaskakiwać.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 30 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 32 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Czerwcowe słońce dziś nie odpuszcza. Gorący dzień w pełnej krasie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W 2017 roku w warszawskiej Falenicy doszło do tragicznej zbrodni. 24-letni Mateusz G. brutalnie zamordował swoich rodziców podczas domowej awantury. Mimo powagi czynu nie trafił do więzienia, ponieważ biegli uznali go za niepoczytalnego. Zamiast tego został umieszczony w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym na stałe. Młody Francuz, który wtargnął do tunelu warszawskiego metra, spędzi 3 miesiące w areszcie. Sąd podjął tę decyzję, a prokuratura potwierdziła, że mężczyzna odpowie za próbę zamachu na infrastrukturę. Incydent spowodował chaos w komunikacji miejskiej, a metro musiało wstrzymać kursowanie na części trasy. Śledztwo trwa, ale szczegóły nie są ujawniane. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga umorzyła śledztwo w sprawie pożaru bloku w Ząbkach, który wybuchł 3 lipca zeszłego roku. Ogień zniszczył kilkaset mieszkań, a straty oszacowano na ponad 27 milionów złotych. Śledczy nie znaleźli dowodów na celowe podpalenie ani zaniedbania ze strony zarządcy budynku. Przyczyną pożaru było prawdopodobnie przypadkowe zapruszenie ognia. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami mogą wziąć udział w bezpłatnym programie Aktywnie i Bezpiecznie, organizowanym przez Stowarzyszenie Krakowska Koszykówka Młodzieżowa. Projekt obejmuje zajęcia sportowe, basenowe oraz integracyjne i potrwa przez 4 tygodnie lipca. Rekrutacja trwa do 30 czerwca, a liczba miejsc jest ograniczona do 15 osób. Zajęcia rozpoczną się 6 lipca i będą odbywać się 3 razy w tygodniu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W krakowskim centrum handlowym doszło do groźnego incydentu. Dwaj mężczyźni zastraszali ochronę niebezpiecznymi narzędziami. Policja z pierwszego komisariatu szybko ujęła sprawców, którzy teraz czekają na dalsze kroki prawne. Funkcjonariusze apelują do świadków i poszkodowanych o zgłaszanie się do jednostki.
1: W Mierzawie odbyło się pożegnanie 80-letniego Tadeusza B., który zginął, próbując ochronić córkę przed atakiem jej męża. 49-letni Dariusz R., były policjant, ugodził teścia nożem 9 razy. Został zatrzymany po 3 dniach poszukiwań i przyznał się do zbrodni. Grozi mu dożywocie. Kierowcy przekraczający polsko-niemiecką granicę powinni uważać na e-papierosy z ekranem dotykowym. Niemiecki sąd w Kolonii uznał, że ich obsługa podczas jazdy jest traktowana jak korzystanie ze smartfona, co grozi mandatem 150 euro i 1 punktem karnym. Kluczowe jest unikanie dotykania ekranu podczas jazdy, co może być zaskoczeniem dla wielu polskich kierowców. Wenezuela została dotknięta przez 2 potężne trzęsienia ziemi o magnitudach 7,2 i 7,5, które spowodowały znaczne zniszczenia i liczne ofiary. Władze kraju informują o 32 zabitych i ponad 700 rannych, a liczba ta może wzrosnąć. Prezydent Polski, Karol Nawrocki oraz inne państwa, w tym Stany Zjednoczone, wyraziły gotowość do udzielenia pomocy. Polskie MSZ monitoruje sytuację, ale nie ma doniesień o poszkodowanych obywatelach Polski.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dyskusja wokół Dawida Kacprzyka, byłego koordynatora SOR-u w Szpitalu Południowym, nabiera tempa. Jego pełnomocnik, mecenas Jacek Dubois, broni Kacprzyka, twierdząc, że padł ofiarą niewiarygodnego sygnalisty. Kacprzyk jest oskarżany o rażące zaniedbania oraz nieprawidłowości finansowe, co skutkowało zwrotem części zarobków. Wypowiedzi mecenasa Dubois wywołały szeroką debatę i falę krytyki w mediach i internecie.
2: W Gdańsku trwa konferencja odbudowy Ukrainy, gdzie omawiane są miliardowe inwestycje. Jednak uwagę przyciąga nieobecność prezydenta Zełenskiego i narastający spór z Polską. Konflikt dotyczy historycznych kontrowersji wokół UPA i Orderu Orła Białego. To wydarzenie stało się testem dla relacji między Warszawą a Kijowem. Szymon Hołownia, wicemarszałek Sejmu, planuje objąć funkcję przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Polski 2050. Jego decyzja może być związana z planami obecnego szefa klubu, Pawła Śliza, który rozważa start w wyborach na prezydenta Krakowa. Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu, potwierdził, że Hołownia chce zwiększyć swoje zaangażowanie w pracach parlamentu. Decyzja o zmianach w klubie może zapaść na najbliższym posiedzeniu Sejmu.
1: Premier Donald Tusk ogłosił plany reformy systemu ochrony zdrowia w odpowiedzi na aferę wokół warszawskiego Szpitala Południowego. Rozważa również odwołanie obecnej minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Potencjalną kandydatką na jej miejsce jest posłanka Lewicy Joanna Wicha, która wyraziła gotowość do objęcia stanowiska. Reforma ma na celu zwiększenie transparentności wydatków w placówkach medycznych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Afera wokół Szpitala Południowego w Warszawie wywołała polityczne napięcia. Przewodnicząca klubu Nowej Lewicy, Anna Maria Żukowska, ostro skrytykowała władze stolicy, podkreślając, że mieszkańcy oczekują jasnych odpowiedzi. W tle pojawiają się głosy o możliwym referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Żukowska ostrzega, że kryzys może wpłynąć na wyniki przyszłych wyborów.
2: Lato z Radiem Eska właśnie się rozpoczyna. Eska Summer City startuje na Dolnym Śląsku, a pierwszym przystankiem jest Festiwal Pasi Brzucha we Wrocławiu. W piątek i sobotę od godziny 19 czeka na Was potężna dawka muzyki i konkursów. To dopiero początek wakacyjnej trasy pełnej atrakcji i niespodzianek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 28 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 32 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Czerwcowe słońce dziś nie odpuszcza. Gorący dzień w pełnej krasie.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące herbatników Petit Beurre marki Bonitki. Jedna z partii tych popularnych słodkości zawiera podwyższony poziom akryloamidu, co może negatywnie wpłynąć na zdrowie. Chodzi o partię z numerem od 610 miliardów 400, 1 milionów 700, 12 tysięcy, 101 do 10, z datą minimalnej trwałości 13 kwietnia przyszłego roku. Produkt został już wycofany ze sprzedaży przez sieć Biedronka. Konsumentom zaleca się, by nie spożywali herbatników z tej partii. W razie posiadania wadliwego produktu należy go wyrzucić lub skontaktować się z miejscem zakupu.
2: W rumuńskim parlamencie doszło do nietypowej sytuacji. Projekt ustawy o zjednoczeniu Rumunii z Mołdawią przeszedł przez niższą izbę w sposób milczący, bez debaty i głosowania. Inicjatywa pochodzi od skrajnie prawicowej partii SOS Romania, mimo że rząd i kluczowe komisje parlamentarne oceniły ją negatywnie. Teraz dokument trafi do Senatu, gdzie jego szanse na uchwalenie są oceniane jako bardzo niskie. Zjednoczenie popiera 72% Rumunów, ale tylko 38% Mołdawian. Eksperci uważają, że cała sytuacja to raczej polityczny gest niż realna zmiana.
1: W Konotopiu trwa budowa monumentalnego pomnika Matki Boskiej Bolesnej, który osiągnie wysokość 55,6 metra. Inwestycja, finansowana przez miliardera Romana Karkosika, ma zostać ukończona w sierpniu. Pomnik przewyższy słynny posąg Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro i stanie się jednym z największych obiektów sakralnych w Europie. W podstawie monumentu znajdzie się taras widokowy, co dodatkowo przyciągnie turystów. Konotop ma szansę stać się nowym centrum pielgrzymkowym i turystycznym na Kujawach i Pomorzu.
2: Od 1 lipca kierowcy mogą spodziewać się wyższych cen paliw. Analitycy przewidują, że benzyna i diesel zdrożeją o 40 do 60 groszy na litrze. To efekt planowanego zakończenia programu ceny paliwa niżej i przywrócenia pełnego VAT-u na poziomie 23%. Po zmianach benzyna 95 może kosztować około 6 zł i 50 groszy za litr, a diesel niecałe 7 zł. Na autostradach ceny mogą ponownie przekroczyć 7 zł za litr. Warto dodać, że cena autogazu może nieznacznie spaść do ponad 3 zł za litr.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Senat przyjął ustawę, która pozwoli państwu na wgląd w realne wynagrodzenia medyków. Nowe przepisy umożliwią Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zbieranie danych o zarobkach lekarzy z użyciem numeru PESEL. Impulsem do zmian była sprawa lekarza, który w 2025 roku zarobił 1,5 miliona złotych, ujawniając luki w systemie monitorowania. Ustawa czeka teraz na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, który stoi przed apelem samorządu lekarskiego o jej zawetowanie. Obawy dotyczą zgodności z RODO i potencjalnych skarg do Trybunału Konstytucyjnego.
2: ZUS podsumował swoje finanse za 2025 rok, osiągając rekordowe wpływy w wysokości niecałych 542 miliardów złotych. To wzrost o 9% w porównaniu z rokiem poprzednim, co zapewnia stabilność wypłat emerytur dla ponad 8 milionów Polaków. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła zarządzanie środkami publicznymi przez ZUS, co potwierdza rzetelność instytucji. Na stanowisko prezesa ZUS ma zostać powołany Liwiusz Laska, dotychczasowy dyrektor generalny w ministerstwie. Zmiana ta następuje po odwołaniu Zbigniewa Derdziuka z powodów zdrowotnych.
1: Madryt rozważa przekazanie Polsce 2 slotów produkcyjnych na samoloty Airbus A330 MRTT. To pozwoliłoby Polsce na szybsze pozyskanie tych maszyn, kluczowych dla obronności kraju. Dzięki temu polskie lotnictwo mogłoby odebrać pierwsze samoloty nawet 2 lata wcześniej niż planowano. Hiszpania, mimo własnych potrzeb, widzi w tym ruchu korzyści polityczno-gospodarcze i solidarność w ramach NATO. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, Polska zyska autonomiczne zdolności tankowania i transportu strategicznego. Rozmowy między Warszawą a Madrytem są na zaawansowanym etapie i mają zakończyć się w ciągu 2 tygodni. Niemieckie Ministerstwo Obrony zdecydowało o anulowaniu programu budowy fregat F-126 z powodu opóźnień i rosnących kosztów. Zamiast tego niemiecka marynarka wojenna zakupi 8 fregat MEKO A-200, które są już sprawdzone i specjalizują się w zwalczaniu okrętów podwodnych. Pierwsza z nowych fregat ma być dostarczona pod koniec 2029 roku, a łączny koszt wyniesie około 11,6 miliarda euro. Decyzja ta pozwala Niemcom szybciej wypełnić zobowiązania wobec NATO. Na rynku zbrojeniowym kluczowym, decyzja wywołała spadek akcji Rheinmetall i wzrost akcji ThyssenKrupp Marine Systems.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa i ukraińska firma TAV Industries podpisały list intencyjny dotyczący produkcji dronów w Polsce. Porozumienie zawarte w Gdańsku ma na celu wzmocnienie obronności Polski i Ukrainy oraz stworzenie Europejskiego Centrum Technologii Obronnych. Produkcja obejmie drony FPV i systemy walki elektronicznej, a głównym klientem będą siły zbrojne Ukrainy. Współpraca ma zwiększyć kompetencje przemysłowe Polski i zapewnić Ukrainie dostęp do nowoczesnych technologii. Projekt wpisuje się w inicjatywę Buduj z Ukrainą, wspierającą rozwój zdolności obronnych na bezpiecznych terytoriach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 32 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą także 32 stopnie, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Wysoka temperatura dyktuje rytm. Dziś mniej znaczy lepiej.
3: Radio Super Express.

0: wakacyjnej przerwie. M jak miłość wraca z nowymi emocjami. Po burzliwym finale sezonu, gdzie Natalka miała wątpliwości co do ślubu z Adamem Karskim, najnowsze zdjęcia z planu przynoszą nadzieję. Widać na nich uśmiechniętą parę z Hanią, która od początku kibicowała ich związkowi. Choć relacja Natalki i Adama była pełna emocjonalnych zawirowań, wygląda na to, że rodzinna historia zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu. Hania, córka Natalki, odgrywała kluczową rolę, wspierając związek mamy z komendantem. Zdjęcia sugerują, że mimo wcześniejszych napięć, relacja tej trójki przetrwa. Czy to oznacza koniec wątpliwości i spokojniejszy etap w ich życiu? Przekonamy się już wkrótce. W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20:15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowych. Twórcy nie zdradzają szczegółów. Ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów. W najnowszym 962 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 28 czerwca, emocje sięgną zenitu. Cennet, zdeterminowana, by rozdzielić swojego syna Poiraza i jego żonę Nanę, posunie się do dramatycznej mistyfikacji. Udając ciężką chorobę, będzie próbowała wymusić na synu rozwód. Poiraz znajdzie się w trudnej sytuacji, rozdarty między miłością do żony, a rzekomym ostatnim życzeniem matki. Czy zdoła przejrzeć jej grę, zanim będzie za późno? Nana również stanie przed trudnym wyborem. Czy odejść, by ratować zdrowie teściowej? Odcinek pełen napięcia i emocji już w tę niedzielę o 16:05 na TVP1. Wszystkie odcinki można także obejrzeć online w serwisie TVP VOD.
1: W 4247 odcinku Na Wspólnej Greg postanawia naprawić swoje błędy. Po skandalicznym incydencie na szpitalnym parkingu, gdzie obraził Weronikę, zaprasza ją Ilva na kolację, by ocieplić relacje. Weronika jednak nie zamierza dać mu drugiej szansy i odmawia udziału w spotkaniu. Lew, zafascynowany nowym kolegą, staje po stronie Grega, co prowadzi do napięć w jego związku z Weroniką. Nalepa, zafascynowany umiejętnościami Grega, nie dostrzega jego dwulicowości. Czy związek Lwa i Weroniki przetrwa tę próbę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. W 322 odcinku serialu Ci Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Gdańsku niewielkie zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 30 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 32 stopnie. Gorąco daje się we znaki. W mieście asfalt rozgrzany, a liście stoją bez ruchu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W środę rano niemieckie oddziały specjalne i celnicy wkroczyli do willi w Wildenbruch w ramach śledztwa Water into Wine. Akcja dotyczy międzynarodowego oszustwa podatkowego w sektorze paliwowym, w którym uczestniczyli także Polacy. Straty dla niemieckiego fiskusa sięgają 135 milionów euro. Śledztwo trwa, a kolejne naloty są możliwe. Norwegia kontynuuje swoje wsparcie dla Ukrainy, dostarczając w 2025 roku między innymi 92 pojazdy opancerzone i myśliwce F-16. To część międzynarodowej koalicji, która wspiera Ukrainę w obliczu rosyjskiej agresji. Norwegia od początku konfliktu w 2022 roku konsekwentnie wspiera Ukrainę militarnie i humanitarnie. Program wsparcia Nansena, przedłużony do 2030 roku, jest największą inicjatywą pomocową w historii Norwegii. Na polskich poligonach zakończył się specjalistyczny kurs dla ukraińskich żołnierzy z obsługi transporterów opancerzonych. Szkolenie prowadzone jest przez Międzynarodowe Dowództwo Combined Arms Training Command w Żaganiu. W ramach unijnej misji wsparcia wojskowego na Ukrainie Polska stała się kluczowym miejscem szkolenia ukraińskich sił zbrojnych. Kursy obejmują także obsługę czołgów Leopard i wozów zabezpieczenia Bergepanzer, co ma wzmocnić zdolności obronne Kijowa. Do Polski dotarła kolejna dostawa amerykańskiego sprzętu wojskowego. Wśród 43 pojazdów znalazły się 36 nowoczesnych czołgów Abrams M1A2 SEP 3 oraz 7 wozów zabezpieczenia technicznego M88A 2 Herkules. Po przejściu niezbędnych przeglądów maszyny zasilą jedną warszawską brygadę pancerną. To ważny krok w modernizacji polskich sił zbrojnych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Marek Karabuła został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu PGZ SA. Decyzję podjęła Rada Nadzorcza, a nowy wiceprezes obejmie swoje obowiązki od 1 lipca. Nominacja wymagała pozytywnej opinii ministra aktywów państwowych i ministra obrony narodowej.
2: Wakacyjna trasa Beauty pod hasłem hashtag Sephora Summer Vibes on Tour ruszyła pełną parą. Po udanym starcie w Warszawie, gdzie tłumy mieszkańców uczestniczyły w wydarzeniach na bulwarze Smitha Pattona, akcja przenosi się do Krakowa. Od 31 lipca do 2 sierpnia barka Nasza Rzeka zacumuje przy bulwarze Czerwieńskim, oferując uczestnikom mnóstwo atrakcji i inspiracji kosmetycznych. Dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna jest również internetowa gra z imponującą pulą nagród.
1: Poseł Marcin Józefaciuk zwrócił się do resortu rodziny z pytaniami o plany zmiany limitów dochodowych dla osób z niepełnosprawnościami. Obecne przepisy mogą zniechęcać do pracy, ponieważ przekroczenie określonych progów dochodowych prowadzi do zmniejszenia lub zawieszenia świadczeń rentowych. Poseł pyta, czy ministerstwo pracuje nad zmianami, które mogłyby ułatwić aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami. W interpelacji poruszono także możliwość całkowitego zniesienia limitów lub wprowadzenia łagodniejszych mechanizmów zmniejszania świadczeń. Policjanci z Chojny uratowali życie 67-letniego mieszkańca Grzybna. Mundurowi, po zgłoszeniu od zaniepokojonych sąsiadów, zdecydowali się na siłowe wejście do mieszkania, gdzie znaleźli nieprzytomnego mężczyznę. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, mężczyzna został przewieziony do szpitala i otrzymał niezbędną pomoc medyczną.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas letnich upałów kluczowe jest, by nie podlewać roślin w środku dnia, zwłaszcza między 11 a 17, gdy słońce grzeje najmocniej. Woda szybko paruje, nie docierając do korzeni, a krople na liściach mogą powodować poparzenia. Najlepiej podlewać wcześnie rano, przed godziną 9 lub wieczorem po ustąpieniu upałów. Dzięki temu rośliny będą lepiej nawodnione i zdrowsze. Niektóre znaki zodiaku, takie jak koziorożec, skorpion, panna i lew, mają trudności z proszeniem o pomoc. Koziorożce wierzą w ciężką pracę i rzadko mówią o problemach, traktując pomoc jako ostateczność. Skorpiony, choć emocjonalne, niechętnie odsłaniają swoją wrażliwość, a panny, jako perfekcjonistki, wolą działać samodzielnie. Lwy z kolei unikają proszenia o wsparcie, by nie naruszyć swojej dumy.
1: Policjanci z Kosakowa zatrzymali 38-letniego mężczyznę, podejrzanego o znęcanie się nad swoim psem. Do incydentu doszło 20 czerwca w parku handlowym, gdzie właściciel miał kopać zwierzę. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu, a badanie wykazało ponad 1 promil w wydychanym powietrzu. Pies został zabezpieczony przez weterynarzy i nie stwierdzono u niego obrażeń. Zatrzymanemu grozi do 3 lat więzienia. Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, został przyłapany na targu podczas zakupów. Polityk, znany z zamiłowania do ogrodnictwa, powiększył swoją kolekcję o sadzonki pomidorów. Mimo odpowiedzialnych funkcji rządowych, Kowal znajduje czas na pielęgnację swojego ogrodu, traktując to jako formę relaksu. Nawet na bazarze prezentował się elegancko, co podkreśla jego dbałość o wizerunek.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Posłanka Aleksandra Leo poinformowała o śmierci swojej ukochanej babci Krystyny. W trudnych chwilach może liczyć na wsparcie wielu osób, w tym dziennikarki Hanny Lis. Internauci również wyrażają swoje współczucie, dzieląc się własnymi doświadczeniami związanymi ze stratą bliskich. Leo, posłanka Klubu Parlamentarnego Centrum, jest znana z działalności w mediach i polityce.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 31 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 33 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Słońce pali bez litości. Czerwcowy dzień, który trzeba przeczekać powoli.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Hanna Bieluszko, znana i uwielbiana aktorka, przechodzi przez prawdziwy życiowy thriller. Zmaga się z rakiem jelita grubego, który nie tylko zmusił ją do zawieszenia kariery, ale i do walki o życie. Po dramatycznej operacji i intensywnym leczeniu, które wyniszczyło jej organizm, czeka ją kolejna operacja. Mimo wszystko, z uśmiechem na twarzy i wsparciem bliskich, nie traci nadziei na powrót na scenę. W Poznaniu rusza Malta Festiwal, a w jego ramach teatralny eksperyment, który może przyprawić o zawrót głowy. Magdalena Cielecka przez 24 godziny będzie odgrywać tę samą scenę z setką różnych mężczyzn. Każdy z nich, nie będąc zawodowym aktorem, musi wybrać między Zawsze cię kochałem, a Nigdy cię nie kochałem. To nie tylko wyzwanie dla aktorki, ale i dla widzów, którzy mogą obserwować, jak zmienia się dynamika relacji w zależności od wyboru słów. Cielecka przyznaje, że to dla niej emocjonalny rollercoaster, ale przecież kto nie lubi odrobiny szaleństwa na scenie.
2: Marta Paszkin, znana z programu Rolnik szuka żony, zaskoczyła fanów niepokojącym nagraniem na Instagramie, gdzie wspominała o wbijaniu noża w plecy. Czyżby to subtelna aluzja do jej byłego partnera? Mimo dramatycznych słów celebrytka podkreśla, że udało się jej zbudować dobre relacje z ojcem córki Stefanii. A Paweł Bodzianny, obecny mąż Marty, w tym czasie postanowił zniknąć z kadru, by nie przeszkadzać w tej rodzinnej sielance. Gratulacje dla wszystkich za tę emocjonalną jazdę bez trzymanki.
1: Jill Smokler, założycielka Scary Mommy, odeszła 22 czerwca po długiej walce z glejakiem. Jej śmierć wstrząsnęła społecznością, którą zbudowała, mówiąc głośno to, czego inne matki nie odważyły się powiedzieć. Smokler, znana z humoru i autentyczności, pozostawiła po sobie dzieci, książki i odważny głos, który zmienił oblicze macierzyństwa. Jej spuścizna to przypomnienie, że rodzicielstwo to nie tylko słodkie chwile, ale i chaos, który można przyjąć z uśmiechem.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Sarah James, nasza młoda gwiazda muzyki, właśnie wkroczyła w dorosłość i planuje wielką przeprowadzkę do Warszawy. Zamiast kupować luksusowy apartament, jak przystało na celebrytkę, Sarah szuka mieszkania do wynajęcia i prosi fanów o pomoc w znalezieniu biura nieruchomości. Ciekawe, czy stolica jest gotowa na taką dawkę młodzieńczej energii i różowego stylu, który Sarah uwielbia? Czyżby Warszawa miała stać się nowym centrum japońskiej estetyki? Dorota R. i Emil S., dawniej znani jako para celebrytów, teraz mogą stać się bohaterami finansowego dramatu. Ich filmowe marzenia kosztowały inwestorów aż 45 milionów złotych, a teraz sąd ma zdecydować, czy będą musieli oddać te pieniądze. Syndyk Marek Malecha stara się odzyskać choć część z tej kosmicznej kwoty, ale nie ma co liczyć na pełny zwrot. Cóż, nie każdy film kończy się szczęśliwym zakończeniem. Dziś Bogusław Linda, niegdyś wrażliwy buntownik, a teraz twardziel z Kultowych psów, obchodzi swoje 74. urodziny. Ten aktor, który przeszedł fascynującą metamorfozę od głosu pokolenia Solidarności do ikony polskiego kina akcji, wciąż zaskakuje swoją wszechstronnością. Choć jego nazwisko kojarzy się głównie z rolami twardzieli, Linda nie boi się wyzwań, próbując swoich sił jako reżyser czy nawet wokalista. A mimo upływu lat jego obecność na ekranie, to wciąż gwarancja jakości. Polsat znowu zaskakuje. W jesiennej edycji Tańca z Gwiazdami zobaczymy Andrzeja Rosiewicza, który z pewnością wniesie na parkiet nie tylko swoje legendarne przeboje, ale i nieco siwizny. Ten 82-letni showman, znany z hitów takich jak 40 lat minęło, będzie najstarszym uczestnikiem w historii programu. Ciekawe, czy jego taneczne kroki będą równie niezapomniane, jak jego muzyczne hity.
0: Słuchacie Radia Super Express. Justyna Steczkowska, nasza nieustraszona diwa, znów zaskoczyła przechodniów. Tym razem to nie jej muzyka. A wiatr postanowił ujawnić, co kryje pod eleganckim płaszczykiem. W letniej sukience i na obcasach wyższych niż niejedna góra walczyła z pogodą, ale to wiatr okazał się zwycięzcą, odsłaniając jej bieliznę. Na szczęście Justyna nie zapomniała o niej tego dnia, a cała sytuacja zakończyła się w luksusowym Mercedesie, gdzie mogła odetchnąć jak prawdziwa gwiazda.
1: Antonio Banderas, znany z ekranów kinowych, teraz błyszczy na liście podejrzanych o kryptoreklamę w mediach społecznościowych. Hiszpańskie media donoszą, że aktorowi grozi kara nawet 1,5 miliona euro za nieprawidłowe oznaczanie współprac reklamowych. W tej samej sytuacji znaleźli się również piosenkarz David Bustamante i piłkarka Alexia Putellas. Wygląda na to, że gwiazdy muszą teraz nie tylko dbać o swój wizerunek, ale i o poprawne oznaczenia postów. Agnieszka Fitkał-Perepeczko, znana jako Simona z M jak Miłość, wraca na plan. Po długiej przerwie aktorka podpisała kontrakt, co wywołało burzę emocji wśród fanów. Jedni skaczą z radości, inni zgrzytają zębami. Ale cóż, wszystkim się nie dogodzi. Dzięki niezłomnej determinacji fanów, Simona znów zagości na ekranach, a Agnieszka nie kryje wzruszenia i wdzięczności.
2: Polska muzyka alternatywna doczekała się nowego, potężnego gracza. Ewa Koc, supergrupa złożona z gwiazd rodzimej sceny, właśnie zadebiutowała singlem Zabierz Mnie. To nie tylko kawałek, który przyciąga uwagę, ale wręcz eksploduje energią i świeżością, jakiej dawno nie było w polskim gitarowym graniu. Jeśli ten utwór to przedsmak ich nadchodzącego albumu, to szykujmy się na prawdziwą muzyczną rewolucję tej jesieni.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1021 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 31 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 33 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Powietrze drży od ciepła. Lato rozgościło się na dobre.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa przygotowuje się na falę upałów z temperaturami sięgającymi 40 stopni Celsjusza. W związku z tym Muzeum Narodowe w ten weekend pozostanie zamknięte. Osoby, które kupiły bilety, mogą je zwrócić lub przełożyć wizytę. Koncerty z cyklu Pianokrąg w Parku Rzeźby odbędą się zgodnie z planem.
2: Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznego wypadku awionetki. W czwartek, 25 czerwca, mały samolot spadł niedaleko lotniska i natychmiast stanął w płomieniach, zabijając obie osoby na pokładzie. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych rozpoczęła śledztwo, by ustalić przyczyny katastrofy. Wstępny raport ma być gotowy w ciągu 30 dni.
1: Alarm bombowy w szpitalu Narutowicza w Krakowie. Policja zabezpieczyła teren, a pacjenci muszą czekać na zakończenie działań służb. Choć wiarygodność zgłoszenia jest niska, budynek jest dokładnie przeszukiwany. To kolejny przypadek fałszywych alarmów, które paraliżują pracę instytucji w Polsce. Tragiczny wypadek na drodze krajowej 86 między Tychami a Katowicami wciąż budzi emocje. W lipcu ubiegłego roku w wyniku zderzenia z BMW zginęła ciężarna Patrycja oraz jej nienarodzony syn Bruno. Kierowca BMW przyznał się do winy i wkrótce stanie przed sądem. Prokuratura kończy postępowanie, a akt oskarżenia ma trafić do sądu w lipcu tego roku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Bartosz Arłukowicz, eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej, odniósł się do swojej znajomości z Dawidem Kacprzykiem, którego nazwisko pojawiło się w kontekście afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Arłukowicz przyznał, że zna Kacprzyka jedynie z akcji ulotkowej przed wyborami samorządowymi w 2018 roku. Skrytykował również prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, zarzucając mu korzystanie ze specjalnego traktowania i brak konsekwencji w porównaniu z innymi obywatelami. W Gdańsku rozpoczęła się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy, której przewodniczy premier Julia Swyrydenko. Premier Donald Tusk podkreślił znaczenie solidarności, mówiąc, że to nie tylko słowo, ale treść codziennych działań. Podczas konferencji planowane jest podpisanie około 200 umów i porozumień. W debatach wezmą udział m.in. minister finansów Andrzej Domański oraz prezes Banku Światowego Ajaj Banga. Napięcie między Polską a Ukrainą wzrosło z powodu inwestycji we Lwowie. Polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zarzucił, że polska firma budująca spalarnię śmieci nie otrzymała zapłaty. Mer Lwowa Andrzej Sadowy stanowczo zaprzeczył tym oskarżeniom i wezwał do przedstawienia dowodów. Spór może trafić na drogę prawną, co sugeruje Sikorski. Jednak Sadowy twierdzi, że nie ma żadnych wyroków sądowych w tej sprawie.
2: Europosłanka Ewa Zajączkowska-Hernik ogłosiła powstanie stowarzyszenia Ruch Biało-Czerwonych. Celem tej inicjatywy jest zjednoczenie ludzi aktywnych lokalnie, którzy chcą działać na rzecz Polski. Do stowarzyszenia dołączyli już przedsiębiorcy, samorządowcy i prawnicy. Ruch Biało-Czerwonych ma wspierać rozwój społeczny i gospodarczy kraju, promując patriotyzm i solidarność społeczną.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek wykonała specjalistyczne badanie w szpitalu w Żywcu po zaledwie 3 tygodniach oczekiwania, zamiast standardowych 23 miesięcy. Pomogła jej w tym znajoma ze struktur partyjnych. Sprawa wywołała oburzenie wśród obywateli i zapowiedź rządowej kontroli. To kolejny przypadek, gdy politycy omijają kolejki w służbie zdrowia, co spotyka się z ostrą krytyką społeczeństwa. Lubelski radny Konrad Wcisło znalazł się w centrum kontrowersji po tym, jak przyłapano go na parkowaniu na miejscu dla niepełnosprawnych z kartą wystawioną na jego ojca. Wniosek o własną kartę złożył dopiero 10 dni później. Sprawę zgłosił na policję mieszkaniec Lublina, Seweryn Szczepania. Radny tłumaczył, że doszło do nieporozumienia, jednak Radio SK ustaliło, że jego wyjaśnienia mijają się z prawdą. Organizacja Akcja Uczniowska wystawiła symboliczne świadectwo ministrze edukacji Barbarze Nowackiej, domagając się jej dymisji. Uczniowie zarzucają jej brak odwagi w reformowaniu systemu edukacji i niedotrzymywanie obietnic. Do świadectwa dołączono raport z 50 postulatami zmian, w tym zapewnienie psychologa w każdej szkole i darmowe podręczniki. Krytykowana jest także decyzja o dobrowolności edukacji zdrowotnej, co może ograniczyć dostęp młodzieży do rzetelnej wiedzy.
2: Aleksander Miszalski, były prezydent Krakowa, ponownie znalazł się w centrum uwagi po publikacji nagrania wideo, które wywołało dyskusję w mediach społecznościowych. Filmik przedstawia Miszalskiego wykonującego niezborne gesty na ulicy Szczepańskiej w Krakowie. Były prezydent, który stracił stanowisko po referendum, bagatelizuje sytuację, twierdząc, że nie zrobił nic niestosownego. Nagranie stało się tematem komentarzy politycznych, a Miszalski podkreśla, że obecnie jest osobą prywatną.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu, w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, rozpoczęło się kwitnienie dziwidła olbrzymiego, znanego jako trupi kwiat. To niezwykłe wydarzenie przyciągnęło tłumy miłośników roślin, którzy ustawiają się w wielogodzinnych kolejkach, by zobaczyć ten spektakl natury. Kwitnienie trwa tylko od 2 do 3 dni, a roślina słynie z intensywnego zapachu, przypominającego rozkładające się mięso, co przyciąga owady zapylające. Zainteresowanie jest tak duże, że ogród wydłużył godziny otwarcia kas.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku małe zachmurzenie i temperatura 30 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 33 stopnie i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Dziś zbliżające się lato pokazuje swoją silniejszą stronę. Gorąco nie zostawia złudzeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmud-Drzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polski Związek Piłki Nożnej zmienił godzinę meczu o Super Puchar Polski. Lech Poznań zmierzy się z Górnikiem Zabrze 16 lipca o 19, a nie jak wcześniej planowano o 20:45. Spotkanie odbędzie się na stadionie Lecha w Poznaniu. To ważny mecz, bo otwiera nowy sezon piłkarski w Polsce. Reprezentacja Hiszpanii, jeden z faworytów mundialu, zaskoczyła remisem z Republiką Zielonego Przylądka, ale szybko odzyskała formę, wygrywając z Arabią Saudyjską. Przed nimi kluczowy mecz z Urugwajem, który może zdecydować o awansie. Lamine Yamal, młoda gwiazda Barcelony, porównywany do Leo Messiego, ma być kluczowym graczem w tym starciu. Jorge Felix z Piasta Gliwice podkreśla, że Hiszpania musi zachować chłodną głowę i wykorzystać presję rywali, by zapewnić sobie awans. Na stadionie Lumen Field w Seattle trwa emocjonujący mecz pomiędzy Egiptem a Iranem w ramach trzeciej kolejki fazy grupowej Mundialu 2026. Obie drużyny walczą o cenne punkty, a aktualny wynik to 1-1. Dla Egiptu bramkę zdobył Mahmoud Saber, a dla Iranu Mehdi Taremi. Egipt dominuje w posiadaniu piłki, mając 56% czasu gry. Na Mundialu 2026 w Los Angeles Turcja zremisowała ze Stanami Zjednoczonymi 1-1. Bramki zdobyli Arda Güler dla Turcji i Austin Trusty dla USA. Amerykanie dominowali w posiadaniu piłki, osiągając 61% czasu gry. Mecz zakończył się bez czerwonych kartek, ale Sebastian Berhalter z USA otrzymał żółtą kartkę.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu zmiany w terminarzu rozgrywek żużlowych z powodu upałów. W PGE Ekstralidze mecz Stelmet Falubas Zielona Góra z Orlen Oil Motor Lublin odbędzie się w niedzielę o 19:00, a GZ Stal Gorzów Sfogo Unia Leszno o 21:00. W Metalka z drugiej Ekstralidze spotkanie Munfin Malesa Ostrów Wielkopolski z Polonią Piła rozpocznie się o 17:30. Ostatni mecz 10. kolejki tej ligi Hunters PSŻ Poznań z Abramczyk Polonia Bydgoszcz odbędzie się 19 lipca o 19:00, co zbiegnie się z finałem piłkarskich Mistrzostw Świata.
2: Podczas Mistrzostw Świata 2026 Francja pewnie pokonała Norwegię 4-1, a bohaterem meczu został Ousmane Dembele, zdobywając hat-tricka. Senegal odniósł rekordowe zwycięstwo, rozbijając Irak 5-0, jednak wciąż musi czekać na ostateczne rozstrzygnięcia, by być pewnym awansu. Francuzi dominowali na boisku, a Dembele błyszczał skutecznością. Tymczasem Senegalczycy perfekcyjnie wykorzystali grę w przewadze, osiągając najwyższe w historii zwycięstwo afrykańskiej drużyny na Mistrzostwach Świata. Kamil Grosicki, znany piłkarz Pogoni Szczecin, w nowym dokumencie opowiedział o swojej walce z uzależnieniem od hazardu. Skrzydłowy przyznał, że nauk przez lata wpływał na jego życie zawodowe i prywatne, ale teraz uważa go za zamknięty rozdział. Grosicki podkreśla, że hazard przestał go interesować, a symboliczne zakończenie tej trudnej historii upamiętnia tatuaż z datą 30 czerwca 2019 roku. W trudnych chwilach wspierała go żona, Dominika Grosicka, co pomogło mu pokonać uzależnienie.
1: Podczas meczu Kolumbii na Mistrzostwach Świata w 2026 roku kamery uchwyciły młodą fankę, której wyraz twarzy szybko stał się internetowym hitem. Okazało się, że to Miranda Yepes, córka legendarnego piłkarza Mario Yepesa. Miranda, popularna influencerka, z humorem odniosła się do swojej nowej sławy w mediach społecznościowych. Jej zdjęcia z wydarzenia obiegły świat, a sama Yepes podkreśliła, że jej skupiona mina wynikała z koncentracji na meczu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Zmarła Beata Andrzejczuk-Dudzińska, utytułowana mistrzyni Polski w szachach błyskawicznych. Szachistka odeszła niespodziewanie w wieku 38 lat, zaledwie 3 dni po swoich urodzinach. Dokładne przyczyny śmierci pozostają nieznane, a odpowiedzi ma przynieść zaplanowana sekcja zwłok. Środowisko sportowe pogrążyło się w żałobie po stracie tej wybitnej zawodniczki. Reprezentacja Polski siatkarzy odniosła 4. zwycięstwo w tegorocznej Lidze Narodów, pokonując Turcję 3-2. Po zaciętym meczu w Gliwicach biało-czerwoni są coraz bliżej awansu do turnieju finałowego. Aleksander Śliwka zdobył 20 punktów, stając się liderem zespołu. W sobotę Polacy zmierzą się z Niemcami.
2: Michał Dębek, były tenisista, i Agata Bachanek, dziennikarka TVP, wzięli ślub w Sopocie. Para podzieliła się radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z uroczystości. Ślub odbył się tuż przed rozpoczęciem Wimbledonu, a nowożeńcy będą teraz wspólnie śledzić zmagania tenisistów.
1: Wimbledon 2026 startuje już w poniedziałek, 29 czerwca. W turnieju zobaczymy 6 Polaków, w tym rozstawione Igę Świątek i Maję Chwalińską. W poniedziałek na kortach pojawią się Maja Chwalińska, Magdalinet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz. We wtorek do gry przystąpią Iga Świątek i Kamil Majchrzak.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku to nie tylko sportowe emocje, ale i barwne widowisko na trybunach. Fanki reprezentacji Brazylii przyciągają uwagę swoją energią i karnawałową atmosferą. Iwana Knoll, miss poprzedniego mundialu, znów zachwyca odważnymi strojami, a meksykańscy kibice wspierają swoją drużynę z ogromną pasją. To prawdziwe święto futbolu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 33 stopnie. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić tak samo 33 stopnie Celsjusza. Dziś zbliżające się lato pokazuje swoją silniejszą stronę. Gorąco nie zostawia złudzeń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia znów przyciągają uwagę fanów. Choć nowe odcinki jeszcze przed nami, emocje wzbudziło zdjęcie zza kulis z Dominiką i Sebastianem. Podpis 8 barwnych wspólnych lat sugeruje, że para nadal będzie kluczowa w nadchodzącym sezonie. Po dramatycznych wydarzeniach z Renatą, która zmagała się z uzależnieniem, widzowie zastanawiają się, czy ich związek przetrwa kolejne wyzwania. Renata po opuszczeniu ośrodka dowiedziała się o zakupie lokalu przez Dominikę, co może skomplikować ich relacje. Nowy sezon obiecuje kontynuację wątku uzależnienia Renaty. Czy miłość Dominiki i Sebastiana okaże się wystarczająco silna? Odpowiedzi poznamy po wakacyjnej przerwie. M jak miłość wraca z nowymi emocjami. Po burzliwym finale sezonu, gdzie Natalka miała wątpliwości co do ślubu z Adamem Karskim, najnowsze zdjęcia z planu przynoszą nadzieję. Widać na nich uśmiechniętą parę z Hanią, która od początku kibicowała ich związkowi. Choć relacja Natalki i Adama była pełna emocjonalnych zawirowań, wygląda na to, że rodzinna historia zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu. Hania, córka Natalki, odgrywała kluczową rolę, wspierając związek mamy z komendantem. Zdjęcia sugerują, że mimo wcześniejszych napięć, relacja tej trójki przetrwa. Czy to oznacza koniec wątpliwości i spokojniejszy etap w ich życiu? Przekonamy się już wkrótce. 4000 gości i spokojniejszy

0: się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowych. Twórcy nie zdradzają szczegółów. Ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów. W najnowszym 962 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 28 czerwca, emocje sięgną zenitu. Cennet, zdeterminowana, by rozdzielić swojego syna Poiraza i jego żonę Nanę, posunie się do dramatycznej mistyfikacji. Udając ciężką chorobę, będzie próbowała wymusić na synu rozwód. Poiraz znajdzie się w trudnej sytuacji, rozdarty między miłością do żony, a rzekomym ostatnim życzeniem matki. Czy zdoła przejrzeć jej grę, zanim będzie za późno? Nana również stanie przed trudnym wyborem. Czy odejść, by ratować zdrowie teściowej? Odcinek pełen napięcia i emocji już w tę niedzielę o 16:05 na TVP1. Wszystkie odcinki można także obejrzeć online w serwisie TVP VOD.
1: W 4247 odcinku na wspólnej Greg postanawia naprawić swoje błędy. Po skandalicznym incydencie na szpitalnym parkingu, gdzie obraził Weronikę, zaprasza ją Ilva na kolację, by ocieplić relacje. Weronika jednak nie zamierza dać mu drugiej szansy i odmawia udziału w spotkaniu. Lev, zafascynowany nowym kolegą, staje po stronie Grega, co prowadzi do napięć w jego związku z Weroniką. Nalepa, zafascynowany umiejętnościami Grega, nie dostrzega jego dwulicowości. Czy związek Lwa i Weroniki przetrwa tę próbę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. W 322 odcinku serialu Ci Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Gdańsku niewielkie zachmurzenie i temperatura 32 stopnie oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu bezchmurne niebo i temperatura 33 stopnie i wiatr południowy o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Dziś najlepiej działa cień, wiatrak i chłodna woda. Czerwiec w pełnym słońcu nie żartuje.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: i po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: nas na dobre.
1: Minęła 10.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
1: W Waszyngtonie podpisano historyczne porozumienie między Libanem a Izraelem, mające na celu deeskalację napięć na granicy. Umowa wypracowana przy mediacji Stanów Zjednoczonych przewiduje częściowe wycofanie wojsk izraelskich i rozmieszczenie armii libańskiej. Amerykańscy oficerowie będą nadzorować ten proces, aby ograniczyć aktywność Hezbollahu. To pierwszy krok w kierunku trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. Rząd koalicyjny Donalda Tuska zmaga się z poważnym kryzysem wizerunkowym w związku z aferami w ochronie zdrowia. Ujawniono przypadki przyjmowania polityków Koalicji Obywatelskiej poza kolejnością, co wywołało oburzenie społeczne. Dodatkowo niespełnione obietnice wyborcze i blokady legislacyjne ze strony prezydenta Karola Nawrockiego pogłębiają problemy rządu. Eksperci wskazują, że sytuacja może wpłynąć na przyszłe wybory, choć silna polaryzacja polityczna może utrzymać wyborców przy obecnej władzy. Rekonstrukcja bitwy pod Waterloo została odwołana z powodu fali upału. Organizatorzy i władze Brabancji Walońskiej zdecydowali się na ten krok dla bezpieczeństwa uczestników. Prognozy zapowiadają temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza, a w całej Belgii obowiązują alarmy pogodowe. Wydarzenie miało przyciągnąć wielu miłośników historii, ale ekstremalne warunki pogodowe uniemożliwiły jego przeprowadzenie.
3: We Francji doszło do czwartej tragedii, związanej z pozostawieniem dziecka w rozgrzanym samochodzie. Ostatnią ofiarą jest 18-miesięczne dziecko, które zmarło w Marsylii. Wcześniej zginęli dwaj bracia w Carpentras oraz 3-letni chłopiec na przedmieściach Paryża. Fala upałów, która przetacza się przez Europę, sprawia, że temperatura w zamkniętych autach szybko osiąga śmiertelne wartości.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Wenezueli po dwóch silnych trzęsieniach ziemi liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 589, a rannych jest 2980 osób. Ponad 50 tysięcy osób wciąż uznaje się za zaginione. Ratownicy przeszukują gruzy, jednak akcję utrudnia brak ciężkiego sprzętu. Władze apelują o pomoc i zapowiadają utworzenie funduszu odbudowy. Wczoraj w Pekinie doszło do nietypowego zdarzenia. Mały samolot uderzył w najwyższy budynek miasta, CITIC Tower. Na szczęście nie ma informacji o ofiarach. Chińskie władze nie wydały jeszcze oficjalnego komunikatu, a na miejscu pracują służby ratunkowe. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i filmy z miejsca zdarzenia.
1: W Jastrzębiu Zdroju doszło do ataku nożownika w szpitalu. 19-letni mężczyzna zaatakował 4 osoby, w tym 2 pacjentki, lekarza i pielęgniarkę. Jedna z pacjentek jest w stanie ciężkim po operacji. Napastnik został zatrzymany przez policję i był pod wpływem narkotyków. O jego dalszym losie zdecyduje prokuratura i sąd. Kurz na meblach to problem, z którym zmaga się wielu z nas. Okazuje się, że prosty sposób może pomóc w jego zwalczaniu. Wystarczy zmieszać kilka kropli gliceryny z wodą i spryskać meble, aby kurz osiadał wolniej. Dzięki temu powierzchnie pozostaną czyste przez długie tygodnie.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Policja zatrzymała 2 osoby podejrzane o oszustwa inwestycyjne na kwotę ponad 4 miliony złotych. Matka i syn zostali ujęci w Lublinie, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 6 miesięcy. Sprawa wyszła na jaw po zgłoszeniu mieszkańca Piły, który stracił 750 tysięcy złotych na fałszywych kryptowalutach. Policja apeluje o ostrożność przy inwestycjach internetowych, gdyż tylko w tym roku zgłoszono już 179 podobnych przypadków.
1: Policjanci z Radzynia Podlaskiego ustalili tożsamość 19-letniego kierowcy, który 3 czerwca dopuścił się niebezpiecznych manewrów na ulicy Ostrowieckiej. Młody mieszkaniec gminy Wochyń, posiadający prawo jazdy od stycznia, został ukarany mandatem w wysokości 2550 zł oraz 31 punktem karnym. Kierowca wyprzedzał na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych, łamiąc przepisy ruchu drogowego. Policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów, podkreślając znaczenie monitoringu w ściganiu wykroczeń.
3: Minister edukacji Barbara Nowacka uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Dałowie. Podziękowała nauczycielom za ich pracę i podkreśliła, że szkoła nie potrzebuje rewolucji, a stabilnych zmian. Nowy rok szkolny przyniesie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach oraz obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. Minister odniosła się też do kwestii nagradzania uczniów, podkreślając, że ambicja powinna być doceniana i nagradzana. Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, podzielił się w mediach społecznościowych radosnym momentem z życia prywatnego. Jego młodszy syn, Antek, zakończył rok szkolny ze świadectwem z czerwonym paskiem, co wywołało ogromną dumę u ojca. Nawrocki złożył także życzenia wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom na nadchodzące wakacje. Internauci szybko zareagowali, gratulując Antkowi i życząc rodzinie udanego odpoczynku.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Jolanta Kwaśniewska była pierwsza dama. Wciąż uznawana jest za ikonę stylu. Jej obecne stylizacje łączą nowoczesność z elegancją, daleką od nudy i sztywnego protokołu. Stawia na unikalne akcesoria, takie jak wyraziste okulary i oryginalna biżuteria oraz nowoczesne garnitury. Podstawą jej garderoby są wysokiej jakości kroje i stonowane barwy, które uzupełnia wyrazistymi kolorami lub wzorzystymi elementami.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 33 stopnie. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 36 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. To jedna z tych chwil, gdy zimna herbata smakuje jak wybawienie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Rosiewicz, 82-letni weteran polskiej sceny muzycznej, postanowił zawojować parkiet Dancing with the Stars. Czy to nowy sposób na emeryturę? Czy może próba udowodnienia, że wiek to tylko liczba? Internet aż huczy od komentarzy. Jedni podziwiają jego energię, inni zastanawiają się, czy to nie czas, by zejść ze sceny. Cóż, wygląda na to, że taniec z gwiazdami to nie tylko kwestia kroków, ale i odwagi. Artur Rojek, dawny lider Mysłowic, ujawnia gorzką prawdę o muzycznym biznesie lat 90. Okazuje się, że młodzi artyści podpisywali kontrakty w ciemno, myśląc, że złapali Pana Boga za nogi. Niestety, zamiast złotej ery, wielu z nich skończyło z pustymi kieszeniami. Rojek podkreśla, że problemem nie były same umowy, ale brak przygotowania do twardego świata show biznesu. Brytyjska tiktokerka Brooke George znalazła się w poważnych tarapatach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie oskarżono ją o zamordowanie partnera. Twierdzi, że działała w samoobronie, ale surowe prawo Emiratów nie zna litości. Internauci spekulują, czy to nie była przypadkiem pułapka, a organizacje praw człowieka biją na alarm, wskazując na naruszenia podczas przesłuchań. Czyżby luksusowy Dubaj okazał się miejscem, gdzie marzenia zamieniają się w koszmary?
2: Jakub i Dawid, internetowi celebryci, po 9 latach walki w końcu usłyszeli magiczne słowa. Wasze małżeństwo jest uznane w Polsce. Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował, że ich zagraniczny akt małżeństwa musi być przepisany w kraju. Para, znana z działań na rzecz społeczności LGBTQ+, nie kryje wzruszenia i ogłasza powstanie filmu dokumentalnego o swojej historii. Cóż, kto by pomyślał, że miłość może być tak skomplikowana?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Madonna, królowa popu, zdradziła swoje randkowe sekrety z lat 80. Okazuje się, że kluczowym kryterium wyboru partnera była wanna. Tak, wanna i domowe jedzenie były dla niej priorytetem. Dziś, w wieku 67 lat, Madonna nadal zaskakuje. Tym razem plotkami o tajnym ślubie z 29-letnim piłkarzem. Cóż, miłość nie zna granic, ani wieku, ani wyposażenia łazienki. Marzena Kipiel-Sztuka, niezapomniana Halinka Kiepska, choć na ekranie bawiła do łez, w życiu prywatnym zmagała się z prawdziwym dramatem. Straciła rodziców, dwóch partnerów, a depresja i nałogi były jej codziennością. Jej siostra Dorota, z którą była skłócona, planuje teraz wydać książkę o życiu Marzeny, bazując na jej pamiętnikach. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci nie można liczyć na spokój, a rodzinne dramaty będą kontynuowane na papierze.
2: Na ekranach kin już wkrótce zagości komedia Jak żyć, żeby nie zwariować, która obnaża codzienne zmagania Anki, kobiety z pozoru mającej wszystko. Magdalena Popławska wciela się w rolę, która pokazuje, że życie to nie bajka, a raczej seria niefortunnych zdarzeń. Zdrada męża, utrata pracy i dorastające dzieci to tylko początek jej kłopotów. Reżyser Tomasz Konecki serwuje nam mieszankę humoru i refleksji, która z pewnością trafi do serc wielu Polek. Premiera już 23 października.
1: Nowa książka Kongijskie piekło to prawdziwy rollercoaster emocji, który przenosi nas do afrykańskiego więzienia Makala. Mariusz Majewski, polski podróżnik, został tam oskarżony o szpiegostwo i doświadczył piekła na ziemi. Jarosław Kocęba, dziennikarz Wirtualnej Polski, z niemałym trudem spisał jego dramatyczne przeżycia, tworząc dzieło, które z pewnością nie jest dla osób o słabych nerwach. To opowieść o przetrwaniu, która pokazuje, że życie potrafi być bardziej zaskakujące niż fikcja.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hanna Bieluszko, znana i ceniona aktorka, przechodzi przez prawdziwy życiowy dramat. Zmaga się z rakiem jelita grubego, a jej walka z chorobą to prawdziwy thriller. Po operacji, która miała ratować życie, przyszły kolejne wyzwania. Paraliż nogi i wyczerpująca terapia. Na szczęście w tej trudnej sytuacji może liczyć na wsparcie rodziny i przyjaciół z teatru, którzy z niecierpliwością czekają na jej powrót na scenę.
2: Dawid Karpiuk, znany z zespołu Dziwna Wiosna, wkracza na solową scenę z nowym singlem Huragany. Czyżbyśmy mieli nowy hymn dla tych, którzy lubią balansować na krawędzi światła i cienia? Producent Arek Kopera, znany z pracy z topowymi artystami, zadbał o to, by brzmienie było tak nowoczesne, jak tylko się da. Przygotujcie się na muzyczną burzę, która może stać się ścieżką dźwiękową waszego życia, jeśli tylko na to pozwolicie.
1: Muse powraca z nowym albumem The Wow Signal, który zaskakuje powrotem do korzeni space rocka i metalu. Po wielu latach eksperymentów i nieco kontrowersyjnych projektach zespół znów pokazuje, że potrafi łączyć ciężkie brzmienia z emocjonalną głębią. Współpraca z Ellie Goulding w utworze Hush to prawdziwa niespodzianka, a gitarowe solówki przypominają najlepsze lata Muse. Czyżbyśmy mieli do czynienia z kandydatem do albumu roku? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Muse znów jest na fali. Sting, zdobywca 17 nagród Grammy, znowu zaskakuje. Tym razem wydał koncertowy album The Night Watch – Live at the Rijks Museum, gdzie grał wśród dzieł Rembrandta i Vermeera. Jakby to było całkiem normalne, że muzyk występuje w muzeum, a nie na stadionie. W repertuarze znalazły się zarówno kameralne ballady, jak i największe hity. A wszystko to przy akompaniamencie 17-wiecznej gitary. Czyżby Sting chciał pokazać, że sztuka nie zna granic? A może po prostu szukał nowego miejsca na koncert, bo wszystkie inne już zaliczył.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 34 stopnie, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 35 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Wysoka temperatura dyktuje rytm. Dziś mniej znaczy lepiej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznej katastrofy awionetki. W czwartek niewielki samolot rozbił się tuż przed lotniskiem, a dwie osoby na pokładzie zginęły na miejscu. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych pracuje nad ustaleniem przyczyn wypadku. Wstępny raport ma być opublikowany w ciągu jednego miesiąca. W 2017 roku w warszawskiej Falenicy doszło do tragicznej zbrodni. 24-letni Mateusz G. brutalnie zamordował swoich rodziców podczas domowej awantury. Mimo powagi czynu nie trafił do więzienia, ponieważ biegli uznali go za niepoczytalnego. Zamiast tego został umieszczony w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym na stałe. Młody Francuz, który wtargnął do tunelu warszawskiego metra, spędzi 3 miesiące w areszcie. Sąd podjął tę decyzję, a prokuratura potwierdziła, że mężczyzna odpowie za próbę zamachu na infrastrukturę. Incydent spowodował chaos w komunikacji miejskiej, a metro musiało wstrzymać kursowanie na części trasy. Śledztwo trwa, ale szczegóły nie są ujawniane.
2: Wakacyjne loty z Warszawy mogą zostać przeniesione do Radomia. Lotnisko Chopina zmaga się z nadmiarem pasażerów, co skłoniło biuro podróży Annex Tour do negocjacji w sprawie zmiany miejsca wylotu. Polskie porty lotnicze rozważają uruchomienie autokarów z Warszawy do Radomia, by ułatwić podróż pasażerom. Decyzja może zapaść jeszcze przed szczytem sezonu letniego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Warszawie trwa niezwykły projekt Wirtualna Podróż, który pozwala mieszkańcom i turystom przenieść się do przedwojennej stolicy. Dzięki panoramicznym filmom 360 stopni można porównać współczesny krajobraz z tym sprzed 100 lat. Twórcy planują stworzenie około 50 historycznych punktów, które zamienią miasto w cyfrowe muzeum na świeżym powietrzu. Projekt rozwija się technologicznie, a jego realizacja wymaga wsparcia zewnętrznych partnerów.
2: W krakowskim centrum handlowym doszło do groźnego incydentu. Dwaj mężczyźni zastraszali ochronę niebezpiecznymi narzędziami. Policja z pierwszego komisariatu szybko ujęła sprawców, którzy teraz czekają na dalsze kroki prawne. Funkcjonariusze apelują do świadków i poszkodowanych o zgłaszanie się do jednostki. W szpitalu Narutowicza w Krakowie trwa akcja policji po zgłoszeniu alarmu bombowego. Funkcjonariusze sprawdzają budynek, mimo że zagrożenie uznawane jest za mało wiarygodne. Pacjenci muszą liczyć się z utrudnieniami, a osoby postronne nie są wpuszczane do środka. Podobne zgłoszenia wpływają do różnych instytucji w regionie, co powoduje paraliż ich działalności.
1: Rok temu w Starej Wsi pod Limanową doszło do tragedii, która wstrząsnęła Polską. Tadeusz Duda zamordował swoją córkę Justynę i jej męża Zbigniewa, a następnie ukrywał się przez kilka dni. Poszukiwania zakończyły się odnalezieniem jego ciała oraz listu, w którym tłumaczył swoje motywy. Pogrzeb Dudy odbył się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach doszło do groźnego wypadku z udziałem 11-latka na hulajnodze i autobusu miejskiego. Chłopiec wjechał na przejście dla pieszych, gdzie zderzył się z autobusem. Na szczęście kierowca autobusu zareagował na czas, a dziecko doznało jedynie powierzchownych otarć. Policja przypomina, że przejścia dla pieszych są przeznaczone wyłącznie dla pieszych, a użytkownicy hulajnóg muszą przestrzegać przepisów. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Tragiczny wypadek w Sosnowcu. Na prywatnej posesji w dzielnicy Dańdówka dwa agresywne psy zaatakowały 8-letnią dziewczynkę. Dziecko z poważnymi obrażeniami trafiło do szpitala, a ojciec odniósł lżejsze rany, próbując ją ratować. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie, aby ustalić odpowiedzialność za psy.
1: W latach 90. i na początku XXI wieku listy do redakcji magazynów takich jak Bravo czy Popcorn były dla młodzieży tym, czym dziś są media społecznościowe. Młodzi ludzie szukali tam odpowiedzi na pytania o dojrzewanie, emocje i relacje, które często wstydzili się zadać rodzicom. Choć dziś mamy internet i aplikacje, wiele dylematów młodzieży pozostało niezmienionych, jak strach przed odrzuceniem czy potrzeba akceptacji. To pokazuje, że emocje dorastania są ponadczasowe.
2: W województwie kujawsko-pomorskim zapowiada się wyjątkowo upalny weekend z temperaturami przekraczającymi 30 stopni. Mieszkańcy będą szukać ochłody nad wodą, a wiele kąpielisk w regionie jest już otwartych. Warto odwiedzić miejsca takie jak Jezioro Bysławskie, Jezioro Gopło w Kruszwicy czy Plaża Miejska w Grudziądzu. Przed wyjazdem dobrze jest sprawdzić aktualny status kąpieliska i dostępność udogodnień.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Lato z Radiem SK właśnie się rozpoczyna. SK Summer City startuje na Dolnym Śląsku. A pierwszym przystankiem jest Festiwal Pasi Brzucha we Wrocławiu. W piątek i sobotę od godziny 19 czeka na Was potężna dawka muzyki i konkursów. To dopiero początek wakacyjnej trasy pełnej atrakcji i niespodzianek. Jezioro Garda, największe we Włoszech, przyciąga turystów z całego świata swoim niezwykłym połączeniem gór, błękitnej wody i śródziemnomorskiej roślinności. Położone na styku Lombardii, Wenecji Euganejskiej i Trydentu Górnej Adygi, uchodzi za jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie. Jego powierzchnia wynosi około 370 km kwadratowych, co czyni je większym od Wrocławia. Dzięki alpejskim szczytom na północy i śródziemnomorskiemu klimatowi na południu, jezioro oferuje idealne warunki do wypoczynku przez cały rok.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1021 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 32 stopnie, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 35 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Powietrze drży od ciepła. Lato rozgościło się na dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Związkowcy z OPZZ Konfederacji Pracy w Handlu alarmują w sprawie zwolnień w sieci Dino. Twierdzą, że niektóre z nich mogły naruszać kodeks pracy, ponieważ brakowało wymaganych konsultacji ze związkami zawodowymi. Byli pracownicy mają tylko 21 dni na złożenie odwołania do sądu pracy, aby walczyć o powrót do pracy lub odszkodowanie. OPZZ oferuje pomoc prawną zarówno dla członków, jak i osób niezrzeszonych. Sprawa została zgłoszona odpowiednim instytucjom państwowym, a związkowcy przypominają podobny przypadek z Kauflandem, gdzie sąd przywrócił pracownika do pracy. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej narasta napięcie. Związki zawodowe oskarżają zarząd o złamanie umowy, która miała zapewnić firmie niecałe 3 miliardy złotych z funduszu reprywatyzacji. Górnicy zrezygnowali ze świadczeń wartych ponad miliard złotych, ale obiecane środki nie wpłynęły. Sytuacja finansowa spółki jest krytyczna, a płynność utrzymywana jest dzięki wyprzedaży majątku i tymczasowym ugodom z bankami. Związki alarmują, że cięcia w budżecie mogą zagrażać bezpieczeństwu pracy w kopalniach. Wydatki na inwestycje i remonty zostały drastycznie ograniczone.
0: Janina Goss, niegdyś bliska współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego, została usunięta z Prawa i Sprawiedliwości. Powodem tej decyzji było niepłacenie składek członkowskich. Goss była znana z wpływów w partii i zasiadania w radach nadzorczych państwowych spółek. W latach od 2016 do 2023 zarobiła na tych stanowiskach około 1,5 miliona złotych. Jej kariera zakończyła się wraz z nadejściem nowego rządu. To wydarzenie pokazuje, że nawet bliscy współpracownicy nie mogą liczyć na taryfę ulgową. Unia Europejska wprowadza nowe regulacje dotyczące jednorazowych saszetek z ketchupem, majonezem i cukrem. Od 12 sierpnia zacznie obowiązywać pierwszy etap ograniczeń, które mają na celu zmniejszenie ilości odpadów. W 2027 roku restauracje będą musiały akceptować własne pojemniki klientów. Rok później pojawi się obowiązek oferowania opakowań wielokrotnego użytku. W 2030 roku zakaz obejmie także miniaturowe kosmetyki w hotelach. Przedsiębiorcy obawiają się dodatkowych kosztów związanych z nowymi wymogami.
1: Sezon letnich festiwali i koncertów trwa w najlepsze, ale Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina o ważnej zasadzie. Sam bilet na koncert nie wystarczy, by wejść na teren imprezy. W dobie biletów imiennych konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości, który potwierdzi, że bilet należy do Ciebie. UOKiK zaleca sprawdzenie, jaki dokument jest wymagany przez organizatora, by uniknąć problemów przy wejściu. Warto też pobrać bilet na telefon wcześniej, by mieć go dostępnego offline. Przygotowanie się zgodnie z regulaminem wydarzenia pozwoli uniknąć stresu i cieszyć się muzyką.
0: Nadchodzące upały zmuszają Polaków do poszukiwania sposobów na ochłodzenie mieszkań. Coraz większą popularność zdobywają klimatyzatory przenośne, które można uruchomić samodzielnie w kilka minut. Ich ceny spadły nawet o 1000 zł, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych klimatyzatorów ściennych. Urządzenia te skutecznie obniżają temperaturę w pomieszczeniach, a nowoczesne modele eliminują problem skroplin. Choć nie są całkowicie bezgłośne, oferują tryby nocne, które poprawiają komfort snu. Zainteresowanie tym sprzętem rośnie wraz z temperaturą.
1: Polacy coraz ostrożniej podchodzą do lokat terminowych. Najnowsze badania pokazują, że dla wielu z nas ważniejszy od zysku jest szybki dostęp do oszczędności. Aż 49,5% ankietowanych wskazuje, że możliwość wypłaty środków w dowolnym momencie jest kluczowa. Doświadczenia z wysoką inflacją wpłynęły na nasze podejście do oszczędzania. Większość Polaków wybiera lokaty na krótki okres, od 3 do 6 miesięcy. Banki będą musiały zaoferować więcej niż tylko wyższe oprocentowanie, by przyciągnąć klientów.
0: Polska firma PESA planuje zacieśnić współpracę z Kijowem. W planach jest dostarczenie nowych tramwajów oraz utworzenie centrum serwisowego w stolicy Ukrainy. Rozmowy na ten temat odbyły się podczas konferencji w Gdańsku, gdzie prezes PESY Krzysztof Zdziarski spotkał się z merem Kijowa Witalijem Kliczką. PESA zamierza również montować podzespoły tramwajów bezpośrednio w Kijowie, co wzmocni lokalną infrastrukturę. Dodatkowo Kijów otrzymał kredyt do 150 milionów euro na modernizację metra od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Sejm uchwalił ustawę zwalniającą marynarzy i pracowników offshore z podatku PIT. Nowe przepisy przewidują również wprowadzenie podatku tonażowego i poprawę warunków pracy na morzu. Ustawa trafi teraz do Senatu, a część zmian wymaga zgody Komisji Europejskiej. Przewidziano także nowe obowiązki dla armatorów, w tym zapewnienie dostępu do internetu i darmowych posiłków dla załóg. Zmiany mają zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki i poprawić bezpieczeństwo socjalne pracowników morskich. Fala rekordowych upałów zagraża tegorocznym zbiorom czarnej porzeczki w Polsce. Wysokie temperatury powodują, że owoce dosłownie gotują się na krzewach i masowo opadają na ziemię. Plantatorzy są zaniepokojeni, a prognozy pogody nie przynoszą ulgi. Upały mogą potrwać do początku przyszłego tygodnia. Szczególnie dotknięte są plantacje na Lubelszczyźnie, gdzie uprawy porzeczki są bardzo popularne. Jeśli sytuacja się nie poprawi, może to wpłynąć na dostępność owoców do produkcji soków i przetworów, a także na ceny dla konsumentów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 35 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą także 35 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Powietrze drży od ciepła. Lato rozgościło się na dobre.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia znów przyciągają uwagę fanów. Choć nowe odcinki jeszcze przed nami, emocje wzbudziło zdjęcie zza kulis z Dominiką i Sebastianem. Podpis 8 barwnych wspólnych lat sugeruje, że para nadal będzie kluczowa w nadchodzącym sezonie. Po dramatycznych wydarzeniach z Renatą, która zmagała się z uzależnieniem, widzowie zastanawiają się, czy ich związek przetrwa kolejne wyzwania. Renata po opuszczeniu ośrodka dowiedziała się o zakupie lokalu przez Dominikę, co może skomplikować ich relacje. Nowy sezon obiecuje kontynuację wątku uzależnienia Renaty. Czy miłość Dominiki i Sebastiana okaże się wystarczająco silna? Odpowiedzi poznamy po wakacyjnej przerwie. M jak miłość wraca z nowymi emocjami. Po burzliwym finale sezonu, gdzie Natalka miała wątpliwości co do ślubu z Adamem Karskim, najnowsze zdjęcia z planu przynoszą nadzieję. Widać na nich uśmiechniętą parę z Hanią, która od początku kibicowała ich związkowi. Choć relacja Natalki i Adama była pełna emocjonalnych zawirowań, wygląda na to, że rodzinna historia zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu. Hania, córka Natalki, odgrywała kluczową rolę, wspierając związek mamy z komendantem. Zdjęcia sugerują, że mimo wcześniejszych napięć, relacja tej trójki przetrwa. Czy to oznacza koniec wątpliwości i spokojniejszy etap w ich życiu? Przekonamy się już wkrótce. W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20.15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich z nią o rozwodzie bez

0: Mamy już wkrótce. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowych. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów. W najnowszym 962 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w niedzielę 28 czerwca, emocje sięgną zenitu. Cennet, zdeterminowana, by rozdzielić swojego syna Poiraza i jego żonę Nanę, posunie się do dramatycznej mistyfikacji. Udając ciężką chorobę, będzie próbowała wymusić na synu rozwód. Poiraz znajdzie się w trudnej sytuacji, rozdarty między miłością do żony, a rzekomym ostatnim życzeniem matki. Czy zdoła przejrzeć jej grę, zanim będzie za późno? Nana również stanie przed trudnym wyborem. Czy odejść, by ratować zdrowie teściowej? Odcinek pełen napięcia i emocji już w tę niedzielę o 16:05 na TVP1. Wszystkie odcinki można także obejrzeć online w serwisie TVP VOD.
1: W 4247 odcinku na Wspólnej Greg postanawia naprawić swoje błędy. Po skandalicznym incydencie na szpitalnym parkingu, gdzie obraził Weronikę, zaprasza ją Ilva na kolację, by ocieplić relacje. Weronika jednak nie zamierza dać mu drugiej szansy i odmawia udziału w spotkaniu. Lev, zafascynowany nowym kolegą, staje po stronie Grega, co prowadzi do napięć w jego związku z Weroniką. Nalepa, zafascynowany umiejętnościami Grega, nie dostrzega jego dwulicowości. Czy związek Lwa i Weroniki przetrwa tę próbę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. W 322 odcinku serialu Ki Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Gdańsku małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 34 stopnie. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 36 stopni. Temperatura wzniosła się wysoko ponad oczekiwania. Wszystko dziś woła o ochłodę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Express. Tym dziś żyje Polska. Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Profesor Antoni Dudek ostrzega przed eskalacją antyukraińskich nastrojów w Polsce, co mogłoby działać na korzyść Rosji. Podkreśla, że Polska ma kluczowy głos w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, co stanowi silną kartę przetargową. Dudek apeluje o zachowanie zimnej krwi w obliczu rosnących napięć, wskazując, że głównym zagrożeniem dla Polski pozostaje Rosja, a nie Ukraina.
3: Na polskich poligonach zakończył się specjalistyczny kurs dla ukraińskich żołnierzy z obsługi transporterów opancerzonych. Szkolenie prowadzone jest przez Międzynarodowe Dowództwo Combined Arms Training Command w Żaganiu. W ramach unijnej misji wsparcia wojskowego na Ukrainie Polska stała się kluczowym miejscem szkolenia ukraińskich sił zbrojnych. Kursy obejmują także obsługę czołgów Leopard i wozów zabezpieczenia Bergepanzer, co ma wzmocnić zdolności obronne Kijowa. Łukasz Skrocki, nowy marszałek Greenpointu, zwrócił uwagę na rosnącą obecność młodego pokolenia w życiu polonijnym. Podczas uroczystości szarfowania w Nowym Jorku wśród ponad 270 gości dominowali 30- i 40-latkowie oraz młode rodziny. Skrocki podkreśla, że młodzi ludzie są kluczowi dla przyszłości Polonii i planuje organizację dużego polonijnego festynu w 2027 roku, by zintegrować społeczność. Wakacyjna trasa Beauty pod hasłem hashtag Sephora Summer Vibes on Tour ruszyła pełną parą. Po udanym starcie w Warszawie, gdzie tłumy mieszkańców uczestniczyły w wydarzeniach na bulwarze Smitha Pattona, akcja przenosi się do Krakowa. Od 31 lipca do 2 sierpnia barka Nasza Rzeka zacumuje przy bulwarze Czerwieńskim, oferując uczestnikom mnóstwo atrakcji i inspiracji kosmetycznych. Dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna jest również internetowa gra z imponującą pulą nagród.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Chojny uratowali życie 67-letniego mieszkańca Grzybna. Mundurowi, po zgłoszeniu od zaniepokojonych sąsiadów, zdecydowali się na siłowe wejście do mieszkania, gdzie znaleźli nieprzytomnego mężczyznę. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, mężczyzna został przewieziony do szpitala i otrzymał niezbędną pomoc medyczną. Na autostradzie A1 w rejonie węzła Kamieńsk doszło do niebezpiecznego incydentu. 51-letnia kobieta, kierująca Toyotą, jechała pod prąd pasem awaryjnym po pomyłce nawigacji. Sytuację zauważyli pracownicy transportu medycznego, którzy zatrzymali kobietę i wezwali policję. Funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy i skierowali sprawę do sądu. Policja apeluje do kierowców o ostrożność na drogach, szczególnie w okresie wakacyjnym.
3: Policjanci z ŻOR, wspierani przez funkcjonariuszy z Katowic i Radomia, zlikwidowali laboratorium metamfetaminy w Jastrzębiu-Zdroju. Zatrzymano 6 obywateli Czech i zabezpieczono około 2 kg substancji do produkcji narkotyków. 4 mężczyzn trafiło do tymczasowego aresztu, a sprawa jest rozwojowa. Na miejscu znaleziono również skradzione rośliny i przedmioty przypominające broń.
2: Ekstremalne upały wywołały dyskusję na temat suszenia ubrań na słońcu. Eksperci ostrzegają, że choć promienie słoneczne mogą wybielać jasne tkaniny, to mogą również uszkodzić delikatne materiały, takie jak jedwab czy kaszmir. Suszenie w zamkniętych pomieszczeniach zwiększa wilgotność, co sprzyja rozwojowi pleśni i roztoczy. Ważne jest, aby zapewnić odpowiednią wentylację i unikać suszenia w sypialniach.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Podczas letnich upałów kluczowe jest, by nie podlewać roślin w środku dnia, zwłaszcza między 11 a 17, gdy słońce grzeje najmocniej. Woda szybko paruje, nie docierając do korzeni, a krople na liściach mogą powodować poparzenia. Najlepiej podlewać wcześnie rano, przed godziną 9 lub wieczorem po ustąpieniu upałów. Dzięki temu rośliny będą lepiej nawodnione i zdrowsze.
2: Imię Carmen zyskuje na popularności w Polsce. Choć wciąż jest rzadko spotykane, coraz więcej rodziców docenia jego międzynarodowy charakter i eleganckie brzmienie. Carmen kojarzy się z hiszpańskim temperamentem, słońcem i flamenco, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla bardziej popularnych imion. To propozycja dla tych, którzy szukają oryginalności, ale nie chcą rezygnować z łatwości wymowy.
3: Limonka, znana jako orzeźwiający dodatek do napojów, zyskuje popularność w domowej pielęgnacji skóry. Dzięki wysokiej zawartości witaminy C i przeciwutleniaczy, maseczki z limonki mogą rozświetlić cerę i pomóc w walce z zaskórnikami. Wystarczy połączyć sok z limonki z miodem lub jogurtem, by uzyskać naturalny kosmetyk. Pamiętajmy jednak, aby unikać stosowania cytrusowych maseczek przed ekspozycją na słońce.
2: Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, został przyłapany na targu podczas zakupów. Polityk, znany z zamiłowania do ogrodnictwa, powiększył swoją kolekcję o sadzonki pomidorów. Mimo odpowiedzialnych funkcji rządowych, Kowal znajduje czas na pielęgnację swojego ogrodu, traktując to jako formę relaksu. Nawet na bazarze prezentował się elegancko, co podkreśla jego dbałość o wizerunek.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Posłanka Aleksandra Leo poinformowała o śmierci swojej ukochanej babci Krystyny. W trudnych chwilach może liczyć na wsparcie wielu osób, w tym dziennikarki Hanny Lis. Internauci również wyrażają swoje współczucie, dzieląc się własnymi doświadczeniami związanymi ze stratą bliskich. Leo, posłanka Klubu Parlamentarnego Centrum, jest znana z działalności w mediach i polityce.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 33 stopnie w Krakowie, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 36 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. To nie tylko gorąco, to pełnoprawny upał, który zmienia rytm codzienności.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Tym żyje świat.
1: Murowane starcie. Zapraszają Piotr Laskowski oraz Radosław Murat.
2: Ściany jednowarstwowe to takie bez ocieplenia. W zamierzchłych czasach innych nie bywało.
3: Ale za to mury miały nawet ponad metr grubości, a i tak trzeba było spalać hektary lasu, żeby do tych murów nie przymarznąć. Z czasem ludzkość przekonała się, że dom można ocieplić od zewnątrz. Jak to dawniej mawiano, ogacić. I już było cieplej. I tak powstały ściany dwuwarstwowe.
2: Jednocześnie postarano się wytworzyć budulec, który sam z siebie będzie tak ciepły, że ocieplenie stanie się zbędne.
3: O, tym niemniej na ściany jednowarstwowe nie ma zbyt wielu amatorów. Dlatego ja jestem zwolennikiem ścian, które się dociepla, czyli dwuwarstwowych.
2: O, mówisz, że jesteś zwolennikiem ścian dwuwarstwowych, ale weź pod uwagę łatwość ich budowy. Jednowarstwowe, stawiasz mur i już nie musisz tego ocieplać. Buduje się zdecydowanie szybciej i prościej.
3: Prościej, na pewno. A jak murujesz ścianę jednowarstwową, to musisz wszystko zrobić tak, jak już potem będzie wyglądało, bo na to pójdzie tylko tynk. Jak budujesz ścianę dwuwarstwową, to jak zrobisz coś nierówno, to jeszcze warstwą izolacji to sobie wyrównasz.
2: Sprytny wykonawca wszystkie swoje niedoróbki ukryje ci pod ociepleniem, a ty nawet nie wiesz, co on tam napsocił.
3: Ale... No... Przepraszam, ale to tam niedoróbki. No centymetr tam się przesunie cegła, no to nie jest jeszcze dom od tego nie runie.
2: No tak, ja rozumiem, że wykonawcom tak jest łatwiej. Ale jeszcze weź pod uwagę jedną rzecz, że jak budujesz ściany jednowarstwowe, to możesz sobie bardzo wygodnie, prosto zamontować w nich okna. Nie musisz się martwić tym, gdzie jest ocieplenie.
3: No, ale ja się nie martwię. Przyjeżdża ekipa i montuje mi okna. Niech oni się martwią.
2: No niby tak, tylko jak one będą potem nieszczelne, to ta ekipa już się nie będzie tym wcale martwiła, tylko ty.
3: No dobrze, to dlaczego przy ścianie dwuwarstwowej jest to problem? Na czym on polega, wytłumacz?
2: Ona polega na tym, że okno musi być blisko materiału termoizolacyjnego, czyli musisz się najlepiej wysunąć, uwaga, na bardzo kosztownych, skomplikowanych konsolach albo obramowaniach w linii ocieplenia. Wtedy nie będzie wokół ramy mostka termicznego.
3: Nie muszę. Bo w wielu domach tak się nie robi. Znaczy nie zrobiło. To jest jakaś nowa moda. I teraz też, jeżeli chcesz mnie do niej przekonać, to wyjaśnij mi, po co się to robi.
2: No właśnie po to, żeby uniknąć mostków termicznych. Jeżeli już mówimy o rozwiązaniach najbardziej prawidłowych, to według mnie to rozwiązanie jest najbardziej trafne i prawidłowe.
3: A gdzie ten mostek powstaje? W którym dokładnie miejscu? To może ja wyjaśnię teraz, bo ja wiem, co ty masz na myśli. Chodzi o to, że żeby okno montować w świetle nie muru, tylko tego materiału izolacyjnego, którego na początku jeszcze może nawet nie być, jak już się wstawia okna. Więc potrzebne są dlatego te konsole. Czym grozi wstawienie okna w świetle muru, czyli tak jak kiedyś się robiło?
2: Diabeł tkwi w szczegółach. Jeżeli ocieplisz ścianę od zewnątrz, a nie masz możliwości ocieplenia wnęki okiennej takiej samej grubości materiałem izolacyjnym, ponieważ sobie to okno po prostu pozasłaniasz dookoła.
3: Mhm.
2: Daje się tam owszem 2-3 centymetry, które nie załatwiają absolutnie sprawy i w tym miejscu jest mostek termiczny. Ciepło ucieka tędy na zewnątrz, oczywiście w pewnym zakresie. Dlatego wystawia się to okno jak najbliżej ściany, żeby
3: było jakby w jednej linii na przekroju z materiałem ociepleniowym. No wiem, o co chodzi. Okej, masz rację, przy ścianie jednowarstwowej tego tematu nie ma, bo tam nie ma po prostu dodatkowej warstwy ocieplenia. Przy ścianie dwuwarstwowej ten mostek, tak jak powiedziałeś, warstwa izolacji musi być, no nie ma na to rady, musi być cieńsza wzdłuż tego okna, tam gdzie parapet, tak? Dobrze mówię? Mhm. I rzeczywiście to jest jakiś tam problem, ale jak sam powiedziałeś, do rozwiązania, bo są specjalne konsole.
2: Oczywiście, do rozwiązania. Teraz jeszcze musisz wiedzieć, że jeżeli chodzi o szybkość budowy ścian jednowarstwowych, pojawiły się w ogóle innowacyjne materiały na rynku. Są tak zwane bloczki perlitowe, które, uważaj, pewnie tego nie wiesz, można murować w ogóle bez użycia zaprawy. Stawiasz je jak klocki Lego.
3: Przyznaję, zaskoczyłeś mnie, nie wiedziałem.
2: No widzisz, one są po prostu bezkonkurencyjne.
3: Też widziałem taki film, w którym widziałem kolegę, który z takich bloczków budował, teraz to skojarzyłem. Jak z klocków Lego.
2: Jak z klocków Lego. Żadnych zapraw, żadnego chlapania, brudzenia. czysta, szybka przede wszystkim praca.
3: Jasne, ale ja mogę sobie też zbudować ścianę dwuwarstwową z takich klocków.
2: Naturalnie, tylko już w ogóle nie wiem po co, bo tylko dodatkowo wydasz pieniądze i stracisz czas na ich ocieplanie. Ale nikt ci tego absolutnie nie zabroni.
3: No widzisz, to przy ścianie dwuwarstwowej na pewno jest więcej zabawy, jak widać, i więcej możliwości. Tutaj murujesz i kończysz. To znaczy, nie tyle kończysz, co jeszcze musisz otynkować. Dobrze, ja przyznaję, że dodatkowe ocieplanie ściany, no to jest jakby dodatkowa robota i to wcale nie mała. No ale wróćmy do tego, że do wybudowania, wymurowania czy wybudowania z klocków tej ściany jednowarstwowej trzeba mieć fachowców, no, wyższej klasy.
2: Nie ukrywam, że tak, to prawda. Ale też z drugiej strony wyobraź sobie, jak już masz ten swój wymarzony dom ze ścianami dwuwarstwowymi i będziesz chciał zamontować na tej ścianie, no przypuśćmy, markizę, bo masz taras. To teraz musisz bardzo się martwić, żeby w tym ociepleniu nie zrobić jakichś wyłomów, jakichś dziur. Wszystko musi być mocowane do ściany nośnej, a więc muszą być drogie, długie łączniki, a jeżeli masz naprawdę ciężki element do zawieszenia, to jeszcze muszą być to takie elementy, które zapewnią wysoką termoizolacyjność, żeby one się nie stały mostkami, a jednocześnie, żeby ta markiza nie spadła komuś na głowę.
3: Roleta,
2: więc to nie jest łatwe.
3: Antywłamaniowa, jak to się mówi, antywłamaniowa właśnie, taka wpuszczana w mur. Który będzie łatwiej
2: nie
3: budować?
2: Nie wchodźmy w temat rolet, bo to jest tak skomplikowane zagadnienie, że zostawmy sobie na inne kłócenie się innym razem.
3: Pozwól, że jednak ci będę ten temat tutaj drążył, bo jeżeli mamy ścianę jednowarstwową, a chcemy mieć roletę wpuszczoną w ścianę, to co wtedy robimy?
2: Wtedy kupujemy roletę, która będzie montowana pod nadprożem. Sprawa załatwiona, nie musisz się martwić. Natomiast mostek termiczny, tutaj trudno będzie go uniknąć, ale zapewniam cię, że jeżeli byś chciał zastosować taką samą roletę w ścianie dwuwarstwowej, również będziesz miał ten problem i też będziesz miał kłopot z mostkiem. W ogóle to nie są rolety najlepsze pod tym względem.
3: Nie mogę sobie wyobrazić, dlaczego mam problem, jak będę chciał w ścianie dwuwarstwowej zamontować roletę wpuszczoną w ścianę.
2: No bo po co? Lepiej zrobić roletę naścienną i to powiem ci w obu przypadkach.
3: Nie, ale poczekaj, nie zrozumiałeś mojego pytania. Ja chcę mieć roletę wpuszczoną i ty powiedziałeś, że wtedy stworzę mostek. Nie mogę sobie wyobrazić, w jaki sposób.
2: Już ci to tłumaczę. Kaseta, w której będzie się znajdował płaszcz tej rolety, ma zdecydowanie niższą izolacyjność termiczną niż ściana.
3: A ona się znajdzie w świetle izolacji.
2: Ona się znajdzie u ciebie w świetle izolacji. U ciebie, w twojej ścianie wymarzonej, oczywiście w świetle izolacji. Będzie od zewnątrz tą izolacją zakryta, ale pozostałe jej elementy, czyli dolne i tylne, pozostaną bez ocieplenia i tamtędy będzie przepływać ciepłe powietrze, które będzie sobie uciekać z twojego domu.
3: Na mój rozum w ścianie jednowarstwowej też będzie ten sam problem.
2: Oczywiście będziesz mógł sobie tę roletę ocieplić specjalnie, tylko ten fragment od zewnątrz, ale tak samo będziesz miał ten, to mówiłem, będziesz miał ten sam problem. Ja jestem w ogóle zwolennikiem rolet natynkowych, czyli tych mocowanych na ścianie, czy to jest jednowarstwowa, czy to jest dwuwarstwowa, bo wtedy po pierwsze jest to najprostsze rozwiązanie technologicznie, a po drugie jeszcze ten odstęp między szybą a płaszczem rolety jest izolatorem termicznym dodatkowym i w ogóle nie masz z tym problemu. Ale
3: to jak
2: nie mówmy.
3: Zwykle na rozwiązanie tego problemu, czy raczej rozstrzygnięcie dylematu roleta wpuszczana czy niewpuszczana, zapraszamy na jedną z kolejnych naszych rozmów, no na jedno z kolejnych naszych starć, a teraz wracamy do tematu ściana jedno czy dwuwarstwowa. Powiedzieliśmy, że ścianę dwuwarstwową łatwiej zbudować, bo po jej wymurowaniu można jeszcze zamaskować niedoskonałości, robiąc warstwę izolacji. Zgadzasz się?
2: Zgadzam się, że łatwo zamaskować niedoróbki, ale wciąż się nie zgadzam, że szybciej i prościej ją wybudujemy.
3: A nie, nie, na razie mówimy o łatwości.
2: Łatwiej? Tak, łatwiej. Zgadzam się z tobą, łatwiej, dlatego że możemy zastosować tam pewne tańsze rozwiązania do ścian jednowarstwowych. Jednak tutaj muszę przyznać, musimy kupić dodatkowe różne elementy, które podnoszą nam koszt inwestycji, typu specjalne nadproża, specjalne obudowy wieńców, czyli zrobić wszystko, żeby ta ściana, tam gdzie będą jakieś wzmocnienia, które normalnie w ścianie dwuwarstwowej sobie zrobisz z żelbetu, nie będziesz się przejmował tym, bo potem to i tak zasłonisz ociepleniem, to tutaj muszą być systemowe, jak to się mówi, czyli pochodzić z tego zestawu przeznaczonego do budowy domów ze ścianami jednowarstwowymi.
3: No dobrze, czyli tu jesteśmy zgodni. Ścianę dwuwarstwową zbudować łatwiej.
2: Łatwiej. Nie szybciej, ale łatwiej. Okej, tutaj się z tobą zgodzę.
3: Trzeba ją jeszcze potem ocieplić.
2: Tak jest.
3: Czy można powiedzieć, że przez to mimo wszystko jednak jest nadal łatwiej? Bo to jest dodatkowa czynność, pewnie inną ekipę trzeba do tego wybrać.
2: Z tymi ekipami to różnie bywa, bo teraz murarze zajmują się wszystkim. W zasadzie mają na pewno u siebie ludzi od tynków i oni to zrobią. Natomiast na pewno ocieplenie ścian wcale nie jest łatwym zadaniem i bardzo dużo błędów się przy tym popełnia cały czas. Pozostają mostki, pozostają szczeliny między płytami, pozostają miejsca, w których izolacja nie jest połączona z izolacją dachu, z izolacją fundamentów, do tego jeszcze mogą nabroić przy robieniu tynków. No, możesz się spodziewać dużo niespodzianek. A w przypadku ścian jednowarstwowych przychodzi tynkarz, nanosi ci na ścianę zewnętrzną najtańszy nawet tynk cementowo-wapienny, ty sobie go malujesz i nie musisz się już tym przejmować.
3: No dobrze, ale sam przyznałeś, że sama budowa, samo wzniesienie ściany jednowarstwowej wymaga staranności i tak naprawdę nie jest prostsze niż wzniesienie samej ściany, samego muru w technologii dwuwarstwowej.
2: Mur? Okej, zgadzam się, zdecydowanie łatwiej jest budować, chociaż na dobrą sprawę, jak będziesz miał te wszystkie systemowe elementy typu prefabrykowane nadproża na przykład, albo jakieś tam ocieplone obudowy wieńców, to też w sumie trochę ci sprawę ułatwi.
3: Więc to tutaj chyba remis.
2: Okej.
3: To porozmawiajmy teraz o tym, jak ciepłe są ściany jedno- i dwuwarstwowe. I tutaj nie wiem, czy mnie przekonasz, bo z czego bym nie zrobił muru, tak? Muru, czy tam, no w ogóle jakiej technologii bym nie zastosował, to zawsze mogę jeszcze dodać, dodając tą drugą warstwę, sprawiając, że ściana jest dwuwarstwowa, mogę sobie wybrać świetny materiał izolacyjny, no, dużej grubości i sprawię, że ciepło praktycznie nie będzie przenikać przez ściany.
2: No wiesz co, jest to prawda, co mówisz, bo oczywiście ściany jednowarstwowe, one już z założenia, jak wybierzesz materiał do jej budowy, takiej ściany, to już wiesz, jaką izolacyjność termiczną osiągniesz. Od razu mówię, że to nie są jakieś tam bardzo wyjątkowo...
3: Czyli przyznajesz mi rację. Tutaj ściana jednowarstwowa nie wygra z dwuwarstwową.
2: Poczekaj z argumentami, poczekaj, jeszcze nie skończyłem. Możesz sobie zbudować, od razu wiesz, jaką masz izolacyjność termiczną. Masz to jakby zagwarantowane. A jakbyś stwierdził nawet kiedyś w pewnym momencie, że jest ci w tym domu za zimno i że izolacyjność warto byłoby poprawić, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w każdej chwili dokleić tam jeszcze...
3: I mieć ścianę dwuwarstwową, moją ulubioną.
2: Tak.
3: No właśnie. Okej, okay, ale skoro się tutaj już zgadzamy, że ściana dwuwarstwowa jest lepsza, to ja muszę przyznać, że rzeczywiście kusząco wygląda to, że jedna ekipa przychodzi, muruje i ja już mam gotową ścianę, którą wystarczy tylko otynkować. Więc no, to taki jedyny argument za tym, żebym się zastanowił nad wyborem ściany jednowarstwowej.
2: Wiesz co, ja bym jednak wybrał ścianę jednowarstwową, cały czas jestem za tym rozwiązaniem.
3: Powiedziałbyś chociaż jedno dobre słowo o dwuwarstwowej.
2: No już przecież powiedziałem, że mogę sobie zamienić ścianę jednowarstwową w dwuwarstwową.
3: A w drugą stronę się nie da.
2: Niezadowolony, no w drugą możesz sobie zerwać ocieplenie i marznąć, prawda? I będziesz miał...
3: Nie polecam nikomu.
2: Ciekawe doświadczenie na własnej skórze przeżyjesz. Natomiast ocieplenie jest kłopotliwe. Kłopotliwe z wielu różnych powodów. Zwłaszcza jest problem, jak docieplasz starą ścianę jeszcze na przykład. Widzisz, ty masz problem ze swoją ścianą, bo zbudowałeś ją parę lat temu, masz dwuwarstwową, a dzisiaj ci jest za zimno. I teraz, żeby dołożyć dodatkowe ocieplenie, no to jest dosyć kłopotliwa sprawa. W przypadku ściany jednowarstwowej masz czyste, równe, gotowe podłoże do zamocowania ocieplenia. Tak jakbyś to robił na nowym budynku. No ale zakładam, że jak będziesz budował tą swoją ścianę dwuwarstwową, no to już zadbasz o to, żeby była wystarczająco ciepła.
3: Wiesz co, to ja ci powiem tak, no może dałbym się przekonać, gdyby ta jednowarstwowa ściana nie wymagała otynkowania.
2: Możesz mocować ocieplenie do tynku, nikt ci nie każe go skuwać. To jest inna rzecz, ale wiesz co... Tak już zbliżając się do końca, ja się cały czas zastanawiam, dlaczego te ściany jednowarstwowe w naszym kraju nie są hitem. No nie wiem, jak jest za granicą, wybacz, ale nie sprawdzałem tego.
3: W ciepłych krajach pewnie się spotyka.
2: Tak, tylko tam się stosuje bardzo różne specyficzne budulce pochodzenia na przykład zwierzęcego. Chyba, że mówimy o mniej ciepłych krajach niż ja sądzę. Ale jedynym problemem to jest według mnie, jeżeli chodzi, tutaj samokrytycznie powiem, cena, na pewno są droższe ściany jednowarstwowe. Nawet gdy się odliczy koszt ocieplenia, a doliczy te wszystkie elementy...
3: Dobrze, że sam to powiedziałeś, bo ja już nie chciałem
2: ale
3: nawet
2: ale to są też nieznaczne różnice w cenie. No i dostępność tych materiałów nie jest tak powszechna, jak dostępność materiałów do murowania ścian dwuwarstwowych, które faktycznie kupisz w każdym jednym składzie budowlanym, nawet małych miasteczkach i wioskach w Polsce. Tutaj musiałbyś ten materiał gdzieś zamawiać, ale jednak mniej płacisz za robociznę na pewno i mniej płacisz za wykończenie tych ścian, więc czy one są tak naprawdę dużo droższe? Chyba nie.
3: No to skoro już wiemy, że przegrałeś, to jeszcze powiem ci, że jak zaczynaliśmy tę dyskusję, to nie byłem przekonany, czy ściana dwuwarstwowa może być tańsza od jednowarstwowej i zapewne wielu ludziom się wydaje, że robienie tych dwóch różnych, no najpierw murowanie, potem ocieplanie, kupowanie dwóch różnych materiałów, wykonywanie dwóch różnych prac może kosztować więcej, a tymczasem wbrew pozorom wcale tak być nie musi i najczęściej jednak ściany jednowarstwowe nie wychodzą znacznie tańsze od tych dwuwarstwowych.
2: Wiesz co, Piotrek, ja ci na koniec powiem, jak obserwuję nasz rynek budowlany, to nasza dyskusja w pewnym momencie straci sens, bo i tak zaczyna na naszym rynku coraz bardziej ekspansywnie pojawiać się technologia szkielet i być może gdzie dwóch się bije, tam ten trzeci rozstrzygnie. Bardzo dziękuję.
3: Technologia szkieletowa, poczekaj, jeszcze nie dziękuj. Technologia szkieletowa to nie jest to samo co ściana dwuwarstwowa, tylko tam lekko zmodyfikowana?
2: Oczywiście, że tak, ale to już jest jednak zupełnie inny rodzaj budowania i nie mieszajmy dwóch pojęć.
3: Dobrze, to zapraszamy na jedno z następnych starć. Będziemy mówili o tym, czy ściana murowana, czy szkieletowa technologia. A teraz
2: kłócili się ze sobą
3: Piotr Laskowski
2: i Radosław Murat.
3: Dziękujemy bardzo.
1: Murowane starcie.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Hanna Bieluszko, znana i uwielbiana aktorka, przechodzi przez prawdziwy życiowy thriller. Zmaga się z rakiem jelita grubego, który nie tylko zmusił ją do zawieszenia kariery, ale i do walki o życie. Po dramatycznej operacji i intensywnym leczeniu, które wyniszczyło jej organizm, czeka ją kolejna operacja. Mimo wszystko, z uśmiechem na twarzy i wsparciem bliskich, nie traci nadziei na powrót na scenę.
2: Marta Paszkin, znana z programu Rolnik szuka żony, zaskoczyła fanów niepokojącym nagraniem na Instagramie, gdzie wspominała o wbijaniu noża w plecy. Czyżby to subtelna aluzja do jej byłego partnera? Mimo dramatycznych słów celebrytka podkreśla, że udało się jej zbudować dobre relacje z ojcem córki Stefanii. A Paweł Bodzianny, obecny mąż Marty, w tym czasie postanowił zniknąć z kadru, by nie przeszkadzać w tej rodzinnej sielance. Gratulacje dla wszystkich za tę emocjonalną jazdę bez trzymanki.
1: Mikołaj Bagiński po tanecznym sukcesie postanowił podbić internet swoim nowym formatem Farma Bagiego. Pierwszy odcinek zniknął z sieci szybciej niż można powiedzieć kontrowersje, ale po negocjacjach z telewizyjnym gigantem projekt wraca na YouTube. Wygląda na to, że Bagiński znalazł sposób, by jego farma nie tylko przetrwała, ale i rozkwitła. Ciekawe, co na to Edward Miszczak. Jill Smokler, założycielka Scary Mommy, odeszła 22 czerwca po długiej walce z glejakiem. Jej śmierć wstrząsnęła społecznością, którą zbudowała, mówiąc głośno to, czego inne matki nie odważyły się powiedzieć. Smokler, znana z humoru i autentyczności, pozostawiła po sobie dzieci, książki i odważny głos, który zmienił oblicze macierzyństwa. Jej spuścizna to przypomnienie, że rodzicielstwo to nie tylko słodkie chwile, ale i chaos, który można przyjąć z uśmiechem.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Sara James, nasza młoda gwiazda muzyki, właśnie wkroczyła w dorosłość i planuje wielką przeprowadzkę do Warszawy. Zamiast kupować luksusowy apartament, jak przystało na celebrytkę, Sara szuka mieszkania do wynajęcia i prosi fanów o pomoc w znalezieniu biura nieruchomości. Ciekawe, czy stolica jest gotowa na taką dawkę młodzieńczej energii i różowego stylu, który Sara uwielbia? Czyżby Warszawa miała stać się nowym centrum japońskiej estetyki? Dorota R. i Emil S., dawniej znani jako para celebrytów, teraz mogą stać się bohaterami finansowego dramatu. Ich filmowe marzenia kosztowały inwestorów aż 45 milionów złotych, a teraz sąd ma zdecydować, czy będą musieli oddać te pieniądze. Syndyk Marek Malecha stara się odzyskać choć część z tej kosmicznej kwoty, ale nie ma co liczyć na pełny zwrot. Cóż, nie każdy film kończy się szczęśliwym zakończeniem.
2: Grażyna Zielińska, znana z roli babki Zielarki w Ranczu, zdradziła, jak poznała swojego męża. Okazuje się, że miłość kwitła w teatrze w Wałbrzychu, gdzie polonista zaprosił ją na spacer, a reszta to już historia. Zielińska podzieliła się też anegdotą o świątecznych uszkach, które stały się jej popisowym daniem, choć robi je tylko raz w roku. Cóż, nie każdy może pochwalić się taką kulinarną determinacją. Justyna Steczkowska, nasza nieustraszona diwa, znów zaskoczyła przechodniów. Tym razem to nie jej muzyka, a wiatr postanowił ujawnić, co kryje pod eleganckim płaszczykiem. W letniej sukience i na obcasach wyższych niż niejedna góra walczyła z pogodą, ale to wiatr okazał się zwycięzcą, odsłaniając jej bieliznę. Na szczęście Justyna nie zapomniała o niej tego dnia, a cała sytuacja zakończyła się w luksusowym Mercedesie, gdzie mogła odetchnąć jak prawdziwa gwiazda.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Antonio Banderas, znany z ekranów kinowych, teraz błyszczy na liście podejrzanych o kryptoreklamę w mediach społecznościowych. Hiszpańskie media donoszą, że aktorowi grozi kara nawet 1,5 miliona euro za nieprawidłowe oznaczanie współprac reklamowych. W tej samej sytuacji znaleźli się również piosenkarz David Bustamante i piłkarka Alexia Putellas. Wygląda na to, że gwiazdy muszą teraz nie tylko dbać o swój wizerunek, ale i o poprawne oznaczenia postów.
2: Córka Elżbiety Lęskiej i Rafała Cieszyńskiego, Zofia, wkracza na salony show biznesu z impetem, który mógłby zawstydzić niejedną gwiazdę. 15-latka, która zadebiutowała na czerwonym dywanie w Kreacji, o której mówiły wszystkie portale, teraz regularnie pojawia się w telewizji. Rodzice, którzy jeszcze niedawno chronili ją przed mediami, teraz z dumą obserwują, jak ich pociecha podbija świat rozrywki. Czyżby szykowała się nowa królowa czerwonego dywanu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Zosia czuje się przed kamerą jak ryba w wodzie. Polska muzyka alternatywna doczekała się nowego, potężnego gracza. Ewa Koc, supergrupa złożona z gwiazd rodzimej sceny, właśnie zadebiutowała singlem Zabierz Mnie. To nie tylko kawałek, który przyciąga uwagę, ale wręcz eksploduje energią i świeżością, jakiej dawno nie było w polskim gitarowym graniu. Jeśli ten utwór to przedsmak ich nadchodzącego albumu, to szykujmy się na prawdziwą muzyczną rewolucję tej jesieni.
1: Iron Maiden w Paryżu zafundowali fanom niezapomniane emocje, choć niekoniecznie takie, na jakie liczyli. Koncert, który miał być wolny od telefonów i uwieczniony na przyszłe wydawnictwo, został przerwany przez awarię prądu. Fani, zwłaszcza ci, którzy przybyli z daleka, nie kryli frustracji, a zespół tłumaczył się ekstremalnymi upałami. Bruce Dickinson zapewnił, że mimo braku bisów, nagranie z koncertu będzie wyjątkowe. Cóż, pozostaje czekać na premierę i mieć nadzieję, że prąd tym razem nie zawiedzie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 34 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 35 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Czerwcowy gorąc otula świat złotym światłem i przypomina o sile lata.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa przygotowuje się na falę upałów z temperaturami sięgającymi 40 stopni Celsjusza. W związku z tym Muzeum Narodowe w ten weekend pozostanie zamknięte. Osoby, które kupiły bilety, mogą je zwrócić lub przełożyć wizytę. Koncerty z cyklu Pianokrąg w Parku Rzeźby odbędą się zgodnie z planem. Alarm bombowy w szpitalu Narutowicza w Krakowie. Policja zabezpieczyła teren, a pacjenci muszą czekać na zakończenie działań służb. Choć wiarygodność zgłoszenia jest niska, budynek jest dokładnie przeszukiwany. To kolejny przypadek fałszywych alarmów, które paraliżują pracę instytucji w Polsce. Tragiczny wypadek na drodze krajowej 86 między Tychami a Katowicami wciąż budzi emocje. W lipcu ubiegłego roku w wyniku zderzenia z BMW zginęła ciężarna Patrycja oraz jej nienarodzony syn Bruno. Kierowca BMW przyznał się do winy i wkrótce stanie przed sądem. Prokuratura kończy postępowanie, a akt oskarżenia ma trafić do sądu w lipcu tego roku. Kontrowersje wokół Szpitala Południowego w Warszawie nabierają sądowego wymiaru. Dawid Kacprzyk przygotowuje akt oskarżenia przeciwko posłowi PiS Mariuszowi Krystianowi, który w swoim nagraniu użył mocnych słów. Pełnomocnik Kacprzyka, mecenas Jacek Dubois, zapowiada wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego. Rzecznik PiS przyznał, że wpis posła nie był stanowiskiem partii i Krystian otrzymał upomnienie. Konflikt może znaleźć swój finał w sądzie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wenezuela została dotknięta przez dwa potężne trzęsienia ziemi o magnitudach 7,2 i 7,5, które spowodowały znaczne zniszczenia i liczne ofiary. Władze kraju informują o 32 zabitych i ponad 700 rannych, a liczba ta może wzrosnąć. Prezydent Polski, Karol Nawrocki oraz inne państwa, w tym Stany Zjednoczone, wyraziły gotowość do udzielenia pomocy. Polskie MSZ monitoruje sytuację, ale nie ma doniesień o poszkodowanych obywatelach Polski. W Waszyngtonie podpisano historyczne porozumienie między Libanem a Izraelem, mające na celu deeskalację napięć na granicy. Umowa wypracowana przy mediacji Stanów Zjednoczonych przewiduje częściowe wycofanie wojsk izraelskich i rozmieszczenie armii libańskiej. Amerykańscy oficerowie będą nadzorować ten proces, aby ograniczyć aktywność Hezbollahu. To pierwszy krok w kierunku trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. Napięcie między Polską a Ukrainą wzrosło z powodu inwestycji we Lwowie. Polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zarzucił, że polska firma budująca spalarnię śmieci nie otrzymała zapłaty. Mer Lwowa Andrzej Sadowy stanowczo zaprzeczył tym oskarżeniom i wezwał do przedstawienia dowodów. Spór może trafić na drogę prawną, co sugeruje Sikorski. Jednak Sadowy twierdzi, że nie ma żadnych wyroków sądowych w tej sprawie.
2: W Gdańsku trwa konferencja odbudowy Ukrainy, gdzie omawiane są miliardowe inwestycje. Jednak uwagę przyciąga nieobecność prezydenta Zełenskiego i narastający spór z Polską. Konflikt dotyczy historycznych kontrowersji wokół UPA i Orderu Orła Białego. To wydarzenie stało się testem dla relacji między Warszawą a Kijowem.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Rząd koalicyjny Donalda Tuska zmaga się z poważnym kryzysem wizerunkowym w związku z aferami w ochronie zdrowia. Ujawniono przypadki przyjmowania polityków Koalicji Obywatelskiej poza kolejnością, co wywołało oburzenie społeczne. Dodatkowo niespełnione obietnice wyborcze i blokady legislacyjne ze strony prezydenta Karola Nawrockiego pogłębiają problemy rządu. Eksperci wskazują, że sytuacja może wpłynąć na przyszłe wybory, choć silna polaryzacja polityczna może utrzymać wyborców przy obecnej władzy. Polacy są podzieleni w kwestii dalszej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Najnowszy sondaż pokazuje, że około 47,5% respondentów uważa, że wsparcie powinno być uzależnione od rozliczenia zbrodni wołyńskiej, podczas gdy ponad 45% jest przeciwnego zdania. Ten niemal równy podział społeczeństwa stawia polityków przed trudnym wyzwaniem. Temat Wołynia ponownie wpływa na relacje polsko-ukraińskie, co komplikuje debatę o wsparciu militarnym dla Kijowa.
2: Szymon Hołownia, wicemarszałek Sejmu, planuje objąć funkcję przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Polski 2050. Jego decyzja może być związana z planami obecnego szefa klubu, Pawła Śliza, który rozważa start w wyborach na prezydenta Krakowa. Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu, potwierdził, że Hołownia chce zwiększyć swoje zaangażowanie w pracach parlamentu. Decyzja o zmianach w klubie może zapaść na najbliższym posiedzeniu Sejmu.
1: Premier Donald Tusk ogłosił plany reformy systemu ochrony zdrowia w odpowiedzi na aferę wokół warszawskiego Szpitala Południowego. Rozważa również odwołanie obecnej minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Potencjalną kandydatką na jej miejsce jest posłanka Lewicy Joanna Wicha, która wyraziła gotowość do objęcia stanowiska. Reforma ma na celu zwiększenie transparentności wydatków w placówkach medycznych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Organizacja Akcja Uczniowska wystawiła symboliczne świadectwo ministrze edukacji Barbarzyńskiej Barbarze Nowackiej, domagając się jej dymisji. Uczniowie zarzucają jej brak odwagi w reformowaniu systemu edukacji i niedotrzymywanie obietnic. Do świadectwa dołączono raport z 50 postulatami zmian, w tym zapewnienie psychologa w każdej szkole i darmowe podręczniki. Krytykowana jest także decyzja o dobrowolności edukacji zdrowotnej, co może ograniczyć dostęp młodzieży do rzetelnej wiedzy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1021 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 32 stopnie, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 35 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Powietrze drży od ciepła. Lato rozgościło się na dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polski Związek Piłki Nożnej zmienił godzinę meczu o Super Puchar Polski. Lech Poznań zmierzy się z Górnikiem Zabrze 16 lipca o 19, a nie jak wcześniej planowano o 20:45. Spotkanie odbędzie się na stadionie Lecha w Poznaniu. To ważny mecz, bo otwiera nowy sezon piłkarski w Polsce. Reprezentacja Hiszpanii, jeden z faworytów mundialu, zaskoczyła remisem z Republiką Zielonego Przylądka, ale szybko odzyskała formę, wygrywając z Arabią Saudyjską. Przed nimi kluczowy mecz z Urugwajem, który może zdecydować o awansie. Lamine Yamal, młoda gwiazda Barcelony, porównywany do Leo Messiego, ma być kluczowym graczem w tym starciu. Jorge Felix z Piasta Gliwice podkreśla, że Hiszpania musi zachować chłodną głowę i wykorzystać presję rywali, by zapewnić sobie awans. Na Mundialu 2026 trwa właśnie mecz Nowa Zelandia-Belgia, w którym obie drużyny walczą o punkty w fazie grupowej. Aktualny wynik to 0-0. Belgowie dominują na boisku z 78% posiadania piłki i oddali aż 6 strzałów, z czego 3 celne. Nowa Zelandia nie zdołała jeszcze zagrozić bramce rywali. Reprezentacja Holandii po remisie z Japonią pokazała swoją siłę, rozbijając Szwecję na mundialu. Kluczowymi postaciami w ataku są Cody Gakpo i Brian Brobey, którzy błyszczą formą. Przed Holendrami teraz mecz z Tunezją, który może być kluczowy dla ich dalszych losów w turnieju. Czy pomarańczowi utrzymają swoją intensywność gry i sięgną po kolejne zwycięstwo?
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Na mundialu 2026 w Los Angeles Turcja zremisowała ze Stanami Zjednoczonymi 1-1. Bramki zdobyli Arda Güler dla Turcji i Austin Trusty dla USA. Amerykanie dominowali w posiadaniu piłki, osiągając 61% czasu gry. Mecz zakończył się bez czerwonych kartek, ale Sebastian Berhalter z USA otrzymał żółtą kartkę. We Wrocławiu zmiany w terminarzu rozgrywek żużlowych z powodu upałów. W PGE Ekstralidze mecz Stelmet Falubas Zielona Góra z Orlen Oil Motor Lublin odbędzie się w niedzielę o 19, a GZ Stal Gorzów z Fogo Unia Leszno o 21. W Metalka z drugiej Ekstralidze spotkanie Munfin Malesa Ostrów Wielkopolski z Polonią Piła rozpocznie się o 17:30. Ostatni mecz 10. kolejki tej ligi, Hunters PSŻ Poznań z Abramczyk Polonia Bydgoszcz, odbędzie się 19 lipca o 19, co zbiegnie się z finałem piłkarskich Mistrzostw Świata.
2: Podczas Mistrzostw Świata 2026 Francja pewnie pokonała Norwegię 4-1, a bohaterem meczu został Ousmane Dembele, zdobywając hat-tricka. Senegal odniósł rekordowe zwycięstwo, rozbijając Irak 5-0, jednak wciąż musi czekać na ostateczne rozstrzygnięcia, by być pewnym awansu. Francuzi dominowali na boisku, a Dembele błyszczał skutecznością. Tymczasem Senegalczycy perfekcyjnie wykorzystali grę w przewadze, osiągając najwyższe w historii zwycięstwo afrykańskiej drużyny na Mistrzostwach Świata. Kamil Grosicki, znany piłkarz Pogoni Szczecin, w nowym dokumencie opowiedział o swojej walce z uzależnieniem od hazardu. Skrzydłowy przyznał, że nauk przez lata wpływał na jego życie zawodowe i prywatne, ale teraz uważa go za zamknięty rozdział. Grosicki podkreśla, że hazard przestał go interesować, a symboliczne zakończenie tej trudnej historii upamiętnia tatuaż z datą 30 czerwca 2019 roku. W trudnych chwilach wspierała go żona, Dominika Grosicka, co pomogło mu pokonać uzależnienie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas meczu Kolumbii na Mistrzostwach Świata w 2026 roku kamery uchwyciły młodą fankę, której wyraz twarzy szybko stał się internetowym hitem. Okazało się, że to Miranda Yepes, córka legendarnego piłkarza Mario Yepesa. Miranda, popularna influencerka, z humorem odniosła się do swojej nowej sławy w mediach społecznościowych. Jej zdjęcia z wydarzenia obiegły świat, a sama Yepes podkreśliła, że jej skupiona mina wynikała z koncentracji na meczu. Reprezentacja Polski siatkarzy odniosła 4. zwycięstwo w tegorocznej Lidze Narodów, pokonując Turcję 3-2. Po zaciętym meczu w Gliwicach biało-czerwoni są coraz bliżej awansu do turnieju finałowego. Aleksander Śliwka zdobył 20 punktów, stając się liderem zespołu. W sobotę Polacy zmierzą się z Niemcami.
2: Michał Dębek, były tenisista, i Agata Bachanek, dziennikarka TVP, wzięli ślub w Sopocie. Para podzieliła się radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z uroczystości. Ślub odbył się tuż przed rozpoczęciem Wimbledonu, a nowożeńcy będą teraz wspólnie śledzić zmagania tenisistów.
1: Wimbledon 2026 startuje już w poniedziałek, 29 czerwca. W turnieju zobaczymy 6 Polaków, w tym rozstawione Igę Świątek i Maję Chwalińską. W poniedziałek na kortach pojawią się Maja Chwalińska, Magda Linet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz. We wtorek do gry przystąpią Iga Świątek i Kamil Majchrzak.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Mistrzostwa Świata w

0: piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku to nie tylko sportowe emocje, ale i barwne widowisko na trybunach. Fanki reprezentacji Brazylii przyciągają uwagę swoją energią i karnawałową atmosferą. Iwana Knoll, miss poprzedniego mundialu, znów zachwyca odważnymi strojami, a meksykańscy kibice wspierają swoją drużynę z ogromną pasją. To prawdziwe święto futbolu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 35 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą także 35 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Wysoka temperatura dyktuje rytm. Dziś mniej znaczy lepiej.
2: Radio Super Express.

0: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy!
1: W Waszyngtonie podpisano historyczne porozumienie między Libanem a Izraelem, mające na celu deeskalację napięć na granicy. Umowa wypracowana przy mediacji Stanów Zjednoczonych przewiduje częściowe wycofanie wojsk izraelskich i rozmieszczenie armii libańskiej. Amerykańscy oficerowie będą nadzorować ten proces, aby ograniczyć aktywność Hezbollahu. To pierwszy krok w kierunku trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. Rząd koalicyjny Donalda Tuska zmaga się z poważnym kryzysem wizerunkowym w związku z aferami w ochronie zdrowia. Ujawniono przypadki przyjmowania polityków Koalicji Obywatelskiej poza kolejnością, co wywołało oburzenie społeczne. Dodatkowo niespełnione obietnice wyborcze i blokady legislacyjne ze strony prezydenta Karola Nawrockiego pogłębiają problemy rządu. Eksperci wskazują, że sytuacja może wpłynąć na przyszłe wybory, choć silna polaryzacja polityczna może utrzymać wyborców przy obecnej władzy. Rekonstrukcja bitwy pod Waterloo została odwołana z powodu fali upałów. Organizatorzy i władze Brabancji Walońskiej zdecydowali się na ten krok dla bezpieczeństwa uczestników. Prognozy zapowiadają temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza, a w całej Belgii obowiązują alarmy pogodowe. Wydarzenie miało przyciągnąć wielu miłośników historii, ale ekstremalne warunki pogodowe uniemożliwiły jego przeprowadzenie.
2: We Francji doszło do czwartej tragedii, związanej z pozostawieniem dziecka w rozgrzanym samochodzie. Ostatnią ofiarą jest 18-miesięczne dziecko, które zmarło w Marsylii. Wcześniej zginęli dwaj bracia w Carpentras oraz 3-letni chłopiec na przedmieściach Paryża. Fala upałów, która przetacza się przez Europę, sprawia, że temperatura w zamkniętych autach szybko osiąga śmiertelne wartości.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W środę rano niemieckie oddziały specjalne i celnicy wkroczyli do willi w Wildenbruch w ramach śledztwa Water into Wine. Akcja dotyczy międzynarodowego oszustwa podatkowego w sektorze paliwowym, w którym uczestniczyli także Polacy. Straty dla niemieckiego fiskusa sięgają 135 milionów euro. Śledztwo trwa, a kolejne naloty są możliwe.
2: W Wenezueli po dwóch silnych trzęsieniach ziemi liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 589, a rannych jest 2980 osób. Ponad 50 tysięcy osób wciąż uznaje się za zaginione. Ratownicy przeszukują gruzy, jednak akcję utrudnia brak ciężkiego sprzętu. Władze apelują o pomoc i zapowiadają utworzenie funduszu odbudowy. Marek Karabuła został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu PGZ SA. Decyzję podjęła Rada Nadzorcza, a nowy wiceprezes obejmie swoje obowiązki od 1 lipca. Nominacja wymagała pozytywnej opinii ministra aktywów państwowych i ministra obrony narodowej.
1: W Jastrzębiu-Zdroju doszło do ataku nożownika w szpitalu. 19-letni mężczyzna zaatakował 4 osoby, w tym 2 pacjentki, lekarza i pielęgniarkę. Jedna z pacjentek jest w stanie ciężkim po operacji. Napastnik został zatrzymany przez policję i był pod wpływem narkotyków. O jego dalszym losie zdecyduje prokuratura i sąd.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Przed nami rekordowe upały w Polsce z temperaturami sięgającymi nawet 39 stopni Celsjusza. W obliczu takiej pogody warto poznać metodę jaskiniową, która pozwala schłodzić mieszkanie bez klimatyzacji. Polega ona na całkowitym odcięciu dopływu promieni słonecznych, na przykład poprzez zasłanianie okien ciężkimi materiałami. Pamiętajmy też, aby unikać używania sprzętu elektronicznego, który dodatkowo podnosi temperaturę w pomieszczeniach. Policjanci z Radzynia Podlaskiego ustalili tożsamość 19-letniego kierowcy, który 3 czerwca dopuścił się niebezpiecznych manewrów na ulicy Ostrowieckiej. Młody mieszkaniec gminy Wochyń, posiadający prawo jazdy od stycznia, został ukarany mandatem w wysokości 2550 zł oraz 31 punktem karnym. Kierowca wyprzedzał na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych, łamiąc przepisy ruchu drogowego. Policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów, podkreślając znaczenie monitoringu w ściganiu wykroczeń.
2: Minister edukacji Barbara Nowacka uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Dałowie. Podziękowała nauczycielom za ich pracę i podkreśliła, że szkoła nie potrzebuje rewolucji, a stabilnych zmian. Nowy rok szkolny przyniesie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach oraz obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. Minister odniosła się też do kwestii nagradzania uczniów, podkreślając, że ambicja powinna być doceniana i nagradzana. Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, podzielił się w mediach społecznościowych radosnym momentem z życia prywatnego. Jego młodszy syn, Antek, zakończył rok szkolny ze świadectwem z czerwonym paskiem, co wywołało ogromną dumę u ojca. Nawrocki złożył także życzenia wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom na nadchodzące wakacje. Internauci szybko zareagowali, gratulując Antkowi i życząc rodzinie udanego odpoczynku.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Jolanta Kwaśniewska była pierwsza dama. Wciąż uznawana jest za ikonę stylu. Jej obecność współczesne stylizacje łączą nowoczesność z elegancją, daleką od nudy i sztywnego protokołu. Stawia na unikalne akcesoria, takie jak wyraziste okulary i oryginalna biżuteria oraz nowoczesne garnitury. Podstawą jej garderoby są wysokiej jakości kroje i stonowane barwy, które uzupełnia wyrazistymi kolorami lub wzorzystymi elementami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 32 stopnie. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 35 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. To nie tylko gorąco, to pełnoprawny upał, który zmienia rytm codzienności.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Rosiewicz, 82-letni weteran polskiej sceny muzycznej, postanowił zawojować parkiet Dancing with the Stars. Czy to nowy sposób na emeryturę? Czy może próba udowodnienia, że wiek to tylko liczba? Internet aż huczy od komentarzy. Jedni podziwiają jego energię, inni zastanawiają się, czy to nie czas, by zejść ze sceny. Cóż, wygląda na to, że taniec z gwiazdami to nie tylko kwestia kroków, ale i odwagi. Artur Rojek, dawny lider Mysłowic, ujawnia gorzką prawdę o muzycznym biznesie lat 90. Okazuje się, że młodzi artyści podpisywali kontrakty w ciemno, myśląc, że złapali Pana Boga za nogi. Niestety, zamiast złotej ery, wielu z nich skończyło z pustymi kieszeniami. Rojek podkreśla, że problemem nie były same umowy, ale brak przygotowania do twardego świata show biznesu. Brytyjska tiktokerka Brooke George znalazła się w poważnych tarapatach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie oskarżono ją o zamordowanie partnera. Twierdzi, że działała w samoobronie, ale surowe prawo Emiratów nie zna litości. Internauci spekulują, czy to nie była przypadkiem pułapka, a organizacje praw człowieka biją na alarm, wskazując na naruszenia podczas przesłuchań. Czyżby luksusowy Dubaj okazał się miejscem, gdzie marzenia zamieniają się w koszmary?
2: Jakub i Dawid, internetowi celebryci, po 9 latach walki w końcu usłyszeli magiczne słowa. Wasze małżeństwo jest uznane w Polsce. Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował, że ich zagraniczny akt małżeństwa musi być przepisany w kraju. Para, znana z działań na rzecz społeczności LGBTQ+, nie kryje wzruszenia i ogłasza powstanie filmu dokumentalnego o swojej historii. Cóż, kto by pomyślał, że miłość może być tak skomplikowana?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Anita Werner i Michał Kołodziejczyk znów rozgrzali internet. Tym razem nie tylko dzięki bieganiu w upale, ale i dzięki zaskakującemu opisowi. Michał po spotkaniu z Anitą przed biegiem stwierdził, że wyglądała na szczęśliwą, ponieważ każde z nich ruszało w inną stronę. Oczywiście chodziło tylko o trasę treningową, ale internauci mieli niezły ubaw. Anita z humorem skomentowała wyzwanie partnera, pokazując, że dystans i żarty to ich specjalność.
2: Przed nami 32. edycja Tańca z Gwiazdami, czyli kolejna odsłona tanecznego maratonu, który trwa w Polsce od 2005 roku. Program, który początkowo gościł na antenie TVN, a teraz jest w rękach Polsatu, przyciągał już niejedną gwiazdę, zarówno młodą, jak i starszą. Iwona Pawłowicz, znana jako Czarna Mamba, niezmiennie ocenia występy, a widzowie z zapartym tchem śledzą, kto tym razem zdobędzie kryształową kulę. Ciekawe, czy w tej edycji pojawi się ktoś, kto zaskoczy nas swoim wiekiem i umiejętnościami tanecznymi.
1: Dziś Bogusław Linda, niegdyś wrażliwy buntownik, a teraz twardziel z Kultowych Psów, obchodzi swoje 74. urodziny. Ten aktor, który przeszedł fascynującą metamorfozę od głosu pokolenia Solidarności do ikony polskiego kina akcji, wciąż zaskakuje swoją wszechstronnością. Choć jego nazwisko kojarzy się głównie z rolami twardzieli, Linda nie boi się wyzwań, próbując swoich sił jako reżyser czy nawet wokalista. A mimo upływu lat jego obecność na ekranie to wciąż gwarancja jakości. Nowa książka Kongijskie Piekło to prawdziwy rollercoaster emocji, który przenosi nas do afrykańskiego więzienia Makala. Mariusz Majewski, polski podróżnik, został tam oskarżony o szpiegostwo i doświadczył piekła na ziemi. Jarosław Kocęba, dziennikarz Wirtualnej Polski, z niemałym trudem spisał jego dramatyczne przeżycia, tworząc dzieło, które z pewnością nie jest dla osób o słabych nerwach. To opowieść o przetrwaniu, która pokazuje, że życie potrafi być bardziej zaskakujące niż fikcja.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Fitkał-Perepeczko, znana jako Simona z M jak Miłość, wraca na plan. Po długiej przerwie aktorka podpisała kontrakt, co wywołało burzę emocji wśród fanów. Jedni skaczą z radości, inni zgrzytają zębami. Ale cóż, wszystkim się nie dogodzi. Dzięki niezłomnej determinacji fanów, Simona znów zagości na ekranach, a Agnieszka nie kryje wzruszenia i wdzięczności.
2: Dawid Karpiuk, znany z zespołu Dziwna Wiosna, wkracza na solową scenę z nowym singlem Huragany. Czyżbyśmy mieli nowy hymn dla tych, którzy lubią balansować na krawędzi światła i cienia? Producent Arek Kopera, znany z pracy z topowymi artystami, zadbał o to, by brzmienie było tak nowoczesne, jak tylko się da. Przygotujcie się na muzyczną burzę, która może stać się ścieżką dźwiękową waszego życia, jeśli tylko na to pozwolicie.
1: Muse powraca z nowym albumem The Wow Signal, który zaskakuje powrotem do korzeni space rocka i metalu. Po wielu latach eksperymentów i nieco kontrowersyjnych projektach zespół znów pokazuje, że potrafi łączyć ciężkie brzmienia z emocjonalną głębią. Współpraca z Ellie Goulding w utworze Hush to prawdziwa niespodzianka, a gitarowe solówki przypominają najlepsze lata Muse. Czyżbyśmy mieli do czynienia z kandydatem do albumu roku? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Muse znów jest na fali. Czy można sobie wyobrazić bardziej przypadkową karierę niż ta Slasha? Chłopak, który wziął gitarę do ręki, by zaimponować dziewczynie, a skończył jako legenda rocka. Bez wielkich planów, bez strategii marketingowej, po prostu z instynktem i pasją, która zamieniła się w globalny fenomen. Guns N' Roses, zespół, który miał być tylko chwilowym hałasem, stał się ikoną, a Slash z nieodłącznym cylindrem wciąż przypomina, że czasem wystarczy impuls, by zmienić świat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 32 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 34 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Dzień przynosi ze sobą energię, ale i zmęczenie. Gorąca równowaga.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznej katastrofy awionetki. W czwartek niewielki samolot rozbił się tuż przed lotniskiem, a dwie osoby na pokładzie zginęły na miejscu. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych pracuje nad ustaleniem przyczyn wypadku. Wstępny raport ma być opublikowany w ciągu jednego miesiąca. W 2017 roku w warszawskiej Falenicy doszło do tragicznej zbrodni. 24-letni Mateusz G. brutalnie zamordował swoich rodziców podczas domowej awantury. Mimo powagi czynu nie trafił do więzienia, ponieważ biegli uznali go za niepoczytalnego. Zamiast tego został umieszczony w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym na stałe. Młody Francuz, który wtargnął do tunelu warszawskiego metra, spędzi 3 miesiące w areszcie. Sąd podjął tę decyzję, a prokuratura potwierdziła, że mężczyzna odpowie za próbę zamachu na infrastrukturę. Incydent spowodował chaos w komunikacji miejskiej, a metro musiało wstrzymać kursowanie na części trasy. Śledztwo trwa, ale szczegóły nie są ujawniane.
2: Wakacyjne loty z Warszawy mogą zostać przeniesione do Radomia. Lotnisko Chopina zmaga się z nadmiarem pasażerów, co skłoniło biuro podróży Annex Tour do negocjacji w sprawie zmiany miejsca wylotu. Polskie porty lotnicze rozważają uruchomienie autokarów z Warszawy do Radomia, by ułatwić podróż pasażerom. Decyzja może zapaść jeszcze przed szczytem sezonu letniego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Warszawie trwa niezwykły projekt Wirtualna Podróż, który pozwala mieszkańcom i turystom przenieść się do przedwojennej stolicy. Dzięki panoramicznym filmom 360 stopni można porównać współczesny krajobraz z tym sprzed 100 lat. Twórcy planują stworzenie około 50 historycznych punktów, które zamienią miasto w cyfrowe muzeum na świeżym powietrzu. Projekt rozwija się technologicznie, a jego realizacja wymaga wsparcia zewnętrznych partnerów.
2: W krakowskim centrum handlowym doszło do groźnego incydentu. Dwaj mężczyźni zastraszali ochronę niebezpiecznymi narzędziami. Policja z pierwszego komisariatu szybko ujęła sprawców, którzy teraz czekają na dalsze kroki prawne. Funkcjonariusze apelują do świadków i poszkodowanych o zgłaszanie się do jednostki. W szpitalu Narutowicza w Krakowie trwa akcja policji po zgłoszeniu alarmu bombowego. Funkcjonariusze sprawdzają budynek, mimo że zagrożenie uznawane jest za mało wiarygodne. Pacjenci muszą liczyć się z utrudnieniami, a osoby postronne nie są wpuszczane do środka. Podobne zgłoszenia wpływają do różnych instytucji w regionie, co powoduje paraliż ich działalności.
1: Rok temu w Starej Wsi pod Limanową doszło do tragedii, która wstrząsnęła Polską. Tadeusz Duda zamordował swoją córkę Justynę i jej męża Zbigniewa, a następnie ukrywał się przez kilka dni. Poszukiwania zakończyły się odnalezieniem jego ciała oraz listu, w którym tłumaczył swoje motywy. Pogrzeb Dudy odbył się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach doszło do groźnego wypadku z udziałem 11-latka na hulajnodze i autobusu miejskiego. Chłopiec wjechał na przejście dla pieszych, gdzie zderzył się z autobusem. Na szczęście kierowca autobusu zareagował na czas, a dziecko doznało jedynie powierzchownych otarć. Policja przypomina, że przejścia dla pieszych są przeznaczone wyłącznie dla pieszych, a użytkownicy hulajnóg muszą przestrzegać przepisów. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Tragiczny wypadek w Sosnowcu. Na prywatnej posesji w dzielnicy Dańdówka dwa agresywne psy zaatakowały 8-letnią dziewczynkę. Dziecko z poważnymi obrażeniami trafiło do szpitala, a ojciec odniósł lżejsze rany, próbując ją ratować. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie, aby ustalić odpowiedzialność za psy.
1: W latach 90. i na początku XXI wieku listy do redakcji magazynów takich jak Bravo czy Popcorn były dla młodzieży tym, czym dziś są media społecznościowe. Młodzi ludzie szukali tam odpowiedzi na pytania o dojrzewanie, emocje i relacje, które często wstydzili się zadać rodzicom. Choć dziś mamy internet i aplikacje, wiele dylematów młodzieży pozostało niezmienionych, jak strach przed odrzuceniem czy potrzeba akceptacji. To pokazuje, że emocje dorastania są ponadczasowe.
2: Lato z Radiem SK właśnie się rozpoczyna. SK Summer City startuje na Dolnym Śląsku, a pierwszym przystankiem jest Festiwal Pasi Brzucha we Wrocławiu. W piątek i sobotę od godziny 19 czeka na Was potężna dawka muzyki i konkursów. To dopiero początek wakacyjnej trasy pełnej atrakcji i niespodzianek.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Przed nami fala ekstremalnych upałów. IMGW i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ogłosiły alerty dla całej Polski z temperaturami sięgającymi nawet 39 stopni Celsjusza. Najgoręcej będzie w centralnych i zachodnich regionach kraju, gdzie obowiązuje czerwony alert. Mieszkańcy powinni unikać słońca, nawadniać się i nosić lekką odzież.
2: Jezioro Garda, największe we Włoszech, przyciąga turystów z całego świata swoim niezwykłym połączeniem gór, błękitnej wody i śródziemnomorskiej roślinności. Położone na styku Lombardii, Wenecji Euganejskiej i Trydentu Górnej Adygi, uchodzi za jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie. Jego powierzchnia wynosi około 370 km kwadratowych, co czyni je większym od Wrocławia. Dzięki alpejskim szczytom na północy i śródziemnomorskiemu klimatowi na południu, jezioro oferuje idealne warunki do wypoczynku przez cały rok.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 31 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 34 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Gorący czerwiec zaprasza do szukania cienia i chłodnych napojów.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Brytyjska monarchia po raz pierwszy ujawniła, ile podatków zapłacił król Karol III. W ostatnim roku podatkowym przekazał on fiskusowi 12,9 miliona funtów. To część większego otwarcia finansów dworu, które ma na celu zwiększenie przejrzystości. Wraz z tymi danymi opublikowano także informacje o państwowej dotacji dla monarchii, która wzrosła do blisko 138 milionów funtów. Głównym powodem wzrostu jest modernizacja pałacu Buckingham. Po zakończeniu remontu planowane jest obniżenie dotacji, a pałac ma być szerzej udostępniony zwiedzającym.
2: Główny inspektorat sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące herbatników Petit Beurre marki Bonitki. Jedna z partii tych popularnych słodkości zawiera podwyższony poziom akryloamidu, co może negatywnie wpłynąć na zdrowie. Chodzi o partię z numerem od 610 miliardów 400, 1 milionów 700, 12 tysięcy, 101 do 10, z datą minimalnej trwałości 13 kwietnia przyszłego roku. Produkt został już wycofany ze sprzedaży przez sieć Biedronka. Konsumentom zaleca się, by nie spożywali herbatników z tej partii. W razie posiadania wadliwego produktu należy go wyrzucić lub skontaktować się z miejscem zakupu.
1: Od 1 lipca rusza nabór wniosków o bon ciepłowniczy na 2026 rok. Wsparcie finansowe skierowane jest do gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego. Aby otrzymać dopłatę, trzeba spełnić kryteria dochodowe i mieć cenę ciepła powyżej 170 zł za GJ netto. Wnioski można składać do końca sierpnia, a gminy będą miały 90 dni na ich rozpatrzenie. Wypłaty rozpoczną się w czwartym kwartale tego roku. Program nie obejmuje osób korzystających z indywidualnych źródeł ciepła. Minister aktywów państwowych Wojciech Walczun podkreśla, że Polska ma szansę odegrać kluczową rolę w odbudowie Ukrainy. Polskie firmy, takie jak PZU, PKO, BP czy Orlen, już widzą tam dla siebie możliwości rozwoju. Walczun zaznacza, że choć emocje związane z trudną historią polsko-ukraińską są obecne, to pragmatyzm powinien dominować w relacjach. Wprowadzenie kodeksu dobrych praktyk ma wspierać krajowe firmy w rywalizacji o kontrakty. Minister podkreśla, że Polska dąży do zwiększenia udziału lokalnych firm w inwestycjach, co ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Koalicja rządząca przygotowuje własny projekt ustawy Safe 0%. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że dokument będzie gotowy w ciągu 2-3 miesięcy. Nowe przepisy mają inaczej regulować podział zysków NBP, uwzględniając postulat Lewicy, by 95% ewentualnych zysków przeznaczyć także na ochronę zdrowia. Projekt prezydenta Karola Nawrockiego nie będzie procedowany z powodu niezgodności z konstytucją. Obecnie NBP nie generuje zysków, ale nowe prawo ma zabezpieczyć podział przyszłych środków. Spór o finansowanie polskiej armii wchodzi w nową fazę. ZUS podsumował swoje finanse za 2025 rok, osiągając rekordowe wpływy w wysokości niecałych 542 miliardów złotych. To wzrost o 9% w porównaniu z rokiem poprzednim, co zapewnia stabilność wypłat emerytur dla ponad 8 milionów Polaków. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła zarządzanie środkami publicznymi przez ZUS, co potwierdza rzetelność instytucji. Na stanowisko prezesa ZUS ma zostać powołany Liwiusz Laska, dotychczasowy dyrektor generalny w ministerstwie. Zmiana ta następuje po odwołaniu Zbigniewa Derdziuka z powodów zdrowotnych.
2: Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy oraz brazylijski koncern Embraer podpisały strategiczne porozumienie dotyczące samolotów KC-390 Millennium. Umowa otwiera drogę do produkcji i serwisowania tych maszyn w Polsce pod warunkiem ich zakupu przez polskie siły zbrojne. KC-390 to nowoczesny samolot transportowy, który może zastąpić wysłużone Herkulesy. Maszyna ta zyskuje popularność w Europie, a jej zakup rozważa już kilka krajów. Jeśli Polska zdecyduje się na KC-390, serwisowanie będzie realizowane lokalnie, co stworzy nowe miejsca pracy. Niemieckie Ministerstwo Obrony zdecydowało o anulowaniu programu budowy fregat F-126 z powodu opóźnień i rosnących kosztów. Zamiast tego niemiecka marynarka wojenna zakupi 8 fregat Meco A-200, które są już sprawdzone i specjalizują się w zwalczaniu okrętów podwodnych. Pierwsza z nowych fregat ma być dostarczona pod koniec 2029 roku, a łączny koszt wyniesie około 11,6 miliarda euro. Decyzja ta pozwala Niemcom szybciej wypełnić zobowiązania wobec NATO. Na rynku zbrojeniowym decyzja wywołała spadek akcji Rheinmetall i wzrost akcji ThyssenKrupp Marine Systems.
0: Najciekawsze informacje w Radio Super Express.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa i ukraińska firma TAF Industries podpisały list intencyjny dotyczący produkcji dronów w Polsce. Porozumienie zawarte w Gdańsku ma na celu wzmocnienie obronności Polski i Ukrainy oraz stworzenie Europejskiego Centrum Technologii Obronnych. Produkcja obejmie drony FPV i systemy walki elektronicznej, a głównym klientem będą Siły Zbrojne Ukrainy. Współpraca ma zwiększyć kompetencje przemysłowe Polski i zapewnić Ukrainie dostęp do nowoczesnych technologii. Projekt wpisuje się w inicjatywę Buduj z Ukrainą, wspierającą rozwój zdolności obronnych na bezpiecznych terytoriach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 34 stopnie. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić też 34 stopnie Celsjusza. Dziś zbliżające się lato pokazuje swoją silniejszą stronę. Gorąco nie zostawia złudzeń.
3: Radio Super Express.

0: somebody else. Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wraca z nowymi emocjami. Po burzliwym finale sezonu, gdzie Natalka miała wątpliwości co do ślubu z Adamem Karskim, najnowsze zdjęcia z planu przynoszą nadzieję. Widać na nich uśmiechniętą parę z Hanią, która od początku kibicowała ich związkowi. Choć relacja Natalki i Adama była pełna emocjonalnych zawirowań, wygląda na to, że rodzinna historia zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu. Hania, córka Natalki, odgrywała kluczową rolę, wspierając związek mamy z komendantem. Zdjęcia sugerują, że mimo wcześniejszych napięć, relacja tej trójki przetrwa. Czy to oznacza koniec wątpliwości i spokojniejszy etap w ich życiu? Przekonamy się już wkrótce. W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20.15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. W najnowszym 4245 odcinku Pierwszej Miłości Karolina Kazanowa zaskoczy wszystkich swoją przemianą. Po wypadku, który zmienił jej życie, stanie się nie do poznania. Jej bliscy będą mieli trudności z rozpoznaniem dawnej Karoliny, a przyjaciele zaczną się od niej odwracać. Seweryn, zdesperowany i przytłoczony sytuacją, zdecyduje się opuścić szpital. W Wadlewie atmosfera gęstnieje, a mieszkańcy zaczynają unikać Róży, która rozważa opuszczenie wioski. Tajemnicze znalezisko Mirona może jednak zmienić bieg wydarzeń. Nowy sezon po wakacjach zapowiada się pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak

0: 28 czerwca emocje sięgną zenitu. Cennet, zdeterminowana, by rozdzielić swojego syna Poiraza i jego żonę Nanę, posunie się do dramatycznej mistyfikacji. Udając ciężką chorobę, będzie próbowała wymusić na synu rozwód. Poiraz znajdzie się w trudnej sytuacji, rozdarty między miłością do żony, a rzekomym ostatnim życzeniem matki. Czy zdoła przejrzeć jej grę, zanim będzie za późno? Nana również stanie przed trudnym wyborem. Czy odejść, by ratować zdrowie teściowej? Odcinek pełen napięcia i emocji już w tę niedzielę o 16:05 na TV. TVP1. Wszystkie odcinki można także obejrzeć online w serwisie TVP VOD. Serial M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. W centrum uwagi znajdą się Maja i Szymek, dzieci głównych bohaterów, które dorosły i zmieniły się nie do poznania. W nadchodzących epizodach zobaczymy, jak elegancko ubrani świętują ważny dzień w szkole. Iza i Marcin z dumą będą im towarzyszyć, co zapowiada wzruszające chwile. W tle pojawią się także zawirowania w relacji Kamy i Marcina, które mogą wpłynąć na ich małżeństwo. Jednak wszystko wskazuje na to, że rodzina Chodakowskich wyjdzie z kryzysu obronną ręką. Nowe odcinki obiecują wiele emocji i niespodzianek dla wiernych fanów. Serial Barwy Szczęścia znów wzbudza emocje wśród fanów. Dominika i Sebastian, ulubiona para widzów, zaskoczyli wszystkich nowym zdjęciem z planu, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Choć fotografia uspokoiła nieco fanów, to pytania o przyszłość tej pary wciąż pozostają. W nadchodzącym sezonie ich związek może stanąć przed kolejnymi wyzwaniami, zwłaszcza z powodu Renaty, która zmaga się z uzależnieniem. Renata, dawna przyjaciółka Dominiki, po wyjściu z odwyku odkryła, że Dominika zainwestowała w lokal Feel Good. Ta decyzja może wpłynąć na ich przyjaźń i relacje z Sebastianem. Czy miłość Dominiki i Sebastiana przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Gdańsku małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 33 stopnie. Z drugiej strony, kraju w Poznaniu, na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 35 stopni. Dziś najlepiej działa cień, wiatrak i chłodna woda. Czerwiec w pełnym słońcu nie żartuje.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Wczoraj w Pekinie doszło do nietypowego zdarzenia. Mały samolot uderzył w najwyższy budynek miasta, CITIC Tower. Na szczęście nie ma informacji o ofiarach. Chińskie władze nie wydały jeszcze oficjalnego komunikatu, a na miejscu pracują służby ratunkowe. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i filmy z miejsca zdarzenia.
0: Na polskich poligonach zakończył się specjalistyczny kurs dla ukraińskich żołnierzy z obsługi transporterów opancerzonych. Szkolenie prowadzone jest przez Międzynarodowe Dowództwo Combined Arms Training Command w Żaganiu. W ramach unijnej misji wsparcia wojskowego na Ukrainie Polska stała się kluczowym miejscem szkolenia ukraińskich sił zbrojnych. Kursy obejmują także obsługę czołgów Leopard i wozów zabezpieczenia Bergepanzer, co ma wzmocnić zdolności obronne Kijowa. Wakacyjna trasa Beauty pod hasłem hashtag Sephora Summer Vibes on Tour ruszyła pełną parą. Po udanym starcie w Warszawie, gdzie tłumy mieszkańców uczestniczyły w wydarzeniach na bulwarze Smitha Pattona, akcja przenosi się do Krakowa. Od 31 lipca do 2 sierpnia barka Nasza Rzeka zacumuje przy bulwarze Czerwieńskim, oferując uczestnikom mnóstwo atrakcji i inspiracji kosmetycznych. Dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna jest również internetowa gra z imponującą pulą nagród. Kurz na meblach to problem, z którym zmaga się wielu z nas. Okazuje się, że prosty sposób może pomóc w jego zwalczaniu. Wystarczy zmieszać kilka kropli gliceryny z wodą i spryskać meble, aby kurz osiadał wolniej. Dzięki temu powierzchnie pozostaną czyste przez długie tygodnie.
1: Policjanci z Chojny uratowali życie 67-letniego mieszkańca Grzybna. Mundurowi, po zgłoszeniu od zaniepokojonych sąsiadów, zdecydowali się na siłowe wejście do mieszkania, gdzie znaleźli nieprzytomnego mężczyznę. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, mężczyzna został przewieziony do szpitala i otrzymał niezbędną pomoc medyczną. Na autostradzie A1 w rejonie węzła Kamieńsk doszło do niebezpiecznego incydentu. 51-letnia kobieta, kierująca Toyotą, jechała pod prąd pasem awaryjnym po pomyłce nawigacji. Sytuację zauważyli pracownicy transportu medycznego, którzy zatrzymali kobietę i wezwali policję. Funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy i skierowali sprawę do sądu. Policja apeluje do kierowców o ostrożność na drogach, szczególnie w okresie wakacyjnym.
0: Policjanci z Żor, wspierani przez funkcjonariuszy z Katowic i Radomia, zlikwidowali laboratorium metamfetaminy w Jastrzębiu-Zdroju. Zatrzymano 6 obywateli Czech i zabezpieczono około 2 kg substancji do produkcji narkotyków. 4 mężczyzn trafiło do tymczasowego aresztu, a sprawa jest rozwojowa. Na miejscu znaleziono również skradzione rośliny i przedmioty przypominające broń.
1: Ekstremalne upały wywołały dyskusję na temat suszenia ubrań na słońcu. Eksperci ostrzegają, że choć promienie słoneczne mogą wybielać jasne tkaniny, to mogą również uszkodzić delikatne materiały, takie jak jedwab czy kaszmir. Suszenie w zamkniętych pomieszczeniach zwiększa wilgotność, co sprzyja rozwojowi pleśni i roztoczy. Ważne jest, aby zapewnić odpowiednią wentylację i unikać suszenia w sypialniach.
0: Podczas letnich upałów kluczowe jest, by nie podlewać roślin w środku dnia, zwłaszcza między 11 a 17, gdy słońce grzeje najmocniej. Woda szybko paruje, nie docierając do korzeni, a krople na liściach mogą powodować poparzenia. Najlepiej podlewać wcześnie rano, przed godziną 9 lub wieczorem po ustąpieniu upałów. Dzięki temu rośliny będą lepiej nawodnione i zdrowsze.
1: Imię Carmen zyskuje na popularności w Polsce. Choć wciąż jest rzadko spotykane, coraz więcej rodziców docenia jego międzynarodowy charakter i eleganckie brzmienie. Carmen kojarzy się z hiszpańskim temperamentem, słońcem i flamenco, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla bardziej popularnych imion. To propozycja dla tych, którzy szukają oryginalności, ale nie chcą rezygnować z łatwości wymowy.
0: W upalne dni warto sięgnąć po serwatkę, tradycyjny napój naszych dziadków. Ten naturalny produkt mleczny działa jak izotonik, skutecznie nawadniając organizm i dostarczając kluczowych elektrolitów. Serwatka jest niskokaloryczna i orzeźwiająca, co czyni ją doskonałą alternatywą dla słodzonych napojów. Warto przypomnieć sobie o jej zaletach, zwłaszcza w gorące letnie dni. Limonka, znana jako orzeźwiający dodatek do napojów, zyskuje popularność w domowej pielęgnacji skóry. Dzięki wysokiej zawartości witaminy C i przeciwutleniaczy, maseczki z limonki mogą rozświetlić cerę i pomóc w walce z zaskórnikami. Wystarczy połączyć sok z limonki z miodem lub jogurtem, by uzyskać naturalny kosmetyk. Pamiętajmy jednak, aby unikać stosowania cytrusowych maseczek przed ekspozycją na słońce.
1: Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, został przyłapany na targu podczas zakupów. Polityk, znany z zamiłowania do ogrodnictwa, powiększył swoją kolekcję o sadzonki pomidorów. Mimo odpowiedzialnych funkcji rządowych, Kowal znajduje czas na pielęgnację swojego ogrodu, traktując to jako formę relaksu. Nawet na bazarze prezentował się elegancko, co podkreśla jego dbałość o wizerunek. Posłanka Aleksandra Leo poinformowała o śmierci swojej ukochanej babci Krystyny. W trudnych chwilach może liczyć na wsparcie wielu osób, w tym dziennikarki Hanny Lis. Internauci również wyrażają swoje współczucie, dzieląc się własnymi doświadczeniami związanymi ze stratą bliskich. Leo, posłanka Klubu Parlamentarnego Centrum, jest znana z działalności w mediach i polityce.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Krakowie zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 31 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Szczecinie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 35 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Czerwcowy upał daje się we znaki. Wszystko spowalnia pod ciężarem gorącego powietrza.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Mikołaj Bagiński po tanecznym sukcesie postanowił podbić internet swoim nowym formatem Farma Bagiego. Pierwszy odcinek zniknął z sieci szybciej niż można powiedzieć kontrowersje. Ale po negocjacjach z telewizyjnym gigantem projekt wraca na YouTube. Wygląda na to, że Bagiński znalazł sposób, by jego farma nie tylko przetrwała, ale i rozkwitła. Ciekawe, co na to Edward Miszczak. Jill Smokler, założycielka Scary Mommy, odeszła 22 czerwca po długiej walce z glejakiem. Jej śmierć wstrząsnęła społecznością, którą zbudowała, mówiąc głośno to, czego inne matki nie odważyły się powiedzieć. Smokler, znana z humoru i autentyczności, pozostawiła po sobie dzieci, książki i odważny głos, który zmienił oblicze macierzyństwa. Jej spuścizna to przypomnienie, że rodzicielstwo to nie tylko słodkie chwile, ale i chaos, który można przyjąć z uśmiechem. Sarah James, nasza młoda gwiazda muzyki, właśnie wkroczyła w dorosłość i planuje wielką przeprowadzkę do Warszawy. Zamiast kupować luksusowy apartament, jak przystało na celebrytkę, Sarah szuka mieszkania do wynajęcia i prosi fanów o pomoc w znalezieniu biura nieruchomości. Ciekawe, czy stolica jest gotowa na taką dawkę młodzieńczej energii i różowego stylu, który Sarah uwielbia? Czyżby Warszawa miała stać się nowym centrum japońskiej estetyki? Dorota R. i Emil S., dawniej znani jako para celebrytów, teraz mogą stać się bohaterami finansowego dramatu. Ich filmowe marzenia kosztowały inwestorów aż 45 milionów złotych, a teraz sąd ma zdecydować, czy będą musieli oddać te pieniądze. Syndyk Marek Malecha stara się odzyskać choć część z tej kosmicznej kwoty, ale nie ma co liczyć na pełny zwrot. Cóż, nie każdy film kończy się szczęśliwym zakończeniem.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Marzena Kipiel-Sztuka, niezapomniana Halinka Kiepska, choć na ekranie bawiła do łez, w życiu prywatnym zmagała się z prawdziwym dramatem. Straciła rodziców, dwóch partnerów, a depresja i nałogi były jej codziennością. Jej siostra Dorota, z którą była skłócona, planuje teraz wydać książkę o życiu Marzeny, bazując na jej pamiętnikach. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci nie można liczyć na spokój, a rodzinne dramaty będą kontynuowane na papierze.
3: Grażyna Zielińska, znana z roli babki Zielaki w Ranczu, zdradziła, jak poznała swojego męża. Okazuje się, że miłość kwitła w teatrze w Wałbrzychu, gdzie polonista zaprosił ją na spacer, a reszta to już historia. Zielińska podzieliła się też anegdotą o świątecznych uszkach, które stały się jej popisowym daniem, choć robi je tylko raz w roku. Cóż, nie każdy może pochwalić się taką kulinarną determinacją. Justyna Steczkowska, nasza nieustraszona diwa, znów zaskoczyła przechodniów. Tym razem to nie jej muzyka, a wiatr postanowił ujawnić, co kryje pod eleganckim płaszczykiem. W letniej sukience i na obcasach wyższych niż niejedna góra walczyła z pogodą, ale to wiatr okazał się zwycięzcą, odsłaniając jej bieliznę. Na szczęście Justyna nie zapomniała o niej tego dnia, a cała sytuacja zakończyła się w luksusowym Mercedesie, gdzie mogła odetchnąć jak prawdziwa gwiazda.
2: Antonio Banderas, znany z ekranów kinowych, teraz błyszczy na liście podejrzanych o kryptoreklamę w mediach społecznościowych. Hiszpańskie media donoszą, że aktorowi grozi kara nawet 1,5 miliona euro za nieprawidłowe oznaczanie współprac reklamowych. W tej samej sytuacji znaleźli się również piosenkarz David Bustamante i piłkarka Alexia Putellas. Wygląda na to, że gwiazdy muszą teraz nie tylko dbać o swój wizerunek, ale i o poprawne oznaczenia postów.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Polska muzyka alternatywna doczekała się nowego, potężnego gracza. Ewa Koc, supergrupa złożona z gwiazd rodzimej sceny, właśnie zadebiutowała singlem Zabierz Mnie. To nie tylko kawałek, który przyciąga uwagę, ale wręcz eksploduje energią i świeżością, jakiej dawno nie było w polskim gitarowym graniu. Jeśli ten utwór to przedsmak ich nadchodzącego albumu, to szykujmy się na prawdziwą muzyczną rewolucję tej jesieni.
2: Iron Maiden w Paryżu zafundowali fanom niezapomniane emocje, choć niekoniecznie takie, na jakie liczyli. Koncert, który miał być wolny od telefonów i uwieczniony na przyszłe wydawnictwo, został przerwany przez awarię prądu. Fani, zwłaszcza ci, którzy przybyli z daleka, nie kryli frustracji, a zespół tłumaczył się ekstremalnymi upałami. Bruce Dickinson zapewnił, że mimo braku bisów, nagranie z koncertu będzie wyjątkowe. Cóż, pozostaje czekać na premierę i mieć nadzieję, że prąd tym razem nie zawiedzie.
3: Na festiwalu Tons of Rock w Oslo polski zespół Behemoth zagrał koncert, a jego lider, Adam Darski, miał niespodziewane spotkanie z Keanu Reevesem. Okazuje się, że hollywoodzki gwiazdor, znany z Matrixa i Johna Wicka, przybył do Norwegii jako basista zespołu Dogstar. Nergal nie omieszkał pochwalić się zdjęciem z aktorem, dodając, że Reeves to prawdziwy dżentelmen. Fani w sieci oszaleli na punkcie tej niecodziennej mieszanki świata ciężkiej muzyki i kina.
2: Sting, zdobywca 17 nagród Grammy, znowu zaskakuje. Tym razem wydał koncertowy album The Night Watch Live at the Rijksmuseum, gdzie grał wśród dzieł Rembrandta i Vermeera. Jakby to było całkiem normalne, że muzyk występuje w muzeum, a nie na stadionie. W repertuarze znalazły się zarówno kameralne ballady, jak i największe hity. A wszystko to przy akompaniamencie 17-wiecznej gitary. Czyżby Sting chciał pokazać, że sztuka nie zna granic? A może po prostu szukał nowego miejsca na koncert, bo wszystkie inne już zaliczył.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Polsce dzisiaj dominować będzie bezchmurne niebo. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 32 stopnie. Mieszkańcy poczują też wiatr południowy z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Z kolei w Toruniu temperatura będzie wynosić 33 stopnie i będzie wiał wiatr południowy z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Wszystko dziś podgrzane. Myśli, rozmowy, powietrze.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Alarm bombowy w szpitalu Narutowicza w Krakowie. Policja zabezpieczyła teren, a pacjenci muszą czekać na zakończenie działań służb. Choć wiarygodność zgłoszenia jest niska, budynek jest dokładnie przeszukiwany. To kolejny przypadek fałszywych alarmów, które paraliżują pracę instytucji w Polsce. Rekordowe upały zmusiły organizatorów wielu imprez w Polsce do ich odwołania. W Krakowie nie odbędzie się parada zabytkowych tramwajów, a w Kłodzku odwołano wszystkie wydarzenia weekendowe. Podobne decyzje podjęto w Wągrowcu, Elblągu i Kaliszu, gdzie zrezygnowano z planowanych atrakcji. Tymczasem Wrocław kontynuuje obchody Święta Wrocławia, ale z dodatkowymi środkami bezpieczeństwa. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty z zaleceniami, by unikać słońca i dbać o nawodnienie. Tragiczny wypadek na drodze krajowej 86 między Tychami a Katowicami wciąż budzi emocje. W lipcu ubiegłego roku w wyniku zderzenia z BMW zginęła ciężarna Patrycja oraz jej nienarodzony syn Bruno. Kierowca BMW przyznał się do winy i wkrótce stanie przed sądem. Prokuratura kończy postępowanie, a akt oskarżenia ma trafić do sądu w lipcu tego roku. Na osiedlu letnim w Ząbkowicach Śląskich doszło do skandalu. Nieznany sprawca wlał domestos do basenu przygotowanego dla psów, co zmusiło służby do interwencji. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji żadne zwierzę nie ucierpiało. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami apeluje o czujność mieszkańców.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Jastrzębiu-Zdroju doszło do ataku nożownika w szpitalu. 19-letni mężczyzna zaatakował 4 osoby, w tym 2 pacjentki, lekarza i pielęgniarkę. Jedna z pacjentek jest w stanie ciężkim po operacji. Napastnik został zatrzymany przez policję i był pod wpływem narkotyków. O jego dalszym losie zdecyduje prokuratura i sąd. Osoby urodzone w grudniu mają większe szanse na długowieczność. Badania wskazują, że rzadziej cierpią na choroby serca, choć częściej zmagają się z astmą. Eksperci podkreślają, że miesiąc narodzin może wpływać na zdrowie i długość życia. Grudniowe urodziny mogą być więc przepisem na dłuższe życie. Storczyki są szczególnie wrażliwe na letnie upały, które mogą prowadzić do żółknięcia liści i gubienia pąków. Specjaliści zalecają użycie aloesu, który pomaga w nawadnianiu i odżywianiu roślin. Dzięki temu prostemu zabiegowi storczyki mogą odzyskać bujne kwitnienie i jędrne liście, mimo wysokich temperatur. Policjanci z Radzynia Podlaskiego ustalili tożsamość 19-letniego kierowcy, który 3 czerwca dopuścił się niebezpiecznych manewrów na ulicy Ostrowieckiej. Młody mieszkaniec gminy Wochyń, posiadający prawo jazdy od stycznia, został ukarany mandatem w wysokości 2550 zł oraz 31 punktem karnym. Kierowca wyprzedzał na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych, łamiąc przepisy ruchu drogowego. Policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów, podkreślając znaczenie monitoringu w ściganiu wykroczeń.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Polskę nawiedzają ekstremalne upały, które mogą przekroczyć 40 stopni Celsjusza. W takich warunkach wzrasta ryzyko pożarów, szczególnie związanych z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu elektronicznego. Specjaliści ostrzegają przed pozostawianiem ładowarek w gniazdkach na dłużej oraz ładowaniem telefonów pod poduszką. Warto zachować ostrożność i dbać o odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzeń.
2: Minister edukacji Barbara Nowacka uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Dałowie. Podziękowała nauczycielom za ich pracę i podkreśliła, że szkoła nie potrzebuje rewolucji, a stabilnych zmian. Nowy rok szkolny przyniesie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach oraz obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. Minister odniosła się też do kwestii nagradzania uczniów, podkreślając, że ambicja powinna być doceniana i nagradzana.
1: Jolanta Kwaśniewska była pierwsza dama. Wciąż uznawana jest za ikonę stylu. Jej obecne stylizacje łączą nowoczesność z elegancją, daleką od nudy i sztywnego protokołu. Stawia na unikalne akcesoria, takie jak wyraziste okulary i oryginalna biżuteria oraz nowoczesne garnitury. Podstawą jej garderoby są wysokiej jakości kroje i stonowane barwy, które uzupełnia wyrazistymi kolorami lub wzorzystymi elementami. Rekonstrukcja bitwy pod Waterloo została odwołana z powodu fali upałów. Organizatorzy i władze Brabancji Walońskiej zdecydowali się na ten krok dla bezpieczeństwa uczestników. Prognozy zapowiadają temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza, a w całej Belgii obowiązują alarmy pogodowe. Wydarzenie miało przyciągnąć wielu miłośników historii, ale ekstremalne warunki pogodowe uniemożliwiły jego przeprowadzenie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: We Francji doszło do 4 tragedii, związanej z pozostawieniem dziecka w rozgrzanym samochodzie. Ostatnią ofiarą jest 18-miesięczne dziecko, które zmarło w Marsylii. Wcześniej zginęli 2 bracia w Carpentras oraz 3-letni chłopiec na przedmieściach Paryża. Fala upałów, która przetacza się przez Europę, sprawia, że temperatura w zamkniętych autach szybko osiąga śmiertelne wartości. W Wenezueli po dwóch silnych trzęsieniach ziemi liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 589, a rannych jest 2980 osób. Ponad 50 tysięcy osób wciąż uznaje się za zaginione. Ratownicy przeszukują gruzy, jednak akcję utrudnia brak ciężkiego sprzętu. Władze apelują o pomoc i zapowiadają utworzenie funduszu odbudowy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 32 stopnie. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 33 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Temperatura rośnie z każdą chwilą. Warto zwolnić i dać sobie więcej przestrzeni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polski Związek Piłki Nożnej zmienił godzinę meczu o Super Puchar Polski. Lech Poznań zmierzy się z Górnikiem Zabrze 16 lipca o 19, a nie jak wcześniej planowano o 20:45. Spotkanie odbędzie się na stadionie Lecha w Poznaniu. To ważny mecz, bo otwiera nowy sezon piłkarski w Polsce. Reprezentacja Hiszpanii, jeden z faworytów mundialu, zaskoczyła remisem z Republiką Zielonego Przylądka, ale szybko odzyskała formę, wygrywając z Arabią Saudyjską. Przed nimi kluczowy mecz z Urugwajem, który może zdecydować o awansie. Lamine Yamal, młoda gwiazda Barcelony, porównywany do Leo Messiego, ma być kluczowym graczem w tym starciu. Jorge Felix z Piasta Gliwice podkreśla, że Hiszpania musi zachować chłodną głowę i wykorzystać presję rywali, by zapewnić sobie awans. Na Mundialu 2026 trwa właśnie mecz Nowa Zelandia – Belgia, w którym obie drużyny walczą o punkty w fazie grupowej. Aktualny wynik to 0-0. Belgowie dominują na boisku z 78% posiadania piłki i oddali aż 6 strzałów, z czego 3 celne. Nowa Zelandia nie zdołała jeszcze zagrozić bramce rywali. Reprezentacja Holandii po remisie z Japonią pokazała swoją siłę, rozbijając Szwecję na mundialu. Kluczowymi postaciami w ataku są Cody Gakpo i Brian Brobey, którzy błyszczą formą. Przed Holendrami teraz mecz z Tunezją, który może być kluczowy dla ich dalszych losów w turnieju. Czy pomarańczowi utrzymają swoją intensywność gry i sięgną po kolejne zwycięstwo?
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Na mundialu 2026 w Los Angeles Turcja zremisowała ze Stanami Zjednoczonymi 1-1. Bramki zdobyli Arda Güler dla Turcji i Austin Trusty dla USA. Amerykanie dominowali w posiadaniu piłki, osiągając 61% czasu gry. Mecz zakończył się bez czerwonych kartek, ale Sebastian Berhalter z USA otrzymał żółtą kartkę. We Wrocławiu zmiany w terminarzu rozgrywek żużlowych z powodu upałów. W PGE Ekstralidze mecz Stelmet Falubas Zielona Góra z Orlen Oil Motor Lublin odbędzie się w niedzielę o 19:00, a GZ Stal Gorzów z Fogo Unia Leszno o 21:00. W Metalka z drugiej Ekstralidze spotkanie Munfin Malesa Ostrów Wielkopolski z Polonią Piła rozpocznie się o 17:30. Ostatni mecz 10. kolejki tej ligi, Hunters PSŻ Poznań z Abramczyk Polonia Bydgoszcz, odbędzie się 19 lipca o 19:00, co zbiegnie się z finałem piłkarskich Mistrzostw Świata.
2: Podczas Mistrzostw Świata 2026 Francja pewnie pokonała Norwegię 4-1, a bohaterem meczu został Ousmane Dembele, zdobywając hat-tricka. Senegal odniósł rekordowe zwycięstwo, rozbijając Irak 5-0, jednak wciąż musi czekać na ostateczne rozstrzygnięcia, by być pewnym awansu. Francuzi dominowali na boisku, a Dembele błyszczał skutecznością. Tymczasem Senegalczycy perfekcyjnie wykorzystali grę w przewadze, osiągając najwyższe w historii zwycięstwo afrykańskiej drużyny na Mistrzostwach Świata. Kamil Grosicki, znany piłkarz Pogoni Szczecin, w nowym dokumencie opowiedział o swojej walce z uzależnieniem od hazardu. Skrzydłowy przyznał, że nałóg przez lata wpływał na jego życie zawodowe i prywatne, ale teraz uważa go za zamknięty rozdział. Grosicki podkreśla, że hazard przestał go interesować, a symboliczne zakończenie tej trudnej historii upamiętnia tatuaż z datą 30 czerwca 2019 roku. W trudnych chwilach wspierała go żona, Dominika Grosicka, co pomogło mu pokonać uzależnienie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas meczu Kolumbii na Mistrzostwach Świata w 2026 roku kamery uchwyciły młodą fankę, której wyraz twarzy szybko stał się internetowym hitem. Okazało się, że to Miranda Yepes, córka legendarnego piłkarza Mario Yepesa. Miranda, popularna influencerka, z humorem odniosła się do swojej nowej sławy w mediach społecznościowych. Jej zdjęcia z wydarzenia obiegły świat, a sama Yepes podkreśliła, że jej skupiona mina wynikała z koncentracji na meczu. Reprezentacja Polski siatkarzy odniosła 4. zwycięstwo w tegorocznej Lidze Narodów, pokonując Turcję 3-2. Po zaciętym meczu w Gliwicach biało-czerwoni są coraz bliżej awansu do turnieju finałowego. Aleksander Śliwka zdobył 20 punktów, stając się liderem zespołu. W sobotę Polacy zmierzą się z Niemcami.
2: Michał Dębek, były tenisista, i Agata Bachanek, dziennikarka TVP, wzięli ślub w Sopocie. Para podzieliła się radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z uroczystości. Ślub odbył się tuż przed rozpoczęciem Wimbledonu, a nowożeńcy będą teraz wspólnie śledzić zmagania tenisistów.
1: Wimbledon 2026 startuje już w poniedziałek, 29 czerwca. W turnieju zobaczymy 6 Polaków, w tym rozstawione Igę Świątek i Maję Chwalińską. W poniedziałek na kortach pojawią się Maja Chwalińska, Magda Linet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz. We wtorek do gry przystąpią Iga Świątek i Kamil Majchrzak.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku to nie tylko sportowe emocje, ale i barwne widowisko na trybunach. Fanki reprezentacji Brazylii przyciągają uwagę swoją energią i karnawałową atmosferą. Iwana Knoll, miss poprzedniego mundialu, znów zachwyca odważnymi strojami, a meksykańscy kibice wspierają swoją drużynę z ogromną pasją. To prawdziwe święto futbolu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 33 stopnie. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 34 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Temperatura balansuje na granicy komfortu. Lato bez wahania wkroczyło na scenę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące powroty po wakacjach. W nowych odcinkach widzowie będą świadkami intrygującego spotkania Kamy i Elżbiety Domańskiej. Obie panie zasiądą do wspólnej kolacji, ale nie wiadomo, jakie zamiary kryją się za tym spotkaniem. Elżbieta, pewna siebie i zadziorna, nie zamierza odpuścić i ma kolejny plan na zdobycie Marcina. W małżeństwie Kamy i Marcina nadal pojawiają się wzloty i upadki, co Domańska sprytnie wykorzystuje. W nowych odcinkach Elżbieta złoży Marcinowi śmiałą propozycję, oferując mu 1 000 000 zł. Czy Chodakowski ulegnie pokusie? Jesień zapowiada się pełna napięcia i niespodzianek.
2: W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20:15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowej. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W najnowszym 962 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 28 czerwca, emocje sięgną zenitu. Cennet, zdeterminowana, by rozdzielić swojego syna Poiraza i jego żonę Nanę, posunie się do dramatycznej mistyfikacji. Udając ciężką chorobę, będzie próbowała wymusić na synu rozwód. Poiraz znajdzie się w trudnej sytuacji, rozdarty między miłością do żony, a rzekomym ostatnim życzeniem matki. Czy zdoła przejrzeć jej grę, zanim będzie za późno? Nana również stanie przed trudnym wyborem. Czy odejść, by ratować zdrowie teściowej? Odcinek pełen napięcia i emocji już w tę niedzielę o 16:05 na TVP1. Wszystkie odcinki można także obejrzeć online w serwisie TVP VOD. Serial M jak miłość wzbudził ostatnio spore emocje. Olga Cybińska, odgrywająca rolę Lenki z Duńskiej, opublikowała wpis, który zaniepokoił fanów. Aktorka podziękowała za sezon i zapowiedziała powrót we wrześniu, co niektórzy odebrali jako pożegnanie. Na szczęście Lenka nie znika z serialu. Cybińska zakończyła jedynie zdjęcia przed wakacyjną przerwą. Po jesiennym wznowieniu emisji Lenka nadal będzie częścią rodziny z Duńskiej. Fani mogą odetchnąć z ulgą, bo ich ulubiona bohaterka pozostaje na ekranie. Serial Barwy Szczęścia znów wzbudza emocje wśród fanów. Dominika i Sebastian, ulubiona para widzów, zaskoczyli wszystkich nowym zdjęciem z planu, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Choć fotografia uspokoiła nieco fanów, to pytania o przyszłość tej pary wciąż pozostają. W nadchodzącym sezonie ich związek może stanąć przed kolejnymi wyzwaniami, zwłaszcza z powodu Renaty, która zmaga się z uzależnieniem. Renata, dawna przyjaciółka Dominiki, po wyjściu z odwyku odkryła, że Dominika zainwestowała w lokal Feel Good. Ta decyzja może wpłynąć na ich po wyjściu

0: roku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 32 stopnie, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 34 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Upalne dni mają swój ciężar. Dziś słońce naprawdę waży więcej.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki ujawnił dramatyczne kulisy jednego z wydarzeń podczas swojej kampanii wyborczej. W maju ubiegłego roku, podczas przejazdu autokarem, nagle stracił przytomność i kompulsywnie wymiotował. Współpracownicy obawiali się o jego życie, a sam prezydent przyznaje, że to jedno z najbardziej wstrząsających doświadczeń jego kariery. Mimo ostrzeżeń służb o możliwym zagrożeniu, Nawrocki nie zmienił swojego podejścia do spotkań z wyborcami. Rząd koalicyjny Donalda Tuska zmaga się z poważnym kryzysem wizerunkowym w związku z aferami w ochronie zdrowia. Ujawniono przypadki przyjmowania polityków Koalicji Obywatelskiej poza kolejnością, co wywołało oburzenie społeczne. Dodatkowo niespełnione obietnice wyborcze i blokady legislacyjne ze strony prezydenta Karola Nawrockiego pogłębiają problemy rządu. Eksperci wskazują, że sytuacja może wpłynąć na przyszłe wybory, choć silna polaryzacja polityczna może utrzymać wyborców przy obecnej władzy. Rekonstrukcja bitwy pod Waterloo została odwołana z powodu fali upałów. Organizatorzy i władze Brabancji Walońskiej zdecydowali się na ten krok dla bezpieczeństwa uczestników. Prognozy zapowiadają temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza, a w całej Belgii obowiązują alarmy pogodowe. Wydarzenie miało przyciągnąć wielu miłośników historii, ale ekstremalne warunki pogodowe uniemożliwiły jego przeprowadzenie.
2: W Wenezueli po dwóch silnych trzęsieniach ziemi liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 589, a rannych jest 2980 osób. Ponad 50 tysięcy osób wciąż uznaje się za zaginione. Ratownicy przeszukują gruzy, jednak akcję utrudnia brak ciężkiego sprzętu. Władze apelują o pomoc i zapowiadają utworzenie funduszu odbudowy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Jastrzębiu-Zdroju doszło do ataku nożownika w szpitalu. 19-letni mężczyzna zaatakował 4 osoby, w tym 2 pacjentki, lekarza i pielęgniarkę. Jedna z pacjentek jest w stanie ciężkim po operacji. Napastnik został zatrzymany przez policję i był pod wpływem narkotyków. O jego dalszym losie zdecyduje prokuratura i sąd. Osoby urodzone w grudniu mają większe szanse na długowieczność. Badania wskazują, że rzadziej cierpią na choroby serca, choć częściej zmagają się z astmą. Eksperci podkreślają, że miesiąc narodzin może wpływać na zdrowie i długość życia. Grudniowe urodziny mogą być więc przepisem na dłuższe życie. Storczyki są szczególnie wrażliwe na letnie upały, które mogą prowadzić do żółknięcia liści i gubienia pąków. Specjaliści zalecają użycie aloesu, który pomaga w nawadnianiu i odżywianiu roślin. Dzięki temu prostemu zabiegowi storczyki mogą odzyskać bujne kwitnienie i jędrne liście mimo wysokich temperatur. Policjanci z Radzynia Podlaskiego ustalili tożsamość 19-letniego kierowcy, który 3 czerwca dopuścił się niebezpiecznych manewrów na ulicy Ostrowieckiej. Młody mieszkaniec gminy Wochyń, posiadający prawo jazdy od stycznia, został ukarany mandatem w wysokości 2550 zł oraz 31 punktem karnym. Kierowca wyprzedzał na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych, łamiąc przepisy ruchu drogowego. Policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów, podkreślając znaczenie monitoringu w ściganiu wykroczeń.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Kosakowa zatrzymali 38-letniego mężczyznę podejrzanego o znęcanie się nad swoim psem. Do incydentu doszło 20 czerwca w parku handlowym, gdzie właściciel miał kopać zwierzę. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu, a badanie wykazało ponad 1 promil w wydychanym powietrzu. Pies został zabezpieczony przez weterynarzy i nie stwierdzono u niego obrażeń. Zatrzymanemu grozi do 3 lat więzienia.
0: Polskę nawiedzają ekstremalne upały, które mogą przekroczyć 40 stopni Celsjusza. W takich warunkach wzrasta ryzyko pożarów, szczególnie związanych z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu elektronicznego. Specjaliści ostrzegają przed pozostawianiem ładowarek w gniazdkach na dłużej oraz ładowaniem telefonów pod poduszką. Warto zachować ostrożność i dbać o odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzeń.
2: Minister edukacji Barbara Nowacka uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Dałowie. Podziękowała nauczycielom za ich pracę i podkreśliła, że szkoła nie potrzebuje rewolucji, a stabilnych zmian. Nowy rok szkolny przyniesie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach oraz obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. Minister odniosła się też do kwestii nagradzania uczniów, podkreślając, że ambicja powinna być doceniana i nagradzana. Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, podzielił się w mediach społecznościowych radosnym momentem z życia prywatnego. Jego młodszy syn, Antek, zakończył rok szkolny ze świadectwem z czerwonym paskiem, co wywołało ogromną dumę u ojca. Nawrocki złożył także życzenia wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom na nadchodzące wakacje. Internauci szybko zareagowali, gratulując Antkowi i życząc rodzinie udanego odpoczynku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Jolanta Kwaśniewska była pierwsza dama. Wciąż uznawana jest za ikonę stylu. Jej obecne stylizacje łączą nowoczesność z elegancją, daleką od nudy i sztywnego protokołu. Stawia na unikalne akcesoria, takie jak wyraziste okulary i oryginalna biżuteria oraz nowoczesne garnitury. Podstawą jej garderoby są wysokiej jakości kroje i stonowane barwy, które uzupełnia wyrazistymi kolorami lub wzorzystymi elementami.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 31 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 35 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Temperatura wzniosła się wysoko ponad oczekiwania. Wszystko dziś woła o ochłodę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Artur Rojek, dawny lider Mysłowic, ujawnia gorzką prawdę o muzycznym biznesie lat 90. Okazuje się, że młodzi artyści podpisywali kontrakty w ciemno, myśląc, że złapali Pana Boga za nogi. Niestety, zamiast złotej ery, wielu z nich skończyło z pustymi kieszeniami. Rojek podkreśla, że problemem nie były same umowy, ale brak przygotowania do twardego świata show biznesu.
2: Jakub i Dawid, internetowi celebryci, po 9 latach walki w końcu usłyszeli magiczne słowa. Wasze małżeństwo jest uznane w Polsce. Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował, że ich zagraniczny akt małżeństwa musi być przepisany w kraju. Para, znana z działań na rzecz społeczności LGBTQ+, nie kryje wzruszenia i ogłasza powstanie filmu dokumentalnego o swojej historii. Cóż, kto by pomyślał, że miłość może być tak skomplikowana?
1: Madonna, królowa popu, zdradziła swoje randkowe sekrety z lat 80. Okazuje się, że kluczowym kryterium wyboru partnera była wanna. Tak, wanna i domowe jedzenie były dla niej priorytetem. Dziś, w wieku 67 lat, Madonna nadal zaskakuje. Tym razem plotkami o tajnym ślubie z 29-letnim piłkarzem. Cóż, miłość nie zna granic, ani wieku, ani wyposażenia łazienki. W Poznaniu rusza Malta Festiwal, a w jego ramach teatralny eksperyment, który może przyprawić o zawrót głowy. Magdalena Cielecka przez 24 godziny będzie odgrywać tę samą scenę z setką różnych mężczyzn. Każdy z nich, nie będąc zawodowym aktorem, musi wybrać między Zawsze cię kochałem, a Nigdy cię nie kochałem. To nie tylko wyzwanie dla aktorki, ale i dla widzów, którzy mogą obserwować, jak zmienia się dynamika relacji w zależności od wyboru słów. Cielecka przyznaje, że to dla niej emocjonalny rollercoaster, ale przecież kto nie lubi odrobiny szaleństwa na scenie.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Marta Paszkin, znana z programu Rolnik szuka żony, zaskoczyła fanów niepokojącym nagraniem na Instagramie, gdzie wspominała o wbijaniu noża w plecy. Czyżby to subtelna aluzja do jej byłego partnera? Mimo dramatycznych słów, celebrytka podkreśla, że udało się jej zbudować dobre relacje z ojcem córki Stefanii. A Paweł Bodzianny, obecny mąż Marty, w tym czasie postanowił zniknąć z kadru, by nie przeszkadzać w tej rodzinnej sielance. Gratulacje dla wszystkich za tę emocjonalną jazdę bez trzymanki.
1: Anita Werner i Michał Kołodziejczyk znów rozgrzali internet. Tym razem nie tylko dzięki bieganiu w upale, ale i dzięki zaskakującemu opisowi. Michał po spotkaniu z Anitą przed biegiem stwierdził, że wyglądała na szczęśliwą, ponieważ każde z nich ruszało w inną stronę. Oczywiście chodziło tylko o trasę treningową, ale internauci mieli niezły ubaw. Anita z humorem skomentowała wyzwanie partnera, pokazując, że dystans i żarty to ich specjalność.
2: Przed nami 32. edycja Tańca z Gwiazdami, czyli kolejna odsłona tanecznego maratonu, który trwa w Polsce od 2005 roku. Program, który początkowo gościł na antenie TVN, a teraz jest w rękach Polsatu, przyciągał już niejedną gwiazdę, zarówno młodą, jak i starszą. Iwona Pawlowicz, znana jako Czarna Mamba, niezmiennie ocenia występy, a widzowie z zapartym tchem śledzą, kto tym razem zdobędzie kryształową kulę. Ciekawe, czy w tej edycji pojawi się ktoś, kto zaskoczy nas swoim wiekiem i umiejętnościami tanecznymi.
1: Dziś Bogusław Linda, niegdyś wrażliwy buntownik, a teraz twardziel z Kultowych psów, obchodzi swoje 74. urodziny. Ten aktor, który przeszedł fascynującą metamorfozę od głosu pokolenia Solidarności do ikony polskiego kina akcji, wciąż zaskakuje swoją wszechstronnością. Choć jego nazwisko kojarzy się głównie z rolami twardzieli, Linda nie boi się wyzwań, próbując swoich sił jako reżyser czy nawet wokalista. A mimo upływu lat jego obecność na ekranie, to wciąż gwarancja jakości.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Polsce rozpoczęły się wakacje, a media społecznościowe pękają od zdjęć i wpisów dumnych rodziców. Gwiazdy prześcigają się w chwaleniu sukcesów swoich pociech, jakby czerwone paski były nową walutą. Syn Krzysztofa Rutkowskiego, córka Dariusza Michalczewskiego i syn prezydenta Karola Nawrockiego z wyróżnieniami. A Małgorzata Tomaszewska przypomina, że w życiu liczy się coś więcej niż oceny. Aneta Zając świętuje podwójnie, a Agnieszka Kaczorowska cieszy się pierwszym świadectwem córki. Teraz czas na zasłużony odpoczynek, bo przecież po miesiącach nauki wszyscy zasługują na chwilę wytchnienia.
1: Kto by pomyślał, że japońska klapa z lat 80. stanie się fundamentem skandynawskiej rewolucji muzycznej? Efekt gitarowy Boss HM2, początkowo wyśmiewany i porzucany w lombardach, został odkryty przez szwedzkich nastolatków, którzy ustawili wszystkie gałki na maksimum, tworząc brzmienie piły łańcuchowej. To przypadkowe odkrycie zdefiniowało death metal i uczyniło z taniej kostki poszukiwany skarb. Po latach presji fanów, firma Boss w 2021 roku wznowiła produkcję, dodając jeszcze więcej mocy do tego legendarnego brzmienia. Muse powraca z nowym albumem The Wow Signal, który zaskakuje powrotem do korzeni space rocka i metalu. Po wielu latach eksperymentów i nieco kontrowersyjnych projektach zespół znów pokazuje, że potrafi łączyć ciężkie brzmienia z emocjonalną głębią. Współpraca z Ellie Goulding w utworze Hush to prawdziwa niespodzianka, a gitarowe solówki przypominają najlepsze lata Muse. Czyżbyśmy mieli do czynienia z kandydatem do albumu roku? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Muse znów jest na fali.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 32 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 33 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Czerwcowe słońce dziś nie odpuszcza. Gorący dzień w pełnej krasie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Karczewie pod Otwockiem doszło do dramatycznego wypadku. 6-letnia dziewczynka zniknęła pod wodą na dzikim kąpielisku nad jeziorem Moczydło. Po kilkunastu minutach reanimacji udało się przywrócić jej funkcje życiowe, a śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportował ją do szpitala. Trwa walka o jej życie. W 2017 roku w warszawskiej Falenicy doszło do tragicznej zbrodni. 24-letni Mateusz G. brutalnie zamordował swoich rodziców podczas domowej awantury. Mimo powagi czynu nie trafił do więzienia, ponieważ biegli uznali go za niepoczytalnego. Zamiast tego został umieszczony w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym na stałe. Tragedia nad zalewem w Zwoleniu. 8-letni Patryk utonął w czwartek, 25 czerwca, podczas pobytu z ojcem. Badanie wykazało, że ojciec miał około 1 promil alkoholu. Teren kąpieliska nie był jeszcze nadzorowany przez ratowników. Śledczy badają okoliczności zdarzenia. Pogrzeb chłopca odbędzie się we wtorek, 30 czerwca, w kościele w Zwoleniu. Młody Francuz, który wtargnął do tunelu warszawskiego metra, spędzi 3 miesiące w areszcie. Sąd podjął tę decyzję, a prokuratura potwierdziła, że mężczyzna odpowie za próbę zamachu na infrastrukturę. Incydent spowodował chaos w komunikacji miejskiej, a metro musiało wstrzymać kursowanie na części trasy. Śledztwo trwa, ale szczegóły nie są ujawniane.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wakacyjne loty z Warszawy mogą zostać przeniesione do Radomia. Lotnisko Chopina zmaga się z nadmiarem pasażerów, co skłoniło biuro podróży Annex Tour do negocjacji w sprawie zmiany miejsca wylotu. Polskie porty lotnicze rozważają uruchomienie autokarów z Warszawy do Radomia, by ułatwić podróż pasażerom. Decyzja może zapaść jeszcze przed szczytem sezonu letniego. W szpitalu Narutowicza w Krakowie trwa akcja policji po zgłoszeniu alarmu bombowego. Funkcjonariusze sprawdzają budynek, mimo że zagrożenie uznawane jest za mało wiarygodne. Pacjenci muszą liczyć się z utrudnieniami, a osoby postronne nie są wpuszczane do środka. Podobne zgłoszenia wpływają do różnych instytucji w regionie, co powoduje paraliż ich działalności.
1: Rok temu w Starej Wsi pod Limanową doszło do tragedii, która wstrząsnęła Polską. Tadeusz Duda zamordował swoją córkę Justynę i jej męża Zbigniewa, a następnie ukrywał się przez kilka dni. Poszukiwania zakończyły się odnalezieniem jego ciała oraz listu, w którym tłumaczył swoje motywy. Pogrzeb Dudy odbył się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
2: Na ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach doszło do groźnego wypadku z udziałem 11-latka na hulajnodze i autobusu miejskiego. Chłopiec wjechał na przejście dla pieszych, gdzie zderzył się z autobusem. Na szczęście kierowca autobusu zareagował na czas, a dziecko doznało jedynie powierzchownych otarć. Policja przypomina, że przejścia dla pieszych są przeznaczone wyłącznie dla pieszych, a użytkownicy hulajnóg muszą przestrzegać przepisów. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Sosnowcu doszło do dramatycznego zdarzenia, gdzie dwa psy zaatakowały 8-letnią dziewczynkę. Ojciec, próbując ją ochronić, również odniósł obrażenia. Dziewczynka w ciężkim stanie trafiła do szpitala, a psy zostały przewiezione do schroniska na obserwację. Policja apeluje o ostrożność, przypominając, że nawet znane nam zwierzęta mogą zachować się nieprzewidywalnie. Przed nami gorący weekend w Szczecinie. Zamiast stać w korkach na trasie S3, warto skorzystać z miejskich kąpielisk, które są otwarte i zabezpieczone przez ratowników. Szczególnie polecamy kąpieliska Głębokie, Dziewoklicz i Dąbie, które oferują doskonałe warunki do relaksu. Dla tych, którzy chcą uciec z miasta, idealne będą plaże w Steklnie i Trzebieży, gdzie sezon kąpielowy właśnie się rozpoczął. W latach 90. i na początku XXI wieku listy do redakcji magazynów takich jak Bravo czy Popcorn były dla młodzieży tym, czym dziś są media społecznościowe. Młodzi ludzie szukali tam odpowiedzi na pytania o dojrzewanie, emocje i relacje, które często wstydzili się zadać rodzicom. Choć dziś mamy internet i aplikacje, wiele dylematów młodzieży pozostało niezmienionych, jak strach przed odrzuceniem czy potrzeba akceptacji. To pokazuje, że emocje dorastania są ponadczasowe. Województwo podlaskie to jedno z najbardziej różnorodnych miejsc w Polsce, idealne na letnią wycieczkę. Region ten słynie z dzikiej przyrody, zabytkowych miasteczek i bogatej historii. Oprócz znanych parków narodowych, warto odkryć malownicze zakątki i miejsca o wyjątkowym znaczeniu kulturowym. To doskonała propozycja na tegoroczny urlop.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Lato z Radiem SK właśnie się rozpoczyna. SK Summer City startuje na Dolnym Śląsku, a pierwszym przystankiem jest Festiwal Pasi Brzucha we Wrocławiu. W piątek i sobotę od godziny 19 czeka na Was potężna dawka muzyki i konkursów. To dopiero początek wakacyjnej trasy pełnej atrakcji i niespodzianek. Jezioro Garda, największe we Włoszech, przyciąga turystów z całego świata swoim niezwykłym połączeniem gór, błękitnej wody i śródziemnomorskiej roślinności. Położone na styku Lombardii, Wenecji Euganejskiej i Trydentu Górnej Adygi, uchodzi za jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie. Jego powierzchnia wynosi około 370 km2, co czyni je większym od Wrocławia. Dzięki alpejskim szczytom na północy i śródziemnomorskiemu klimatowi na południu, jezioro oferuje idealne warunki do wypoczynku przez cały rok.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Białymstoku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 32 stopnie. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 33 stopnie. Temperatura balansuje na granicy komfortu. Lato bez wahania wkroczyło na scenę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Związkowcy z OPZZ Konfederacji Pracy w Handlu alarmują w sprawie zwolnień w sieci Dino. Twierdzą, że niektóre z nich mogły naruszać kodeks pracy, ponieważ brakowało wymaganych konsultacji ze związkami zawodowymi. Byli pracownicy mają tylko 21 dni na złożenie odwołania do sądu pracy, aby walczyć o powrót do pracy lub odszkodowanie. OPZZ oferuje pomoc prawną zarówno dla członków, jak i osób niezrzeszonych. Sprawa została zgłoszona odpowiednim instytucjom państwowym, a związkowcy przypominają podobny przypadek z Kauflandem, gdzie są przywrócił pracownika do pracy.
2: Janina Goss, niegdyś bliska współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego, została usunięta z Prawa i Sprawiedliwości. Powodem tej decyzji było niepłacenie składek członkowskich. Goss była znana z wpływów w partii i zasiadania w radach nadzorczych państwowych spółek. W latach od 2016 do 2023 zarobiła na tych stanowiskach około 1,5 miliona złotych. Jej kariera zakończyła się wraz z nadejściem nowego rządu. To wydarzenie pokazuje, że nawet bliscy współpracownicy nie mogą liczyć na taryfę ulgową. Unia Europejska wprowadza nowe regulacje dotyczące jednorazowych saszetek z ketchupem, majonezem i cukrem. Od 12 sierpnia zacznie obowiązywać pierwszy etap ograniczeń, które mają na celu zmniejszenie ilości odpadów. W 2027 roku restauracje będą musiały akceptować własne pojemniki klientów. Rok później pojawi się obowiązek oferowania opakowań wielokrotnego użytku. W 2030 roku zakaz obejmie także miniaturowe kosmetyki w hotelach. Przedsiębiorcy obawiają się dodatkowych kosztów związanych z nowymi wymogami.
1: Od 1 lipca kierowcy mogą spodziewać się wyższych cen paliw. Analitycy przewidują, że benzyna i diesel zdrożeją o 40 do 60 groszy na litrze. To efekt planowanego zakończenia programu ceny paliwa niżej i przywrócenia pełnego VAT-u na poziomie 23%. Po zmianach benzyna 95 może kosztować około 6 zł i 50 groszy za litr, a diesel niecałe 7 zł. Na autostradach ceny mogą ponownie przekroczyć 7 zł za litr. Warto dodać, że cena autogazu może nieznacznie spaść do ponad 3 zł za litr. Polacy coraz ostrożniej podchodzą do lokat terminowych. Najnowsze badania pokazują, że dla wielu z nas ważniejszy od zysku jest szybki dostęp do oszczędności. Aż 49,5% ankietowanych wskazuje, że możliwość wypłaty środków w dowolnym momencie jest kluczowa. Doświadczenia z wysoką inflacją wpłynęły na nasze podejście do oszczędzania. Większość Polaków wybiera lokaty na krótki okres, od 3 do 6 miesięcy. Banki będą musiały zaoferować więcej niż tylko wyższe oprocentowanie, by przyciągnąć klientów.
2: Polska firma PESA planuje zacieśnić współpracę z Kijowem. W planach jest dostarczenie nowych tramwajów oraz utworzenie centrum serwisowego w stolicy Ukrainy. Rozmowy na ten temat odbyły się podczas konferencji w Gdańsku, gdzie prezes PESY, Krzysztof Zdziarski, spotkał się z merem Kijowa, Witalijem Kliczką. PESA zamierza również montować podzespoły tramwajów bezpośrednio w Kijowie, co wzmocni lokalną infrastrukturę. Dodatkowo Kijów otrzymał kredyt do 150 milionów euro na modernizację metra od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Sejm uchwalił ustawę zwalniającą marynarzy i pracowników offshore z podatku PIT. Nowe przepisy przewidują również wprowadzenie podatku tonażowego i poprawę warunków pracy na morzu. Ustawa trafi teraz do Senatu, a część zmian wymaga zgody Komisji Europejskiej. Przewidziano także nowe obowiązki dla armatorów, w tym zapewnienie dostępu do internetu i darmowych posiłków dla załóg. Zmiany mają zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki i poprawić bezpieczeństwo socjalne pracowników morskich.
1: W Kołobrzegu mycie stóp w miejskiej toalecie może kosztować nawet 500 zł. Tabliczka z takim ostrzeżeniem przyciągnęła uwagę podróżnika Michała Cesanisa, który podzielił się zdjęciem w sieci. Informacja wywołała burzliwą dyskusję w mediach społecznościowych. Internauci pytają, jak miałaby być egzekwowana taka kara i sugerują montaż pryszniców przy plaży. Wiele osób zwraca uwagę, że piasek to nieodłączny element pobytu nad morzem. Dyskusja trwa, a turyści zastanawiają się, jak uniknąć wysokiej grzywny.
2: Fala rekordowych upałów zagraża tegorocznym zbiorom czarnej porzeczki w Polsce. Wysokie temperatury powodują, że owoce dosłownie gotują się na krzewach i masowo opadają na ziemię. Plantatorzy są zaniepokojeni, a prognozy pogody nie przynoszą ulgi. Upały mogą potrwać do początku przyszłego tygodnia. Szczególnie dotknięte są plantacje na Lubelszczyźnie, gdzie uprawy porzeczki są bardzo popularne. Jeśli sytuacja się nie poprawi, może to wpłynąć na dostępność owoców do produkcji soków i przetworów, a także na ceny dla konsumentów. Madryt rozważa przekazanie Polsce dwóch slotów produkcyjnych na samoloty Airbus A330 MRTT. To pozwoliłoby Polsce na szybsze pozyskanie tych maszyn, kluczowych dla obronności kraju. Dzięki temu polskie lotnictwo mogłoby odebrać pierwsze samoloty nawet 2 lata wcześniej niż planowano. Hiszpania, mimo własnych potrzeb, widzi w tym ruchu korzyści polityczno-gospodarcze i solidarność w ramach NATO. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, Polska zyska autonomiczne zdolności tankowania i transportu strategicznego. Rozmowy między Warszawą a Madrytem są na zaawansowanym etapie i mają zakończyć się w ciągu 2 tygodni.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Bydgoszczy małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 33 stopnie. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 34 stopnie. Czerwcowy gorąc otula świat złotym światłem i przypomina o sile lata.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące powroty po wakacjach. W nowych odcinkach widzowie będą świadkami intrygującego spotkania Kamy i Elżbiety Domańskiej. Obie panie zasiądą do wspólnej kolacji, ale nie wiadomo, jakie zamiary kryją się za tym spotkaniem. Elżbieta, pewna siebie i zadziorna, nie zamierza odpuścić i ma kolejny plan na zdobycie Marcina. W małżeństwie Kamy i Marcina nadal pojawiają się wzloty i upadki, co Domańska sprytnie wykorzystuje. W nowych odcinkach Elżbieta złoży Marcinowi śmiałą propozycję, oferując mu 1 000 000 złotych. Czy Chodakowski ulegnie pokusie? Jesień zapowiada się pełna napięcia i niespodzianek.
2: W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20:15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowy. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W najnowszym 962 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 28 czerwca, emocje sięgną zenitu. Cennet, zdeterminowana, by rozdzielić swojego syna Poiraza i jego żonę Nanę, posunie się do dramatycznej mistyfikacji. Udając ciężką chorobę, będzie próbowała wymusić na synu rozwód. Poiraz znajdzie się w trudnej sytuacji, rozdarty między miłością do żony, a rzekomym ostatnim życzeniem matki. Czy zdoła przejrzeć jej grę, zanim będzie za późno? Nana również stanie przed trudnym wyborem. Czy odejść, by ratować zdrowie teściowej? Odcinek pełen napięcia i emocji już w tę niedzielę o 16:00.

0: Pani mogą odetchnąć z ulgą, bo ich ulubiona bohaterka pozostaje na ekranie. Serial Barwy Szczęścia znów wzbudza emocje wśród fanów. Dominika i Sebastian, ulubiona para widzów, zaskoczyli wszystkich nowym zdjęciem z planu, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Choć fotografia uspokoiła nieco fanów, to pytania o przyszłość tej pary wciąż pozostają. W nadchodzącym sezonie ich związek może stanąć przed kolejnymi wyzwaniami, zwłaszcza z powodu Renaty, która zmaga się z uzależnieniem. Renata, dawna przyjaciółka Dominiki, po wyjściu z odwyku odkryła, że Dominika zainwestowała w lokal Feel Good. Ta decyzja może wpłynąć na ich przyjaźń i relacje z Sebastianem. Czy miłość Dominiki i Sebastiana przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
1: W 322 odcinku serialu Ci Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1018 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 32 stopnie, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 34 stopnie i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Niebo bezchmurne, a powietrze ciężkie. To nie lato, to czerwcowy ogień.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: We Francji doszło do czwartej tragedii, związanej z pozostawieniem dziecka w rozgrzanym samochodzie. Ostatnią ofiarą jest 18-miesięczne dziecko, które zmarło w Marsylii. Wcześniej zginęli dwaj bracia w Carpentras oraz 3-letni chłopiec na przedmieściach Paryża. Fala upałów, która przetacza się przez Europę, sprawia, że temperatura w zamkniętych autach szybko osiąga śmiertelne wartości. Wczoraj w Pekinie doszło do nietypowego zdarzenia. Mały samolot uderzył w najwyższy budynek miasta, CITIC Tower. Na szczęście nie ma informacji o ofiarach. Chińskie władze nie wydały jeszcze oficjalnego komunikatu, a na miejscu pracują służby ratunkowe. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i filmy z miejsca zdarzenia. Marek Karabuła został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu PGZ SA. Decyzję podjęła Rada Nadzorcza, a nowy wiceprezes obejmie swoje obowiązki od 1 lipca. Nominacja wymagała pozytywnej opinii ministra aktywów państwowych i ministra obrony narodowej.
0: Łukasz Skrocki, nowy marszałek Greenpointu, zwrócił uwagę na rosnącą obecność młodego pokolenia w życiu polonijnym. Podczas uroczystości szarfowania w Nowym Jorku wśród ponad 270 gości dominowali 30- i 40-latkowie oraz młode rodziny. Skrocki podkreśla, że młodzi ludzie są kluczowi dla przyszłości Polonii i planuje organizację dużego polonijnego festynu w 2027 roku, by zintegrować społeczność.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Kurz na meblach to problem, z którym zmaga się wielu z nas. Okazuje się, że prosty sposób może pomóc w jego zwalczaniu. Wystarczy zmieszać kilka kropli gliceryny z wodą i spryskać meble, aby kurz osiadał wolniej. Dzięki temu powierzchnie pozostaną czyste przez długie tygodnie.
2: Policjanci z Chojny uratowali życie 67-letniego mieszkańca Grzybna. Mundurowi, po zgłoszeniu od zaniepokojonych sąsiadów, zdecydowali się na siłowe wejście do mieszkania, gdzie znaleźli nieprzytomnego mężczyznę. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, mężczyzna został przewieziony do szpitala i otrzymał niezbędną pomoc medyczną. Na autostradzie A1 w rejonie węzła Kamieńsk doszło do niebezpiecznego incydentu. 51-letnia kobieta, kierująca Toyotą, jechała pod prąd pasem awaryjnym po pomyłce nawigacji. Sytuację zauważyli pracownicy transportu medycznego, którzy zatrzymali kobietę i wezwali policję. Funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy i skierowali sprawę do sądu. Policja apeluje do kierowców o ostrożność na drogach, szczególnie w okresie wakacyjnym.
0: Policjanci z ŻOR, wspierani przez funkcjonariuszy z Katowic i Radomia, zlikwidowali laboratorium metamfetaminy w Jastrzębiu-Zdroju. Zatrzymano 6 obywateli Czech i zabezpieczono około 2 kg substancji do produkcji narkotyków. 4 mężczyzn trafiło do tymczasowego aresztu, a sprawa jest rozwojowa. Na miejscu znaleziono również skradzione rośliny i przedmioty przypominające broń.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Podczas letnich upałów kluczowe jest, by nie podlewać roślin w środku dnia, zwłaszcza między 11 a 17, gdy słońce grzeje najmocniej. Woda szybko paruje, nie docierając do korzeni, a krople na liściach mogą powodować poparzenia. Najlepiej podlewać wcześnie rano, przed godziną 9 lub wieczorem po ustąpieniu upałów. Dzięki temu rośliny będą lepiej nawodnione i zdrowsze.
2: Policja zatrzymała 2 osoby podejrzane o oszustwa inwestycyjne na kwotę ponad 4 miliony złotych. Matka i syn zostali ujęci w Lublinie, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 6 miesięcy. Sprawa wyszła na jaw po zgłoszeniu mieszkańca Piły, który stracił 750 tysięcy złotych na fałszywych kryptowalutach. Policja apeluje o ostrożność przy inwestycjach internetowych, gdyż tylko w tym roku zgłoszono już 179 podobnych przypadków. Imię Carmen zyskuje na popularności w Polsce. Choć wciąż jest rzadko spotykane, coraz więcej rodziców docenia jego międzynarodowy charakter i eleganckie brzmienie. Carmen kojarzy się z hiszpańskim temperamentem, słońcem i flamenco, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla bardziej popularnych imion. To propozycja dla tych, którzy szukają oryginalności, ale nie chcą rezygnować z łatwości wymowy.
0: Limonka, znana jako orzeźwiający dodatek do napojów, zyskuje popularność w domowej pielęgnacji skóry. Dzięki wysokiej zawartości witaminy C i przeciwutleniaczy, maseczki z limonki mogą rozświetlić cerę i pomóc w walce z zaskórnikami. Wystarczy połączyć sok z limonki z miodem lub jogurtem, by uzyskać naturalny kosmetyk. Pamiętajmy jednak, aby unikać stosowania cytrusowych maseczek przed ekspozycją na słońce.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Barany, lwy i skorpiony to znaki zodiaku, które niechętnie przyznają się do porażki. Dla barana przegrana to cios w ambicje, a lew traktuje rację jako element swojego wizerunku. Skorpion z kolei nie zapomina i cierpliwie zbiera argumenty, by udowodnić swoją rację. Mimo nieustępliwości te znaki są również konsekwentne i ambitne, co może być ich atutem, jeśli nauczą się elastyczności w relacjach. Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, został przyłapany na targu podczas zakupów. Polityk, znany z zamiłowania do ogrodnictwa, powiększył swoją kolekcję o sadzonki pomidorów. Mimo odpowiedzialnych funkcji rządowych, Kowal znajduje czas na pielęgnację swojego ogrodu, traktując to jako formę relaksu. Nawet na bazarze prezentował się elegancko, co podkreśla jego dbałość o wizerunek.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 28 stopni w Krakowie, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 31 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Dziś najlepiej działa cień, wiatrak i chłodna woda. Czerwiec w pełnym słońcu nie żartuje.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Rosiewicz, 82-letni weteran polskiej sceny muzycznej, postanowił zawojować parkiet Dancing with the Stars. Czy to nowy sposób na emeryturę? Czy może próba udowodnienia, że wiek to tylko liczba? Internet aż huczy od komentarzy. Jedni podziwiają jego energię, inni zastanawiają się, czy to nie czas, by zejść ze sceny. Cóż, wygląda na to, że taniec z gwiazdami to nie tylko kwestia kroków, ale i odwagi. Mikołaj Bagiński, po tanecznym sukcesie, postanowił podbić internet swoim nowym formatem Farma Bagiego. Pierwszy odcinek zniknął z sieci szybciej niż można powiedzieć kontrowersje. Ale po negocjacjach z telewizyjnym gigantem projekt wraca na YouTube. Wygląda na to, że Bagiński znalazł sposób, by jego farma nie tylko przetrwała, ale i rozkwitła. Ciekawe, co na to Edward Miszczak. Dorota R. i Emil S., dawniej znani jako para celebrytów, teraz mogą stać się bohaterami finansowego dramatu. Ich filmowe marzenia kosztowały inwestorów aż 45 milionów złotych, a teraz sąd ma zdecydować, czy będą musieli oddać te pieniądze. Syndyk Marek Malecha stara się odzyskać choć część z tej kosmicznej kwoty, ale nie ma co liczyć na pełny zwrot. Cóż, nie każdy film kończy się szczęśliwym zakończeniem.
2: Grażyna Zielińska, znana z roli babki Zielaki w Ranczu, zdradziła, jak poznała swojego męża. Okazuje się, że miłość kwitła w teatrze w Wałbrzychu, gdzie polonista zaprosił ją na spacer, a reszta to już historia. Zielińska podzieliła się też anegdotą o świątecznych uszkach, które stały się jej popisowym daniem, choć robi je tylko raz w roku. Cóż, nie każdy może pochwalić się taką kulinarną determinacją.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Antonio Banderas, znany z ekranów kinowych, teraz błyszczy na liście podejrzanych o kryptoreklamę w mediach społecznościowych. Hiszpańskie media donoszą, że aktorowi grozi kara nawet 1,5 miliona euro za nieprawidłowe oznaczanie współprac reklamowych. W tej samej sytuacji znaleźli się również piosenkarz David Bustamante i piłkarka Alexia Putellas. Wygląda na to, że gwiazdy muszą teraz nie tylko dbać o swój wizerunek, ale i o poprawne oznaczenia postów.
2: Córka Elżbiety Lęskiej i Rafała Cieszyńskiego, Zofia, wkracza na salony show biznesu z impetem, który mógłby zawstydzić niejedną gwiazdę. 15-latka, która zadebiutowała na czerwonym dywanie w Kreacji, o której mówiły wszystkie portale, teraz regularnie pojawia się w telewizji. Rodzice, którzy jeszcze niedawno chronili ją przed mediami, teraz z dumą obserwują, jak ich pociecha podbija świat rozrywki. Czyżby szykowała się nowa królowa czerwonego dywanu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Zosia czuje się przed kamerą jak ryba w wodzie.
1: Agnieszka Fitkał-Perepeczko, znana jako Simona z M jak Miłość, wraca na plan. Po długiej przerwie aktorka podpisała kontrakt, co wywołało burzę emocji wśród fanów. Jedni skaczą z radości, inni zgrzytają zębami. Ale cóż, wszystkim się nie dogodzi. Dzięki niezłomnej determinacji fanów, Simona znów zagości na ekranach, a Agnieszka nie kryje wzruszenia i wdzięczności. Grażyna Barszczewska, niekwestionowana królowa polskiej sceny, wciąż zachwyca publiczność swoją niezrównaną klasą i energią. Mimo że zbliża się do 80, jej rola w karierze Nikodema Dyzmy z 1980 roku uczyniła ją ikoną, a jej uroda i talent nie przestają przyciągać uwagi. Na festiwalu Dwa Teatry znów oczarowała wszystkich, udowadniając, że czas dla niej stanął w miejscu. Kto by pomyślał, że można starzeć się z taką gracją i wdziękiem?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Iron Maiden w Paryżu zafundowali fanom niezapomniane emocje, choć niekoniecznie takie, na jakie liczyli. Koncert, który miał być wolny od telefonów i uwieczniony na przyszłe wydawnictwo, został przerwany przez awarię prądu. Fani, zwłaszcza ci, którzy przybyli z daleka, nie kryli frustracji, a zespół tłumaczył się ekstremalnymi upałami. Bruce Dickinson zapewnił, że mimo braku bisów, nagranie z koncertu będzie wyjątkowe. Cóż, pozostaje czekać na premierę i mieć nadzieję, że prąd tym razem nie zawiedzie.
2: Na festiwalu Tones of Rock w Oslo polski zespół Behemoth zagrał koncert, a jego lider, Adam Darski, miał niespodziewane spotkanie z Keanu Reevesem. Okazuje się, że hollywoodzki gwiazdor, znany z Matrixa i Johna Wicka, przybył do Norwegii jako basista zespołu Dogstar. Nergal nie omieszkał pochwalić się zdjęciem z aktorem, dodając, że Reeves to prawdziwy dżentelmen. Fani w sieci oszaleli na punkcie tej niecodziennej mieszanki świata ciężkiej muzyki i kina.
1: Czy można sobie wyobrazić bardziej przypadkową karierę niż ta Slasha, chłopak, który wziął gitarę do ręki, by zaimponować dziewczynie, a skończył jako legenda rocka. Bez wielkich planów, bez strategii marketingowej, po prostu z instynktem i pasją, która zamieniła się w globalny fenomen. Guns N' Roses, zespół, który miał być tylko chwilowym hałasem, stał się ikoną, a Slash z nieodłącznym cylindrem wciąż przypomina, że czasem wystarczy impuls, by zmienić świat. Sting, zdobywca 17 nagród Grammy, znowu zaskakuje. Tym razem wydał koncertowy album The Night Watch Live at the Rijks Museum, gdzie grał wśród dzieł Rembrandta i Vermeera. Jakby to było całkiem normalne, że muzyk występuje w muzeum, a nie na stadionie. W repertuarze znalazły się zarówno kameralne ballady, jak i największe hity. A wszystko to przy akompaniamencie 17-wiecznej gitary. Czyżby Sting chciał pokazać, że sztuka nie zna granic? A może po prostu szukał nowego miejsca na koncert, bo wszystkie inne już zaliczył.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 29 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 31 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Gorący czerwiec zaprasza do szukania cienia i chłodnych napojów.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Tragiczny wypadek w powiecie węgrowskim. 26-letni motocyklista zginął w piątkową noc po uderzeniu w przydrożną przeszkodę. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, jego życia nie udało się uratować. Policja pod nadzorem prokuratury bada teraz przyczyny tego zdarzenia. W Warszawie trwa niezwykły projekt Wirtualna Podróż, który pozwala mieszkańcom i turystom przenieść się do przedwojennej stolicy. Dzięki panoramicznym filmom 360 stopni można porównać współczesny krajobraz z tym sprzed 100 lat. Twórcy planują stworzenie około 50 historycznych punktów, które zamienią miasto w cyfrowe muzeum na świeżym powietrzu. Projekt rozwija się technologicznie, a jego realizacja wymaga wsparcia zewnętrznych partnerów. Alarm bombowy w szpitalu Narutowicza w Krakowie. Policja zabezpieczyła teren, a pacjenci muszą czekać na zakończenie działań służb. Choć wiarygodność zgłoszenia jest niska, budynek jest dokładnie przeszukiwany. To kolejny przypadek fałszywych alarmów, które paraliżują pracę instytucji w Polsce. Tragiczny wypadek na drodze krajowej 86 między Tychami a Katowicami wciąż budzi emocje. W lipcu ubiegłego roku w wyniku zderzenia z BMW zginęła ciężarna Patrycja oraz jej nienarodzony syn Bruno. Kierowca BMW przyznał się do winy i wkrótce stanie przed sądem. Prokuratura kończy postępowanie, a akt oskarżenia ma trafić do sądu w lipcu tego roku.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na osiedlu letnim w Ząbkowicach Śląskich doszło do skandalu. Nieznany sprawca wlał domestos do basenu przygotowanego dla psów, co zmusiło służby do interwencji. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji żadne zwierzę nie ucierpiało. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami apeluje o czujność mieszkańców. Kontrowersje wokół Szpitala Południowego w Warszawie nabierają sądowego wymiaru. Dawid Kacprzyk przygotowuje akt oskarżenia przeciwko posłowi PiS Mariuszowi Krystianowi, który w swoim nagraniu użył mocnych słów. Pełnomocnik Kacprzyka, mecenas Jacek Dubois, zapowiada wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego. Rzecznik PiS przyznał, że w PiS posła nie był stanowiskiem partii i Krystian otrzymał upomnienie. Konflikt może znaleźć swój finał w sądzie.
2: Profesor Antoni Dudek ostrzega przed eskalacją antyukraińskich nastrojów w Polsce, co mogłoby działać na korzyść Rosji. Podkreśla, że Polska ma kluczowy głos w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, co stanowi silną kartę przetargową. Dudek apeluje o zachowanie zimnej krwi w obliczu rosnących napięć, wskazując, że głównym zagrożeniem dla Polski pozostaje Rosja, a nie Ukraina.
1: Prezydent Karol Nawrocki ujawnił dramatyczne kulisy jednego z wydarzeń podczas swojej kampanii wyborczej. W maju ubiegłego roku, podczas przejazdu autokarem, nagle stracił przytomność i kompulsywnie wymiotował. Współpracownicy obawiali się o jego życie, a sam prezydent przyznaje, że to jedno z najbardziej wstrząsających doświadczeń jego kariery. Mimo ostrzeżeń służb o możliwym zagrożeniu, Nawrocki nie zmienił swojego podejścia do spotkań z wyborcami.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Waszyngtonie podpisano historyczne porozumienie między Libanem a Izraelem, mające na celu deeskalację napięć na granicy. Umowa wypracowana przy mediacji Stanów Zjednoczonych przewiduje częściowe wycofanie wojsk izraelskich i rozmieszczenie armii libańskiej. Amerykańscy oficerowie będą nadzorować ten proces, aby ograniczyć aktywność Hezbollahu. To pierwszy krok w kierunku trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. Napięcie między Polską a Ukrainą wzrosło z powodu inwestycji we Lwowie. Polski minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski, zarzucił, że polska firma budująca spalarnię śmieci nie otrzymała zapłaty. Mer Lwowa, Andrzej Sadowy, stanowczo zaprzeczył tym oskarżeniom i wezwał do przedstawienia dowodów. Spór może trafić na drogę prawną, co sugeruje Sikorski. Jednak Sadowy twierdzi, że nie ma żadnych wyroków sądowych w tej sprawie.
2: W Gdańsku trwa konferencja odbudowy Ukrainy, gdzie omawiane są miliardowe inwestycje. Jednak uwagę przyciąga nieobecność prezydenta Zełenskiego i narastający spór z Polską. Konflikt dotyczy historycznych kontrowersji wokół UPA i Orderu Orła Białego. To wydarzenie stało się testem dla relacji między Warszawą a Kijowem.
1: Rząd koalicyjny Donalda Tuska zmaga się z poważnym kryzysem wizerunkowym w związku z aferami w ochronie zdrowia. Ujawniono przypadki przyjmowania polityków Koalicji Obywatelskiej poza kolejnością, co wywołało oburzenie społeczne. Dodatkowo niespełnione obietnice wyborcze i blokady legislacyjne ze strony prezydenta Karola Nawrockiego pogłębiają problemy rządu. Eksperci wskazują, że sytuacja może wpłynąć na przyszłe wybory, choć silna polaryzacja polityczna może utrzymać wyborców przy obecnej władzy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Afera wokół Szpitala Południowego w Warszawie wywołała polityczne napięcia. Przewodnicząca klubu Nowej Lewicy, Anna Maria Żukowska, ostro skrytykowała władze stolicy, podkreślając, że mieszkańcy oczekują jasnych odpowiedzi. W tle pojawiają się głosy o możliwym referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Żukowska ostrzega, że kryzys może wpłynąć na wyniki przyszłych wyborów.
2: kompleksu basenowego przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu ewakuowano prawie 900 osób z powodu zadymienia. Przyczyną była awaria instalacji elektrycznej w piecu Halodarium. Straż pożarna szybko zareagowała, a gościom rozdano koce termiczne. Aquapark pozostanie zamknięty do godziny 12, a władze obiektu zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 30 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie także 30 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Dziś zbliżające się lato pokazuje swoją silniejszą stronę. Gorąco nie zostawia złudzeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polski Związek Piłki Nożnej zmienił godzinę meczu o Super Puchar Polski. Lech Poznań zmierzy się z Górnikiem Zabrze 16 lipca o 19, a nie jak wcześniej planowano o 20:45. Spotkanie odbędzie się na stadionie Lecha w Poznaniu. To ważny mecz, bo otwiera nowy sezon piłkarski w Polsce. Na stadionie Lumenfield w Seattle trwa emocjonujący mecz pomiędzy Egiptem a Iranem w ramach trzeciej kolejki fazy grupowej Mundialu 2026. Obie drużyny walczą o cenne punkty, a aktualny wynik to 1-1. Dla Egiptu bramkę zdobył Mahmoud Saber, a dla Iranu Mehdi Taremi. Egipt dominuje w posiadaniu piłki, mając 56% czasu gry. Na Mundialu czeka nas emocjonujące starcie Kyliana Mbappe i Erlinga Haalanda, którzy walczą o tytuł Króla Strzelców. Obaj mają już po 4 gole, a ich drużyny awansowały do fazy pucharowej. Haaland, mimo świetnej formy, zaskoczył pesymistyczną opinią o szansach Norwegii w meczu z Francją. Tymczasem Mbappe, kapitan Francji, świętował swój setny mecz w reprezentacji, zdobywając 2 gole. Reprezentacja Holandii po remisie z Japonią pokazała swoją siłę, rozbijając Szwecję na Mundialu. Kluczowymi postaciami w ataku są Cody Gakpo i Brian Brobey, którzy błyszczą formą. Przed Holendrami teraz mecz z Tunezją, który może być kluczowy dla ich dalszych losów w turnieju. Czy pomarańczowi utrzymają swoją intensywność gry i sięgną po kolejne zwycięstwo?
0: Radio Super Express. Sport.
1: Tunezja przegrała z Holandią 1-2 w meczu fazy grupowej Mundialu 2026 na Arrowhead Stadium w Kansas City. Holendrzy dominowali w posiadaniu piłki, osiągając aż 72%. Bramki dla Holandii zdobył Brian Brobey, a dla Tunezji strzelił Hazem Masturi. Mecz przebiegł bez kartek, a obie drużyny oddały łącznie 19 strzałów. Na Mundialu 2026 w Los Angeles Turcja zremisowała ze Stanami Zjednoczonymi 1-1. Bramki zdobyli Arda Güler dla Turcji i Austin Trusty dla USA. Amerykanie dominowali w posiadaniu piłki, osiągając 61% czasu gry. Mecz zakończył się bez czerwonych kartek, ale Sebastian Berhalter z USA otrzymał żółtą kartkę. We Wrocławiu zmiany w terminarzu rozgrywek żużlowych z powodu upałów. W PGE Ekstralidze mecz Stelmet Falubas Zielona Góra z Orlen Oil Motor Lublin odbędzie się w niedzielę o 19:00, a GZ Stal Gorzów z Fogo Unia Leszno o 21:00. W Metalka z drugiej Ekstralidze spotkanie Munfin Malesa Ostrów Wielkopolski z Polonią Piła rozpocznie się o 17:30. Ostatni mecz 10. kolejki tej ligi, Hunters PSŻ Poznań z Abramczyk Polonia Bydgoszcz, odbędzie się 19 lipca o 19:00, co zbiegnie się z finałem piłkarskich Mistrzostw Świata.
0: Podczas Mistrzostw Świata 2026 Francja pewnie pokonała Norwegię 4-1, a bohaterem meczu został Ousmane Dembele, zdobywając hat-tricka. Senegal odniósł rekordowe zwycięstwo, rozbijając Irak 5-0, jednak wciąż musi czekać na ostateczne rozstrzygnięcia, by być pewnym awansu. Francuzi dominowali na boisku, a Dembele błyszczał skutecznością. Tymczasem Senegalczycy perfekcyjnie wykorzystali grę w przewadze, osiągając najwyższe w historii zwycięstwo afrykańskiej drużyny na Mistrzostwach Świata. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Kamil Grosicki, znany piłkarz Pogoni Szczecin, w nowym dokumencie opowiedział o swojej walce z uzależnieniem od hazardu. Skrzydłowy przyznał, że nauk przez lata wpływał na jego życie zawodowe i prywatne, ale teraz uważa go za zamknięty rozdział. Grosicki podkreśla, że hazard przestał go interesować, a symboliczne zakończenie tej trudnej historii upamiętnia tatuaż z datą 30 czerwca 2019 roku. W trudnych chwilach wspierała go żona, Dominika Grosicka, co pomogło mu pokonać uzależnienie.
1: Podczas meczu Kolumbii na Mistrzostwach Świata w 2026 roku kamery uchwyciły młodą fankę, której wyraz twarzy szybko stał się internetowym hitem. Okazało się, że to Miranda Yepes, córka legendarnego piłkarza Mario Yepesa. Miranda, popularna influencerka, z humorem odniosła się do swojej nowej sławy w mediach społecznościowych. Jej zdjęcia z wydarzenia obiegły świat, a sama Yepes podkreśliła, że jej skupiona mina wynikała z koncentracji na meczu. Zmarła Beata Andrzejczuk-Dudzińska, utytułowana mistrzyni Polski w szachach błyskawicznych. Szachistka odeszła niespodziewanie w wieku 38 lat, zaledwie 3 dni po swoich urodzinach. Dokładne przyczyny śmierci pozostają nieznane, a odpowiedzi ma przynieść zaplanowana sekcja zwłok. Środowisko sportowe pogrążyło się w żałobie po stracie tej wybitnej zawodniczki. Reprezentacja Polski siatkarzy odniosła 4. zwycięstwo w tegorocznej Lidze Narodów, pokonując Turcję 3-2. Po zaciętym meczu w Gliwicach biało-czerwoni są coraz bliżej awansu do turnieju finałowego. Aleksander Śliwka zdobył 20 punktów, stając się liderem zespołu. W sobotę Polacy zmierzą się z Niemcami.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wimbledon 2026 startuje już w poniedziałek, 29 czerwca. W turnieju zobaczymy sześciu Polaków, w tym rozstawione Igę Świątek i Maję Chwalińską. W poniedziałek na kortach pojawią się Maja Chwalińska, Magda Linet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz. We wtorek do gry przystąpią Iga Świątek i Kamil Majchrzak.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 31 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie także 31 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Dziś zbliżające się lato pokazuje swoją silniejszą stronę. Gorąco nie zostawia złudzeń.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące powroty po wakacjach. W nowych odcinkach widzowie będą świadkami intrygującego spotkania Kamy i Elżbiety Domańskiej. Obie panie zasiądą do wspólnej kolacji, ale nie wiadomo, jakie zamiary kryją się za tym spotkaniem. Elżbieta, pewna siebie i zadziorna, nie zamierza odpuścić i ma kolejny plan na zdobycie Marcina. W małżeństwie Kamy i Marcina nadal pojawiają się wzloty i upadki, co Domańska sprytnie wykorzystuje. W nowych odcinkach Elżbieta złoży Marcinowi śmiałą propozycję, oferując mu 1 000 000 złotych. Czy Chodakowski ulegnie pokusie? Jesień zapowiada się pełna napięcia i niespodzianek.
2: W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20:15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowych. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W najnowszym 962 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 28 czerwca, emocje sięgną zenitu. Cennet, zdeterminowana, by rozdzielić swojego syna Poiraza i jego żonę Nanę, posunie się do dramatycznej mistyfikacji. Udając ciężką chorobę, będzie próbowała wymusić na synu rozwód. Poiraz znajdzie się w trudnej sytuacji, rozdarty między miłością do żony, a rzekomym ostatnim życzeniem matki. Czy zdoła przejrzeć jej grę, zanim będzie za późno? Nana również stanie przed trudnym wyborem. Czy odejść, by ratować zdrowie teściowej? Odcinek pełen napięcia i emocji już w tę niedzielę o 16:05 na TVP1. Wszystkie odcinki można także obejrzeć online w serwisie TVP VOD. Serial M jak miłość wzbudził ostatnio spore emocje. Olga Cybińska, odgrywająca rolę Lenki z Duńskiej, opublikowała wpis, który zaniepokoił fanów. Aktorka podziękowała za sezon i zapowiedziała powrót we wrześniu, co niektórzy odebrali jako pożegnanie. Na szczęście Lenka nie znika z serialu. Cybińska zakończyła jedynie zdjęcia przed wakacyjną przerwą. Po jesiennym wznowieniu emisji Lenka nadal będzie częścią rodziny z Duńskich. Fani mogą odetchnąć z ulgą, bo ich ulubiona bohaterka pozostaje na ekranie. Serial Barwy Szczęścia znów wzbudza emocje wśród fanów. Dominika i Sebastian, ulubiona para widzów, zaskoczyli wszystkich nowym zdjęciem z planu, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Choć fotografia uspokoiła nieco fanów, to pytania o przyszłość tej pary wciąż pozostają. W nadchodzącym sezonie ich związek może stanąć przed kolejnymi wyzwaniami, zwłaszcza z powodu Renaty, która zmaga się z uzależnieniem. Renata, dawna przyjaciółka Dominiki, po wyjściu z odwyku odkryła, że Dominika zainwestowała w lokal Feel Good. Ta decyzja może wpłynąć na ich przyjaźń i relacje z Sebastianem. Czy miłość Dominiki i Sebastiana przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
1: W 322 odcinku serialu Ci Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do

0: 18 hektopaskali. W Gdańsku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 30 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu. Na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 33 stopnie. Czerwcowy upał daje się we znaki. Wszystko spowalnia pod ciężarem gorącego powietrza.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki ujawnił dramatyczne kulisy jednego z wydarzeń podczas swojej kampanii wyborczej. W maju ubiegłego roku, podczas przejazdu autokarem, nagle stracił przytomność i kompulsywnie wymiotował. Współpracownicy obawiali się o jego życie, a sam prezydent przyznaje, że to jedno z najbardziej wstrząsających doświadczeń jego kariery. Mimo ostrzeżeń służb o możliwym zagrożeniu, Nawrocki nie zmienił swojego podejścia do spotkań z wyborcami. Rząd koalicyjny Donalda Tuska zmaga się z poważnym kryzysem wizerunkowym w związku z aferami w ochronie zdrowia. Ujawniono przypadki przyjmowania polityków Koalicji Obywatelskiej poza kolejnością, co wywołało oburzenie społeczne. Dodatkowo niespełnione obietnice wyborcze i blokady legislacyjne ze strony prezydenta Karola Nawrockiego pogłębiają problemy rządu. Eksperci wskazują, że sytuacja może wpłynąć na przyszłe wybory, choć silna polaryzacja polityczna może utrzymać wyborców przy obecnej władzy. Rekonstrukcja bitwy pod Waterloo została odwołana z powodu fali upałów. Organizatorzy i władze Brabancji Walońskiej zdecydowali się na ten krok dla bezpieczeństwa uczestników. Prognozy zapowiadają temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza, a w całej Belgii obowiązują alarmy pogodowe. Wydarzenie miało przyciągnąć wielu miłośników historii, ale ekstremalne warunki pogodowe uniemożliwiły jego przeprowadzenie.
3: W Wenezueli po dwóch silnych trzęsieniach ziemi liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 589, a rannych jest 2980 osób. Ponad 50 tysięcy osób wciąż uznaje się za zaginione. Ratownicy przeszukują gruzy, jednak akcję utrudnia brak ciężkiego sprzętu. Władze apelują o pomoc i zapowiadają utworzenie funduszu odbudowy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Jastrzębiu Zdroju doszło do ataku nożownika w szpitalu. 19-letni mężczyzna zaatakował 4 osoby, w tym 2 pacjentki. Lekarza i pielęgniarkę. Jedna z pacjentek jest w stanie ciężkim po operacji. Napastnik został zatrzymany przez policję i był pod wpływem narkotyków. O jego dalszym losie zdecyduje prokuratura i sąd. Wakacyjna trasa Beauty pod hasłem hashtag Sephora Summer Vibes on Tour ruszyła pełną parą. Po udanym starcie w Warszawie, gdzie tłumy mieszkańców uczestniczyły w wydarzeniach na bulwarze Smitha Pattona, akcja przenosi się do Krakowa. Od 31 lipca do 2 sierpnia barka Nasza Rzeka zacumuje przy bulwarze Czerwieńskim, oferując uczestnikom mnóstwo atrakcji i inspiracji kosmetycznych. Dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna jest również internetowa gra z imponującą pulą nagród. Osoby urodzone w grudniu mają większe szanse na długowieczność. Badania wskazują, że rzadziej cierpią na choroby serca, choć częściej zmagają się z astmą. Eksperci podkreślają, że miesiąc narodzin może wpływać na zdrowie i długość życia. Grudniowe urodziny mogą być więc przepisem na dłuższe życie. Storczyki są szczególnie wrażliwe na letnie upały, które mogą prowadzić do żółknięcia liści i gubienia pąków. Specjaliści zalecają użycie aloesu, który pomaga w nawadnianiu i odżywianiu roślin. Dzięki temu prostemu zabiegowi storczyki mogą odzyskać bujne kwitnienie i jędrne liście, mimo wysokich temperatur.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Policjanci z Radzynia Podlaskiego ustalili tożsamość 19-letniego kierowcy, który 3 czerwca dopuścił się niebezpiecznych manewrów na ulicy Ostrowieckiej. Młody mieszkaniec gminy Wochyń, posiadający prawo jazdy od stycznia, został ukarany mandatem w wysokości 2550 zł oraz 31 punktem karnym. Kierowca wyprzedzał na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych, łamiąc przepisy ruchu drogowego. Policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów, podkreślając znaczenie monitoringu w ściganiu wykroczeń.
3: Minister edukacji Barbara Nowacka uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Dałowie. Podziękowała nauczycielom za ich pracę i podkreśliła, że szkoła nie potrzebuje rewolucji, a stabilnych zmian. Nowy rok szkolny przyniesie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach oraz obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. Minister odniosła się też do kwestii nagradzania uczniów, podkreślając, że ambicja powinna być doceniana i nagradzana. Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, podzielił się w mediach społecznościowych radosnym momentem z życia prywatnego. Jego młodszy syn, Antek, zakończył rok szkolny ze świadectwem z czerwonym paskiem, co wywołało ogromną dumę u ojca. Nawrocki złożył także życzenia wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom na nadchodzące wakacje. Internauci szybko zareagowali, gratulując Antkowi i życząc rodzinie udanego odpoczynku. Posłanka Aleksandra Leo poinformowała o śmierci swojej ukochanej babci Krystyny. W trudnych chwilach może liczyć na wsparcie wielu osób, w tym dziennikarki Hanny Lis. Internauci również wyrażają swoje współczucie, dzieląc się własnymi doświadczeniami związanymi ze stratą bliskich. Leo, posłanka Klubu Parlamentarnego Centrum, jest znana z działalności w mediach i polityce.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jolanta Kwaśniewska była pierwsza dama. Wciąż uznawana jest za ikonę stylu. Jej obecne stylizacje łączą nowoczesność z elegancją, daleką od nudy i sztywnego protokołu. Stawia na unikalne akcesoria, takie jak wyraziste okulary i oryginalna biżuteria oraz nowoczesne garnitury. Podstawą jej garderoby są wysokiej jakości kroje i stonowane barwy, które uzupełnia wyrazistymi kolorami lub wzorzystymi elementami.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 26 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 29 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Gorąco daje się we znaki, w mieście asfalt rozgrzany, a liście stoją bez ruchu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Artur Rojek, dawny lider Mysłowicz, ujawnia gorzką prawdę o muzycznym biznesie lat 90. Okazuje się, że młodzi artyści podpisywali kontrakty w ciemno, myśląc, że złapali Pana Boga za nogi. Niestety, zamiast złotej ery, wielu z nich skończyło z pustymi kieszeniami. Rojek podkreśla, że problemem nie były same umowy, ale brak przygotowania do twardego świata show biznesu. Grażyna Torbicka, ikona polskiej telewizji, zdradziła, co stało za jej nagłym odejściem z TVP w 2016 roku. Okazuje się, że wszystko przez niespodziewany materiał o filmie Ida, który pojawił się w jej programie Kocham Kino bez jej zgody. Widzowie myśleli, że to jej dzieło, a ona nie mogła znieść takiego zamieszania. Torbicka, wierna swoim zasadom, postanowiła odejść, choć była to dla niej trudna decyzja. Ale kto by się spodziewał, że telewizja może być tak nieprzewidywalna?
2: Jakub i Dawid, internetowi celebryci, po 9 latach walki w końcu usłyszeli magiczne słowa. Wasze małżeństwo jest uznane w Polsce. Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował, że ich zagraniczny akt małżeństwa musi być przepisany w kraju. Para, znana z działań na rzecz społeczności LGBTQ+, nie kryje wzruszenia i ogłasza powstanie filmu dokumentalnego o swojej historii. Cóż, kto by pomyślał, że miłość może być tak skomplikowana? Marta Paszkin, znana z programu Rolnik szuka żony, zaskoczyła fanów niepokojącym nagraniem na Instagramie, gdzie wspominała o wbijaniu noża w plecy. Czyżby to subtelna aluzja do jej byłego partnera? Mimo dramatycznych słów celebrytka podkreśla, że udało się jej zbudować dobre relacje z ojcem córki Stefanii. A Paweł Bodzianny, obecny mąż Marty, w tym czasie postanowił zniknąć z kadru, by nie przeszkadzać w tej rodzinnej sielance. Gratulacje dla wszystkich za tę emocjonalną jazdę bez trzymanki.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Jill Smokler, założycielka Scary Mommy, odeszła 22 czerwca po długiej walce z glejakiem. Jej śmierć wstrząsnęła społecznością, którą zbudowała, mówiąc głośno to, czego inne matki nie odważyły się powiedzieć. Smokler, znana z humoru i autentyczności, pozostawiła po sobie dzieci, książki i odważny głos, który zmienił oblicze macierzyństwa. Jej spuścizna to przypomnienie, że rodzicielstwo to nie tylko słodkie chwile, ale i chaos, który można przyjąć z uśmiechem.
2: Przed nami 32. edycja Tańca z Gwiazdami, czyli kolejna odsłona tanecznego maratonu, który trwa w Polsce od 2005 roku. Program, który początkowo gościł na antenie TVN, a teraz jest w rękach Polsatu, przyciągał już niejedną gwiazdę, zarówno młodą, jak i starszą. Iwona Pawlowicz, znana jako Czarna Mamba, niezmiennie ocenia występy, a widzowie z zapartym tchem śledzą, kto tym razem zdobędzie kryształową kulę. Ciekawe, czy w tej edycji pojawi się ktoś, kto zaskoczy nas swoim wiekiem i umiejętnościami tanecznymi.
1: Dziś Bogusław Linda, niegdyś wrażliwy buntownik, a teraz twardziel z Kultowych Psów, obchodzi swoje 74. urodziny. Ten aktor, który przeszedł fascynującą metamorfozę od głosu pokolenia Solidarności do ikony polskiego kina akcji, wciąż zaskakuje swoją wszechstronnością. Choć jego nazwisko kojarzy się głównie z rolami twardzieli, Linda nie boi się wyzwań, próbując swoich sił jako reżyser czy nawet wokalista. A mimo upływu lat jego obecność na ekranie, to wciąż gwarancja jakości.
2: W Polsce rozpoczęły się wakacje, a media społecznościowe pękają od zdjęć i wpisów dumnych rodziców. Gwiazdy prześcigają się w chwaleniu sukcesów swoich pociech, jakby czerwone paski były nową walutą. Syn Krzysztofa Rutkowskiego, córka Dariusza Michalczewskiego i syn prezydenta Karola Nawrockiego z wyróżnieniami. A Małgorzata Tomaszewska przypomina, że w życiu liczy się coś więcej niż oceny. Aneta Zając świętuje podwójnie, a Agnieszka Kaczorowska cieszy się pierwszym świadectwem córki. Teraz czas na zasłużony odpoczynek, bo przecież po miesiącach nauki wszyscy zasługują na chwilę wytchnienia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Marzena Kipiel-Sztuka, niezapomniana Halinka z Świata według Kiepskich, odeszła w wieku 58 lat, pozostawiając za sobą nie tylko śmiech, ale i pasmo życiowych dramatów. Choć na ekranie bawiła miliony, jej życie prywatne przypominało telenowelę pełną tragedii i niepowodzeń. Teraz jej siostra Dorota planuje wydać książkę, która ma ujawnić nieznane dotąd fakty z życia artystki. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci Halinka nie zazna spokoju. W 1965 roku w duńskim klubie w Aarhus doszło do bójki, która mogła zakończyć karierę zespołu The Who, ale zamiast tego stała się fundamentem ich legendy. Roger Daltrey, zirytowany narkotykowymi ekscesami kolegów, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i jednym ciosem powalił Pete'a Townshenda. W rezultacie Daltrey został wyrzucony z zespołu, ale po krótkim bezrobociu wrócił, zgadzając się na nowe zasady. Dzięki tej burzliwej historii The Who przekształciło się w ikonę rocka, a ich muzyka zyskała nową, buntowniczą energię. Muse powraca z nowym albumem The Wow Signal, który zaskakuje powrotem do korzeni space rocka i metalu. Po wielu latach eksperymentów i nieco kontrowersyjnych projektach zespół znów pokazuje, że potrafi łączyć ciężkie brzmienia z emocjonalną głębią. Współpraca z Ellie Goulding w utworze Hush to prawdziwa niespodzianka, a gitarowe solówki przypominają najlepsze lata Muse. Czyżbyśmy mieli do czynienia z kandydatem do albumu roku? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Muse znów jest na fali.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 26 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 28 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Czerwiec dziś w wersji intensywnej. Słońce bez filtra, temperatura w górę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Tragiczny wypadek w Bożencinie Dużym pod Warszawą. BMW X3 wypadło z drogi, uderzyło w przepust, drzewo i ogrodzenie, a następnie dachowało. Jedna osoba zginęła na miejscu, druga w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Policja bada przyczyny zdarzenia. Tragedia nad Zalewem w Zwoleniu. 8-letni Patryk utonął w czwartek, 25 czerwca, podczas pobytu z ojcem. Badanie wykazało, że ojciec miał około 1 promil alkoholu. Teren kąpieliska nie był jeszcze nadzorowany przez ratowników. Śledczy badają okoliczności zdarzenia. Pogrzeb chłopca odbędzie się we wtorek, 30 czerwca, w kościele w Zwoleniu. Młody Francuz, który wtargnął do tunelu warszawskiego metra, spędzi 3 miesiące w areszcie. Sąd podjął tę decyzję, a prokuratura potwierdziła, że mężczyzna odpowie za próbę zamachu na infrastrukturę. Incydent spowodował chaos w komunikacji miejskiej, a metro musiało wstrzymać kursowanie na części trasy. Śledztwo trwa, ale szczegóły nie są ujawniane.
2: Wakacyjne loty z Warszawy mogą zostać przeniesione do Radomia. Lotnisko Chopina zmaga się z nadmiarem pasażerów, co skłoniło biuro podróży Annex Tour do negocjacji w sprawie zmiany miejsca wylotu. Polskie porty lotnicze rozważają uruchomienie autokarów z Warszawy do Radomia, by ułatwić podróż pasażerom. Decyzja może zapaść jeszcze przed szczytem sezonu letniego.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W 2017 roku w warszawskiej Falenicy doszło do tragicznej zbrodni. 24-letni Mateusz G. zamordował swoich rodziców podczas rodzinnej kłótni. Ekspertyza wykazała, że w chwili popełnienia czynu był całkowicie niepoczytalny. Ostatecznie Mateusz G. został skierowany na przymusowe leczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
2: W szpitalu Narutowicza w Krakowie trwa akcja policji po zgłoszeniu alarmu bombowego. Funkcjonariusze sprawdzają budynek, mimo że zagrożenie uznawane jest za mało wiarygodne. Pacjenci muszą liczyć się z utrudnieniami, a osoby postronne nie są wpuszczane do środka. Podobne zgłoszenia wpływają do różnych instytucji w regionie, co powoduje paraliż ich działalności.
1: Rekordowe upały zmusiły organizatorów wielu imprez w Polsce do ich odwołania. W Krakowie nie odbędzie się parada zabytkowych tramwajów, a w Kłodzku odwołano wszystkie wydarzenia weekendowe. Podobne decyzje podjęto w Wągrowcu, Elblągu i Kaliszu, gdzie zrezygnowano z planowanych atrakcji. Tymczasem Wrocław kontynuuje obchody Święta Wrocławia, ale z dodatkowymi środkami bezpieczeństwa. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty z zaleceniami, by unikać słońca i dbać o nawodnienie. Rok temu w Starej Wsi pod Limanową doszło do tragedii, która wstrząsnęła Polską. Tadeusz Duda zamordował swoją córkę Justynę i jej męża Zbigniewa, a następnie ukrywał się przez kilka dni. Poszukiwania zakończyły się odnalezieniem jego ciała oraz listu, w którym tłumaczył swoje motywy. Pogrzeb Dudy odbył się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach doszło do groźnego wypadku z udziałem 11-latka na hulajnodze i autobusu miejskiego. Chłopiec wjechał na przejście dla pieszych, gdzie zderzył się z autobusem. Na szczęście kierowca autobusu zareagował na czas, a dziecko doznało jedynie powierzchownych otarć. Policja przypomina, że przejścia dla pieszych są przeznaczone wyłącznie dla pieszych, a użytkownicy hulajnóg muszą przestrzegać przepisów. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego.
1: W Sosnowcu doszło do dramatycznego zdarzenia, gdzie dwa psy zaatakowały 8-letnią dziewczynkę. Ojciec, próbując ją ochronić, również odniósł obrażenia. Dziewczynka w ciężkim stanie trafiła do szpitala, a psy zostały przewiezione do schroniska na obserwację. Policja apeluje o ostrożność, przypominając, że nawet znane nam zwierzęta mogą zachować się nieprzewidywalnie. W latach 90. i na początku XXI wieku listy do redakcji magazynów takich jak Bravo czy Popcorn były dla młodzieży tym, czym dziś są media społecznościowe. Młodzi ludzie szukali tam odpowiedzi na pytania o dojrzewanie, emocje i relacje, które często wstydzili się zadać rodzicom. Choć dziś mamy internet i aplikacje, wiele dylematów młodzieży pozostało niezmienionych, jak strach przed odrzuceniem czy potrzeba akceptacji. To pokazuje, że emocje dorastania są ponadczasowe. Województwo podlaskie to jedno z najbardziej różnorodnych miejsc w Polsce, idealne na letnią wycieczkę. Region ten słynie z dzikiej przyrody, zabytkowych miasteczek i bogatej historii. Oprócz znanych parków narodowych, warto odkryć malownicze zakątki i miejsca o wyjątkowym znaczeniu kulturowym. To doskonała propozycja na tegoroczny urlop.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Lato z Radiem SK właśnie się rozpoczyna. SK Summer City startuje na Dolnym Śląsku, a pierwszym przystankiem jest Festiwal Pasi Brzucha we Wrocławiu. W piątek i sobotę od godziny 19 czeka na Was potężna dawka muzyki i konkursów. To dopiero początek wakacyjnej trasy pełnej atrakcji i niespodzianek. Jezioro Garda, największe we Włoszech, przyciąga turystów z całego świata swoim niezwykłym połączeniem gór, błękitnej wody i śródziemnomorskiej roślinności. Położone na styku Lombardii, Wenecji Euganejskiej i Trydentu Górnej Adygi, uchodzi za jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie. Jego powierzchnia wynosi około 370 km2, co czyni je większym od Wrocławia. Dzięki alpejskim szczytom na północy i śródziemnomorskiemu klimatowi na południu, jezioro oferuje idealne warunki do wypoczynku przez cały rok.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 28 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to też 28 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Wszystko dziś podgrzane. Myśli, rozmowy, powietrze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Brytyjska monarchia po raz pierwszy ujawniła, ile podatków zapłacił król Karol III. W ostatnim roku podatkowym przekazał on fiskusowi 12,9 miliona funtów. To część większego otwarcia finansów dworu, które ma na celu zwiększenie przejrzystości. Wraz z tymi danymi opublikowano także informacje o państwowej dotacji dla monarchii, która wzrosła do blisko 138 milionów funtów. Głównym powodem wzrostu jest modernizacja pałacu Buckingham. Po zakończeniu remontu planowane jest obniżenie dotacji, a pałac ma być szerzej udostępniony zwiedzającym.
2: Główny inspektorat sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące herbatników Petit Beurre marki Bonitki. Jedna z partii tych popularnych słodkości zawiera podwyższony poziom akryloamidu, co może negatywnie wpłynąć na zdrowie. Chodzi o partię z numerem od 610 miliardów 400, 1 milionów 700, 12 tysięcy, 101 do 10, z datą minimalnej trwałości 13 kwietnia przyszłego roku. Produkt został już wycofany ze sprzedaży przez sieć Biedronka. Konsumentom zaleca się, by nie spożywali herbatników z tej partii. W razie posiadania wadliwego produktu należy go wyrzucić lub skontaktować się z miejscem zakupu.
1: W rumuńskim parlamencie doszło do nietypowej sytuacji. Projekt ustawy o zjednoczeniu Rumunii z Mołdawią przeszedł przez niższą izbę w sposób milczący, bez debaty i głosowania. Inicjatywa pochodzi od skrajnie prawicowej partii SOS Romania, mimo że rząd i kluczowe komisje parlamentarne oceniły ją negatywnie. Teraz dokument trafi do Senatu, gdzie jego szanse na uchwalenie są oceniane jako bardzo niskie. Zjednoczenie popiera 72% Rumunów, ale tylko 38% Mołdawian. Eksperci uważają, że cała sytuacja to raczej polityczna gest niż realna zmiana. Świadczenie 500+ dla seniorów to wsparcie dla osób z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Pełną kwotę 500 zł miesięcznie otrzymają ci, których dochody nie przekraczają 2188 zł brutto. Jeśli dochody są wyższe, ale nie przekraczają 2688 zł, świadczenie będzie pomniejszone. Wniosek można złożyć w ZUS lub KRUS. Kluczowe jest posiadanie odpowiedniego orzeczenia, które można uzyskać z pomocą ZUS. Progi dochodowe są waloryzowane co roku w marcu.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreśla, że Polska ma szansę odegrać kluczową rolę w odbudowie Ukrainy. Polskie firmy, takie jak PZU, PKO, BP czy Orlen, już widzą tam dla siebie możliwości rozwoju. Balczun zaznacza, że choć emocje związane z trudną historią polsko-ukraińską są obecne, to pragmatyzm powinien dominować w relacjach. Wprowadzenie kodeksu dobrych praktyk ma wspierać krajowe firmy w rywalizacji o kontrakty. Minister podkreśla, że Polska dąży do zwiększenia udziału lokalnych firm w inwestycjach, co ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego. Koalicja rządząca przygotowuje własny projekt ustawy Safe 0%. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że dokument będzie gotowy w ciągu 2-3 miesięcy. Nowe przepisy mają inaczej regulować podział zysków NBP, uwzględniając postulat Lewicy, by 95% ewentualnych zysków przeznaczyć także na ochronę zdrowia. Projekt prezydenta Karola Nawrockiego nie będzie procedowany z powodu niezgodności z konstytucją. Obecnie NBP nie generuje zysków, ale nowe prawo ma zabezpieczyć podział przyszłych środków. Spór o finansowanie polskiej armii wchodzi w nową fazę.
2: Wojskowe zakłady lotnicze numer 2 w Bydgoszczy oraz brazylijski koncern Embraer podpisały strategiczne porozumienie dotyczące samolotów KC-390 Millennium. Umowa otwiera drogę do produkcji i serwisowania tych maszyn w Polsce pod warunkiem ich zakupu przez polskie siły zbrojne. KC-390 to nowoczesny samolot transportowy, który może zastąpić wysłużone Herkulesy. Maszyna ta zyskuje popularność w Europie, a jej zakup rozważa już kilka krajów. Jeśli Polska zdecyduje się na KC-390, serwisowanie będzie realizowane lokalnie, co stworzy nowe miejsca pracy. Polska Grupa Zbrojeniowa i ukraińska firma TAV Industries podpisały list intencyjny dotyczący produkcji dronów w Polsce. Porozumienie zawarte w Gdańsku ma na celu wzmocnienie obronności Polski i Ukrainy oraz stworzenie Europejskiego Centrum Technologii Obronnych. Produkcja obejmie drony FPV i systemy walki elektronicznej, a głównym klientem będą siły zbrojne Ukrainy. Współpraca ma zwiększyć kompetencje przemysłowe Polski i zapewnić Ukrainie dostęp do nowoczesnych technologii. Projekt wpisuje się w inicjatywę Buduj z Ukrainą, wspierającą rozwój zdolności obronnych na bezpiecznych terytoriach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rynek pomp ciepła w Polsce znów nabiera tempa po okresie zawirowań. Eksperci na 14. kongresie Port PC w Mszczonowie podkreślili, że technologia ta staje się kluczowym elementem transformacji energetycznej. Pompy ciepła pomagają ograniczać zużycie paliw kopalnych, co zwiększa bezpieczeństwo energetyczne kraju. Rząd pracuje nad strategią transformacji ciepłownictwa do 2040 roku, w której pompy ciepła odgrywają ważną rolę. Koszty użytkowania tych urządzeń są coraz bardziej konkurencyjne, co przekonuje inwestorów do ich wyboru. Polska ma jeszcze duży potencjał wzrostu w tej dziedzinie, choć wciąż pozostaje w tyle za europejskimi liderami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 29 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 30 stopni. Temperatura rośnie z każdą chwilą. Warto zwolnić i dać sobie więcej przestrzeni.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące powroty po wakacjach. W nowych odcinkach widzowie będą świadkami intrygującego spotkania Kamy i Elżbiety Domańskiej. Obie panie zasiądą do wspólnej kolacji, ale nie wiadomo, jakie zamiary kryją się za tym spotkaniem. Elżbieta, pewna siebie i zadziorna, nie zamierza odpuścić i ma kolejny plan na zdobycie Marcina. W małżeństwie Kamy i Marcina nadal pojawiają się wzloty i upadki, co Domańska sprytnie wykorzystuje. W nowych odcinkach Elżbieta złoży Marcinowi śmiałą propozycję, oferując mu 1 000 000 złotych. Czy Chodakowski ulegnie pokusie? Jesień zapowiada się pełna napięcia i niespodzianek.
2: W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20:15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowych. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W najnowszym 962 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 28 czerwca, emocje sięgną zenitu. Cennet, zdeterminowana, by rozdzielić swojego syna Poiraza i jego żonę Nanę, posunie się do dramatycznej mistyfikacji. Udając ciężką chorobę, będzie próbowała wymusić na synu rozwód. Poiraz znajdzie się w trudnej sytuacji, rozdarty między miłością do żony, a rzekomym ostatnim życzeniem matki. Czy zdoła przejrzeć jej grę, zanim będzie za późno? Nana również stanie przed trudnym wyborem. Czy odejść, by ratować zdrowie teściowej? Odcinek pełen napięcia i emocji już w tę niedzielę o 16:05 na TVP1. Wszystkie odcinki można także obejrzeć online w serwisie TVP VOD. Serial M jak miłość wzbudził ostatnio spore emocje. Olga Cybińska, odgrywająca rolę Lenki z Duńskiej, opublikowała wpis, który zaniepokoił fanów. Aktorka podziękowała za sezon i zapowiedziała powrót we wrześniu, co niektórzy odebrali jako pożegnanie. Na szczęście Lenka nie znika z serialu. Cybińska zakończyła jedynie zdjęcia przed wakacyjną przerwą. Po jesiennym wznowieniu emisji Lenka nadal będzie częścią rodziny z Duńskich. Fani mogą odetchnąć z ulgą, bo ich ulubiona bohaterka pozostaje na ekranie. Serial Barwy Szczęścia znów wzbudza emocje wśród fanów. Dominika i Sebastian, ulubiona para widzów, zaskoczyli wszystkich nowym zdjęciem z planu, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Choć fotografia uspokoiła nieco fanów, to pytania o przyszłość tej pary wciąż pozostają. W nadchodzącym sezonie ich związek może stanąć przed kolejnymi wyzwaniami, zwłaszcza z powodu Renaty, która zmaga się z uzależnieniem. Renata, dawna przyjaciółka Dominiki, po wyjściu z odwyku odkryła, że Dominika zainwestowała w lokal Feel Good. Ta decyzja może wpłynąć na ich przyjaźń i relacje z Sebastianem. Czy miłość Dominiki i Sebastiana przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
1: W 322 odcinku serialu Ci Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP

0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
1: Reklama.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: We Francji doszło do czwartej tragedii, związanej z pozostawieniem dziecka w rozgrzanym samochodzie. Ostatnią ofiarą jest 18-miesięczne dziecko, które zmarło w Marsylii. Wcześniej zginęli dwaj bracia w Carpentras oraz 3-letni chłopiec na przedmieściach Paryża. Fala upałów, która przetacza się przez Europę, sprawia, że temperatura w zamkniętych autach szybko osiąga śmiertelne wartości. Wczoraj w Pekinie doszło do nietypowego zdarzenia. Mały samolot uderzył w najwyższy budynek miasta, CITIC Tower. Na szczęście nie ma informacji o ofiarach. Chińskie władze nie wydały jeszcze oficjalnego komunikatu, a na miejscu pracują służby ratunkowe. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i filmy z miejsca zdarzenia. Marek Karabuła został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu PGZ SA. Decyzję podjęła Rada Nadzorcza, a nowy wiceprezes obejmie swoje obowiązki od 1 lipca. Nominacja wymagała pozytywnej opinii ministra aktywów państwowych i ministra obrony narodowej.
3: Łukasz Skrocki, nowy marszałek Greenpointu, zwrócił uwagę na rosnącą obecność młodego pokolenia w życiu polonijnym. Podczas uroczystości szarfowania w Nowym Jorku wśród ponad 270 gości dominowali 30- i 40-latkowie oraz młode rodziny. Skrocki podkreśla, że młodzi ludzie są kluczowi dla przyszłości Polonii i planuje organizację dużego polonijnego festynu w 2027 roku, by zintegrować społeczność.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Kurz na meblach to problem, z którym zmaga się wielu z nas. Okazuje się, że prosty sposób może pomóc w jego zwalczaniu. Wystarczy zmieszać kilka kropli gliceryny z wodą i spryskać meble, aby kurz osiadał wolniej. Dzięki temu powierzchnie pozostaną czyste przez długie tygodnie.
2: Policjanci z Chojny uratowali życie 67-letniego mieszkańca Grzybna. Mundurowi, po zgłoszeniu od zaniepokojonych sąsiadów, zdecydowali się na siłowe wejście do mieszkania, gdzie znaleźli nieprzytomnego mężczyznę. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, mężczyzna został przewieziony do szpitala i otrzymał niezbędną pomoc medyczną. Na autostradzie A1 w rejonie węzła Kamieńsk doszło do niebezpiecznego incydentu. 51-letnia kobieta, kierująca Toyotą, jechała pod prąd pasem awaryjnym po pomyłce nawigacji. Sytuację zauważyli pracownicy transportu medycznego, którzy zatrzymali kobietę i wezwali policję. Funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy i skierowali sprawę do sądu. Policja apeluje do kierowców o ostrożność na drogach, szczególnie w okresie wakacyjnym.
3: Policjanci z ŻOR, wspierani przez funkcjonariuszy z Katowic i Radomia, zlikwidowali laboratorium metamfetaminy w Jastrzębiu-Zdroju. Zatrzymano 6 obywateli Czech i zabezpieczono około 2 kg substancji do produkcji narkotyków. 4 mężczyzn trafiło do tymczasowego aresztu, a sprawa jest rozwojowa. Na miejscu znaleziono również skradzione rośliny i przedmioty przypominające broń.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Policja zatrzymała 2 osoby podejrzane o oszustwa inwestycyjne na kwotę ponad 4 miliony złotych. Matka i syn zostali ujęci w Lublinie, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 6 miesięcy. Sprawa wyszła na jaw po zgłoszeniu mieszkańca Piły, który stracił 750 tysięcy złotych na fałszywych kryptowalutach. Policja apeluje o ostrożność przy inwestycjach internetowych, gdyż tylko w tym roku zgłoszono już 179 podobnych przypadków.
3: Limonka, znana jako orzeźwiający dodatek do napojów, zyskuje popularność w domowej pielęgnacji skóry. Dzięki wysokiej zawartości witaminy C i przeciwutleniaczy, maseczki z limonki mogą rozświetlić cerę i pomóc w walce z zaskórnikami. Wystarczy połączyć sok z limonki z miodem lub jogurtem, by uzyskać naturalny kosmetyk. Pamiętajmy jednak, aby unikać stosowania cytrusowych maseczek przed ekspozycją na słońce.
2: Barany, lwy i skorpiony to znaki zodiaku, które niechętnie przyznają się do porażki. Dla barana przegrana to cios w ambicje, a lew traktuje rację jako element swojego wizerunku. Skorpion z kolei nie zapomina i cierpliwie zbiera argumenty, by udowodnić swoją rację. Mimo nieustępliwości te znaki są również konsekwentne i ambitne, co może być ich atutem, jeśli nauczą się elastyczności w relacjach.
3: Polskę nawiedzają ekstremalne upały, które mogą przekroczyć 40 stopni Celsjusza. W takich warunkach wzrasta ryzyko pożarów, szczególnie związanych z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu elektronicznego. Specjaliści ostrzegają przed pozostawianiem ładowarek w gniazdkach na dłużej oraz ładowaniem telefonów pod poduszką. Warto zachować ostrożność i dbać o odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzeń.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Rekordowa fala upałów dotarła do Polski, a synoptycy przewidują temperatury sięgające nawet 40 stopni Celsjusza. Premier Donald Tusk, mimo ekstremalnych warunków, wybrał się na poranne bieganie, po którym zaapelował do Polaków o unikanie słońca. Szczególną uwagę zwrócił na bezpieczeństwo dzieci i seniorów. Lekarze przypominają, by ograniczać wysiłek fizyczny i regularnie nawadniać organizm.
2: Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, został przyłapany na targu podczas zakupów. Polityk, znany z zamiłowania do ogrodnictwa, powiększył swoją kolekcję o sadzonki pomidorów. Mimo odpowiedzialnych funkcji rządowych, Kowal znajduje czas na pielęgnację swojego ogrodu, traktując to jako formę relaksu. Nawet na bazarze prezentował się elegancko, co podkreśla jego dbałość o wizerunek.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 26 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 29 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Dziś zbliżające się lato pokazuje swoją silniejszą stronę. Gorąco nie zostawia złudzeń.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Rosiewicz, 82-letni weteran polskiej sceny muzycznej, postanowił zawojować parkiet Dancing with the Stars. Czy to nowy sposób na emeryturę? Czy może próba udowodnienia, że wiek to tylko liczba? Internet aż huczy od komentarzy. Jedni podziwiają jego energię, inni zastanawiają się, czy to nie czas, by zejść ze sceny. Cóż, wygląda na to, że taniec z gwiazdami to nie tylko kwestia kroków, ale i odwagi. Brytyjska tiktokerka Brooke George znalazła się w poważnych tarapatach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie oskarżono ją o zamordowanie partnera. Twierdzi, że działała w samoobronie, ale surowe prawo Emiratów nie zna litości. Internauci spekulują, czy to nie była przypadkiem pułapka, a organizacje praw człowieka biją na alarm, wskazując na naruszenia podczas przesłuchań. Czyżby luksusowy Dubaj okazał się miejscem, gdzie marzenia zamieniają się w koszmary? Anita Werner i Michał Kołodziejczyk znów rozgrzali internet. Tym razem nie tylko dzięki bieganiu w upale, ale i dzięki zaskakującemu opisowi. Michał po spotkaniu z Anitą przed biegiem stwierdził, że wyglądała na szczęśliwą, ponieważ każde z nich ruszało w inną stronę. Oczywiście chodziło tylko o trasę treningową, ale internauci mieli niezły ubaw. Anita z humorem skomentowała wyzwanie partnera, pokazując, że dystans i żarty to ich specjalność. Olga Szomańska, niegdyś gwiazda oratoriów Piotra Rubika, postanowiła podzielić się swoimi wspomnieniami z czasów współpracy z kompozytorem. Wokalistka wyraziła rozczarowanie, jak relacje w tym muzycznym środowisku się zmieniły, sugerując, że Rubik bardziej dbał o swój PR niż o współpracowników. Na te słowa szybko zareagowała Agata Rubik, żona kompozytora, przypominając Oldze, że nic nie jest czarno-białe. Cóż, wygląda na to, że nawet po latach emocje wciąż są gorące, a barykady wciąż stoją.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Dorota R. i Emil S., dawniej znani jako para celebrytów, teraz mogą stać się bohaterami finansowego dramatu. Ich filmowe marzenia kosztowały inwestorów aż 45 milionów złotych, a teraz sąd ma zdecydować, czy będą musieli oddać te pieniądze. Syndyk Marek Malecha stara się odzyskać choć część z tej kosmicznej kwoty, ale nie ma co liczyć na pełny zwrot. Cóż, nie każdy film kończy się szczęśliwym zakończeniem.
2: Justyna Steczkowska, nasza nieustraszona diwa, znów zaskoczyła przechodniów. Tym razem to nie jej muzyka, a wiatr postanowił ujawnić, co kryje pod eleganckim płaszczykiem. W letniej sukience i na obcasach wyższych niż niejedna góra walczyła z pogodą, ale to wiatr okazał się zwycięzcą, odsłaniając jej bieliznę. Na szczęście Justyna nie zapomniała o niej tego dnia, a cała sytuacja zakończyła się w luksusowym Mercedesie, gdzie mogła odetchnąć jak prawdziwa gwiazda.
1: Antonio Banderas, znany z ekranów kinowych, teraz błyszczy na liście podejrzanych o kryptoreklamę w mediach społecznościowych. Hiszpańskie media donoszą, że aktorowi grozi kara nawet 1,5 miliona euro za nieprawidłowe oznaczanie współprac reklamowych. W tej samej sytuacji znaleźli się również piosenkarz David Bustamante i piłkarka Alexia Putellas. Wygląda na to, że gwiazdy muszą teraz nie tylko dbać o swój wizerunek, ale i o poprawne oznaczenia postów. Agnieszka Fitkał-Perepeczko, znana jako Simona z M jak Miłość, wraca na plan. Po długiej przerwie aktorka podpisała kontrakt, co wywołało burzę emocji wśród fanów. Jedni skaczą z radości, inni zgrzytają zębami. Ale cóż, wszystkim się nie dogodzi. Dzięki niezłomnej determinacji fanów, Simona znów zagości na ekranach, a Agnieszka nie kryje wzruszenia i wdzięczności.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Grażyna Barszczewska, niekwestionowana królowa polskiej sceny, wciąż zachwyca publiczność swoją niezrównaną klasą i energią. Mimo że zbliża się do 80, jej rola w karierze Nikodema Dyzmy z 1980 roku uczyniła ją ikoną, a jej uroda i talent nie przestają przyciągać uwagi. Na festiwalu Dwa Teatry znów oczarowała wszystkich, udowadniając, że czas dla niej stanął w miejscu. Kto by pomyślał, że można starzeć się z taką gracją i wdziękiem? Iron Maiden w Paryżu zafundowali fanom niezapomniane emocje, choć niekoniecznie takie, na jakie liczyli. Koncert, który miał być wolny od telefonów i uwieczniony na przyszłe wydawnictwo, został przerwany przez awarię prądu. Fani, zwłaszcza ci, którzy przybyli z daleka, nie kryli frustracji, a zespół tłumaczył się ekstremalnymi upałami. Bruce Dickinson zapewnił, że mimo braku bisów, nagranie z koncertu będzie wyjątkowe. Cóż, pozostaje czekać na premierę i mieć nadzieję, że prąd tym razem nie zawiedzie.
2: Na festiwalu Tones of Rock w Oslo polski zespół Behemoth zagrał koncert, a jego lider, Adam Darski, miał niespodziewane spotkanie z Keanu Reevesem. Okazuje się, że hollywoodzki gwiazdor, znany z Matrixa i Johna Wicka, przybył do Norwegii jako basista zespołu Dogstar. Nergal nie omieszkał pochwalić się zdjęciem z aktorem, dodając, że Reeves to prawdziwy dżentelmen. Fani w sieci oszaleli na punkcie tej niecodziennej mieszanki świata ciężkiej muzyki i kina.
1: Czy można sobie wyobrazić bardziej przypadkową karierę niż ta Slasha? Chłopak, który wziął gitarę do ręki, by zaimponować dziewczynie, a skończył jako legenda rocka. Bez wielkich planów, bez strategii marketingowej, po prostu z instynktem i pasją, która zamieniła się w globalny fenomen. Guns N' Roses, zespół, który miał być tylko chwilowym hałasem, stał się ikoną, a Slash z nieodłącznym cylindrem wciąż przypomina, że czasem wystarczy impuls, by zmienić świat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 26 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 28 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Temperatura rośnie z każdą chwilą. Warto zwolnić i dać sobie więcej przestrzeni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie trwa niezwykły projekt Wirtualna Podróż, który pozwala mieszkańcom i turystom przenieść się do przedwojennej stolicy. Dzięki panoramicznym filmom 360 stopni można porównać współczesny krajobraz z tym sprzed 100 lat. Twórcy planują stworzenie około 50 historycznych punktów, które zamienią miasto w cyfrowe muzeum na świeżym powietrzu. Projekt rozwija się technologicznie, a jego realizacja wymaga wsparcia zewnętrznych partnerów.
2: W rejonie Wadowic trwa zmasowana akcja poszukiwawcza po ataku na 48-letniego mężczyznę w Łękawicy. Napastnik ukrywa się w okolicznych lasach, a policja używa dronów i śmigłowca do jego namierzenia. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala i był przytomny podczas transportu. Służby apelują o ostrożność i zapewniają, że priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców.
1: Na polskich poligonach zakończył się specjalistyczny kurs dla ukraińskich żołnierzy z obsługi transporterów opancerzonych. Szkolenie prowadzone jest przez Międzynarodowe Dowództwo Combined Arms Training Command w Żaganiu. W ramach unijnej misji wsparcia wojskowego na Ukrainie Polska stała się kluczowym miejscem szkolenia ukraińskich sił zbrojnych. Kursy obejmują także obsługę czołgów Leopard i wozów zabezpieczenia Bergepanzer, co ma wzmocnić zdolności obronne Kijowa.
2: Z kompleksu basenowego przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu ewakuowano prawie 900 osób z powodu zadymienia. Przyczyną była awaria instalacji elektrycznej w piecu Halodarium. Straż pożarna szybko zareagowała, a gościom rozdano koce termiczne. Aquapark pozostanie zamknięty do godziny 12, a władze obiektu zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wakacyjna trasa beauty pod hasłem hashtag Sephora Summer Vibes on Tour ruszyła pełną parą. Po udanym starcie w Warszawie, gdzie tłumy mieszkańców uczestniczyły w wydarzeniach na bulwarze Smitha Pattona, akcja przenosi się do Krakowa. Od 31 lipca do 2 sierpnia barka Nasza Rzeka zacumuje przy bulwarze Czerwieńskim, oferując uczestnikom mnóstwo atrakcji i inspiracji kosmetycznych. Dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna jest również internetowa gra z imponującą pulą nagród. Osoby urodzone w grudniu mają większe szanse na długowieczność. Badania wskazują, że rzadziej cierpią na choroby serca, choć częściej zmagają się z astmą. Eksperci podkreślają, że miesiąc narodzin może wpływać na zdrowie i długość życia. Grudniowe urodziny mogą być więc przepisem na dłuższe życie. Podczas letnich upałów kluczowe jest, by nie podlewać roślin w środku dnia, zwłaszcza między 11 a 17, gdy słońce grzeje najmocniej. Woda szybko paruje, nie docierając do korzeni, a krople na liściach mogą powodować poparzenia. Najlepiej podlewać wcześnie rano, przed godziną 9 lub wieczorem po ustąpieniu upałów. Dzięki temu rośliny będą lepiej nawodnione i zdrowsze.
2: Imię Carmen zyskuje na popularności w Polsce. Choć wciąż jest rzadko spotykane, coraz więcej rodziców docenia jego międzynarodowy charakter i eleganckie brzmienie. Carmen kojarzy się z hiszpańskim temperamentem, słońcem i flamenco, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla bardziej popularnych imion. To propozycja dla tych, którzy szukają oryginalności, ale nie chcą rezygnować z łatwości wymowy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Storczyki są szczególnie wrażliwe na letnie upały, które mogą prowadzić do żółknięcia liści i gubienia pąków. Specjaliści zalecają użycie aloesu, który pomaga w nawadnianiu i odżywianiu roślin. Dzięki temu prostemu zabiegowi storczyki mogą odzyskać bujne kwitnienie i jędrne liście mimo wysokich temperatur. Policjanci z Radzynia Podlaskiego ustalili tożsamość 19-letniego kierowcy, który 3 czerwca dopuścił się niebezpiecznych manewrów na ulicy Ostrowieckiej. Młody mieszkaniec gminy Wochyń, posiadający prawo jazdy od stycznia, został ukarany mandatem w wysokości 2550 zł oraz 31 punktem karnym. Kierowca wyprzedzał na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych, łamiąc przepisy ruchu drogowego. Policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów, podkreślając znaczenie monitoringu w ściganiu wykroczeń.
2: Minister edukacji Barbara Nowacka uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Dałowie. Podziękowała nauczycielom za ich pracę i podkreśliła, że szkoła nie potrzebuje rewolucji, a stabilnych zmian. Nowy rok szkolny przyniesie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach oraz obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. Minister odniosła się też do kwestii nagradzania uczniów, podkreślając, że ambicja powinna być doceniana i nagradzana. Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, podzielił się w mediach społecznościowych radosnym momentem z życia prywatnego. Jego młodszy syn, Antek, zakończył rok szkolny ze świadectwem z czerwonym paskiem, co wywołało ogromną dumę u ojca. Nawrocki złożył także życzenia wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom na nadchodzące wakacje. Internauci szybko zareagowali, gratulując Antkowi i życząc rodzinie udanego odpoczynku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Posłanka Aleksandra Leo poinformowała o śmierci swojej ukochanej wiernej babci Krystyny. W trudnych chwilach może liczyć na wsparcie wielu osób, w tym dziennikarki Hany Lis. Internauci również wyrażają swoje współczucie, dzieląc się własnymi doświadczeniami związanymi ze stratą bliskich. Leo, posłanka Klubu Parlamentarnego Centrum, jest znana z działalności w mediach i polityce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 28 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to podobnie 28 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Wszystko dziś podgrzane. Myśli, rozmowy, powietrze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polski Związek Piłki Nożnej zmienił godzinę meczu o Super Puchar Polski. Lech Poznań zmierzy się z Górnikiem Zabrze 16 lipca o 19, a nie jak wcześniej planowano o 20:45. Spotkanie odbędzie się na stadionie Lecha w Poznaniu. To ważny mecz, bo otwiera nowy sezon piłkarski w Polsce. Reprezentacja Hiszpanii, jeden z faworytów mundialu, zaskoczyła remisem z Republiką Zielonego Przylądka, ale szybko odzyskała formę, wygrywając z Arabią Saudyjską. Przed nimi kluczowy mecz z Urugwajem, który może zdecydować o awansie. Lamine Yamal, młoda gwiazda Barcelony, porównywany do Leo Messiego, ma być kluczowym graczem w tym starciu. Jorge Felix z Piasta Gliwice podkreśla, że Hiszpania musi zachować chłodną głowę i wykorzystać presję rywali, by zapewnić sobie awans. Na Mundialu 2026 trwa właśnie mecz Nowa Zelandia-Belgia, w którym obie drużyny walczą o punkty w fazie grupowej. Aktualny wynik to 0-0. Belgowie dominują na boisku z 78% posiadania piłki i oddali aż 6 strzałów, z czego 3 celne. Nowa Zelandia nie zdołała jeszcze zagrozić bramce rywali. Reprezentacja Holandii po remisie z Japonią pokazała swoją siłę, rozbijając Szwecję na mundialu. Kluczowymi postaciami w ataku są Cody Gakpo i Brian Brobey, którzy błyszczą formą. Przed Holendrami teraz mecz z Tunezją, który może być kluczowy dla ich dalszych losów w turnieju. Czy pomarańczowi utrzymają swoją intensywność gry i sięgną po kolejne zwycięstwo?
0: Radio Super Express. Sport.
1: Tunezja przegrała z Holandią 1-2 w meczu fazy grupowej Mundialu 2026 na Arrowhead Stadium w Kansas City. Holendrzy dominowali w posiadaniu piłki, osiągając aż 72%. Bramki dla Holandii zdobył Brian Brobey, a dla Tunezji strzelił Hazem Masturi. Mecz przebiegł bez kartek, a obie drużyny oddały łącznie 19 strzałów. Na Mundialu 2026 w Los Angeles Turcja zremisowała ze Stanami Zjednoczonymi 1-1. Bramki zdobyli Arda Güler dla Turcji i Austin Trusty dla USA. Amerykanie dominowali w posiadaniu piłki, osiągając 61% czasu gry. Mecz zakończył się bez czerwonych kartek, ale Sebastian Verhalter z USA otrzymał żółtą kartkę. We Wrocławiu zmiany w terminarzu rozgrywek żużlowych z powodu upałów. W PGE Ekstralidze mecz Stelmet Falubas Zielona Góra z Orlen Oil Motor Lublin odbędzie się w niedzielę o 19:00, a GZ Stal Gorzów z Fogo Unia Leszno o 21:00. W Metalcast drugiej Ekstralidze spotkanie Munfin Malesa Ostrów Wielkopolski z Polonią Piła rozpocznie się o 17:30. Ostatni mecz 10. kolejki tej ligi, Hunters PSŻ Poznań z Abramczyk Polonia Bydgoszcz, odbędzie się 19 lipca o 19:00, co zbiegnie się z finałem piłkarskich Mistrzostw Świata.
2: Podczas Mistrzostw Świata 2026 Francja pewnie pokonała Norwegię 4-1, a bohaterem meczu został Ousmane Dembele, zdobywając hat-tricka. Senegal odniósł rekordowe zwycięstwo, rozbijając Irak 5-0, jednak wciąż musi czekać na ostateczne rozstrzygnięcia, by być pewnym awansu. Francuzi dominowali na boisku, a Dembele błyszczał skutecznością. Tymczasem Senegalczycy perfekcyjnie wykorzystali grę w przewadze, osiągając najwyższe w historii zwycięstwo afrykańskiej drużyny na Mistrzostwach Świata.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kamil Grosicki, znany piłkarz Pogoni Szczecin, w nowym dokumencie opowiedział o swojej walce z uzależnieniem od hazardu. Skrzydłowy przyznał, że nałóg przez lata wpływał na jego życie zawodowe i prywatne, ale teraz uważa go za zamknięty rozdział. Grosicki podkreśla, że hazard przestał go interesować, a symboliczne zakończenie tej trudnej historii upamiętnia tatuaż z datą 30 czerwca 2019 roku. W trudnych chwilach wspierała go żona, Dominika Grosicka, co pomogło mu pokonać uzależnienie.
1: Podczas meczu Kolumbii na Mistrzostwach Świata w 2026 roku kamery uchwyciły młodą fankę, której wyraz twarzy szybko stał się internetowym hitem. Okazało się, że to Miranda Yepes, córka legendarnego piłkarza Mario Yepesa. Miranda, popularna influencerka, z humorem odniosła się do swojej nowej sławy w mediach społecznościowych. Jej zdjęcia z wydarzenia obiegły świat, a sama Yepes podkreśliła, że jej skupiona mina wynikała z koncentracji na meczu. Zmarła Beata Andrejczuk-Dudzińska, utytułowana mistrzyni Polski w szachach błyskawicznych. Szachistka odeszła niespodziewanie w wieku 38 lat, zaledwie 3 dni po swoich urodzinach. Dokładne przyczyny śmierci pozostają nieznane, a odpowiedzi ma przynieść zaplanowana sekcja zwłok. Środowisko sportowe pogrążyło się w żałobie po stracie tej wybitnej zawodniczki. Reprezentacja Polski siatkarzy odniosła 4. zwycięstwo w tegorocznej Lidze Narodów, pokonując Turcję 3-2. Po zaciętym meczu w Gliwicach biało-czerwoni są coraz bliżej awansu do turnieju finałowego. Aleksander Śliwka zdobył 20 punktów, stając się liderem zespołu. W sobotę Polacy zmierzą się z Niemcami.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Michał Dębek, były tenisista, i Agata Bachanek, dziennikarka TVP, wzięli ślub w Sopocie. Para podzieliła się radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z uroczystości. Ślub odbył się tuż przed rozpoczęciem Wimbledonu, a nowożeńcy będą teraz wspólnie śledzić zmagania tenisistów.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 29 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 30 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Czerwiec rozpala dziś nie tylko niebo, to dzień na lekkie ubrania i spokojne tempo.
3: Radio Super Ekspres.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące powroty po wakacjach. W nowych odcinkach widzowie będą świadkami intrygującego spotkania Kamy i Elżbiety Domańskiej. Obie panie zasiądą do wspólnej kolacji, ale nie wiadomo, jakie zamiary kryją się za tym spotkaniem. Elżbieta, pewna siebie i zadziorna, nie zamierza odpuścić i ma kolejny plan na zdobycie Marcina. W małżeństwie Kamy i Marcina nadal pojawiają się wzloty i upadki, co Domańska sprytnie wykorzystuje. W nowych odcinkach Elżbieta złoży Marcinowi śmiałą propozycję, oferując mu 1 000 000 złotych. Czy Chodakowski ulegnie pokusie? Jesień zapowiada się pełna napięcia i niespodzianek.
2: W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20:15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowych. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W najnowszym 962 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 28 czerwca, emocje sięgną zenitu. Cennet, zdeterminowana, by rozdzielić swojego syna Poiraza i jego żonę Nanę, posunie się do dramatycznej mistyfikacji. Udając ciężką chorobę, będzie próbowała wymusić na synu rozwód. Poiraz znajdzie się w trudnej sytuacji, rozdarty między miłością do żony, a rzekomym ostatnim życzeniem matki. Czy zdoła przejrzeć jej grę, zanim będzie za późno? Nana również stanie przed trudnym wyborem. Czy odejść, by ratować zdrowie teściowej? Odcinek pełen napięcia i emocji już w tę niedzielę o 16:05 na TVP1. Wszystkie odcinki można także obejrzeć online w serwisie TVP VOD. Serial M jak miłość wzbudził ostatnio spore emocje. Olga Cybińska, odgrywająca rolę Lenki z Duńskiej, opublikowała wpis, który zaniepokoił fanów. Aktorka podziękowała za sezon i zapowiedziała powrót we wrześniu, co niektórzy odebrali jako pożegnanie. Na szczęście Lenka nie znika z serialu. Cybińska zakończyła jedynie zdjęcia przed wakacyjną przerwą. Po jesiennym wznowieniu emisji Lenka nadal będzie częścią rodziny z Duńskich. Fani mogą odetchnąć z ulgą, bo ich ulubiona bohaterka pozostaje na ekranie. Serial Barwy Szczęścia znów wzbudza emocje wśród fanów. Dominika i Sebastian, ulubiona para widzów, zaskoczyli wszystkich nowym zdjęciem z planu, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Choć fotografia uspokoiła nieco fanów, to pytania o przyszłość tej pary wciąż pozostają. W nadchodzącym sezonie ich związek może stanąć przed kolejnymi wyzwaniami, zwłaszcza z powodu Renaty, która zmaga się z uzależnieniem. Renata, dawna przyjaciółka Dominiki, po wyjściu z odwyku odkryła, że Dominika zainwestowała w lokal Feel Good. Ta decyzja może wpłynąć na ich przyjaźń i relacje z Sebastianem. Czy miłość Dominiki i Sebastiana przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
1: W 322 odcinku serialu Ki Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 27 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość metry na

0: płacić. Dubajki między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki ujawnił dramatyczne kulisy jednego z wydarzeń podczas swojej kampanii wyborczej. W maju ubiegłego roku, podczas przejazdu autokarem, nagle stracił przytomność i kompulsywnie wymiotował. Współpracownicy obawiali się o jego życie, a sam prezydent przyznaje, że to jedno z najbardziej wstrząsających doświadczeń jego kariery. Mimo ostrzeżeń służb o możliwym zagrożeniu, Nawrocki nie zmienił swojego podejścia do spotkań z wyborcami. Rząd koalicyjny Donalda Tuska zmaga się z poważnym kryzysem wizerunkowym w związku z aferami w ochronie zdrowia. Ujawniono przypadki przyjmowania polityków Koalicji Obywatelskiej poza kolejnością, co wywołało oburzenie społeczne. Dodatkowo niespełnione obietnice wyborcze i blokady legislacyjne ze strony prezydenta Karola Nawrockiego pogłębiają problemy rządu. Eksperci wskazują, że sytuacja może wpłynąć na przyszłe wybory, choć silna polaryzacja polityczna może utrzymać wyborców przy obecnej władzy.
3: W Wenezueli po dwóch silnych trzęsieniach ziemi liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 589, a rannych jest 2980 osób. Ponad 50 tysięcy osób wciąż uznaje się za zaginione. Ratownicy przeszukują gruzy, jednak akcję utrudnia brak ciężkiego sprzętu. Władze apelują o pomoc i zapowiadają utworzenie funduszu odbudowy.
2: Na polskich poligonach zakończył się specjalistyczny kurs dla ukraińskich żołnierzy z obsługi transporterów opancerzonych. Szkolenie prowadzone jest przez Międzynarodowe Dowództwo Combined Arms Training Command w Żaganiu. W ramach unijnej misji wsparcia wojskowego na Ukrainie Polska stała się kluczowym miejscem szkolenia ukraińskich sił zbrojnych. Kursy obejmują także obsługę czołgów Leopard i wozów zabezpieczenia Bergepanzer, co ma wzmocnić zdolności obronne Kijowa.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Jastrzębiu-Zdroju doszło do ataku nożownika w szpitalu. 19-letni mężczyzna zaatakował 4 osoby, w tym 2 pacjentki, lekarza i pielęgniarkę. Jedna z pacjentek jest w stanie ciężkim po operacji. Napastnik został zatrzymany przez policję i był pod wpływem narkotyków. O jego dalszym losie zdecyduje prokuratura i sąd. Wakacyjna trasa Beauty pod hasłem hashtag Sephora Summer Vibes on Tour ruszyła pełną parą. Po udanym starcie w Warszawie, gdzie tłumy mieszkańców uczestniczyły w wydarzeniach na bulwarze Smitha Pattona, akcja przenosi się do Krakowa. Od 31 lipca do 2 sierpnia barka Nasza Rzeka zacumuje przy bulwarze Czerwieńskim, oferując uczestnikom mnóstwo atrakcji i inspiracji kosmetycznych. Dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna jest również internetowa gra z imponującą pulą nagród. Podczas letnich upałów kluczowe jest, by nie podlewać roślin w środku dnia, zwłaszcza między 11 a 17, gdy słońce grzeje najmocniej. Woda szybko paruje, nie docierając do korzeni, a krople na liściach mogą powodować poparzenia. Najlepiej podlewać wcześnie rano, przed godziną 9 lub wieczorem po ustąpieniu upałów. Dzięki temu rośliny będą lepiej nawodnione i zdrowsze.
3: Imię Carmen zyskuje na popularności w Polsce. Choć wciąż jest rzadko spotykane, coraz więcej rodziców docenia jego międzynarodowy charakter i eleganckie brzmienie. Carmen kojarzy się z hiszpańskim temperamentem, słońcem i flamenco, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla bardziej popularnych imion. To propozycja dla tych, którzy szukają oryginalności, ale nie chcą rezygnować z łatwości wymowy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Storczyki są szczególnie wrażliwe na letnie upały, które mogą prowadzić do żółknięcia liści i gubienia pąków. Specjaliści zalecają użycie aloesu, który pomaga w nawadnianiu i odżywianiu roślin. Dzięki temu prostemu zabiegowi storczyki mogą odzyskać bujne kwitnienie i jędrne liście mimo wysokich temperatur.
3: Minister edukacji Barbara Nowacka uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Dałowie. Podziękowała nauczycielom za ich pracę i podkreśliła, że szkoła nie potrzebuje rewolucji, a stabilnych zmian. Nowy rok szkolny przyniesie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach oraz obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. Minister odniosła się też do kwestii nagradzania uczniów, podkreślając, że ambicja powinna być doceniana i nagradzana. Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, podzielił się w mediach społecznościowych radosnym momentem z życia prywatnego. Jego młodszy syn, Antek, zakończył rok szkolny ze świadectwem z czerwonym paskiem, co wywołało ogromną dumę u ojca. Nawrocki złożył także życzenia wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom na nadchodzące wakacje. Internauci szybko zareagowali, gratulując Antkowi i życząc rodzinie udanego odpoczynku. Posłanka Aleksandra Leo poinformowała o śmierci swojej ukochanej babci Krystyny. W trudnych chwilach może liczyć na wsparcie wielu osób, w tym dziennikarki Hanny Lis. Internauci również wyrażają swoje współczucie, dzieląc się własnymi doświadczeniami związanymi ze stratą bliskich. Leo, posłanka Klubu Parlamentarnego Centrum, jest znana z działalności w mediach i polityce.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jolanta Kwaśniewska była pierwsza dama. Wciąż uznawana jest za ikonę stylu. Jej obecne stylizacje łączą nowoczesność z elegancją, daleką od nudy i sztywnego protokołu. Stawia na unikalne akcesoria, takie jak wyraziste okulary i oryginalna biżuteria oraz nowoczesne garnitury. Podstawą jej garderoby są wysokiej jakości kroje i stonowane barwy, które uzupełnia wyrazistymi kolorami lub wzorzystymi elementami.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 26 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 29 stopni i wiatr północny o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Grażyna Torbicka, ikona polskiej telewizji, zdradziła, co stało za jej nagłym odejściem z TVP w 2016 roku. Okazuje się, że wszystko przez niespodziewany materiał o filmie Ida, który pojawił się w jej programie Kocham Kino bez jej zgody. Widzowie myśleli, że to jej dzieło, a ona nie mogła znieść takiego zamieszania. Torbicka, wierna swoim zasadom, postanowiła odejść, choć była to dla niej trudna decyzja. Ale kto by się spodziewał, że telewizja może być tak nieprzewidywalna?
2: Jakub i Dawid, internetowi celebryci, po 9 latach walki w końcu usłyszeli magiczne słowa. Wasze małżeństwo jest uznane w Polsce. Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował, że ich zagraniczny akt małżeństwa musi być przepisany w kraju. Para, znana z działań na rzecz społeczności LGBTQ+, nie kryje wzruszenia i ogłasza powstanie filmu dokumentalnego o swojej historii. Cóż, kto by pomyślał, że miłość może być tak skomplikowana?
1: Madonna, królowa popu, zdradziła swoje randkowe sekrety z lat 80. Okazuje się, że kluczowym kryterium wyboru partnera była wanna. Tak, wanna i domowe jedzenie były dla niej priorytetem. Dziś, w wieku 67 lat, Madonna nadal zaskakuje. Tym razem plotkami o tajnym ślubie z 29-letnim piłkarzem. Cóż, miłość nie zna granic, ani wieku, ani wyposażenia łazienki. Jill Smokler, założycielka Scary Mommy, odeszła 22 czerwca po długiej walce z glejakiem. Jej śmierć wstrząsnęła społecznością, którą zbudowała, mówiąc głośno to, czego inne matki nie odważyły się powiedzieć. Smokler, znana z humoru i autentyczności, pozostawiła po sobie dzieci, książki i odważny głos, który zmienił oblicze macierzyństwa. Jej spuścizna to przypomnienie, że rodzicielstwo to nie tylko słodkie chwile, ale i chaos, który można przyjąć z uśmiechem.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Grażyna Zielińska, znana z roli babki Zielaki w Ranczu, zdradziła, jak poznała swojego męża. Okazuje się, że miłość kwitła w teatrze w Wałbrzychu, gdzie polonista zaprosił ją na spacer, a reszta to już historia. Zielińska podzieliła się też anegdotą o świątecznych uszkach, które stały się jej popisowym daniem, choć robi je tylko raz w roku. Cóż, nie każdy może pochwalić się taką kulinarną determinacją.
1: Dziś Bogusław Linda, niegdyś wrażliwy buntownik, a teraz twardziel z Kultowych Psów, obchodzi swoje 74. urodziny. Ten aktor, który przeszedł fascynującą metamorfozę od głosu pokolenia Solidarności do ikony polskiego kina akcji, wciąż zaskakuje swoją wszechstronnością. Choć jego nazwisko kojarzy się głównie z rolami twardzieli, Linda nie boi się wyzwań, próbując swoich sił jako reżyser czy nawet wokalista. A mimo upływu lat jego obecność na ekranie to wciąż gwarancja jakości.
2: W Polsce rozpoczęły się wakacje, a media społecznościowe pękają od zdjęć i wpisów dumnych rodziców. Gwiazdy prześcigają się w chwaleniu sukcesów swoich pociech, jakby czerwone paski były nową walutą. Syn Krzysztofa Rutkowskiego, córka Dariusza Michalczewskiego i syn prezydenta Karola Nawrockiego z wyróżnieniami. A Małgorzata Tomaszewska przypomina, że w życiu liczy się coś więcej niż oceny. Aneta Zając świętuje podwójnie, a Agnieszka Kaczorowska cieszy się pierwszym świadectwem córki. Teraz czas na zasłużony odpoczynek, bo przecież po miesiącach nauki wszyscy zasługują na chwilę wytchnienia.
1: Marzena Kipiel-Sztuka, niezapomniana Halinka z Świata według Kiepskich, odeszła w wieku 58 lat, pozostawiając za sobą nie tylko śmiech, ale i pasmo życiowych dramatów. Choć na ekranie bawiła miliony, jej życie prywatne przypominało telenowelę pełną tragedii i niepowodzeń. Teraz jej siostra Dorota planuje wydać książkę, która ma ujawnić nieznane dotąd fakty z życia artystki. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci Halinka nie zazna spokoju.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że japońska klapa z lat 80. stanie się fundamentem skandynawskiej rewolucji muzycznej? Efekt gitarowy Boss HM2, początkowo wyśmiewany i porzucany w lombardach, został odkryty przez szwedzkich nastolatków, którzy ustawili wszystkie gałki na maksimum, tworząc brzmienie piły łańcuchowej. To przypadkowe odkrycie zdefiniowało death metal i uczyniło z taniej kostki poszukiwany skarb. Po latach presji fanów firma Boss w 2021 roku wznowiła produkcję, dodając jeszcze więcej mocy do tego legendarnego brzmienia.
2: Janik Gers, gitarzysta Iron Maiden, to prawdziwy twardziel z Hartlepool, który zamiast w luksusie dorastał w surowych warunkach robotniczego miasta. Jego ojciec, Bolesław Gers, polski oficer marynarki, po wojnie zamienił mundur na kombinezon stoczniowca, ucząc syna dyscypliny i ciężkiej pracy. Janik, zamiast kolekcjonować drogie gadżety, wciąż gra na gitarze, na którą sam zarobił jako nastolatek. Mimo że nie mówi płynnie po polsku, jego serce bije w rytmie polskich korzeni, co czuć na koncertach w Polsce, gdzie zawsze podkreśla swoje pochodzenie.
1: W 1965 roku w duńskim klubie w Aarhus doszło do bójki, która mogła zakończyć karierę zespołu The Who, ale zamiast tego stała się fundamentem ich legendy. Roger Daltrey, zirytowany narkotykowymi ekscesami kolegów, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i jednym ciosem powalił Pita Townshenda. W rezultacie Daltrey został wyrzucony z zespołu, ale po krótkim bezrobociu wrócił, zgadzając się na nowe zasady. Dzięki tej burzliwej historii The Who przekształciło się w ikonę rocka, a ich muzyka zyskała nową, buntowniczą energię.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 26 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 28 stopni. Wiatr południowy osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Tragiczny wypadek w Bożencinie Dużym pod Warszawą. BMW X3 wypadło z drogi, uderzyło w przepust, drzewo i ogrodzenie, a następnie dachowało. Jedna osoba zginęła na miejscu, druga w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Policja bada przyczyny zdarzenia. Młody Francuz, który wtargnął do tunelu warszawskiego metra, spędzi 3 miesiące w areszcie. Sąd podjął tę decyzję, a prokuratura potwierdziła, że mężczyzna odpowie za próbę zamachu na infrastrukturę. Incydent spowodował chaos w komunikacji miejskiej, a metro musiało wstrzymać kursowanie na części trasy. Śledztwo trwa, ale szczegóły nie są ujawniane.
2: Wakacyjne loty z Warszawy mogą zostać przeniesione do Radomia. Lotnisko Chopina zmaga się z nadmiarem pasażerów, co skłoniło biuro podróży Annex Tour do negocjacji w sprawie zmiany miejsca wylotu. Polskie porty lotnicze rozważają uruchomienie autokarów z Warszawy do Radomia, by ułatwić podróż pasażerom. Decyzja może zapaść jeszcze przed szczytem sezonu letniego.
1: W 2017 roku w warszawskiej Falenicy doszło do tragicznej zbrodni. 24-letni Mateusz G. zamordował swoich rodziców podczas rodzinnej kłótni. Ekspertyza wykazała, że w chwili popełnienia czynu był całkowicie niepoczytalny. Ostatecznie Mateusz G. został skierowany na przymusowe leczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
2: W szpitalu Narutowicza w Krakowie trwa akcja policji po zgłoszeniu alarmu bombowego. Funkcjonariusze sprawdzają budynek, mimo że zagrożenie uznawane jest za mało wiarygodne. Pacjenci muszą liczyć się z utrudnieniami, a osoby postronne nie są wpuszczane do środka. Podobne zgłoszenia wpływają do różnych instytucji w regionie, co powoduje paraliż ich działalności. W rejonie Wadowic trwa zakrojona na szeroką skalę akcja policji. Funkcjonariusze poszukują mężczyzny, który po ataku na 48-latka uciekł do pobliskiego lasu. W obławie biorą udział psy tropiące, drony i śmigłowiec. Policja zapewnia, że priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców.
1: Rok temu w Starej Wsi pod Limanową doszło do tragedii, która wstrząsnęła Polską. Tadeusz Duda zamordował swoją córkę Justynę i jej męża Zbigniewa, a następnie ukrywał się przez kilka dni. Poszukiwania zakończyły się odnalezieniem jego ciała oraz listu, w którym tłumaczył swoje motywy. Pogrzeb Dudy odbył się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
2: Na ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach doszło do groźnego wypadku z udziałem 11-latka na hulajnodze i autobusu miejskiego. Chłopiec wjechał na przejście dla pieszych, gdzie zderzył się z autobusem. Na szczęście kierowca autobusu zareagował na czas, a dziecko doznało jedynie powierzchownych otarć. Policja przypomina, że przejścia dla pieszych są przeznaczone wyłącznie dla pieszych, a użytkownicy hulajnóg muszą przestrzegać przepisów. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego.
1: W Sosnowcu doszło do dramatycznego zdarzenia, gdzie dwa psy zaatakowały 8-letnią dziewczynkę. Ojciec, próbując ją ochronić, również odniósł obrażenia. Dziewczynka w ciężkim stanie trafiła do szpitala, a psy zostały przewiezione do schroniska na obserwację. Policja apeluje o ostrożność, przypominając, że nawet znane nam zwierzęta mogą zachować się nieprzewidywalnie. Na osiedlu letnim w Ząbkowicach Śląskich doszło do skandalu. Nieznany sprawca wlał domestos do basenu przygotowanego dla psów, co zmusiło służby do interwencji. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji żadne zwierzę nie ucierpiało. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami apeluje o czujność mieszkańców. W latach 90. i na początku XXI wieku listy do redakcji magazynów takich jak Bravo czy Popcorn były dla młodzieży tym, czym dziś są media społecznościowe. Młodzi ludzie szukali tam odpowiedzi na pytania o dojrzewanie, emocje i relacje, które często wstydzili się zadać rodzicom. Choć dziś mamy internet i aplikacje, wiele dylematów młodzieży pozostało niezmienionych, jak strach przed odrzuceniem czy potrzeba akceptacji. To pokazuje, że emocje dorastania są ponadczasowe. Województwo podlaskie to jedno z najbardziej różnorodnych miejsc w Polsce, idealne na letnią wycieczkę. Region ten słynie z dzikiej przyrody, zabytkowych miasteczek i bogatej historii. Oprócz znanych parków narodowych, warto odkryć malownicze zakątki i miejsca o wyjątkowym znaczeniu kulturowym. To doskonała propozycja na tegoroczny urlop.
2: Lato z Radiem SK właśnie się rozpoczyna. SK Summer City startuje na Dolnym Śląsku, a pierwszym przystankiem jest Festiwal Pasi Brzucha we Wrocławiu. W piątek i sobotę od godziny 19 czeka na Was potężna dawka muzyki i konkursów. To dopiero początek wakacyjnej trasy pełnej atrakcji i niespodzianek. Blisko 900 osób zostało ewakuowanych z akwaparku Wrocław z powodu zadymienia spowodowanego zwarciem instalacji elektrycznej. Na miejscu pracuje straż pożarna, a gościom rozdawane są koce termiczne. Obiekt pozostanie zamknięty do godziny 12. Władze akwaparku zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą i wkrótce planują ponowne otwarcie. Jezioro Garda, największe we Włoszech, przyciąga turystów z całego świata swoim niezwykłym połączeniem gór, błękitnej wody i śródziemnomorskiej roślinności. Położone na styku Lombardii, Wenecji Euganejskiej i Trydentu Górnej Adygi, uchodzi za jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie. Jego powierzchnia wynosi około 370 km kwadratowych, co czyni je większym od Wrocławia. Dzięki alpejskim szczytom na północy i śródziemnomorskiemu klimatowi na południu, jezioro oferuje idealne warunki do wypoczynku przez cały rok.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1020 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 28 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić tak samo 28 stopni Celsjusza. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Janina Goss, niegdyś bliska współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego, została usunięta z Prawa i Sprawiedliwości. Powodem tej decyzji było niepłacenie składek członkowskich. Goss była znana z wpływów w partii i zasiadania w radach nadzorczych państwowych spółek. W latach od 2016 do 2023 zarobiła na tych stanowiskach około 1,5 miliona złotych. Jej kariera zakończyła się wraz z nadejściem nowego rządu. To wydarzenie pokazuje, że nawet bliscy współpracownicy nie mogą liczyć na taryfę ulgową.
2: Sezon letnich festiwali i koncertów trwa w najlepsze, ale Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina o ważnej zasadzie. Sam bilet na koncert nie wystarczy, by wejść na teren imprezy. W dobie biletów imiennych konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości, który potwierdzi, że bilet należy do Ciebie. UOKiK zaleca sprawdzenie, jaki dokument jest wymagany przez organizatora, by uniknąć problemów przy wejściu. Warto też pobrać bilet na telefon wcześniej, by mieć go dostępnego offline. Przygotowanie się zgodnie z regulaminem wydarzenia pozwoli uniknąć stresu i cieszyć się muzyką. Od 1 lipca kierowcy mogą spodziewać się wyższych cen paliw. Analitycy przewidują, że benzyna i diesel zdrożeją o 40 do 60 groszy na litrze. To efekt planowanego zakończenia programu, ceny paliwa niżej i przywrócenia pełnego VAT-u na poziomie 23%. Po zmianach benzyna 95 może kosztować około 6 zł i 50 groszy za litr, a diesel niecałe 7 zł. Na autostradach ceny mogą ponownie przekroczyć 7 zł za litr. Warto dodać, że cena autogazu może nieznacznie spaść do ponad 3 zł za litr. Polacy coraz ostrożniej podchodzą do lokat terminowych. Najnowsze badania pokazują, że dla wielu z nas ważniejszy od zysku jest szybki dostęp do oszczędności. Aż 49,5% ankietowanych wskazuje, że możliwość wypłaty środków w dowolnym momencie jest kluczowa. Doświadczenia z wysoką inflacją wpłynęły na nasze podejście do oszczędzania. Większość Polaków wybiera lokaty na krótki okres, od 3 do 6 miesięcy. Banki będą musiały zaoferować więcej niż tylko wyższe oprocentowanie, by przyciągnąć klientów.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Rząd przygotował nowe przepisy dotyczące pracy podczas upałów. Projekt zakłada możliwość czasowego wstrzymania części prac, gdy temperatura przekroczy określony próg. Pracodawcy będą musieli wprowadzić rozwiązania chroniące pracowników przed nadmiernym obciążeniem cieplnym. Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna kontrolę, by sprawdzić, jak firmy radzą sobie z upałami. Nowe regulacje mają na celu dostosowanie warunków pracy do zmieniającego się klimatu. Ostateczne wartości temperatur zostaną określone w rozporządzeniu.
1: Sejm uchwalił ustawę zwalniającą marynarzy i pracowników offshore z podatku PIT. Nowe przepisy przewidują również wprowadzenie podatku tonażowego i poprawę warunków pracy na morzu. Ustawa trafi teraz do Senatu, a część zmian wymaga zgody Komisji Europejskiej. Przewidziano także nowe obowiązki dla armatorów, w tym zapewnienie dostępu do internetu i darmowych posiłków dla załóg. Zmiany mają zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki i poprawić bezpieczeństwo socjalne pracowników morskich.
2: Od 1 lipca rusza nabór wniosków o bon ciepłowniczy na 2026 rok. Wsparcie finansowe skierowane jest do gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego. Aby otrzymać dopłatę, trzeba spełnić kryteria dochodowe i mieć cenę ciepła powyżej 170 zł za GJ netto. Wnioski można składać do końca sierpnia, a gminy będą miały 90 dni na ich rozpatrzenie. Wypłaty rozpoczną się w 4 kwartale tego roku. Program nie obejmuje osób korzystających z indywidualnych źródeł ciepła. W Kołobrzegu mycie stóp w miejskiej toalecie może kosztować nawet 500 zł. Tabliczka z takim ostrzeżeniem przyciągnęła uwagę podróżnika Michała Cesanisa, który podzielił się zdjęciem w sieci. Informacja wywołała burzliwą dyskusję w mediach społecznościowych. Internauci pytają, jak miałaby być egzekwowana taka kara i sugerują montaż pryszniców przy plaży. Wiele osób zwraca uwagę, że piasek to nieodłączny element pobytu nad morzem. Dyskusja trwa, a turyści zastanawiają się, jak uniknąć wysokiej grzywny.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sztuczna inteligencja Mythos firmy Anthropic wykryła luki w tajnych systemach rządu USA w zaledwie kilka godzin. W odpowiedzi administracja prezydenta Donalda Trumpa ograniczyła dostęp do zaawansowanych modeli AI, co wywołało oburzenie w branży technologicznej. Ponad 100 ekspertów ostrzega, że takie działania mogą osłabić obronę USA. Model Mythos, choć skuteczny, nie jest wyjątkowy w wykrywaniu błędów, co podkreślają specjaliści. Spór pokazuje trudności w balansowaniu między potencjałem AI a bezpieczeństwem narodowym.
1: Senat przyjął ustawę, która pozwoli państwu na wgląd w realne wynagrodzenia medyków. Nowe przepisy umożliwią Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zbieranie danych o zarobkach lekarzy z użyciem numeru PESEL. Impulsem do zmian była sprawa lekarza, który w 2025 roku zarobił 1,5 miliona złotych, ujawniając luki w systemie monitorowania. Ustawa czeka teraz na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, który stoi przed apelem samorządu lekarskiego o jej zawetowanie. Obawy dotyczą zgodności z RODO i potencjalnych skarg do Trybunału Konstytucyjnego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz. Za oknem umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 29 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 30 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące powroty po wakacjach. W nowych odcinkach widzowie będą świadkami intrygującego spotkania Kamy i Elżbiety Domańskiej. Obie panie zasiądą do wspólnej kolacji, ale nie wiadomo, jakie zamiary kryją się za tym spotkaniem. Elżbieta, pewna siebie i zadziorna, nie zamierza odpuścić i ma kolejny plan na zdobycie Marcina. W małżeństwie Kamy i Marcina nadal pojawiają się wzloty i upadki, co Domańska sprytnie wykorzystuje. W nowych odcinkach Elżbieta złoży Marcinowi śmiałą propozycję, oferując mu 1 000 000 zł. Czy Chodakowski ulegnie pokusie? Jesień zapowiada się pełna napięcia i niespodzianek.
2: W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20:15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowy. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W najnowszym 962 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 28 czerwca, emocje sięgną zenitu. Cennet, zdeterminowana, by rozdzielić swojego syna Poiraza i jego żonę Nanę, posunie się do dramatycznej mistyfikacji. Udając ciężką chorobę, będzie próbowała wymusić na synu rozwód. Poiraz znajdzie się w trudnej sytuacji, rozdarty między miłością do żony, a rzekomym ostatnim życzeniem matki. Czy zdoła przejrzeć jej grę, zanim będzie za późno? Nana również stanie przed trudnym wyborem. Czy odejść, by ratować zdrowie teściowej? Odcinek pełen napięcia i emocji już w tę niedzielę o 16:05 na TVP1. Wszystkie odcinki można także obejrzeć online w serwisie TVP VOD. Serial M jak miłość wzbudził ostatnio spore emocje. Olga Cybińska, odgrywająca rolę Lenki Zduńskiej, opublikowała wpis, który zaniepokoił fanów. Aktorka podziękowała za sezon i zapowiedziała powrót we wrześniu, co niektórzy odebrali jako pożegnanie. Na szczęście Lenka nie znika z serialu. Cybińska zakończyła jedynie zdjęcia przed wakacyjną przerwą. Po jesiennym wznowieniu emisji Lenka nadal będzie częścią rodziny Zduńskich. Fani mogą odetchnąć z ulgą, bo ich ulubiona bohaterka pozostaje na ekranie. Serial Barwy Szczęścia znów wzbudza emocje wśród fanów. Dominika i Sebastian, ulubiona para widzów, zaskoczyli wszystkich nowym zdjęciem z planu, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Choć fotografia uspokoiła nieco fanów, to pytania o przyszłość tej pary wciąż pozostają. W nadchodzącym sezonie ich związek może stanąć przed kolejnymi wyzwaniami, zwłaszcza z powodu Renaty, która zmaga się z uzależnieniem. Renata, dawna przyjaciółka Dominiki, po wyjściu z odwyku odkryła, że Dominika zainwestowała w lokal Feel Good. Ta decyzja może wpłynąć na ich przyjaźń i relacje z Sebastianem. Czy miłość Dominiki i Sebastiana przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
1: W 322 odcinku serialu Ci Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku bezchmurne niebo i temperatura 27 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Poznaniu małe zachmurzenie i temperatura 31 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent.

0: Sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W wywiadzie Rzece z Karolem Nawrockim profesor Andrzej Nowak ujawnia kulisy kampanii prezydenckiej. Historyk twierdzi, że pojawiła się próba wykorzystania plotki o rzekomym, nieślubnym dziecku Nawrockiego jako elementu politycznego szantażu. Choć temat miał być użyty podczas debaty z Rafałem Trzaskowskim, ostatecznie nie trafił do publicznej dyskusji. Nowe informacje podkreślają brutalność i napięcie towarzyszące tej kampanii. We Francji doszło do czwartej tragedii, związanej z pozostawieniem dziecka w rozgrzanym samochodzie. Ostatnią ofiarą jest 18-miesięczne dziecko, które zmarło w Marsylii. Wcześniej zginęli dwaj bracia w Carpentras oraz 3-letni chłopiec na przedmieściach Paryża. Fala upałów, która przetacza się przez Europę, sprawia, że temperatura w zamkniętych autach szybko osiąga śmiertelne wartości. Wczoraj w Pekinie doszło do nietypowego zdarzenia. Mały samolot uderzył w najwyższy budynek miasta, CITIC Tower. Na szczęście nie ma informacji o ofiarach. Chińskie władze nie wydały jeszcze oficjalnego komunikatu, a na miejscu pracują służby ratunkowe. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i filmy z miejsca zdarzenia.
0: Łukasz Skrocki, nowy marszałek Greenpointu, zwrócił uwagę na rosnącą obecność młodego pokolenia w życiu polonijnym. Podczas uroczystości szarfowania w Nowym Jorku wśród ponad 270 gości dominowali 30- i 40-latkowie oraz młode rodziny. Skrocki podkreśla, że młodzi ludzie są kluczowi dla przyszłości Polonii i planuje organizację dużego polonijnego festynu w 2027 roku, by zintegrować społeczność.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Chojny uratowali życie 67-letniego mieszkańca Grzybna. Mundurowi, po zgłoszeniu od zaniepokojonych sąsiadów, zdecydowali się na siłowe wejście do mieszkania, gdzie znaleźli nieprzytomnego mężczyznę. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, mężczyzna został przewieziony do szpitala i otrzymał niezbędną pomoc medyczną. Na autostradzie A1 w rejonie węzła Kamieńsk doszło do niebezpiecznego incydentu. 51-letnia kobieta, kierująca Toyotą, jechała pod prąd pasem awaryjnym po pomyłce nawigacji. Sytuację zauważyli pracownicy transportu medycznego, którzy zatrzymali kobietę i wezwali policję. Funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy i skierowali sprawę do sądu. Policja apeluje do kierowców o ostrożność na drogach, szczególnie w okresie wakacyjnym.
0: Policjanci z ŻOR, wspierani przez funkcjonariuszy z Katowic i Radomia, zlikwidowali laboratorium metamfetaminy w Jastrzębiu-Zdroju. Zatrzymano 6 obywateli Czech i zabezpieczono około 2 kg substancji do produkcji narkotyków. 4 mężczyzn trafiło do tymczasowego aresztu, a sprawa jest rozwojowa. Na miejscu znaleziono również skradzione rośliny i przedmioty przypominające broń. Policjanci z Radzynia Podlaskiego ustalili tożsamość 19-letniego kierowcy, który 3 czerwca dopuścił się niebezpiecznych manewrów na ulicy Ostrowieckiej. Młody mieszkaniec gminy Wochyń, posiadający prawo jazdy od stycznia, został ukarany mandatem w wysokości 2550 zł oraz 31 punktem karnym. Kierowca wyprzedzał na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych, łamiąc przepisy ruchu drogowego. Policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów, podkreślając znaczenie monitoringu w ściganiu wykroczeń.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Limonka, znana jako orzeźwiający dodatek do napojów, zyskuje popularność w domowej pielęgnacji skóry. Dzięki wysokiej zawartości witaminy C i przeciwutleniaczy, maseczki z limonki mogą rozświetlić cerę i pomóc w walce z zaskórnikami. Wystarczy połączyć sok z limonki z miodem lub jogurtem, by uzyskać naturalny kosmetyk. Pamiętajmy jednak, aby unikać stosowania cytrusowych maseczek przed ekspozycją na słońce.
2: Barany, lwy i skorpiony to znaki zodiaku, które niechętnie przyznają się do porażki. Dla barana przegrana to cios w ambicje, a lew traktuje rację jako element swojego wizerunku. Skorpion z kolei nie zapomina i cierpliwie zbiera argumenty, by udowodnić swoją rację. Mimo nieustępliwości te znaki są również konsekwentne i ambitne, co może być ich atutem, jeśli nauczą się elastyczności w relacjach.
0: Polskę nawiedzają ekstremalne upały, które mogą przekroczyć 40 stopni Celsjusza. W takich warunkach wzrasta ryzyko pożarów, szczególnie związanych z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu elektronicznego. Specjaliści ostrzegają przed pozostawianiem ładowarek w gniazdkach na dłużej oraz ładowaniem telefonów pod poduszką. Warto zachować ostrożność i dbać o odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzeń. Rekordowa fala upałów dotarła do Polski, a synoptycy przewidują temperatury sięgające nawet 40 stopni Celsjusza. Premier Donald Tusk, mimo ekstremalnych warunków, wybrał się na poranne bieganie, po którym zaapelował do Polaków o unikanie słońca. Szczególną uwagę zwrócił na bezpieczeństwo dzieci i seniorów. Lekarze przypominają, by ograniczać wysiłek fizyczny i regularnie nawadniać organizm.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, został przyłapany na targu podczas zakupów. Polityk, znany z zamiłowania do ogrodnictwa, powiększył swoją kolekcję o sadzonki pomidorów. Mimo odpowiedzialnych funkcji rządowych, Kowal znajduje czas na pielęgnację swojego ogrodu, traktując to jako formę relaksu. Nawet na bazarze prezentował się elegancko, co podkreśla jego dbałość o wizerunek.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 23 stopnie. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 1 metr na sekundę. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 24 stopnie. Wiatr północny osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Brytyjska tiktokerka Brooke George znalazła się w poważnych tarapatach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie oskarżono ją o zamordowanie partnera. Twierdzi, że działała w samoobronie, ale surowe prawo Emiratów nie zna litości. Internauci spekulują, czy to nie była przypadkiem pułapka, a organizacje praw człowieka biją na alarm, wskazując na naruszenia podczas przesłuchań. Czyżby luksusowy Dubaj okazał się miejscem, gdzie marzenia zamieniają się w koszmary?
3: Marta Paszkin, znana z programu Rolnik szuka żony, zaskoczyła fanów niepokojącym nagraniem na Instagramie, gdzie wspominała o wbijaniu noża w plecy. Czyżby to subtelna aluzja do jej byłego partnera? Mimo dramatycznych słów celebrytka podkreśla, że udało się jej zbudować dobre relacje z ojcem córki Stefanii. A Paweł Bodzianny, obecny mąż Marty, w tym czasie postanowił zniknąć z kadru, by nie przeszkadzać w tej rodzinnej sielance. Gratulacje dla wszystkich za tę emocjonalną jazdę bez trzymanki.
2: Anita Werner i Michał Kołodziejczyk znów rozgrzali internet. Tym razem nie tylko dzięki bieganiu w upale, ale i dzięki zaskakującemu opisowi. Michał po spotkaniu z Anitą przed biegiem stwierdził, że wyglądała na szczęśliwą, ponieważ każde z nich ruszało w inną stronę. Oczywiście chodziło tylko o trasę treningową, ale internauci mieli niezły ubaw. Anita z humorem skomentowała wyzwanie partnera, pokazując, że dystans i żarty to ich specjalność. Mikołaj Bagiński po tanecznym sukcesie postanowił podbić internet swoim nowym formatem Farma Bagiego. Pierwszy odcinek zniknął z sieci szybciej niż można powiedzieć kontrowersje, ale po negocjacjach z telewizyjnym gigantem projekt wraca na YouTube. Wygląda na to, że Bagiński znalazł sposób, by jego farma nie tylko przetrwała, ale i rozkwitła. Ciekawe, co na to Edward Miszczak.
1: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Oceana, niemiecka gwiazda, która kiedyś podbiła serca Polaków hitami takimi jak Cry, Cry i Endless Summer, wciąż nie daje o sobie zapomnieć. Choć od lat nie nagrała nowego albumu, to nie próżnuje. Pojawia się w niemieckich serialach i koncertuje w Polsce. Niedawno wystąpiła na Śląsku, przypominając, że stare przeboje wciąż mają moc. A kto wie, może jeszcze zaskoczy nas czymś nowym. Olga Szomańska, niegdyś gwiazda oratoriów Piotra Rubika, postanowiła podzielić się swoimi wspomnieniami z czasów współpracy z kompozytorem. Wokalistka wyraziła rozczarowanie, jak relacje w tym muzycznym środowisku się zmieniły, sugerując, że Rubik bardziej dbał o swój PR niż o współpracowników. Na te słowa szybko zareagowała Agata Rubik, żona kompozytora, przypominając Oldze, że nic nie jest czarno-białe. Cóż, wygląda na to, że nawet po latach emocje wciąż są gorące, a barykady wciąż stoją. Dorota R. i Emil S., dawniej znani jako para celebrytów, teraz mogą stać się bohaterami finansowego dramatu. Ich filmowe marzenia kosztowały inwestorów aż 45 milionów złotych, a teraz sąd ma zdecydować, czy będą musieli oddać te pieniądze. Syndyk Marek Malecha stara się odzyskać choć część z tej kosmicznej kwoty, ale nie ma co liczyć na pełny zwrot. Cóż, nie każdy film kończy się szczęśliwym zakończeniem.
3: Justyna Steczkowska, nasza nieustraszona diwa, znów zaskoczyła przechodniów. Tym razem to nie jej muzyka, a wiatr postanowił ujawnić, co kryje pod eleganckim płaszczykiem. W letniej sukience i na obcasach wyższych niż niejedna góra walczyła z pogodą, ale to wiatr okazał się zwycięzcą, odsłaniając jej bieliznę. Na szczęście Justyna nie zapomniała o niej tego dnia, a cała sytuacja zakończyła się w luksusowym Mercedesie, gdzie mogła odetchnąć jak prawdziwa gwiazda.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Antonio Banderas, znany z ekranów kinowych, teraz błyszczy na liście podejrzanych o kryptoreklamę w mediach społecznościowych. Hiszpańskie media donoszą, że aktorowi grozi kara nawet 1,5 miliona euro za nieprawidłowe oznaczanie współprac reklamowych. W tej samej sytuacji znaleźli się również piosenkarz David Bustamante i piłkarka Alexia Putellas. Wygląda na to, że gwiazdy muszą teraz nie tylko dbać o swój wizerunek, ale i o poprawne oznaczenia postów. Grażyna Barszczewska, niekwestionowana królowa polskiej sceny, wciąż zachwyca publiczność swoją niezrównaną klasą i energią, mimo że zbliża się do 80. Jej rola w karierze Nikodema Dyzmy z 1980 roku uczyniła ją ikoną, a jej uroda i talent nie przestają przyciągać uwagi. Na festiwalu Dwa Teatry znów oczarowała wszystkich, udowadniając, że czas dla niej stanął w miejscu. Kto by pomyślał, że można starzeć się z taką gracją i wdziękiem?
3: Na festiwalu Tons of Rock w Oslo polski zespół Behemoth zagrał koncert, a jego lider, Adam Darski, miał niespodziewane spotkanie z Keanu Reevesem. Okazuje się, że hollywoodzki gwiazdor, znany z Matrixa i Johna Wicka, przybył do Norwegii jako basista zespołu Dogstar. Nergal nie omieszkał pochwalić się zdjęciem z aktorem, dodając, że Reeves to prawdziwy dżentelmen. Fani w sieci oszaleli na punkcie tej niecodziennej mieszanki świata ciężkiej muzyki i kina.
2: Czy można sobie wyobrazić bardziej przypadkową karierę niż ta Slasha? Chłopak, który wziął gitarę do ręki, by zaimponować dziewczynie, a skończył jako legenda rocka. Bez wielkich planów, bez strategii marketingowej, po prostu z instynktem i pasją, która zamieniła się w globalny fenomen. Guns N' Roses, zespół, który miał być tylko chwilowym hałasem, stał się ikoną, a Slash z nieodłącznym cylindrem wciąż przypomina, że czasem wystarczy impuls, by zmienić świat.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 23 stopnie. Natomiast w Toruniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Katowicach powietrze jest dobre, a w Toruniu umiarkowane.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie trwa niezwykły projekt Wirtualna Podróż, który pozwala mieszkańcom i turystom przenieść się do przedwojennej stolicy. Dzięki panoramicznym filmom 360 stopni można porównać współczesny krajobraz z tym sprzed 100 lat. Twórcy planują stworzenie około 50 historycznych punktów, które zamienią miasto w cyfrowe muzeum na świeżym powietrzu. Projekt rozwija się technologicznie, a jego realizacja wymaga wsparcia zewnętrznych partnerów.
2: W rejonie Wadowic trwa zmasowana akcja poszukiwawcza po ataku na 48-letniego mężczyznę w Łękawicy. Napastnik ukrywa się w okolicznych lasach, a policja używa dronów i śmigłowca do jego namierzenia. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala i był przytomny podczas transportu. Służby apelują o ostrożność i zapewniają, że priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców.
1: Rekordowe upały zmusiły organizatorów wielu imprez w Polsce do ich odwołania. W Krakowie nie odbędzie się parada zabytkowych tramwajów, a w Kłodzku odwołano wszystkie wydarzenia weekendowe. Podobne decyzje podjęto w Wągrowcu, Elblągu i Kaliszu, gdzie zrezygnowano z planowanych atrakcji. Tymczasem Wrocław kontynuuje obchody Święta Wrocławia, ale z dodatkowymi środkami bezpieczeństwa. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty z zaleceniami, by unikać słońca i dbać o nawodnienie.
2: Z kompleksu basenowego przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu ewakuowano prawie 900 osób z powodu zadymienia. Przyczyną była awaria instalacji elektrycznej w piecu Halodarium. Straż pożarna szybko zareagowała, a gościom rozdano koce termiczne. Aquapark pozostanie zamknięty do godziny 12, a władze obiektu zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Dolnym Śląsku doszło do dramatycznej sytuacji, gdy starszy mężczyzna po udarze przez 90 minut leżał w rowie przy drodze krajowej numer 94. Setki osób minęły go obojętnie, aż w końcu jeden kierowca zatrzymał się, zaniepokojony widokiem porzuconego roweru. Dzięki jego reakcji mężczyzna trafił do szpitala, gdzie zdiagnozowano udar. Policja podkreśla, jak ważna jest czujność i empatia w takich sytuacjach. Wakacyjna trasa Beauty pod hasłem hashtag Sephora Summer Vibes on Tour ruszyła pełną parą. Po udanym starcie w Warszawie, gdzie tłumy mieszkańców uczestniczyły w wydarzeniach na bulwarze Smitha Pattona, akcja przenosi się do Krakowa. Od 31 lipca do 2 sierpnia barka Nasza Rzeka zacumuje przy bulwarze Czerwieńskim, oferując uczestnikom mnóstwo atrakcji i inspiracji kosmetycznych. Dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna jest również internetowa gra z imponującą pulą nagród. Osoby urodzone w grudniu mają większe szanse na długowieczność. Badania wskazują, że rzadziej cierpią na choroby serca, choć częściej zmagają się z astmą. Eksperci podkreślają, że miesiąc narodzin może wpływać na zdrowie i długość życia. Grudniowe urodziny mogą być więc przepisem na dłuższe życie.
2: Policja zatrzymała dwie osoby podejrzane o oszustwa inwestycyjne na kwotę ponad 4 miliony złotych. Matka i syn zostali ujęci w Lublinie, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 6 miesięcy. Sprawa wyszła na jaw po zgłoszeniu mieszkańca Piły, który stracił 750 tysięcy złotych na fałszywych kryptowalutach. Policja apeluje o ostrożność przy inwestycjach internetowych, gdyż tylko w tym roku zgłoszono już 179 podobnych przypadków.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Storczyki są szczególnie wrażliwe na letnie upały, które mogą prowadzić do żółknięcia liści i gubienia pąków. Specjaliści zalecają użycie aloesu, który pomaga w nawadnianiu i odżywianiu roślin. Dzięki temu prostemu zabiegowi storczyki mogą odzyskać bujne kwitnienie i jędrne liście mimo wysokich temperatur.
2: Minister edukacji Barbara Nowacka uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Dałowie. Podziękowała nauczycielom za ich pracę i podkreśliła, że szkoła nie potrzebuje rewolucji, a stabilnych zmian. Nowy rok szkolny przyniesie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach oraz obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. Minister odniosła się też do kwestii nagradzania uczniów, podkreślając, że ambicja powinna być doceniana i nagradzana. Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, podzielił się w mediach społecznościowych radosnym momentem z życia prywatnego. Jego młodszy syn, Antek, zakończył rok szkolny ze świadectwem z czerwonym paskiem, co wywołało ogromną dumę u ojca. Nawrocki złożył także życzenia wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom na nadchodzące wakacje. Internauci szybko zareagowali, gratulując Antkowi i życząc rodzinie udanego odpoczynku.
1: Jolanta Kwaśniewska była pierwsza dama. Wciąż uznawana jest za ikonę stylu. Jej obecne stylizacje łączą nowoczesność z elegancją, daleką od nudy i sztywnego protokołu. Stawia na unikalne akcesoria, takie jak wyraziste okulary i oryginalna biżuteria oraz nowoczesne garnitury. Podstawą jej garderoby są wysokiej jakości kroje i stonowane barwy, które uzupełnia wyrazistymi kolorami lub wzorzystymi elementami.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Wenezueli po dwóch silnych trzęsieniach ziemi liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 580. 99, a rannych jest 2980 osób. Ponad 50 tysięcy osób wciąż uznaje się za zaginione. Ratownicy przeszukują gruzy, jednak akcję utrudnia brak ciężkiego sprzętu. Władze apelują o pomoc i zapowiadają utworzenie Funduszu Odbudowy.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 24 stopnie we Wrocławiu, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 26 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polski Związek Piłki Nożnej zmienił godzinę meczu o Super Puchar Polski. Lech Poznań zmierzy się z Górnikiem Zabrze 16 lipca o 19, a nie jak wcześniej planowano o 20:45. Spotkanie odbędzie się na stadionie Lecha w Poznaniu. To ważny mecz, bo otwiera nowy sezon piłkarski w Polsce. Reprezentacja Hiszpanii, jeden z faworytów mundialu, zaskoczyła remisem z Republiką Zielonego Przylądka, ale szybko odzyskała formę, wygrywając z Arabią Saudyjską. Przed nimi kluczowy mecz z Urugwajem, który może zdecydować o awansie. Lamine Yamal, młoda gwiazda Barcelony, porównywany do Leo Messiego, ma być kluczowym graczem w tym starciu. Jorge Felix z Piasta Gliwice podkreśla, że Hiszpania musi zachować chłodną głowę i wykorzystać presję rywali, by zapewnić sobie awans. Na mundialu czeka nas emocjonujące starcie Kyliana Mbappe i Erlinga Haalanda, którzy walczą o tytuł Króla Strzelców. Obaj mają już po 4 gole, a ich drużyny awansowały do fazy pucharowej. Haaland, mimo świetnej formy, zaskoczył pesymistyczną opinią o szansach Norwegii w meczu z Francją. Tymczasem Mbappe, kapitan Francji, świętował swój setny mecz w reprezentacji, zdobywając 2 gole. Reprezentacja Holandii po remisie z Japonią pokazała swoją siłę, rozbijając Szwecję na mundialu. Kluczowymi postaciami w ataku są Cody Gakpo i Brian Brobey, którzy błyszczą formą. Przed Holendrami teraz mecz z Tunezją, który może być kluczowy dla ich dalszych losów w turnieju. Czy pomarańczowi utrzymają swoją intensywność gry i sięgną po kolejne zwycięstwo?
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu zmiany w terminarzu rozgrywek żużlowych z powodu upałów. W PGE Ekstralidze mecz Stelmet Falubas Zielona Góra z Orlen Oil Motor Lublin odbędzie się w niedzielę o 19:00, a GZ Stal Gorzów z Fogo Unia Leszno o 21:00. W Metalka z drugiej Ekstralidze spotkanie Moonfin Malesa Ostrów Wielkopolski z Polonią Piła rozpocznie się o 17:30. Ostatni mecz 10. kolejki tej ligi, Hunters PSŻ Poznań z Abramczyk Polonia Bydgoszcz, odbędzie się 19 lipca o 19:00, co zbiegnie się z finałem piłkarskich Mistrzostw Świata. Iga Świątek rozpoczyna walkę o obronę tytułu na Wimbledonie, mierząc się z ogromną presją i słabą formą. Na jej drodze mogą stanąć takie rywalki jak Karolina Pliskowa czy powracająca Serena Williams. Polka ryzykuje utratę 2000 punktów rankingowych, co może skutkować spadkiem w rankingu WTA. Czy uda jej się przełamać klątwę Wimbledonu i utrzymać pozycję?
2: Podczas Mistrzostw Świata 2026 Francja pewnie pokonała Norwegię 4-1, a bohaterem meczu został Ousmane Dembele, zdobywając hat-tricka. Senegal odniósł rekordowe zwycięstwo, rozbijając Irak 5-0, jednak wciąż musi czekać na ostateczne rozstrzygnięcia, by być pewnym awansu. Francuzi dominowali na boisku, a Dembele błyszczał skutecznością. Tymczasem Senegalczycy perfekcyjnie wykorzystali grę w przewadze, osiągając najwyższe w historii zwycięstwo afrykańskiej drużyny na Mistrzostwach Świata. Kamil Grosicki, znany piłkarz Pogoni Szczecin, w nowym dokumencie opowiedział o swojej walce z uzależnieniem od hazardu. Skrzydłowy przyznał, że nałóg przez lata wpływał na jego życie zawodowe i prywatne, ale teraz uważa go za zamknięty rozdział. Grosicki podkreśla, że hazard przestał go interesować, a symboliczne zakończenie tej trudnej historii upamiętnia tatuaż z datą 30 czerwca 2019 roku. W trudnych chwilach wspierała go żona, Dominika Grosicka, co pomogło mu pokonać uzależnienie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas meczu Kolumbii na Mistrzostwach Świata w 2026 roku kamery uchwyciły młodą fankę, której wyraz twarzy szybko stał się internetowym hitem. Okazało się, że to Miranda Yepes, córka legendarnego piłkarza Mario Yepesa. Miranda, popularna influencerka, z humorem odniosła się do swojej nowej sławy w mediach społecznościowych. Jej zdjęcia z wydarzenia obiegły świat, a sama Yepes podkreśliła, że jej skupiona mina wynikała z koncentracji na meczu. Zmarła Beata Andrzejczuk-Dudzińska, utytułowana mistrzyni Polski w szachach błyskawicznych. Szachistka odeszła niespodziewanie w wieku 38 lat, zaledwie 3 dni po swoich urodzinach. Dokładne przyczyny śmierci pozostają nieznane, a odpowiedzi ma przynieść zaplanowana sekcja zwłok. Środowisko sportowe pogrążyło się w żałobie po stracie tej wybitnej zawodniczki. Reprezentacja Polski siatkarzy odniosła 4. zwycięstwo w tegorocznej Lidze Narodów, pokonując Turcję 3-2. Po zaciętym meczu w Gliwicach biało-czerwoni są coraz bliżej awansu do turnieju finałowego. Aleksander Śliwka zdobył 20 punktów, stając się liderem zespołu. W sobotę Polacy zmierzą się z Niemcami.
2: Michał Dębek, były tenisista, i Agata Bachanek, dziennikarka TVP, wzięli ślub w Sopocie. Para podzieliła się radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z uroczystości. Ślub odbył się tuż przed rozpoczęciem Wimbledonu, a nowożeńcy będą teraz wspólnie śledzić zmagania tenisistów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wimbledon 2026 startuje już w poniedziałek, 29 czerwca. W turnieju zobaczymy 6 Polaków, w tym rozstawione Igę Świątek i Maję Chwalińską. W poniedziałek na kortach pojawią się Maja Chwalińska, Magda Linet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz. We wtorek do gry przystąpią Iga Świątek i Kamil Majchrzak.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Warszawie odczujemy temperaturę 26 stopni i wiatr południowy o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Bydgoszczy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 27 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące powroty po wakacjach. W nowych odcinkach widzowie będą świadkami intrygującego spotkania Kamy i Elżbiety Domańskiej. Obie panie zasiądą do wspólnej kolacji, ale nie wiadomo, jakie zamiary kryją się za tym spotkaniem. Elżbieta, pewna siebie i zadziorna, nie zamierza odpuścić i ma kolejny plan na zdobycie Marcina. W małżeństwie Kamy i Marcina nadal pojawiają się wzloty i upadki, co Domańska sprytnie wykorzystuje. W nowych odcinkach Elżbieta złoży Marcinowi śmiałą propozycję, oferując mu 1 000 000 złotych. Czy Chodakowski ulegnie pokusie? Jesień zapowiada się pełna napięcia i niespodzianek.
2: W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20:15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowych. Twórcy nie zdradzają szczegółów. Ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W najnowszym 962 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 28 czerwca, emocje sięgną zenitu. Cennet, zdeterminowana, by rozdzielić swojego syna Poiraza i jego żonę Nanę, posunie się do dramatycznej mistyfikacji. Udając ciężką chorobę, będzie próbowała wymusić na synu rozwód. Poiraz znajdzie się w trudnej sytuacji, rozdarty między miłością do żony, a rzekomym ostatnim życzeniem matki. Czy zdoła przejrzeć jej grę, zanim będzie za późno? Nana również stanie przed trudnym wyborem. Czy odejść, by ratować zdrowie teściowej? Odcinek pełen napięcia i emocji już w tę niedzielę o 16:05 na TVP1. Wszystkie odcinki można także obejrzeć online w serwisie TVP VOD. Serial M jak miłość wzbudził ostatnio spore emocje. Olga Cybińska, odgrywająca rolę Lenki z Duńskiej, opublikowała wpis, który zaniepokoił fanów. Aktorka podziękowała za sezon i zapowiedziała powrót we wrześniu, co niektórzy odebrali jako pożegnanie. Na szczęście Lenka nie znika z serialu. Cybińska zakończyła jedynie zdjęcia przed wakacyjną przerwą. Po jesiennym wznowieniu emisji Lenka nadal będzie częścią rodziny z Duńskiej. Fani mogą odetchnąć z ulgą, bo ich ulubiona bohaterka pozostaje na ekranie. Serial Barwy Szczęścia znów wzbudza emocje wśród fanów. Dominika i Sebastian, ulubiona para widzów, zaskoczyli wszystkich nowym zdjęciem z planu, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Choć fotografia uspokoiła nieco fanów, to pytania o przyszłość tej pary wciąż pozostają. W nadchodzącym sezonie ich związek może stanąć przed kolejnymi wyzwaniami, zwłaszcza z powodu Renaty, która zmaga się z uzależnieniem. Renata, dawna przyjaciółka Dominiki, po wyjściu z odwyku odkryła, że Dominika zainwestowała w lokal Feel Good. Ta decyzja może wpłynąć na ich przyjaźń i relacje z Sebastianem. Czy miłość Dominiki i Sebastiana przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
1: W 322 odcinku serialu Ci Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 25 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 29 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki ujawnił dramatyczne kulisy jednego z wydarzeń podczas swojej kampanii wyborczej. W maju ubiegłego roku, podczas przejazdu autokarem, nagle stracił przytomność i kompulsywnie wymiotował. Współpracownicy obawiali się o jego życie, a sam prezydent przyznaje, że to jedno z najbardziej wstrząsających doświadczeń jego kariery. Mimo ostrzeżeń służb o możliwym zagrożeniu, Nawrocki nie zmienił swojego podejścia do spotkań z wyborcami. Rząd koalicyjny Donalda Tuska zmaga się z poważnym kryzysem wizerunkowym w związku z aferami w ochronie zdrowia. Ujawniono przypadki przyjmowania polityków Koalicji Obywatelskiej poza kolejnością, co wywołało oburzenie społeczne. Dodatkowo niespełnione obietnice wyborcze i blokady legislacyjne ze strony prezydenta Karola Nawrockiego pogłębiają problemy rządu. Eksperci wskazują, że sytuacja może wpłynąć na przyszłe wybory, choć silna polaryzacja polityczna może utrzymać wyborców przy obecnej władzy.
3: Marek Karabuła został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu PGZ SA. Decyzję podjęła Rada Nadzorcza, a nowy wiceprezes obejmie swoje obowiązki od 1 lipca. Nominacja wymagała pozytywnej opinii ministra aktywów państwowych i ministra obrony narodowej.
2: W Jastrzębiu-Zdroju doszło do ataku nożownika w szpitalu. 19-letni mężczyzna zaatakował 4 osoby, w tym 2 pacjentki, lekarza i pielęgniarkę. Jedna z pacjentek jest w stanie ciężkim po operacji. Napastnik został zatrzymany przez policję i był pod wpływem narkotyków. O jego dalszym losie zdecyduje prokuratura i sąd.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wakacyjna trasa beauty pod hasłem hashtag Sephora Summer Vibes on Tour ruszyła pełną parą. Po udanym starcie w Warszawie, gdzie tłumy mieszkańców uczestniczyły w wydarzeniach na bulwarze Smitha Pattona, akcja przenosi się do Krakowa. Od 31 lipca do 2 sierpnia barka Nasza Rzeka zacumuje przy bulwarze Czerwieńskim, oferując uczestnikom mnóstwo atrakcji i inspiracji kosmetycznych. Dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna jest również internetowa gra z imponującą pulą nagród. Kurz na meblach to problem, z którym zmaga się wielu z nas. Okazuje się, że prosty sposób może pomóc w jego zwalczaniu. Wystarczy zmieszać kilka kropli gliceryny z wodą i spryskać meble, aby kurz osiadał wolniej. Dzięki temu powierzchnie pozostaną czyste przez długie tygodnie. Osoby urodzone w grudniu mają większe szanse na długowieczność. Badania wskazują, że rzadziej cierpią na choroby serca, choć częściej zmagają się z astmą. Eksperci podkreślają, że miesiąc narodzin może wpływać na zdrowie i długość życia. Grudniowe urodziny mogą być więc przepisem na dłuższe życie. Podczas letnich upałów kluczowe jest, by nie podlewać roślin w środku dnia, zwłaszcza między 11 a 17, gdy słońce grzeje najmocniej. Woda szybko paruje, nie docierając do korzeni, a krople na liściach mogą powodować poparzenia. Najlepiej podlewać wcześnie rano, przed godziną 9 lub wieczorem po ustąpieniu upałów. Dzięki temu rośliny będą lepiej nawodnione i zdrowsze.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Imię Carmen zyskuje na popularności w Polsce. Choć wciąż jest rzadko spotykane, coraz więcej rodziców docenia jego międzynarodowy charakter i eleganckie brzmienie. Carmen kojarzy się z hiszpańskim temperamentem, słońcem i flamenco, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla bardziej popularnych imion. To propozycja dla tych, którzy szukają oryginalności, ale nie chcą rezygnować z łatwości wymowy.
2: Storczyki są szczególnie wrażliwe na letnie upały, które mogą prowadzić do żółknięcia liści i gubienia pąków. Specjaliści zalecają użycie aloesu, który pomaga w nawadnianiu i odżywianiu roślin. Dzięki temu prostemu zabiegowi storczyki mogą odzyskać bujne kwitnienie i jędrne liście mimo wysokich temperatur.
3: Minister edukacji Barbara Nowacka uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Dałowie. Podziękowała nauczycielom za ich pracę i podkreśliła, że szkoła nie potrzebuje rewolucji, a stabilnych zmian. Nowy rok szkolny przyniesie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach oraz obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. Minister odniosła się też do kwestii nagradzania uczniów, podkreślając, że ambicja powinna być doceniana i nagradzana. Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, podzielił się w mediach społecznościowych radosnym momentem z życia prywatnego. Jego młodszy syn, Antek, zakończył rok szkolny ze świadectwem z czerwonym paskiem, co wywołało ogromną dumę u ojca. Nawrocki złożył także życzenia wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom na nadchodzące wakacje. Internauci szybko zareagowali, gratulując Antkowi i życząc rodzinie udanego odpoczynku.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Posłanka Aleksandra Leo poinformowała o śmierci swojej ukochanej babci Krystyny. W trudnych chwilach może liczyć na wsparcie wielu osób, w tym dziennikarki Hany Lis. Internauci również wyrażają swoje współczucie, dzieląc się własnymi doświadczeniami związanymi ze stratą bliskich. Leo, posłanka klubu parlamentarnego Centrum, jest znana z działalności w mediach i polityce.
2: Jolanta Kwaśniewska była pierwsza dama. Wciąż uznawana jest za ikonę stylu. Jej obecne stylizacje łączą nowoczesność z elegancją, daleką od nudy i sztywnego protokołu. Stawia na unikalne akcesoria, takie jak wyraziste okulary i oryginalna biżuteria oraz nowoczesne garnitury. Podstawą jej garderoby są wysokiej jakości kroje i stonowane barwy, które uzupełnia wyrazistymi kolorami lub wzorzystymi elementami.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 23 stopnie. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Artur Rojek, dawny lider Mysłowic, ujawnia gorzką prawdę o muzycznym biznesie lat 90. Okazuje się, że młodzi artyści podpisywali kontrakty w ciemno, myśląc, że złapali Pana Boga za nogi. Niestety, zamiast złotej ery, wielu z nich skończyło z pustymi kieszeniami. Rojek podkreśla, że problemem nie były same umowy, ale brak przygotowania do twardego świata show biznesu.
2: Dominika Serowska, znana z programu Królowa Przetrwania, znowu zaskakuje. Tym razem nie tylko zaokrąglonym brzuszkiem, ale i odwagą, prezentując się w skąpym bikini na Instagramie. W 40-stopniowym upale, zamiast narzekać, przyszła mama cieszy się życiem, pokazując, że ciąża to dla niej czas pełen blasku. Aż trudno uwierzyć, że ktoś może tak promienieć w takim żarze. Jakub i Dawid, internetowi celebryci, po 9 latach walki w końcu usłyszeli magiczne słowa. Wasze małżeństwo jest uznane w Polsce. Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował, że ich zagraniczny akt małżeństwa musi być przepisany w kraju. Para, znana z działań na rzecz społeczności LGBTQ+, nie kryje wzruszenia i ogłasza powstanie filmu dokumentalnego o swojej historii. Cóż, kto by pomyślał, że miłość może być tak skomplikowana?
1: Jill Smokler, założycielka Scary Mommy, odeszła 22 czerwca po długiej walce z glejakiem. Jej śmierć wstrząsnęła społecznością, którą zbudowała, mówiąc głośno to, czego inne matki nie odważyły się powiedzieć. Smokler, znana z humoru i autentyczności, pozostawiła po sobie dzieci, książki i odważny głos, który zmienił oblicze macierzyństwa. Jej spuścizna to przypomnienie, że rodzicielstwo to nie tylko słodkie chwile, ale i chaos, który można przyjąć z uśmiechem.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: W Polsce rozpoczęły się wakacje, a media społecznościowe pękają od zdjęć i wpisów dumnych rodziców. Gwiazdy prześcigają się w chwaleniu sukcesów swoich pociech, jakby czerwone paski były nową walutą. Syn Krzysztofa Rutkowskiego, córka Dariusza Michalczewskiego i syn prezydenta Karola Nawrockiego z wyróżnieniami. A Małgorzata Tomaszewska przypomina, że w życiu liczy się coś więcej niż oceny. Aneta Zając świętuje podwójnie, a Agnieszka Kaczorowska cieszy się pierwszym świadectwem córki. Teraz czas na zasłużony odpoczynek, bo przecież po miesiącach nauki wszyscy zasługują na chwilę wytchnienia.
1: Vicky Gabor wraca na scenę po burzliwym okresie w swoim życiu osobistym. Młoda gwiazda wystąpi w Radomiu w ramach trasy Lato z Radiem i Telewizją Polską. W wywiadzie dla Pytania na Śniadanie podkreśliła, że przerwa od mediów była jej niezbędna, a wsparcie jej partnera, Giovanniego Trojanka, było nieocenione. Choć media spekulują o jej życiu prywatnym, Vicky pozostaje nieugięta i skupia się na muzyce. Marzena Kipiel-Sztuka, niezapomniana Halinka z Świata według Kiepskich, odeszła w wieku 58 lat, pozostawiając za sobą nie tylko śmiech, ale i pasmo życiowych dramatów. Choć na ekranie bawiła miliony, jej życie prywatne przypominało telenowelę pełną tragedii i niepowodzeń. Teraz jej siostra Dorota planuje wydać książkę, która ma ujawnić nieznane dotąd fakty z życia artystki. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci Halinka nie zazna spokoju. Kto by pomyślał, że japońska klapa z lat 80. stanie się fundamentem skandynawskiej rewolucji muzycznej? Efekt gitarowy Boss HM2, początkowo wyśmiewany i porzucany w Lombardach, został odkryty przez szwedzkich nastolatków, którzy ustawili wszystkie gałki na maksimum, tworząc brzmienie piły łańcuchowej. To przypadkowe odkrycie zdefiniowało death metal i uczyniło z taniej kostki poszukiwany skarb. Po latach presji fanów, firma Boss w 2021 roku wznowiła produkcję, dodając jeszcze więcej mocy do tego legendarnego brzmienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Ach, Hotel California. Utwór, który od dekad nie daje spokoju fanom teorii spiskowych. The Eagles stworzyli piosenkę, która miała być brutalnym rozliczeniem z amerykańskim snem i zepsutym światem muzycznego biznesu lat 70. Don Felder, gitarzysta zespołu, musiał odtworzyć słynną solówkę przez telefon, bo zapomniał, co zagrał na demówce. A co z satanistycznymi mitami i rzekomymi ukrytymi wiadomościami? Cóż, muzycy nazywają to kompletną fantazją. Nawet po niemal 50 latach Hotel California wciąż budzi emocje i generuje miliony dolarów, co pokazuje, że niektóre legendy nigdy nie umierają.
2: Janik Gers, gitarzysta Iron Maiden, to prawdziwy twardziel z Hartlepool, który zamiast w luksusie dorastał w surowych warunkach robotniczego miasta. Jego ojciec, Bolesław Gers, polski oficer marynarki, po wojnie zamienił mundur na kombinezon stoczniowca, ucząc syna dyscypliny i ciężkiej pracy. Janik, zamiast kolekcjonować drogie gadżety, wciąż gra na gitarze, na którą sam zarobił jako nastolatek. Mimo że nie mówi płynnie po polsku, jego serce bije w rytmie polskich korzeni, co czuć na koncertach w Polsce, gdzie zawsze podkreśla swoje pochodzenie.
1: 1965 roku w duńskim klubie w Aarhus doszło do bójki, która mogła zakończyć karierę zespołu The Who, ale zamiast tego stała się fundamentem ich legendy. Roger Daltrey, zirytowany narkotykowymi ekscesami kolegów, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i jednym ciosem powalił Pete'a Townshenda. W rezultacie Daltrey został wyrzucony z zespołu, ale po krótkim bezrobociu wrócił, zgadzając się na nowe zasady. Dzięki tej burzliwej historii The Who przekształciło się w ikonę rocka, a ich muzyka zyskała nową, buntowniczą energię.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 23 stopnie. Natomiast w Toruniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Katowicach oceniane jest jako dobre, a w Toruniu jako umiarkowane.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Młody Francuz, który wtargnął do tunelu warszawskiego metra, spędzi 3 miesiące w areszcie. Sąd podjął tę decyzję, a prokuratura potwierdziła, że mężczyzna odpowie za próbę zamachu na infrastrukturę. Incydent spowodował chaos w komunikacji miejskiej, a metro musiało wstrzymać kursowanie na części trasy. Śledztwo trwa, ale szczegóły nie są ujawniane.
2: Wakacyjne loty z Warszawy mogą zostać przeniesione do Radomia. Lotnisko Chopina zmaga się z nadmiarem pasażerów, co skłoniło biuro podróży Annex Tour do negocjacji w sprawie zmiany miejsca wylotu. Polskie porty lotnicze rozważają uruchomienie autokarów z Warszawy do Radomia, by ułatwić podróż pasażerom. Decyzja może zapaść jeszcze przed szczytem sezonu letniego. Na ulicach Żuromina doszło do nietypowej interwencji. W piątkowy poranek mieszkańcy zauważyli spacerującą krowę, którą ostatecznie zatrzymali policjanci. Zwierzę wróciło do właściciela, ale 73-letni gospodarz odpowie przed sądem za brak zabezpieczeń i identyfikacji krowy. Policja przypomina, że odpowiednie zabezpieczenie zwierząt to kwestia bezpieczeństwa.
1: Na warszawskim Targówku doszło do wypadku z udziałem policyjnego radiowozu i samochodu osobowego. Dwie osoby zostały ranne i przewiezione do szpitala. Radiowóz wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle, co doprowadziło do zderzenia z Citroenem. Policja bada okoliczności zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Nad Polskę napłynęła fala rekordowych upałów, co zmusiło organizatorów wielu imprez plenerowych do ich odwołania. W Krakowie nie odbędzie się parada zabytkowych tramwajów, a w Kłodzku wójt zalecił odwołanie wszystkich wydarzeń. W Warce artyści przełożyli cyrkowe show, a w Wągrowcu odwołano senioralia i wystawę koni. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ekstremalnymi temperaturami, zalecając unikanie słońca i dbanie o nawodnienie. Rok temu w Starej Wsi pod Limanową doszło do tragedii, która wstrząsnęła Polską. Tadeusz Duda zamordował swoją córkę Justynę i jej męża Zbigniewa, a następnie ukrywał się przez kilka dni. Poszukiwania zakończyły się odnalezieniem jego ciała oraz listu, w którym tłumaczył swoje motywy. Pogrzeb Dudy odbył się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
2: Na ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach doszło do groźnego wypadku z udziałem 11-latka na hulajnodze i autobusu miejskiego. Chłopiec wjechał na przejście dla pieszych, gdzie zderzył się z autobusem. Na szczęście kierowca autobusu zareagował na czas, a dziecko doznało jedynie powierzchownych otarć. Policja przypomina, że przejścia dla pieszych są przeznaczone wyłącznie dla pieszych, a użytkownicy hulajnóg muszą przestrzegać przepisów. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego.
1: W Sosnowcu doszło do dramatycznego zdarzenia, gdzie dwa psy zaatakowały 8-letnią dziewczynkę. Ojciec, próbując ją ochronić, również odniósł obrażenia. Dziewczynka w ciężkim stanie trafiła do szpitala, a psy zostały przewiezione do schroniska na obserwację. Policja apeluje o ostrożność, przypominając, że nawet znane nam zwierzęta mogą zachować się nieprzewidywalnie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na osiedlu letnim w Ząbkowicach Śląskich doszło do skandalu. Nieznany sprawca wlał domestos do basenu przygotowanego dla psów, co zmusiło służby do interwencji. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji żadne zwierzę nie ucierpiało. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami apeluje o czujność mieszkańców. W latach 90. i na początku XXI wieku listy do redakcji magazynów takich jak Bravo czy Popcorn były dla młodzieży tym, czym dziś są media społecznościowe. Młodzi ludzie szukali tam odpowiedzi na pytania o dojrzewanie, emocje i relacje, które często wstydzili się zadać rodzicom. Choć dziś mamy internet i aplikacje, wiele dylematów młodzieży pozostało niezmienionych, jak strach przed odrzuceniem czy potrzeba akceptacji. To pokazuje, że emocje dorastania są ponadczasowe.
2: Lato z Radiem SK właśnie się rozpoczyna. SK Summer City startuje na Dolnym Śląsku, a pierwszym przystankiem jest Festiwal Pasi Brzucha we Wrocławiu. W piątek i sobotę od godziny 19 czeka na Was potężna dawka muzyki i konkursów. To dopiero początek wakacyjnej trasy pełnej atrakcji i niespodzianek.
1: Wieczorem w większości Polski temperatury nie spadną poniżej 30 stopni Celsjusza. W Warszawie termometry wskazują około 35 stopni, a w Zielonej Górze nawet 37. Mieszkańcy nadmorskich i górskich miejscowości mogą liczyć na nieco chłodniejsze powietrze. Niedziela zapowiada się jeszcze gorętsza, z temperaturami sięgającymi nawet 42 stopni.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Blisko 900 osób zostało ewakuowanych z akwaparku Wrocław z powodu zadymienia spowodowanego zwarciem instalacji elektrycznej. Na miejscu pracuje straż pożarna, a gościom rozdawane są koce termiczne. Obiekt pozostanie zamknięty do godziny 12. Władze akwaparku zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą i wkrótce planują ponowne otwarcie. Jezioro Garda, największe we Włoszech, przyciąga turystów z całego świata swoim niezwykłym połączeniem gór, błękitnej wody i śródziemnomorskiej roślinności. Położone na styku Lombardii, Wenecji Euganejskiej i Trydentu Górnej Adygi, uchodzi za jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie. Jego powierzchnia wynosi około 370 km2, co czyni je większym od Wrocławia. Dzięki alpejskim szczytom na północy i śródziemnomorskiemu klimatowi na południu, jezioro oferuje idealne warunki do wypoczynku przez cały rok.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Związkowcy z OPZZ Konfederacji Pracy w Handlu alarmują w sprawie zwolnień w sieci Dino. Twierdzą, że niektóre z nich mogły naruszać kodeks pracy, ponieważ brakowało wymaganych konsultacji ze związkami zawodowymi. Byli pracownicy mają tylko 21 dni na złożenie odwołania do sądu pracy, aby walczyć o powrót do pracy lub odszkodowanie. OPZZ oferuje pomoc prawną zarówno dla członków, jak i osób niezrzeszonych. Sprawa została zgłoszona odpowiednim instytucjom państwowym, a związkowcy przypominają podobny przypadek z Kauflandem, gdzie są przywrócił pracownika do pracy. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej narasta napięcie. Związki zawodowe oskarżają zarząd o złamanie umowy, która miała zapewnić firmie niecałe 3 miliardy złotych z funduszu reprywatyzacji. Górnicy zrezygnowali ze świadczeń wartych ponad miliard złotych, ale obiecane środki nie wpłynęły. Sytuacja finansowa spółki jest krytyczna, a płynność utrzymywana jest dzięki wyprzedaży majątku i tymczasowym ugodom z bankami. Związki alarmują, że cięcia w budżecie mogą zagrażać bezpieczeństwu pracy w kopalniach. Wydatki na inwestycje i remonty zostały drastycznie ograniczone. Brytyjska monarchia po raz pierwszy ujawniła, ile podatków zapłacił król Karol III. W ostatnim roku podatkowym przekazał on fiskusowi 12,9 miliona funtów. To część większego otwarcia finansów dworu, które ma na celu zwiększenie przejrzystości. Wraz z tymi danymi opublikowano także informacje o państwowej dotacji dla monarchii, która wzrosła do blisko 138 milionów funtów. Głównym powodem wzrostu jest modernizacja pałacu Buckingham. Po zakończeniu remontu planowane jest obniżenie dotacji, a pałac ma być szerzej udostępniony zwiedzającym.
2: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące herbatników Petit Beurre marki Bonitki. Jedna z partii tych popularnych słodkości zawiera podwyższony poziom akryloamidu, co może negatywnie wpłynąć na zdrowie. Chodzi o partię z numerem od 610 miliardów 400, 1 milionów 700, 12 tysięcy, 101 do 10, z datą minimalnej trwałości 13 kwietnia przyszłego roku. Produkt został już wycofany ze sprzedaży przez sieć Biedronka. Konsumentom zaleca się, by nie spożywali herbatników z tej partii. W razie posiadania wadliwego produktu należy go wyrzucić lub skontaktować się z miejscem zakupu.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: W rumuńskim parlamencie doszło do nietypowej sytuacji. Projekt ustawy o zjednoczeniu Rumunii z Mołdawią przeszedł przez niższą izbę w sposób milczący, bez debaty i głosowania. Inicjatywa pochodzi od skrajnie prawicowej partii SOS Romania, mimo że rząd i kluczowe komisje parlamentarne oceniły ją negatywnie. Teraz dokument trafi do Senatu, gdzie jego szanse na uchwalenie są oceniane jako bardzo niskie. Zjednoczenie popiera 72% Rumunów, ale tylko 38% Mołdawian. Eksperci uważają, że cała sytuacja to raczej polityczny gest niż realna zmiana. Od lutego obowiązują nowe progi dochodowe dla dodatku mieszkaniowego. Dla osoby samotnej wynosi on około 3561 zł i 50 groszy, a dla gospodarstwa domowego ponad 2671 zł na osobę. Zasada złotówka za złotówkę oznacza, że niewielkie przekroczenie limitu tylko zmniejsza wsparcie. Dodatek przysługuje szerokiemu gronu osób, od najemców po właścicieli domów. Wysokość dodatku zależy od normatywnej powierzchni mieszkania. Urzędnicy MOPS lub GOPS obliczają dokładną kwotę dodatku, która pokrywa część wydatków mieszkaniowych. Koalicja rządząca przygotowuje własny projekt ustawy Safe 0%. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że dokument będzie gotowy w ciągu 2-3 miesięcy. Nowe przepisy mają inaczej regulować podział zysków NBP, uwzględniając postulat Lewicy, by 95% ewentualnych zysków przeznaczyć także na ochronę zdrowia. Projekt prezydenta Karola Nawrockiego nie będzie procedowany z powodu niezgodności z konstytucją. Obecnie NBP nie generuje zysków, ale nowe prawo ma zabezpieczyć podział przyszłych środków. Spór o finansowanie polskiej armii wchodzi w nową fazę.
2: Wojskowe zakłady lotnicze numer 2 w Bydgoszczy oraz brazylijski koncern Embraer podpisały strategiczne porozumienie dotyczące samolotów KC-390 Millennium. Umowa otwiera drogę do produkcji i serwisowania tych maszyn w Polsce pod warunkiem ich zakupu przez polskie siły zbrojne. KC-390 to nowoczesny samolot transportowy, który może zastąpić wysłużone Herkulesy. Maszyna ta zyskuje popularność w Europie, a jej zakup rozważa już kilka krajów. Jeśli Polska zdecyduje się na KC-390, serwisowanie będzie realizowane lokalnie, co stworzy nowe miejsca pracy.
0: Najciekawsze informacje w Radio Super Express.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa i ukraińska firma TAV Industries podpisały list intencyjny dotyczący produkcji dronów w Polsce. Porozumienie zawarte w Gdańsku ma na celu wzmocnienie obronności Polski i Ukrainy oraz stworzenie Europejskiego Centrum Technologii Obronnych. Produkcja obejmie drony FPV i systemy walki elektronicznej, a głównym klientem będą siły zbrojne Ukrainy. Współpraca ma zwiększyć kompetencje przemysłowe Polski i zapewnić Ukrainie dostęp do nowoczesnych technologii. Projekt wpisuje się w inicjatywę Buduj z Ukrainą, wspierającą rozwój zdolności obronnych na bezpiecznych terytoriach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. W Warszawie odnotujemy 26 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Bydgoszczy zobaczymy 27 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące powroty po wakacjach. W nowych odcinkach widzowie będą świadkami intrygującego spotkania Kamy i Elżbiety Domańskiej. Obie panie zasiądą do wspólnej kolacji, ale nie wiadomo, jakie zamiary kryją się za tym spotkaniem. Elżbieta, pewna siebie i zadziorna, nie zamierza odpuścić i ma kolejny plan na zdobycie Marcina. W małżeństwie Kamy i Marcina nadal pojawiają się wzloty i upadki, co Domańska sprytnie wykorzystuje. W nowych odcinkach Elżbieta złoży Marcinowi śmiałą propozycję, oferując mu 1 000 000 złotych. Czy Chodakowski ulegnie pokusie? Jesień zapowiada się pełna napięcia i niespodzianek.
2: W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20.15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowy. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W najnowszym 962 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 28 czerwca, emocje sięgną zenitu. Cennet, zdeterminowana, by rozdzielić swojego syna Poiraza i jego żonę Nanę, posunie się do dramatycznej mistyfikacji. Udając ciężką chorobę, będzie próbowała wymusić na synu rozwód. Poiraz znajdzie się w trudnej sytuacji, rozdarty między miłością do żony, a rzekomym ostatnim życzeniem matki. Czy zdoła przejrzeć jej grę, zanim będzie za późno? Nana również stanie przed trudnym wyborem. Czy odejść, by ratować zdrowie teściowej? Odcinek pełen napięcia i emocji już w tę niedzielę o 16.05 na TVP1. Wszystkie odcinki można także obejrzeć online w serwisie TVP VOD. Serial M jak miłość wzbudził ostatnio spore emocje. Olga Cybińska, odgrywająca rolę Lenki z Duńskiej, opublikowała wpis, który zaniepokoił fanów. Aktorka podziękowała za sezon i zapowiedziała powrót we wrześniu, co niektórzy odebrali jako pożegnanie. Na szczęście Lenka nie znika z serialu. Cybińska zakończyła jedynie zdjęcia przed wakacyjną przerwą. Po jesiennym wznowieniu emisji Lenka nadal będzie częścią rodziny z Duńskiej. Fani mogą odetchnąć z ulgą, bo ich ulubiona bohaterka pozostaje na ekranie. Serial Barwy Szczęścia znów wzbudza emocje wśród fanów. Dominika i Sebastian, ulubiona para widzów, zaskoczyli wszystkich nowym zdjęciem z planu, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Choć fotografia uspokoiła nieco fanów, to pytania o przyszłość tej pary wciąż pozostają. W nadchodzącym sezonie ich związek może stanąć przed kolejnymi wyzwaniami, zwłaszcza z powodu Renaty, która zmaga się z uzależnieniem. Renata, dawna przyjaciółka Dominiki, po wyjściu z odwyku odkryła, że Dominika zainwestowała w lokal Feel Good. Ta decyzja może wpłynąć na ich przyjaźń i relacje z Sebastianem. Czy miłość Dominiki i Sebastiana przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
1: W 322 odcinku serialu Ci Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 25 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 29 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.

0: 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: We Francji doszło do czwartej tragedii, związanej z pozostawieniem dziecka w rozgrzanym samochodzie. Ostatnią ofiarą jest 18-miesięczne dziecko, które zmarło w Marsylii. Wcześniej zginęli dwaj bracia w Carpentras oraz 3-letni chłopiec na przedmieściach Paryża. Fala upałów, która przetacza się przez Europę, sprawia, że temperatura w zamkniętych autach szybko osiąga śmiertelne wartości. W Wenezueli po dwóch silnych trzęsieniach ziemi liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 589, a rannych jest 2980 osób. Ponad 50 tysięcy osób wciąż uznaje się za zaginione. Ratownicy przeszukują gruzy, jednak akcję utrudnia brak ciężkiego sprzętu. Władze apelują o pomoc i zapowiadają utworzenie funduszu odbudowy. Wczoraj w Pekinie doszło do nietypowego zdarzenia. Mały samolot uderzył w najwyższy budynek miasta, CITIC Tower. Na szczęście nie ma informacji o ofiarach. Chińskie władze nie wydały jeszcze oficjalnego komunikatu, a na miejscu pracują służby ratunkowe. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i filmy z miejsca zdarzenia.
3: Na polskich poligonach zakończył się specjalistyczny kurs dla ukraińskich żołnierzy z obsługi transporterów opancerzonych. Szkolenie prowadzone jest przez Międzynarodowe Dowództwo Combined Arms Training Command w Żaganiu. W ramach unijnej misji wsparcia wojskowego na Ukrainie Polska stała się kluczowym miejscem szkolenia ukraińskich sił zbrojnych. Kursy obejmują także obsługę czołgów Leopard i wozów zabezpieczenia Bergepanzer, co ma wzmocnić zdolności obronne Kijowa.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Łukasz Skrocki, nowy marszałek Greenpointu, zwrócił uwagę na rosnącą obecność młodego pokolenia w życiu polonijnym. Podczas uroczystości szarfowania w Nowym Jorku wśród ponad 270 gości dominowali 30- i 40-latkowie oraz młode rodziny. Skrocki podkreśla, że młodzi ludzie są kluczowi dla przyszłości Polonii i planuje organizację dużego polonijnego festynu w 2027 roku, by zintegrować społeczność.
2: Policjanci z Chojny uratowali życie 67-letniego mieszkańca Grzybna. Mundurowi, po zgłoszeniu od zaniepokojonych sąsiadów, zdecydowali się na siłowe wejście do mieszkania, gdzie znaleźli nieprzytomnego mężczyznę. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, mężczyzna został przewieziony do szpitala i otrzymał niezbędną pomoc medyczną. Na autostradzie A1 w rejonie węzła Kamieńsk doszło do niebezpiecznego incydentu. 51-letnia kobieta, kierująca Toyotą, jechała pod prąd pasem awaryjnym po pomyłce nawigacji. Sytuację zauważyli pracownicy transportu medycznego, którzy zatrzymali kobietę i wezwali policję. Funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy i skierowali sprawę do sądu. Policja apeluje do kierowców o ostrożność na drogach, szczególnie w okresie wakacyjnym.
3: Policjanci z ŻOR, wspierani przez funkcjonariuszy z Katowic i Radomia, zlikwidowali laboratorium metamfetaminy w Jastrzębiu-Zdroju. Zatrzymano 6 obywateli Czech i zabezpieczono około 2 kg substancji do produkcji narkotyków. 4 mężczyzn trafiło do tymczasowego aresztu, a sprawa jest rozwojowa. Na miejscu znaleziono również skradzione rośliny i przedmioty przypominające broń.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Policjanci z Radzynia Podlaskiego ustalili tożsamość 19-letniego kierowcy, który 3 czerwca dopuścił się niebezpiecznych manewrów na ulicy Ostrowieckiej. Młody mieszkaniec gminy Wochyń, posiadający prawo jazdy od stycznia, został ukarany mandatem w wysokości 2550 zł oraz 31 punktem karnym. Kierowca wyprzedzał na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych, łamiąc przepisy ruchu drogowego. Policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów, podkreślając znaczenie monitoringu w ściganiu wykroczeń. Limonka, znana jako orzeźwiający dodatek do napojów, zyskuje popularność w domowej pielęgnacji skóry. Dzięki wysokiej zawartości witaminy C i przeciwutleniaczy, maseczki z limonki mogą rozświetlić cerę i pomóc w walce z zaskórnikami. Wystarczy połączyć sok z limonki z miodem lub jogurtem, by uzyskać naturalny kosmetyk. Pamiętajmy jednak, aby unikać stosowania cytrusowych maseczek przed ekspozycją na słońce. Polskę nawiedzają ekstremalne upały, które mogą przekroczyć 40 stopni Celsjusza. W takich warunkach wzrasta ryzyko pożarów, szczególnie związanych z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu elektronicznego. Specjaliści ostrzegają przed pozostawianiem ładowarek w gniazdkach na dłużej oraz ładowaniem telefonów pod poduszką. Warto zachować ostrożność i dbać o odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzeń. Rekordowa fala upałów dotarła do Polski, a synoptycy przewidują temperatury sięgające nawet 40 stopni Celsjusza. Premier Donald Tusk, mimo ekstremalnych warunków, wybrał się na poranne bieganie, po którym zaapelował do Polaków o unikanie słońca. Szczególną uwagę zwrócił na bezpieczeństwo dzieci i seniorów. Lekarze przypominają, by ograniczać wysiłek fizyczny i regularnie nawadniać organizm.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, został przyłapany na targu podczas zakupów. Polityk, znany z zamiłowania do ogrodnictwa, powiększył swoją kolekcję o sadzonki pomidorów. Mimo odpowiedzialnych funkcji rządowych, Kowal znajduje czas na pielęgnację swojego ogrodu, traktując to jako formę relaksu. Nawet na bazarze prezentował się elegancko, co podkreśla jego dbałość o wizerunek.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 23 stopnie. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 1 metr na sekundę. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 24 stopnie. Wiatr północny osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Grażyna Torwicka, ikona polskiej telewizji, zdradziła, co stało za jej nagłym odejściem z TVP w 2016 roku. Okazuje się, że wszystko przez niespodziewany materiał o filmie Ida, który pojawił się w jej programie Kocham Kino bez jej zgody. Widzowie myśleli, że to jej dzieło, a ona nie mogła znieść takiego zamieszania. Torwicka, wierna swoim zasadom, postanowiła odejść, choć była to dla niej trudna decyzja. Ale kto by się spodziewał, że telewizja może być tak nieprzewidywalna?
2: Marta Paszkin, znana z programu Rolnik szuka żony, zaskoczyła fanów niepokojącym nagraniem na Instagramie, gdzie wspominała o wbijaniu noża w plecy. Czyżby to subtelna aluzja do jej byłego partnera? Mimo dramatycznych słów celebrytka podkreśla, że udało się jej zbudować dobre relacje z ojcem córki Stefanii. A Paweł Bodzianny, obecny mąż Marty, w tym czasie postanowił zniknąć z kadru, by nie przeszkadzać w tej rodzinnej sielance. Gratulacje dla wszystkich za tę emocjonalną jazdę bez trzymanki.
1: Anita Werner i Michał Kołodziejczyk znów rozgrzali internet. Tym razem nie tylko dzięki bieganiu w upale, ale i dzięki zaskakującemu opisowi. Michał po spotkaniu z Anitą przed biegiem stwierdził, że wyglądała na szczęśliwą, ponieważ każde z nich ruszało w inną stronę. Oczywiście chodziło tylko o trasę treningową, ale internauci mieli niezły ubaw. Anita z humorem skomentowała wyzwanie partnera, pokazując, że dystans i żarty to ich specjalność. Oceana, niemiecka gwiazda, która kiedyś podbiła serca Polaków hitami takimi jak Cry, Cry i Endless Summer, wciąż nie daje o sobie zapomnieć. Choć od lat nie nagrała nowego albumu, to nie próżnuje. Pojawia się w niemieckich serialach i koncertuje w Polsce. Niedawno wystąpiła na Śląsku, przypominając, że stare przeboje wciąż mają moc. A kto wie, może jeszcze zaskoczy nas czymś nowym.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Olga Szomańska, niegdyś gwiazda oratoriów Piotra Rubika, postanowiła podzielić się swoimi wspomnieniami z czasów współpracy z kompozytorem. Wokalistka wyraziła rozczarowanie, jak relacje w tym muzycznym środowisku się zmieniły, sugerując, że Rubik bardziej dbał o swój PR niż o współpracowników. Na te słowa szybko zareagowała Agata Rubik, żona kompozytora, przypominając Oldze, że nic nie jest czarno-białe. Cóż, wygląda na to, że nawet po latach emocje wciąż są gorące, a barykady wciąż stoją.
2: Grażyna Zielińska, znana z roli babki Zielarki w Ranczu, zdradziła, jak poznała swojego męża. Okazuje się, że miłość kwitła w teatrze w Wałbrzychu, gdzie polonista zaprosił ją na spacer, a reszta to już historia. Zielińska podzieliła się też anegdotą o świątecznych uszkach, które stały się jej popisowym daniem, choć robi je tylko raz w roku. Cóż, nie każdy może pochwalić się taką kulinarną determinacją.
1: Dziś Bogusław Linda, niegdyś wrażliwy buntownik, a teraz twardziel z Kultowych Psów, obchodzi swoje 74. urodziny. Ten aktor, który przeszedł fascynującą metamorfozę od głosu pokolenia Solidarności do ikony polskiego kina akcji, wciąż zaskakuje swoją wszechstronnością. Choć jego nazwisko kojarzy się głównie z rolami twardzieli, Linda nie boi się wyzwań, próbując swoich sił jako reżyser czy nawet wokalista. A mimo upływu lat jego obecność na ekranie, to wciąż gwarancja jakości.
2: Justyna Steczkowska, nasza nieustraszona diwa, znów zaskoczyła przechodniów. Tym razem to nie jej muzyka, a wiatr postanowił ujawnić, co kryje pod eleganckim płaszczykiem. W letniej sukience i na obcasach wyższych niż niejedna góra walczyła z pogodą, ale to wiatr okazał się zwycięzcą, odsłaniając jej bieliznę. Na szczęście Justyna nie zapomniała o niej tego dnia, a cała sytuacja zakończyła się w luksusowym Mercedesie, gdzie mogła odetchnąć jak prawdziwa gwiazda.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Irena Santor, legenda polskiej sceny muzycznej, nie przebierała w słowach, krytykując sztuczną inteligencję w muzyce. Podczas spotkania z Ralfem Kamińskim, młodym artystą, nie tylko wyraziła swoje zdanie o cyfrowych trendach, ale też nazwała go szamanem dźwięku. Kamiński, wzruszony pochwałami, podziękował Santor na Instagramie, podkreślając, jak wielką inspiracją jest dla niego. Wygląda na to, że muzyka naprawdę łączy pokolenia, choć niekoniecznie z pomocą algorytmów. Agnieszka Fitkał-Perepeczko, znana jako Simona z M jak Miłość, wraca na plan. Po długiej przerwie aktorka podpisała kontrakt, co wywołało burzę emocji wśród fanów. Jedni skaczą z radości, inni zgrzytają zębami. Ale cóż, wszystkim się nie dogodzi. Dzięki niezłomnej determinacji fanów, Simona znów zagości na ekranach, a Agnieszka nie kryje wzruszenia i wdzięczności.
2: Na festiwalu Tones of Rock w Oslo polski zespół Behemoth zagrał koncert, a jego lider, Adam Darski, miał niespodziewane spotkanie z Keanu Reevesem. Okazuje się, że hollywoodzki gwiazdor, znany z Matrixa i Johna Wicka, przybył do Norwegii jako basista zespołu Dogstar. Nergal nie omieszkał pochwalić się zdjęciem z aktorem, dodając, że Reeves to prawdziwy dżentelmen. Fani w sieci oszaleli na punkcie tej niecodziennej mieszanki świata ciężkiej muzyki i kina.
1: Czy można sobie wyobrazić bardziej przypadkową karierę niż ta Slasha? Chłopak, który wziął gitarę do ręki, by zaimponować dziewczynie, a skończył jako legenda rocka. Bez wielkich planów, bez strategii marketingowej, po prostu z instynktem i pasją, która zamieniła się w globalny fenomen. Guns N' Roses, zespół, który miał być tylko chwilowym hałasem, stał się ikoną, a Slash z nieodłącznym cylindrem wciąż przypomina, że czasem wystarczy impuls, by zmienić świat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 23 stopnie. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 26 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Na ten moment w Katowicach jakość powietrza jest dobra, a w Toruniu umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 22-letni obywatel Francji został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące po tym, jak wszedł do tuneli warszawskiego metra. Incydent miał miejsce w środę rano i spowodował paraliż ruchu na pierwszej linii metra. Mężczyzna usłyszał zarzut próby zamachu na urządzenia infrastruktury. Jednak szczegóły sprawy nie są na razie ujawniane. Śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Warszawie. Na warszawskim Targówku doszło do groźnego wypadku. Na skrzyżowaniu ulic Radzymińskiej i generała Tadeusza Rozwadowskiego radiowóz na sygnałach zderzył się z Citroenem. Dwie osoby, w tym policjant, trafiły do szpitala, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja bada okoliczności zdarzenia.
2: Tragedia nad Zalewem w Zwoleniu. 8-letni Patryk utonął w czwartek, 25 czerwca, podczas pobytu z ojcem. Badanie wykazało, że ojciec miał około 1 promil alkoholu. Teren kąpieliska nie był jeszcze nadzorowany przez ratowników. Śledczy badają okoliczności zdarzenia. Pogrzeb chłopca odbędzie się we wtorek, 30 czerwca, w kościele w Zwoleniu. W Warszawie trwa niezwykły projekt Wirtualna Podróż, który pozwala mieszkańcom i turystom przenieść się do przedwojennej stolicy. Dzięki panoramicznym filmom 360 stopni można porównać współczesny krajobraz z tym sprzed 100 lat. Twórcy planują stworzenie około 50 historycznych punktów, które zamienią miasto w cyfrowe muzeum na świeżym powietrzu. Projekt rozwija się technologicznie, a jego realizacja wymaga wsparcia zewnętrznych partnerów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W rejonie Wadowic trwa zmasowana akcja poszukiwawcza po ataku na 48-letniego mężczyznę w Łękawicy. Napastnik ukrywa się w okolicznych lasach, a policja używa dronów i śmigłowca do jego namierzenia. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala i był przytomny podczas transportu. Służby apelują o ostrożność i zapewniają, że priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców.
2: W Mierzawie odbyło się pożegnanie 80-letniego Tadeusza B., który zginął, próbując ochronić córkę przed atakiem jej męża. 49-letni Dariusz R., były policjant, ugodził teścia nożem 9 razy. Został zatrzymany po 3 dniach poszukiwań i przyznał się do zbrodni. Grozi mu dożywocie. Rekordowe upały zmusiły organizatorów wielu imprez w Polsce do ich odwołania. W Krakowie nie odbędzie się parada zabytkowych tramwajów, a w Kłodzku odwołano wszystkie wydarzenia weekendowe. Podobne decyzje podjęto w Wągrowcu, Elblągu i Kaliszu, gdzie zrezygnowano z planowanych atrakcji. Tymczasem Wrocław kontynuuje obchody Święta Wrocławia, ale z dodatkowymi środkami bezpieczeństwa. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty z zaleceniami, by unikać słońca i dbać o nawodnienie.
1: Tragiczny wypadek w Sosnowcu. Na prywatnej posesji w dzielnicy Dańdówka 2 agresywne psy zaatakowały 8-letnią dziewczynkę. Dziecko z poważnymi obrażeniami trafiło do szpitala, a ojciec odniósł lżejsze rany, próbując ją ratować. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie, aby ustalić odpowiedzialność za psy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jutro na zachodzie Polski może paść rekord temperatury, sięgając nawet 42 stopni Celsjusza w cieniu. To więcej niż dotychczasowy rekord z 1921 roku, wynoszący 40,2 stopnia. W całym kraju będzie bezchmurnie, a na zachodzie możliwe są burze z gradem i silnym wiatrem. Noce tropikalne utrudnią regenerację organizmu, bo temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. Przed nami gorący weekend w Szczecinie. Zamiast stać w korkach na trasie S3, warto skorzystać z miejskich kąpielisk, które są otwarte i zabezpieczone przez ratowników. Szczególnie polecamy kąpieliska Głębokie, Dziewoklicz i Dąbie, które oferują doskonałe warunki do relaksu. Dla tych, którzy chcą uciec z miasta, idealne będą plaże w Steklnie i Trzebieży, gdzie sezon kąpielowy właśnie się rozpoczął. Dni Tykocina już w ten weekend, a program obfituje w atrakcje. W sobotę od 12 na placu przy ulicy Klasztornej czeka na Was między innymi historyczny pochód, występy zespołów i koncert Eweliny Lisowskiej. W niedzielę od 8 ruszają zawody sportowe i występy artystyczne. Nie zabraknie też naszego wakacyjnego patrolu SK Summer City. Województwo podlaskie to jedno z najbardziej różnorodnych miejsc w Polsce, idealne na letnią wycieczkę. Region ten słynie z dzikiej przyrody, zabytkowych miasteczek i bogatej historii. Oprócz znanych parków narodowych warto odkryć malownicze zakątki i miejsca o wyjątkowym znaczeniu kulturowym. To doskonała propozycja na tegoroczny urlop.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Z kompleksu basenowego przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu ewakuowano prawie 900 osób z powodu zadymienia. Przyczyną była awaria instalacji elektrycznej w piecu Halodarium. Straż pożarna szybko zareagowała, a gościom rozdano koce termiczne. Aquapark pozostanie zamknięty do godziny 12, a władze obiektu zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą.
2: Na Dolnym Śląsku doszło do dramatycznej sytuacji, gdy starszy mężczyzna po udarze przez 90 minut leżał w rowie przy drodze krajowej numer 94. Setki osób minęły go obojętnie, aż w końcu jeden kierowca zatrzymał się, zaniepokojony widokiem porzuconego roweru. Dzięki jego reakcji mężczyzna trafił do szpitala, gdzie zdiagnozowano udar. Policja podkreśla, jak ważna jest czujność i empatia w takich sytuacjach.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody. Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Bezchmurne niebo we Wrocławiu z temperaturą 24 stopnie. W Białymstoku natomiast zauważymy niewielkie zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 29 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polski Związek Piłki Nożnej zmienił godzinę meczu o Super Puchar Polski. Lech Poznań zmierzy się z Górnikiem Zabrze 16 lipca o 19, a nie jak wcześniej planowano o 20:45. Spotkanie odbędzie się na stadionie Lecha w Poznaniu. To ważny mecz, bo otwiera nowy sezon piłkarski w Polsce. Reprezentacja Hiszpanii, jeden z faworytów mundialu, zaskoczyła remisem z Republiką Zielonego Przylądka, ale szybko odzyskała formę, wygrywając z Arabią Saudyjską. Przed nimi kluczowy mecz z Urugwajem, który może zdecydować o awansie. Lamine Yamal, młoda gwiazda Barcelony, porównywany do Leo Messiego, ma być kluczowym graczem w tym starciu. Jorge Felix z Piasta Gliwice podkreśla, że Hiszpania musi zachować chłodną głowę i wykorzystać presję rywali, by zapewnić sobie awans. Na mundialu czeka nas emocjonujące starcie Kyliana Mbappe i Erlinga Haalanda, którzy walczą o tytuł Króla Strzelców. Obaj mają już po 4 gole, a ich drużyny awansowały do fazy pucharowej. Haaland, mimo świetnej formy, zaskoczył pesymistyczną opinią o szansach Norwegii w meczu z Francją. Tymczasem Mbappe, kapitan Francji, świętował swój setny mecz w reprezentacji, zdobywając 2 gole. We Wrocławiu zmiany w terminarzu rozgrywek żużlowych z powodu upałów. W PGE Ekstralidze mecz Stelmet Falubas Zielona Góra z Orlen Oil Motor Lublin odbędzie się w niedzielę o 19:00, a GZ Stal Gorzów z Fogo Unia Leszno o 21:00. W Metalka z drugiej Ekstralidze spotkanie Moonfin Malesa Ostrów Wielkopolski z Polonią Piła rozpocznie się o 17:30. Ostatni mecz 10. kolejki tej ligi, Hunters PSŻ Poznań z Abramczyk Polonia Bydgoszcz, odbędzie się 19 lipca o 19:00, co zbiegnie się z finałem piłkarskich mistrzostw świata.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Na Wimbledonie doszło do zaskakującego protestu. Aryna Sabalenka i Jannik Sinner, liderzy światowych rankingów, skrócili swoje spotkania z mediami, wyrażając niezadowolenie z niskich udziałów finansowych tenisistów w przychodach turniejów Wielkiego Szlema. Gwiazdy domagają się większego wsparcia dla mniej zarabiających graczy, a Sabalenka grozi nawet bojkotem turnieju. Organizatorzy są zaskoczeni, a atmosfera przed startem zawodów jest napięta. Podczas Mistrzostw Świata 2026 Francja pewnie pokonała Norwegię 4-1, a bohaterem meczu został Ousmane Dembele, zdobywając hat-tricka. Senegal odniósł rekordowe zwycięstwo, rozbijając Irak 5-0, jednak wciąż musi czekać na ostateczne rozstrzygnięcia, by być pewnym awansu. Francuzi dominowali na boisku, a Dembele błyszczał skutecznością. Tymczasem Senegalczycy perfekcyjnie wykorzystali grę w przewadze, osiągając najwyższe w historii zwycięstwo afrykańskiej drużyny na Mistrzostwach Świata. Iga Świątek staje przed trudnym zadaniem obrony tytułu na Wimbledonie. Polka zmaga się z presją i ryzykiem utraty 2000 punktów w rankingu WTA. Na jej drodze mogą stanąć takie gwiazdy jak Serena Williams i Karolina Pliskowa. Pierwszym wyzwaniem będzie mecz z Amerykanką Taylor Townsend. Kamil Grosicki, znany piłkarz Pogoni Szczecin, w nowym dokumencie opowiedział o swojej walce z uzależnieniem od hazardu. Skrzydłowy przyznał, że nałóg przez lata wpływał na jego życie zawodowe i prywatne, ale teraz uważa go za zamknięty rozdział. Grosicki podkreśla, że hazard przestał go interesować, a symboliczne zakończenie tej trudnej historii upamiętnia tatuaż z datą 30 czerwca 2019 roku. W trudnych chwilach wspierała go żona, Dominika Grosicka, co pomogło mu pokonać uzależnienie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Podczas meczu Kolumbii na Mistrzostwach Świata w 2026 roku kamery uchwyciły młodą fankę, której wyraz twarzy szybko stał się internetowym hitem. Okazało się, że to Miranda Yepes, córka legendarnego piłkarza Mario Yepesa. Miranda, popularna influencerka, z humorem odniosła się do swojej nowej sławy w mediach społecznościowych. Jej zdjęcia z wydarzenia obiegły świat, a sama Yepes podkreśliła, że jej skupiona mina wynikała z koncentracji na meczu. Zmarła Beata Andrzejczuk-Dudzińska, utytułowana mistrzyni Polski w szachach błyskawicznych. Szachistka odeszła niespodziewanie w wieku 38 lat, zaledwie 3 dni po swoich urodzinach. Dokładne przyczyny śmierci pozostają nieznane, a odpowiedzi ma przynieść zaplanowana sekcja zwłok. Środowisko sportowe pogrążyło się w żałobie po stracie tej wybitnej zawodniczki. Reprezentacja Polski siatkarzy odniosła 4. zwycięstwo w tegorocznej Lidze Narodów, pokonując Turcję 3-2. Po zaciętym meczu w Gliwicach biało-czerwoni są coraz bliżej awansu do turnieju finałowego. Aleksander Śliwka zdobył 20 punktów, stając się liderem zespołu. W sobotę Polacy zmierzą się z Niemcami.
2: Michał Dębek, były tenisista, i Agata Bachanek, dziennikarka TVP, wzięli ślub w Sopocie. Para podzieliła się radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z uroczystości. Ślub odbył się tuż przed rozpoczęciem Wimbledonu, a nowożeńcy będą teraz wspólnie śledzić zmagania tenisistów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wimbledon 2026 startuje już w poniedziałek, 29 czerwca. W turnieju zobaczymy 6 Polaków, w tym rozstawione Igę Świątek i Maję Chwalińską. W poniedziałek na kortach pojawią się Maja Chwalińska, Magdalinet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz. We wtorek do gry przystąpią Iga Świątek i Kamil Majchrzak.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Warszawy prognozowana temperatura to 26 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Bydgoszczy termometry pokażą 31 stopni i małe zachmurzenie. W nocy dzisiaj w Warszawie jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Bydgoszczy dobra.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące powroty po wakacjach. W nowych odcinkach widzowie będą świadkami intrygującego spotkania Kamy i Elżbiety Domańskiej. Obie panie zasiądą do wspólnej kolacji, ale nie wiadomo, jakie zamiary kryją się za tym spotkaniem. Elżbieta, pewna siebie i zadziorna, nie zamierza odpuścić i ma kolejny plan na zdobycie Marcina. W małżeństwie Kamy i Marcina nadal pojawiają się wzloty i upadki, co Domańska sprytnie wykorzystuje. W nowych odcinkach Elżbieta złoży Marcinowi śmiałą propozycję, oferując mu 1 000 000 zł. Czy Chodakowski ulegnie pokusie? Jesień zapowiada się pełna napięcia i niespodzianek.
2: W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20:15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowy. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W najnowszym 962 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 28 czerwca, emocje sięgną zenitu. Cennet, zdeterminowana, by rozdzielić swojego syna Poiraza i jego żonę Nanę, posunie się do dramatycznej mistyfikacji. Udając ciężką chorobę, będzie próbowała wymusić na synu rozwód. Poiraz znajdzie się w trudnej sytuacji, rozdarty między miłością do żony, a rzekomym ostatnim życzeniem matki. Czy zdoła przejrzeć jej grę, zanim będzie za późno? Nana również stanie przed trudnym wyborem. Czy odejść, by ratować zdrowie teściowej? Odcinek pełen napięcia i emocji już w tę niedzielę o 16:05 na TVP1. Wszystkie odcinki można także obejrzeć online w serwisie TVP VOD. Serial M jak miłość wzbudził ostatnio spore emocje. Olga Cybińska, odgrywająca rolę Lenki Zduńskiej, opublikowała wpis, który zaniepokoił fanów. Aktorka podziękowała za sezon i zapowiedziała powrót we wrześniu, co niektórzy odebrali jako pożegnanie. Na szczęście Lenka nie znika z serialu. Cybińska zakończyła jedynie zdjęcia przed wakacyjną przerwą. Po jesiennym wznowieniu emisji Lenka nadal będzie częścią rodziny Zduńskich. Fani mogą odetchnąć z ulgą, bo ich ulubiona bohaterka pozostaje na ekranie. Serial Barwy Szczęścia znów wzbudza emocje wśród fanów. Dominika i Sebastian, ulubiona para widzów, zaskoczyli wszystkich nowym zdjęciem z planu, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Choć fotografia uspokoiła nieco fanów, to pytania o przyszłość tej pary wciąż pozostają. W nadchodzącym sezonie ich związek może stanąć przed kolejnymi wyzwaniami, zwłaszcza z powodu Renaty, która zmaga się z uzależnieniem. Renata, dawna przyjaciółka Dominiki, po wyjściu z odwyku odkryła, że Dominika zainwestowała w lokal Feel Good. Ta decyzja może wpłynąć na ich przyjaźń i relacje z Sebastianem. Czy miłość Dominiki i Sebastiana przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
1: W 322 odcinku serialu Ci Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 29 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę, tak samo wynoszącą 29 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w Gdańsku jakość powietrza będzie dobra, a dla Poznania umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W wywiadzie Rzece z Karolem Nawrockim profesor Andrzej Nowak ujawnia kulisy kampanii prezydenckiej. Historyk twierdzi, że pojawiła się próba wykorzystania plotki o rzekomym, nieślubnym dziecku Nawrockiego jako elementu politycznego szantażu. Choć temat miał być użyty podczas debaty z Rafałem Trzaskowskim, ostatecznie nie trafił do publicznej dyskusji. Nowe informacje podkreślają brutalność i napięcie towarzyszące tej kampanii. W obwodzie połtawskim na Ukrainie rozbił się myśliwiec MiG-29. Pilot zdołał się katapultować, ale jest ranny i przebywa w szpitalu. Maszyna uczestniczyła w odpieraniu nocnego ataku dronów i rakiet. Przyczyny katastrofy bada specjalna komisja państwowa. To już druga taka katastrofa w ciągu niespełna 2 tygodni.
3: W Jastrzębiu-Zdroju doszło do ataku nożownika w szpitalu. 19-letni mężczyzna zaatakował 4 osoby, w tym 2 pacjentki, lekarza i pielęgniarkę. Jedna z pacjentek jest w stanie ciężkim po operacji. Napastnik został zatrzymany przez policję i był pod wpływem narkotyków. O jego dalszym losie zdecyduje prokuratura i sąd. Wakacyjna trasa Beauty pod hasłem hashtag Sephora Summer Vibes on Tour ruszyła pełną parą. Po udanym starcie w Warszawie, gdzie tłumy mieszkańców uczestniczyły w wydarzeniach na bulwarze Smitha Pattona, akcja przenosi się do Krakowa. Od 31 lipca do 2 sierpnia barka Nasza Rzeka zacumuje przy bulwarze Czerwieńskim, oferując uczestnikom mnóstwo atrakcji i inspiracji kosmetycznych. Dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna jest również internetowa gra z imponującą pulą nagród.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Kurz na meblach to problem, z którym zmaga się wielu z nas. Okazuje się, że prosty sposób może pomóc w jego zwalczaniu. Wystarczy zmieszać kilka kropli gliceryny z wodą i spryskać meble, aby kurz osiadał wolniej. Dzięki temu powierzchnie pozostaną czyste przez długie tygodnie. Osoby urodzone w grudniu mają większe szanse na długowieczność. Badania wskazują, że rzadziej cierpią na choroby serca, choć częściej zmagają się z astmą. Eksperci podkreślają, że miesiąc narodzin może wpływać na zdrowie i długość życia. Grudniowe urodziny mogą być więc przepisem na dłuższe życie. Podczas letnich upałów kluczowe jest, by nie podlewać roślin w środku dnia, zwłaszcza między 11 a 17, gdy słońce grzeje najmocniej. Woda szybko paruje, nie docierając do korzeni, a krople na liściach mogą powodować poparzenia. Najlepiej podlewać wcześnie rano, przed godziną 9 lub wieczorem po ustąpieniu upałów. Dzięki temu rośliny będą lepiej nawodnione i zdrowsze.
2: Imię Carmen zyskuje na popularności w Polsce. Choć wciąż jest rzadko spotykane, coraz więcej rodziców docenia jego międzynarodowy charakter i eleganckie brzmienie. Carmen kojarzy się z hiszpańskim temperamentem, słońcem i flamenco, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla bardziej popularnych imion. To propozycja dla tych, którzy szukają oryginalności, ale nie chcą rezygnować z łatwości wymowy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Storczyki są szczególnie wrażliwe na letnie upały, które mogą prowadzić do żółknięcia liści i gubienia pąków. Specjaliści zalecają użycie aloesu, który pomaga w nawadnianiu i odżywianiu roślin. Dzięki temu prostemu zabiegowi storczyki mogą odzyskać bujne kwitnienie i jędrne liście mimo wysokich temperatur.
2: Barany, lwy i skorpiony to znaki zodiaku, które niechętnie przyznają się do porażki. Dla barana przegrana to cios w ambicje, a lew traktuje rację jako element swojego wizerunku. Skorpion z kolei nie zapomina i cierpliwie zbiera argumenty, by udowodnić swoją rację. Mimo nieustępliwości te znaki są również konsekwentne i ambitne, co może być ich atutem, jeśli nauczą się elastyczności w relacjach. Minister edukacji Barbara Nowacka uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Darłowie. Podziękowała nauczycielom za ich pracę i podkreśliła, że szkoła nie potrzebuje rewolucji, a stabilnych zmian. Nowy rok szkolny przyniesie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach oraz obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. Minister odniosła się też do kwestii nagradzania uczniów, podkreślając, że ambicja powinna być doceniana i nagradzana. Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, podzielił się w mediach społecznościowych radosnym momentem z życia prywatnego. Jego młodszy syn, Antek, zakończył rok szkolny ze świadectwem z czerwonym paskiem, co wywołało ogromną dumę u ojca. Nawrocki złożył także życzenia wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom na nadchodzące wakacje. Internauci szybko zareagowali, gratulując Antkowi i życząc rodzinie udanego odpoczynku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Posłanka Aleksandra Leo poinformowała o śmierci swojej ukochanej babci Krystyny. W trudnych chwilach może liczyć na wsparcie wielu osób, w tym dziennikarki Hany Lis. Internauci również wyrażają swoje współczucie, dzieląc się własnymi doświadczeniami związanymi ze stratą bliskich. Leo, posłanka Klubu Parlamentarnego Centrum, jest znana z działalności w mediach i polityce.
3: Jolanta Kwaśniewska była pierwsza dama. Wciąż uznawana jest za ikonę stylu. Jej obecne stylizacje łączą nowoczesność z elegancją, daleką od nudy i sztywnego protokołu. Stawia na unikalne akcesoria, takie jak wyraziste okulary i oryginalna biżuteria oraz nowoczesne garnitury. Podstawą jej garderoby są wysokiej jakości kroje i stonowane barwy, które uzupełnia wyrazistymi kolorami lub wzorzystymi elementami.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Szczecinie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 24 stopnie. Wiatr będzie wiał północny z prędkością 5 metrów na sekundę. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 28 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znowu zaskakuje. Tym razem zabrała swoją 75-letnią mamę na wakacje do Hiszpanii, gdzie obie panie postanowiły zaszaleć na słonecznej sesji zdjęciowej. Pani Wanda, mimo swojego wieku, bez wahania pozowała w bikini, pokazując, że wiek to tylko liczba. A jakby tego było mało, mama Dody nagrała też specjalną wstawkę do nowego utworu córki. Cóż, wygląda na to, że talent i odwaga w tej rodzinie to sprawa genetyczna.
2: Dominika Serowska, znana z programu Królowa Przetrwania, znowu zaskakuje. Tym razem nie tylko zaokrąglonym brzuszkiem, ale i odwagą, prezentując się w skąpym bikini na Instagramie. W 40-stopniowym upale, zamiast narzekać, przyszła mama cieszy się życiem, pokazując, że ciąża to dla niej czas pełen blasku. Aż trudno uwierzyć, że ktoś może tak promienieć w takim żarze.
1: Madonna, królowa popu, zdradziła swoje randkowe sekrety z lat 80. Okazuje się, że kluczowym kryterium wyboru partnera była wanna. Tak, wanna i domowe jedzenie były dla niej priorytetem. Dziś, w wieku 67 lat, Madonna nadal zaskakuje. Tym razem plotkami o tajnym ślubie z 29-letnim piłkarzem. Cóż, miłość nie zna granic, ani wieku, ani wyposażenia łazienki. Jill Smokler, założycielka Scary Mommy, odeszła 22 czerwca po długiej walce z glejakiem. Jej śmierć wstrząsnęła społecznością, którą zbudowała, mówiąc głośno to, czego inne matki nie odważyły się powiedzieć. Smokler, znana z humoru i autentyczności, pozostawiła po sobie dzieci, książki i odważny głos, który zmienił oblicze macierzyństwa. Jej spuścizna to przypomnienie, że rodzicielstwo to nie tylko słodkie chwile, ale i chaos, który można przyjąć z uśmiechem.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Grażyna Barszczewska, niekwestionowana królowa polskiej sceny, wciąż zachwyca publiczność swoją niezrównaną klasą i energią. Mimo że zbliża się do 80, jej rola w karierze Nikodema Dyzmy z 1980 roku uczyniła ją ikoną, a jej uroda i talent nie przestają przyciągać uwagi. Na festiwalu Dwa Teatry znów oczarowała wszystkich, udowadniając, że czas dla niej stanął w miejscu. Kto by pomyślał, że można starzeć się z taką gracją i wdziękiem? Marzena Kipiel-Sztuka, niezapomniana Halinka z Świata według Kiepskich, odeszła w wieku 58 lat, pozostawiając za sobą nie tylko śmiech, ale i pasmo życiowych dramatów. Choć na ekranie bawiła miliony, jej życie prywatne przypominało telenowelę pełną tragedii i niepowodzeń. Teraz jej siostra Dorota planuje wydać książkę, która ma ujawnić nieznane dotąd fakty z życia artystki. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci Halinka nie zazna spokoju. Kto by pomyślał, że japońska klapa z lat 80. stanie się fundamentem skandynawskiej rewolucji muzycznej? Efekt gitarowy Boss HM2, początkowo wyśmiewany i porzucany w lombardach, został odkryty przez szwedzkich nastolatków, którzy ustawili wszystkie gałki na maksimum, tworząc brzmienie piły łańcuchowej. To przypadkowe odkrycie zdefiniowało death metal i uczyniło z taniej kostki poszukiwany skarb. Po latach presji fanów, firma Boss w 2021 roku wznowiła produkcję, dodając jeszcze więcej mocy do tego legendarnego brzmienia. Ach, Hotel California. Utwór, który od dekad nie daje spokoju fanom teorii spiskowych. The Eagles stworzyli piosenkę, która miała być brutalnym rozliczeniem z amerykańskim snem i zepsutym światem muzycznego biznesu lat 70. Don Felder, gitarzysta zespołu, musiał odtworzyć słynną solówkę przez telefon, bo zapomniał, co zagrał na demówce. A co z satanistycznymi mitami i rzekomymi ukrytymi wiadomościami? Cóż, muzycy nazywają to kompletną fantazją. Nawet po niemal 50 latach Hotel California wciąż budzi emocje i generuje miliony dolarów. Co pokazuje, że niektóre legendy nigdy nie umierają.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Iron Maiden w Paryżu zafundowali fanom niezapomniane emocje, choć niekoniecznie takie, na jakie liczyli. Koncert, który miał być wolny od telefonów i uwieczniony na przyszłe wydawnictwo, został przerwany przez awarię prądu. Fani, zwłaszcza ci, którzy przybyli z daleka, nie kryli frustracji, a zespół tłumaczył się ekstremalnymi upałami. Bruce Dickinson zapewnił, że mimo braku bisów, nagranie z koncertu będzie wyjątkowe. Cóż, pozostaje czekać na premierę i mieć nadzieję, że prąd tym razem nie zawiedzie.
2: Janik Gers, gitarzysta Iron Maiden, to prawdziwy twardziel z Hartlepool, który zamiast w luksusie dorastał w surowych warunkach robotniczego miasta. Jego ojciec, Bolesław Gers, polski oficer marynarki, po wojnie zamienił mundur na kombinezon stoczniowca, ucząc syna dyscypliny i ciężkiej pracy. Janik, zamiast kolekcjonować drogie gadżety, wciąż gra na gitarze, na którą sam zarobił jako nastolatek. Mimo że nie mówi płynnie po polsku, jego serce bije w rytmie polskich korzeni, co czuć na koncertach w Polsce, gdzie zawsze podkreśla swoje pochodzenie.
1: 1965 roku w duńskim klubie w Aarhus doszło do bójki, która mogła zakończyć karierę zespołu The Who, ale zamiast tego stała się fundamentem ich legendy. Roger Daltrey, zirytowany narkotykowymi ekscesami kolegów, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i jednym ciosem powalił Pete'a Townshenda. W rezultacie Daltrey został wyrzucony z zespołu, ale po krótkim bezrobociu wrócił, zgadzając się na nowe zasady. Dzięki tej burzliwej historii The Who przekształciło się w ikonę rocka, a ich muzyka zyskała nową, buntowniczą energię.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Toruniu zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 26 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach. Na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 29 stopni. W nocy dzisiaj w Toruniu jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Katowic dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś około godziny 16 na warszawskiej Białołęce doszło do potężnej eksplozji. Wybuchła butla gazowa na balkonie przy ulicy Aluzyjnej, co wywołało pożar. Na miejscu interweniowały 4 zastępy strażackie. Na szczęście nie ma doniesień o osobach rannych. Młody Francuz, który wtargnął do tunelu warszawskiego metra, spędzi 3 miesiące w areszcie. Sąd podjął tę decyzję, a prokuratura potwierdziła, że mężczyzna odpowie za próbę zamachu na infrastrukturę. Incydent spowodował chaos w komunikacji miejskiej, a metro musiało wstrzymać kursowanie na części trasy. Śledztwo trwa, ale szczegóły nie są ujawniane.
0: W Karczewie, na niestrzeżonym kąpielisku jeziora Moczydło, doszło do dramatycznego wypadku. 7-letnia dziewczynka, która wczoraj została wyciągnięta z wody, nadal walczy o życie w szpitalu. Ratownicy zdołali przywrócić jej podstawowe funkcje życiowe, ale jej stan pozostaje ciężki. Policja bada okoliczności zdarzenia, a rodzice dziecka byli trzeźwi w momencie wypadku. Wakacyjne loty z Warszawy mogą zostać przeniesione do Radomia. Lotnisko Chopina zmaga się z nadmiarem pasażerów, co skłoniło biuro podróży Annex Tour do negocjacji w sprawie zmiany miejsca wylotu. Polskie porty lotnicze rozważają uruchomienie autokarów z Warszawy do Radomia, by ułatwić podróż pasażerom. Decyzja może zapaść jeszcze przed szczytem sezonu letniego.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rok temu w Starej Wsi pod Limanową doszło do tragedii, która wstrząsnęła Polską. Tadeusz Duda zamordował swoją córkę Justynę i jej męża Zbigniewa, a następnie ukrywał się przez kilka dni. Poszukiwania zakończyły się odnalezieniem jego ciała oraz listu, którym tłumaczył swoje motywy. Pogrzeb Dudy odbył się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
0: Na ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach doszło do groźnego wypadku z udziałem 11-latka na hulajnodze i autobusu miejskiego. Chłopiec wjechał na przejście dla pieszych, gdzie zderzył się z autobusem. Na szczęście kierowca autobusu zareagował na czas, a dziecko doznało jedynie powierzchownych otarć. Policja przypomina, że przejścia dla pieszych są przeznaczone wyłącznie dla pieszych, a użytkownicy hulajnóg muszą przestrzegać przepisów. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego.
1: Na osiedlu letnim w Ząbkowicach Śląskich doszło do skandalu. Nieznany sprawca wlał domestos do basenu przygotowanego dla psów, co zmusiło służby do interwencji. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji żadne zwierzę nie ucierpiało. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami apeluje o czujność mieszkańców. W latach 90. i na początku XXI wieku listy do redakcji magazynów takich jak Bravo czy Popcorn były dla młodzieży tym, czym dziś są media społecznościowe. Młodzi ludzie szukali tam odpowiedzi na pytania o dojrzewanie, emocje i relacje, które często wstydzili się zadać rodzicom. Choć dziś mamy internet i aplikacje, wiele dylematów młodzieży pozostało niezmienionych, jak strach przed odrzuceniem czy potrzeba akceptacji. To pokazuje, że emocje dorastania są ponadczasowe.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jezioro Garda, największe we Włoszech, przyciąga turystów z całego świata swoim niezwykłym połączeniem gór, błękitnej wody i śródziemnomorskiej roślinności. Położone na styku Lombardii, Wenecji Euganejskiej i Trydentu Górnej Adygi, uchodzi za jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie. Jego powierzchnia wynosi około 370 km2, co czyni je większym od Wrocławia. Dzięki alpejskim szczytom na północy i śródziemnomorskiemu klimatowi na południu, jezioro oferuje idealne warunki do wypoczynku przez cały rok.
1: Polskę nawiedzają ekstremalne upały, które mogą przekroczyć 40 stopni Celsjusza. W takich warunkach wzrasta ryzyko pożarów, szczególnie związanych z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu elektronicznego. Specjaliści ostrzegają przed pozostawianiem ładowarek w gniazdkach na dłużej oraz ładowaniem telefonów pod poduszką. Warto zachować ostrożność i dbać o odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzeń.
0: Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, został przyłapany na targu podczas zakupów. Polityk, znany z zamiłowania do ogrodnictwa, powiększył swoją kolekcję o sadzonki pomidorów. Mimo odpowiedzialnych funkcji rządowych, Kowal znajduje czas na pielęgnację swojego ogrodu, traktując to jako formę relaksu. Nawet na bazarze prezentował się elegancko, co podkreśla jego dbałość o wizerunek. We Francji doszło do 4. tragedii, związanej z pozostawieniem dziecka w rozgrzanym samochodzie. Ostatnią ofiarą jest 18-miesięczne dziecko, które zmarło w Marsylii. Wcześniej zginęli 2 bracia w Carpentras oraz 3-letni chłopiec na przedmieściach Paryża. Fala upałów, która przetacza się przez Europę, sprawia, że temperatura w zamkniętych autach szybko osiąga śmiertelne wartości.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Wenezueli po 2 silnych trzęsieniach ziemi liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 589, a rannych jest 2980 osób. Ponad 50 tysięcy osób wciąż uznaje się za zaginione. Ratownicy przeszukują gruzy, jednak akcję utrudnia brak ciężkiego sprzętu. Władze apelują o pomoc i zapowiadają utworzenie funduszu odbudowy. W Wczoraj w Pekinie doszło do nietypowego zdarzenia. Mały samolot uderzył w najwyższy budynek miasta, CITIC Tower. Na szczęście nie ma informacji o ofiarach. Chińskie władze nie wydały jeszcze oficjalnego komunikatu, a na miejscu pracują służby ratunkowe. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i filmy z miejsca zdarzenia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 24 stopnie. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 29 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Podczas wakacji w Atenach Patryk Łobaza padł ofiarą kradzieży dokumentów. Jak relacjonuje, próby kontaktu z linią lotniczą Ryanair okazały się bezowocne. Mimo wielu godzin starań nie udało mu się uzyskać pomocy od przewoźnika. Konsulat Polski wskazał dwa rozwiązania. Wyrobienie paszportu tymczasowego lub powrót z dokumentami potwierdzającymi kradzież. Eksperci przypominają, by w takich sytuacjach zgłaszać kradzież na policji i kontaktować się z konsulatem. Warto też mieć kopię dokumentów w bezpiecznym miejscu. Od 1 lipca kierowcy mogą spodziewać się wyższych cen paliw. Analitycy przewidują, że benzyna i diesel zdrożeją o 40 do 60 groszy na litrze. To efekt planowanego zakończenia programu ceny paliwa niżej i przywrócenia pełnego VAT-u na poziomie 23%. Po zmianach benzyna 95 może kosztować około 6 zł i 50 groszy za litr, a diesel niecałe 7 zł. Na autostradach ceny mogą ponownie przekroczyć 7 zł za litr. Warto dodać, że cena autogazu może nieznacznie spaść do ponad 3 zł za litr. Polacy coraz ostrożniej podchodzą do lokat terminowych. Najnowsze badania pokazują, że dla wielu z nas ważniejszy od zysku jest szybki dostęp do oszczędności. Aż 49,5% ankietowanych wskazuje, że możliwość wypłaty środków w dowolnym momencie jest kluczowa. Doświadczenia z wysoką inflacją wpłynęły na nasze podejście do oszczędzania. Większość Polaków wybiera lokaty na krótki okres, od 3 do 6 miesięcy. Banki będą musiały zaoferować więcej niż tylko wyższe oprocentowanie, by przyciągnąć klientów. Rząd przygotował nowe przepisy dotyczące pracy podczas upałów. Projekt zakłada możliwość czasowego wstrzymania części prac, gdy temperatura przekroczy określony próg. Pracodawcy będą musieli wprowadzić rozwiązania chroniące pracowników przed nadmiernym obciążeniem cieplnym. Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna kontrolę, by sprawdzić, jak firmy radzą sobie z upałami. Nowe regulacje mają na celu dostosowanie warunków pracy do zmieniającego się klimatu. Ostateczne wartości temperatur zostaną określone w rozporządzeniu.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: W krajowym systemie e-faktur pojawiła się faktura na ponad 4 miliony złotych, co wywołało burzę w mediach. Dokument miał sugerować finansowe powiązania kanału Zero ze Sławomirem Mentzenem i został oznaczony jako opłacony. Krzysztof Stanowski, który poinformował o sprawie, twierdzi, że wystawca faktury nie zgodził się na jej wycofanie. Sławomir Mentzen również otrzymał podobny dokument. Cała sytuacja ponownie wzbudziła pytania o bezpieczeństwo KSF, który wkrótce stanie się obowiązkowy dla przedsiębiorców. Na razie brak oficjalnych wyjaśnień dotyczących tej sytuacji. Świadczenie 500+ dla seniorów to wsparcie dla osób z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Pełną kwotę 500 zł miesięcznie otrzymają ci, których dochody nie przekraczają 2188 zł brutto. Jeśli dochody są wyższe, ale nie przekraczają 2688 zł, świadczenie będzie pomniejszone. Wniosek można złożyć w ZUS lub KRUS. Kluczowe jest posiadanie odpowiedniego orzeczenia, które można uzyskać z pomocą ZUS. Progi dochodowe są waloryzowane co roku w marcu. Od 1 lipca rusza nabór wniosków o bon ciepłowniczy na 2026 rok. Wsparcie finansowe skierowane jest do gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego. Aby otrzymać dopłatę, trzeba spełnić kryteria dochodowe i mieć cenę ciepła powyżej 170 zł za GJ netto. Wnioski można składać do końca sierpnia, a gminy będą miały 90 dni na ich rozpatrzenie. Wypłaty rozpoczną się w czwartym kwartale tego roku. Program nie obejmuje osób korzystających z indywidualnych źródeł ciepła. Koło brzegu mycie stóp w miejskiej toalecie może kosztować nawet 500 zł. Tabliczka z takim ostrzeżeniem przyciągnęła uwagę podróżnika Michała Cesanisa, który podzielił się zdjęciem w sieci. Informacja wywołała burzliwą dyskusję w mediach społecznościowych. Internauci pytają, jak miałaby być egzekwowana taka kara i sugerują montaż pryszniców przy plaży. Wiele osób zwraca uwagę, że piasek to nieodłączny element pobytu nad morzem. Dyskusja trwa, a turyści zastanawiają się, jak uniknąć wysokiej grzywny.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreśla, że Polska ma szansę odegrać kluczową rolę w odbudowie Ukrainy. Polskie firmy, takie jak PZU, PKO, BP czy Orlen, już widzą tam dla siebie możliwości rozwoju. Balczun zaznacza, że choć emocje związane z trudną historią polsko-ukraińską są obecne, to pragmatyzm powinien dominować w relacjach. Wprowadzenie kodeksu dobrych praktyk ma wspierać krajowe firmy w rywalizacji o kontrakty. Minister podkreśla, że Polska dąży do zwiększenia udziału lokalnych firm w inwestycjach, co ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego. Sztuczna inteligencja Mythos firmy Anthropic wykryła luki w tajnych systemach rządu USA w zaledwie kilka godzin. W odpowiedzi administracja prezydenta Donalda Trumpa ograniczyła dostęp do zaawansowanych modeli AI, co wywołało oburzenie w branży technologicznej. Ponad 100 ekspertów ostrzega, że takie działania mogą osłabić obronę USA. Model Mythos, choć skuteczny, nie jest wyjątkowy w wykrywaniu błędów, co podkreślają specjaliści. Spór pokazuje trudności w balansowaniu między potencjałem AI a bezpieczeństwem narodowym.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. W Warszawie odnotujemy 26 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Bydgoszczy zobaczymy 31 stopni i małe zachmurzenie. Obecnie w Warszawie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Bydgoszczy jakość powietrza jest dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące powroty po wakacjach. W nowych odcinkach widzowie będą świadkami intrygującego spotkania Kamy i Elżbiety Domańskiej. Obie panie zasiądą do wspólnej kolacji, ale nie wiadomo, jakie zamiary kryją się za tym spotkaniem. Elżbieta, pewna siebie i zadziorna, nie zamierza odpuścić i ma kolejny plan na zdobycie Marcina. W małżeństwie Kamy i Marcina nadal pojawiają się wzloty i upadki, co Domańska sprytnie wykorzystuje. W nowych odcinkach Elżbieta złoży Marcinowi śmiałą propozycję, oferując mu 1 000 000 złotych. Czy Chodakowski ulegnie pokusie? Jesień zapowiada się pełna napięcia i niespodzianek.
2: W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20.15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowy. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W najnowszym 962 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 28 czerwca, emocje sięgną zenitu. Cennet, zdeterminowana, by rozdzielić swojego syna Poiraza i jego żonę Nanę, posunie się do dramatycznej mistyfikacji. Udając ciężką chorobę, będzie próbowała wymusić na synu rozwód. Poiraz znajdzie się w trudnej sytuacji, rozdarty między miłością do żony, a rzekomym ostatnim życzeniem matki. Czy zdoła przejrzeć jej grę, zanim będzie za późno? Nana również stanie przed trudnym wyborem. Czy odejść, by ratować zdrowie teściowej? Odcinek pełen napięcia i emocji już w tę niedzielę o 16.05 na TVP1. Wszystkie odcinki można także obejrzeć online w serwisie TVP VOD. Serial M jak miłość wzbudził ostatnio spore emocje. Olga Cybińska, odgrywająca rolę Lenki z Duńskiej, opublikowała wpis, który zaniepokoił fanów. Aktorka podziękowała za sezon i zapowiedziała powrót we wrześniu, co niektórzy odebrali jako pożegnanie. Na szczęście Lenka nie znika z serialu. Cybińska zakończyła jedynie zdjęcia przed wakacyjną przerwą. Po jesiennym wznowieniu emisji Lenka nadal będzie częścią rodziny z Duńskich. Fani mogą odetchnąć z ulgą, bo ich ulubiona bohaterka pozostaje na ekranie. Serial Barwy Szczęścia znów wzbudza emocje wśród fanów. Dominika i Sebastian, ulubiona para widzów, zaskoczyli wszystkich nowym zdjęciem z planu, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Choć fotografia uspokoiła nieco fanów, to pytania o przyszłość tej pary wciąż pozostają. W nadchodzącym sezonie ich związek może stanąć przed kolejnymi wyzwaniami, zwłaszcza z powodu Renaty, która zmaga się z uzależnieniem. Renata, dawna przyjaciółka Dominiki, po wyjściu z odwyku odkryła, że Dominika zainwestowała w lokal Feelgood. Ta decyzja może wpłynąć na ich przyjaźń i relacje z Sebastianem. Czy miłość Dominiki i Sebastiana przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
0: W
1: 322 odcinku serialu Ci Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 29 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą też 29 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol

0: Nawrocki ujawnił dramatyczne kulisy jednego z wydarzeń podczas swojej kampanii wyborczej. W maju ubiegłego roku, podczas przejazdu autokarem, nagle stracił przytomność i kompulsywnie wymiotował. Współpracownicy obawiali się o jego życie, a sam prezydent przyznaje, że to jedno z najbardziej wstrząsających doświadczeń jego kariery. Mimo ostrzeżeń służb o możliwym zagrożeniu, Nawrocki nie zmienił swojego podejścia do spotkań z wyborcami. Rząd koalicyjny Donalda Tuska zmaga się z poważnym kryzysem wizerunkowym w związku z aferami w ochronie zdrowia. Ujawniono przypadki przyjmowania polityków Koalicji Obywatelskiej poza kolejnością, co wywołało oburzenie społeczne. Dodatkowo niespełnione obietnice wyborcze i blokady legislacyjne ze strony prezydenta Karola Nawrockiego pogłębiają problemy rządu. Eksperci wskazują, że sytuacja może wpłynąć na przyszłe wybory, choć silna polaryzacja polityczna może utrzymać wyborców przy obecnej władzy. Rekonstrukcja bitwy pod Waterloo została odwołana z powodu fali upałów. Organizatorzy i władze Brabancji Walońskiej zdecydowali się na ten krok dla bezpieczeństwa uczestników. Prognozy zapowiadają temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza, a w całej Belgii obowiązują alarmy pogodowe. Wydarzenie miało przyciągnąć wielu miłośników historii, ale ekstremalne warunki pogodowe uniemożliwiły jego przeprowadzenie.
1: W Wenezueli po dwóch silnych trzęsieniach ziemi liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 589, a rannych jest 2980 osób. Ponad 50 tysięcy osób wciąż uznaje się za zaginione. Ratownicy przeszukują gruzy, jednak akcję utrudnia brak ciężkiego sprzętu. Władze apelują o pomoc i zapowiadają utworzenie funduszu odbudowy.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Jastrzębiu Zdroju doszło do ataku nożownika w szpitalu. 19-letni mężczyzna zaatakował 4 osoby, w tym 2 pacjentki. Lekarza i pielęgniarkę. Jedna z pacjentek jest w stanie ciężkim po operacji. Napastnik został zatrzymany przez policję i był pod wpływem narkotyków. O jego dalszym losie zdecyduje prokuratura i sąd. Wakacyjna trasa Beauty pod hasłem hashtag Sephora Summer Vibes on Tour ruszyła pełną parą. Po udanym starcie w Warszawie, gdzie tłumy mieszkańców uczestniczyły w wydarzeniach na bulwarze Smitha Pattona, akcja przenosi się do Krakowa. Od 31 lipca do 2 sierpnia barka Nasza Rzeka zacumuje przy bulwarze Czerwieńskim, oferując uczestnikom mnóstwo atrakcji i inspiracji kosmetycznych. Dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna jest również internetowa gra z imponującą pulą nagród. Osoby urodzone w grudniu mają większe szanse na długowieczność. Badania wskazują, że rzadziej cierpią na choroby serca, choć częściej zmagają się z astmą. Eksperci podkreślają, że miesiąc narodzin może wpływać na zdrowie i długość życia. Grudniowe urodziny mogą być więc przepisem na dłuższe życie. Storczyki są szczególnie wrażliwe na letnie upały, które mogą prowadzić do żółknięcia liści i gubienia pąków. Specjaliści zalecają użycie aloesu, który pomaga w nawadnianiu i odżywianiu roślin. Dzięki temu prostemu zabiegowi storczyki mogą odzyskać bujne kwitnienie i jędrne liście, mimo wysokich temperatur.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Policjanci z Radzynia Podlaskiego ustalili tożsamość 19-letniego kierowcy, który 3 czerwca dopuścił się niebezpiecznych manewrów na ulicy Ostrowieckiej. Młody mieszkaniec gminy Wochyń, posiadający prawo jazdy od stycznia, został ukarany mandatem w wysokości 2550 zł oraz 31 punktem karnym. Kierowca wyprzedzał na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych, łamiąc przepisy ruchu drogowego. Policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów, podkreślając znaczenie monitoringu w ściganiu wykroczeń.
1: Minister edukacji Barbara Nowacka uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Dałowie. Podziękowała nauczycielom za ich pracę i podkreśliła, że szkoła nie potrzebuje rewolucji, a stabilnych zmian. Nowy rok szkolny przyniesie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach oraz obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. Minister odniosła się też do kwestii nagradzania uczniów, podkreślając, że ambicja powinna być doceniana i nagradzana. Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, podzielił się w mediach społecznościowych radosnym momentem z życia prywatnego. Jego młodszy syn, Antek, zakończył rok szkolny ze świadectwem z czerwonym paskiem, co wywołało ogromną dumę u ojca. Nawrocki złożył także życzenia wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom na nadchodzące wakacje. Internauci szybko zareagowali, gratulując Antkowi i życząc rodzinie udanego odpoczynku. Posłanka Aleksandra Leo poinformowała o śmierci swojej ukochanej babci Krystyny. W trudnych chwilach może liczyć na wsparcie wielu osób, w tym dziennikarki Hanny Lis. Internauci również wyrażają swoje współczucie, dzieląc się własnymi doświadczeniami związanymi ze stratą bliskich. Leo, posłanka klubu parlamentarnego Centrum, jest znana z działalności w mediach i polityce.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Jolanta Kwaśniewska była pierwsza dama. Wciąż uznawana jest za ikonę stylu. Jej obecne stylizacje łączą nowoczesność z elegancją. Daleko od nudy i sztywnego protokołu. Stawia na unikalne akcesoria, takie jak wyraziste okulary i oryginalna biżuteria oraz nowoczesne garnitury. Podstawą jej garderoby są wysokiej jakości kroje i stonowane barwy, które uzupełnia wyrazistymi kolorami lub wzorzystymi elementami.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Szczecinie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 24 stopnie. Wiatr będzie wiał północny z prędkością 5 metrów na sekundę. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 28 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Artur Rojek, dawny lider Mysłowic, ujawnia gorzką prawdę o muzycznym biznesie lat 90. Okazuje się, że młodzi artyści podpisywali kontrakty w ciemno, myśląc, że złapali Pana Boga za nogi. Niestety, zamiast złotej ery, wielu z nich skończyło z pustymi kieszeniami. Rojek podkreśla, że problemem nie były same umowy, ale brak przygotowania do twardego świata show biznesu. Grażyna Torbicka, ikona polskiej telewizji, zdradziła, co stało za jej nagłym odejściem z TVP w 2016 roku. Okazuje się, że wszystko przez niespodziewany materiał o filmie Ida, który pojawił się w jej programie Kocham Kino bez jej zgody. Widzowie myśleli, że to jej dzieło, a ona nie mogła znieść takiego zamieszania. Torbicka, wierna swoim zasadom, postanowiła odejść, choć była to dla niej trudna decyzja. Ale kto by się spodziewał, że telewizja może być tak nieprzewidywalna?
2: Jakub i Dawid, internetowi celebryci, po 9 latach walki w końcu usłyszeli magiczne słowa. Wasze małżeństwo jest uznane w Polsce. Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował, że ich zagraniczny akt małżeństwa musi być przepisany w kraju. Para, znana z działań na rzecz społeczności LGBTQ+, nie kryje wzruszenia i ogłasza powstanie filmu dokumentalnego o swojej historii. Cóż, kto by pomyślał, że miłość może być tak skomplikowana? Marta Paszkin, znana z programu Rolnik szuka żony, zaskoczyła fanów niepokojącym nagraniem na Instagramie, gdzie wspominała o wbijaniu noża w plecy. Czyżby to subtelna aluzja do jej byłego partnera? Mimo dramatycznych słów celebrytka podkreśla, że udało się jej zbudować dobre relacje z ojcem córki Stefanii. A Paweł Bodzianny, obecny mąż Marty, w tym czasie postanowił zniknąć z kadru, by nie przeszkadzać w tej rodzinnej sielance. Gratulacje dla wszystkich za tę emocjonalną jazdę bez trzymanki.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Jill Smokler, założycielka Scary Mommy, odeszła 22 czerwca po długiej walce z glejakiem. Jej śmierć wstrząsnęła społecznością, którą zbudowała, mówiąc głośno to, czego inne matki nie odważyły się powiedzieć. Smokler, znana z humoru i autentyczności, pozostawiła po sobie dzieci, książki i odważny głos, który zmienił oblicze macierzyństwa. Jej spuścizna to przypomnienie, że rodzicielstwo to nie tylko słodkie chwile, ale i chaos, który można przyjąć z uśmiechem.
2: Przed nami 32. edycja Tańca z Gwiazdami, czyli kolejna odsłona tanecznego maratonu, który trwa w Polsce od 2005 roku. Program, który początkowo gościł na antenie TVN, a teraz jest w rękach Polsatu, przyciągał już niejedną gwiazdę, zarówno młodą, jak i starszą. Iwona Pawlowicz, znana jako Czarna Mamba, niezmiennie ocenia występy, a widzowie z zapartym tchem śledzą, kto tym razem zdobędzie kryształową kulę. Ciekawe, czy w tej edycji pojawi się ktoś, kto zaskoczy nas swoim wiekiem i umiejętnościami tanecznymi.
1: Dziś Bogusław Linda, niegdyś wrażliwy buntownik, a teraz twardziel z Kultowych Psów, obchodzi swoje 74. urodziny. Ten aktor, który przeszedł fascynującą metamorfozę od głosu pokolenia Solidarności do ikony polskiego kina akcji, wciąż zaskakuje swoją wszechstronnością. Choć jego nazwisko kojarzy się głównie z rolami twardzieli, Linda nie boi się wyzwań, próbując swoich sił jako reżyser czy nawet wokalista. A mimo upływu lat jego obecność na ekranie to wciąż gwarancja jakości.
2: W Polsce rozpoczęły się wakacje, a media społecznościowe pękają od zdjęć i wpisów dumnych rodziców. Gwiazdy prześcigają się w chwaleniu sukcesów swoich pociech, jakby czerwone paski były nową walutą. Syn Krzysztofa Rutkowskiego, córka Dariusza Michalczewskiego i syn prezydenta Karola Nawrockiego z wyróżnieniami. A Małgorzata Tomaszewska przypomina, że w życiu liczy się coś więcej niż oceny. Aneta Zając świętuje podwójnie, a Agnieszka Kaczorowska cieszy się pierwszym świadectwem córki. Teraz czas na zasłużony odpoczynek, bo przecież po miesiącach nauki wszyscy zasługują na chwilę wytchnienia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Marzena Kipiel-Sztuka, niezapomniana Halinka z Świata według Kiepskich, odeszła w wieku 58 lat, pozostawiając za sobą nie tylko śmiech, ale i pasmo życiowych dramatów. Choć na ekranie bawiła miliony, jej życie prywatne przypominało telenowelę pełną tragedii i niepowodzeń. Teraz jej siostra Dorota planuje wydać książkę, która ma ujawnić nieznane dotąd fakty z życia artystki. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci Halinka nie zazna spokoju. W 1965 roku w duńskim klubie w Aarhus doszło do bójki, która mogła zakończyć karierę zespołu The Who, ale zamiast tego stała się fundamentem ich legendy. Roger Daltrey, zirytowany narkotykowymi ekscesami kolegów, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i jednym ciosem powalił Pita Townshenda. W rezultacie Daltrey został wyrzucony z zespołu, ale po krótkim bezrobociu wrócił, zgadzając się na nowe zasady. Dzięki tej burzliwej historii The Who przekształciło się w ikonę rocka, a ich muzyka zyskała nową, buntowniczą energię. Muse powraca z nowym albumem The Wow Signal, który zaskakuje powrotem do korzeni space rocka i metalu. Po wielu latach eksperymentów i nieco kontrowersyjnych projektach zespół znów pokazuje, że potrafi łączyć ciężkie brzmienia z emocjonalną głębią. Współpraca z Ellie Goulding w utworze Hush to prawdziwa niespodzianka, a gitarowe solówki przypominają najlepsze lata Muse. Czyżbyśmy mieli do czynienia z kandydatem do albumu roku? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Muse znów jest na fali.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Toruniu zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 26 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 29 stopni. Na ten moment w Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, a w Katowicach dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Tragiczny wypadek w Bożencinie Dużym pod Warszawą. BMW X3 wypadło z drogi, uderzyło w przepust, drzewo i ogrodzenie, a następnie dachowało. Jedna osoba zginęła na miejscu, druga w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Policja bada przyczyny zdarzenia. Tragedia nad Zalewem w Zwoleniu. 8-letni Patryk utonął w czwartek, 25 czerwca, podczas pobytu z ojcem. Badanie wykazało, że ojciec miał około 1 promil alkoholu. Teren kąpieliska nie był jeszcze nadzorowany przez ratowników. Śledczy badają okoliczności zdarzenia. Pogrzeb chłopca odbędzie się we wtorek, 30 czerwca, w kościele w Zwoleniu. Młody Francuz, który wtargnął do tunelu warszawskiego metra, spędzi 3 miesiące w areszcie. Sąd podjął tę decyzję, a prokuratura potwierdziła, że mężczyzna odpowie za próbę zamachu na infrastrukturę. Incydent spowodował chaos w komunikacji miejskiej, a metro musiało wstrzymać kursowanie na części trasy. Śledztwo trwa, ale szczegóły nie są ujawniane.
2: Wakacyjne loty z Warszawy mogą zostać przeniesione do Radomia. Lotnisko Chopina zmaga się z nadmiarem pasażerów, co skłoniło biuro podróży Annex Tour do negocjacji w sprawie zmiany miejsca wylotu. Polskie porty lotnicze rozważają uruchomienie autokarów z Warszawy do Radomia, by ułatwić podróż pasażerom. Decyzja może zapaść jeszcze przed szczytem sezonu letniego.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W 2017 roku w warszawskiej Falenicy doszło do tragicznej zbrodni. 24-letni Mateusz G. zamordował swoich rodziców podczas rodzinnej kłótni. Ekspertyza wykazała, że w chwili popełnienia czynu był całkowicie niepoczytalny. Ostatecznie Mateusz G. został skierowany na przymusowe leczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
2: W szpitalu Narutowicza w Krakowie trwa akcja policji po zgłoszeniu alarmu bombowego. Funkcjonariusze sprawdzają budynek, mimo że zagrożenie uznawane jest za mało wiarygodne. Pacjenci muszą liczyć się z utrudnieniami, a osoby postronne nie są wpuszczane do środka. Podobne zgłoszenia wpływają do różnych instytucji w regionie, co powoduje paraliż ich działalności.
1: Rekordowe upały zmusiły organizatorów wielu imprez w Polsce do ich odwołania. W Krakowie nie odbędzie się parada zabytkowych tramwajów, a w Kłodzku odwołano wszystkie wydarzenia weekendowe. Podobne decyzje podjęto w Wągrowcu, Elblągu i Kaliszu, gdzie zrezygnowano z planowanych atrakcji. Tymczasem Wrocław kontynuuje obchody Święta Wrocławia, ale z dodatkowymi środkami bezpieczeństwa. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty z zaleceniami, by unikać słońca i dbać o nawodnienie. Rok temu w Starej Wsi pod Limanową doszło do tragedii, która wstrząsnęła Polską. Tadeusz Duda zamordował swoją córkę Justynę i jej męża Zbigniewa, a następnie ukrywał się przez kilka dni. Poszukiwania zakończyły się odnalezieniem jego ciała oraz listu, w którym tłumaczył swoje motywy. Pogrzeb Dudy odbył się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach doszło do groźnego wypadku z udziałem 11-latka na hulajnodze i autobusu miejskiego. Chłopiec wjechał na przejście dla pieszych, gdzie zderzył się z autobusem. Na szczęście kierowca autobusu zareagował na czas, a dziecko doznało jedynie powierzchownych otarć. Policja przypomina, że przejścia dla pieszych są przeznaczone wyłącznie dla pieszych, a użytkownicy hulajnóg muszą przestrzegać przepisów. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego.
1: W Sosnowcu doszło do dramatycznego zdarzenia, gdzie dwa psy zaatakowały 8-letnią dziewczynkę. Ojciec, próbując ją ochronić, również odniósł obrażenia. Dziewczynka w ciężkim stanie trafiła do szpitala, a psy zostały przewiezione do schroniska na obserwację. Policja apeluje o ostrożność, przypominając, że nawet znane nam zwierzęta mogą zachować się nieprzewidywalnie. W latach 90. i na początku XXI wieku listy do redakcji magazynów takich jak Bravo czy Popcorn były dla młodzieży tym, czym dziś są media społecznościowe. Młodzi ludzie szukali tam odpowiedzi na pytania o dojrzewanie, emocje i relacje, które często wstydzili się zadać rodzicom. Choć dziś mamy internet i aplikacje, wiele dylematów młodzieży pozostało niezmienionych, jak strach przed odrzuceniem czy potrzeba akceptacji. To pokazuje, że emocje dorastania są ponadczasowe. Województwo podlaskie to jedno z najbardziej różnorodnych miejsc w Polsce, idealne na letnią wycieczkę. Region ten słynie z dzikiej przyrody, zabytkowych miasteczek i bogatej historii. Oprócz znanych parków narodowych, warto odkryć malownicze zakątki i miejsca o wyjątkowym znaczeniu kulturowym. To doskonała propozycja na tegoroczny urlop.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Lato z Radiem SK właśnie się rozpoczyna. SK Summer City startuje na Dolnym Śląsku, a pierwszym przystankiem jest Festiwal Pasi Brzucha we Wrocławiu. W piątek i sobotę od godziny 19 czeka na Was potężna dawka muzyki i konkursów. To dopiero początek wakacyjnej trasy pełnej atrakcji i niespodzianek. Jezioro Garda, największe we Włoszech, przyciąga turystów z całego świata swoim niezwykłym połączeniem gór, błękitnej wody i śródziemnomorskiej roślinności. Położone na styku Lombardii, Wenecji Euganejskiej i Trydentu Górnej Adygi, uchodzi za jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie. Jego powierzchnia wynosi około 370 km2, co czyni je większym od Wrocławia. Dzięki alpejskim szczytom na północy i śródziemnomorskiemu klimatowi na południu, jezioro oferuje idealne warunki do wypoczynku przez cały rok.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje bezchmurne niebo i temperaturę 24 stopnie we Wrocławiu. Z wiatrem południowym o sile 3 metry na sekundę. W Białymstoku zauważymy niewielkie zachmurzenie, temperaturę 29 stopni. A wiatr południowo-wschodni powieje z prędkością 1 metr na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Brytyjska monarchia po raz pierwszy ujawniła, ile podatków zapłacił król Karol III. W ostatnim roku podatkowym przekazał on fiskusowi 12,9 miliona funtów. To część większego otwarcia finansów dworu, które ma na celu zwiększenie przejrzystości. Wraz z tymi danymi opublikowano także informacje o państwowej dotacji dla monarchii, która wzrosła do blisko 138 milionów funtów. Głównym powodem wzrostu jest modernizacja pałacu Buckingham. Po zakończeniu remontu planowane jest obniżenie dotacji, a pałac ma być szerzej udostępniony zwiedzającym.
2: Główny inspektorat sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące herbatników Petit Beurre marki Bonitki. Jedna z partii tych popularnych słodkości zawiera podwyższony poziom akryloamidu, co może negatywnie wpłynąć na zdrowie. Chodzi o partię z numerem od 610 miliardów 400, 1 milionów 700, 12 tysięcy, 101 do 10, z datą minimalnej trwałości 13 kwietnia przyszłego roku. Produkt został już wycofany ze sprzedaży przez sieć Biedronka. Konsumentom zaleca się, by nie spożywali herbatników z tej partii. W razie posiadania wadliwego produktu należy go wyrzucić lub skontaktować się z miejscem zakupu.
1: W rumuńskim parlamencie doszło do nietypowej sytuacji. Projekt ustawy o zjednoczeniu Rumunii z Mołdawią przeszedł przez niższą izbę w sposób milczący, bez debaty i głosowania. Inicjatywa pochodzi od skrajnie prawicowej partii SOS Romania, mimo że rząd i kluczowe komisje parlamentarne oceniły ją negatywnie. Teraz dokument trafi do Senatu, gdzie jego szanse na uchwalenie są oceniane jako bardzo niskie. Zjednoczenie popiera 72% Rumunów, ale tylko 38% Mołdawian. Eksperci uważają, że cała sytuacja to raczej polityczna gest niż realna zmiana. Świadczenie 500+ dla seniorów to wsparcie dla osób z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Pełną kwotę 500 zł miesięcznie otrzymają ci, których dochody nie przekraczają 2188 zł brutto. Jeśli dochody są wyższe, ale nie przekraczają 2688 zł, świadczenie będzie pomniejszone. Wniosek można złożyć w ZUS lub KRUS. Kluczowe jest posiadanie odpowiedniego orzeczenia, które można uzyskać z pomocą ZUS. Progi dochodowe są waloryzowane co roku w marcu.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreśla, że Polska ma szansę odegrać kluczową rolę w odbudowie Ukrainy. Polskie firmy, takie jak PZU, PKO, BP czy Orlen, już widzą tam dla siebie możliwości rozwoju. Balczun zaznacza, że choć emocje związane z trudną historią polsko-ukraińską są obecne, to pragmatyzm powinien dominować w relacjach. Prowadzenie kodeksu dobrych praktyk ma wspierać krajowe firmy w rywalizacji o kontrakty. Minister podkreśla, że Polska dąży do zwiększenia udziału lokalnych firm w inwestycjach, co ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego. Koalicja rządząca przygotowuje własny projekt ustawy Safe 0%. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że dokument będzie gotowy w ciągu 2-3 miesięcy. Nowe przepisy mają inaczej regulować podział zysków NBP, uwzględniając postulat Lewicy, by 95% ewentualnych zysków przeznaczyć także na ochronę zdrowia. Projekt prezydenta Karola Nawrockiego nie będzie procedowany z powodu niezgodności z konstytucją. Obecnie NBP nie generuje zysków, ale nowe prawo ma zabezpieczyć podział przyszłych środków. Spór o finansowanie polskiej armii wchodzi w nową fazę.
2: Wojskowe zakłady lotnicze numer 2 w Bydgoszczy oraz brazylijski koncern Embraer podpisały strategiczne porozumienie dotyczące samolotów KC-390 Millennium. Umowa otwiera drogę do produkcji i serwisowania tych maszyn w Polsce pod warunkiem ich zakupu przez polskie siły zbrojne. KC-390 to nowoczesny samolot transportowy, który może zastąpić wysłużone Herkulesy. Maszyna ta zyskuje popularność w Europie, a jej zakup rozważa już kilka krajów. Jeśli Polska zdecyduje się na KC-390, serwisowanie będzie realizowane lokalnie, co stworzy nowe miejsca pracy. Polska Grupa Zbrojeniowa i ukraińska firma TAF Industries podpisały list intencyjny dotyczący produkcji dronów w Polsce. Porozumienie zawarte w Gdańsku ma na celu wzmocnienie obronności Polski i Ukrainy oraz stworzenie Europejskiego Centrum Technologii Obronnych. Produkcja obejmie drony FPV i systemy walki elektronicznej, a głównym klientem będą siły zbrojne Ukrainy. Współpraca ma zwiększyć kompetencje przemysłowe Polski i zapewnić Ukrainie dostęp do nowoczesnych technologii. Projekt wpisuje się w inicjatywę Buduj z Ukrainą. wspierającą rozwój zdolności obronnych na bezpiecznych terytoriach. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rynek pomp ciepła w Polsce znów nabiera tempa po okresie zawirowań. Eksperci na 14. kongresie Port PC w Mszczonowie podkreślili, że technologia ta staje się kluczowym elementem transformacji energetycznej. Pompy ciepła pomagają ograniczać zużycie paliw kopalnych, co zwiększa bezpieczeństwo energetyczne kraju. Rząd pracuje nad strategią transformacji ciepłownictwa do 2040 roku, w której pompy ciepła odgrywają ważną rolę. Koszty użytkowania tych urządzeń są coraz bardziej konkurencyjne, co przekonuje inwestorów do ich wyboru. Polska ma jeszcze duży potencjał wzrostu w tej dziedzinie, choć wciąż pozostaje w tyle za europejskimi liderami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1018 hektopaskali. Termometry w Warszawie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 28 stopni. Z kolei dla Bydgoszczy temperatura będzie wynosić 31 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Warszawie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Bydgoszczy jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące powroty po wakacjach. W nowych odcinkach widzowie będą świadkami intrygującego spotkania Kamy i Elżbiety Domańskiej. Obie panie zasiądą do wspólnej kolacji, ale nie wiadomo, jakie zamiary kryją się za tym spotkaniem. Elżbieta, pewna siebie i zadziorna, nie zamierza odpuścić i ma kolejny plan na zdobycie Marcina. W małżeństwie Kamy i Marcina nadal pojawiają się wzloty i upadki, co Domańska sprytnie wykorzystuje. W nowych odcinkach Elżbieta złoży Marcinowi śmiałą propozycję, oferując mu 1 000 000 złotych. Czy Chodakowski ulegnie pokusie? Jesień zapowiada się pełna napięcia i niespodzianek.
2: W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20.15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowy. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W najnowszym 962 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 28 czerwca, emocje sięgną zenitu. Cennet, zdeterminowana, by rozdzielić swojego syna Poiraza i jego żonę Nanę, posunie się do dramatycznej mistyfikacji. Udając ciężką chorobę, będzie próbowała wymusić na synu rozwód. Poiraz znajdzie się w trudnej sytuacji, rozdarty między miłością do żony, a rzekomym ostatnim życzeniem matki. Czy zdoła przejrzeć jej grę, zanim będzie za późno? Nana również stanie przed trudnym wyborem. Czy odejść, by ratować zdrowie teściowej? Odcinek pełen napięcia i emocji już w tę niedzielę o 16.05 na TVP1. Wszystkie odcinki można także obejrzeć online w serwisie TVP VOD. Serial M jak miłość wzbudził ostatnio spore emocje. Olga Cybińska, odgrywająca rolę Lenki z Duńskiej, opublikowała wpis, który zaniepokoił fanów. Aktorka podziękowała za sezon i zapowiedziała powrót we wrześniu, co niektórzy odebrali jako pożegnanie. Na szczęście Lenka nie znika z serialu. Cybińska zakończyła jedynie zdjęcia przed wakacyjną przerwą. Po jesiennym wznowieniu emisji Lenka nadal będzie częścią rodziny z Duńskiej. Fani mogą odetchnąć z ulgą, bo ich ulubiona bohaterka pozostaje na ekranie. Serial Barwy Szczęścia znów wzbudza emocje wśród fanów. Dominika i Sebastian, ulubiona para widzów, zaskoczyli wszystkich nowym zdjęciem z planu, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Choć fotografia uspokoiła nieco fanów, to pytania o przyszłość tej pary wciąż pozostają. W nadchodzącym sezonie ich związek może stanąć przed kolejnymi wyzwaniami, zwłaszcza z powodu Renaty, która zmaga się z uzależnieniem. Renata, dawna przyjaciółka Dominiki, po wyjściu z odwyku odkryła, że Dominika zainwestowała w lokal Feel Good. Ta decyzja może wpłynąć na ich przyjaźń i relacje z Sebastianem. Czy miłość Dominiki i Sebastiana przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
1: W 322 odcinku serialu Ci Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje umiarkowane zachmurzenie i temperaturę 29 stopni w Gdańsku, z wiatrem południowo-zachodnim o sile 3 metry na sekundę. W Poznaniu zauważymy lekkie opady deszczu, temperaturę także 29 stopni, a wiatr południowo-wschodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: We Francji doszło do czwartej tragedii, związanej z pozostawieniem dziecka w rozgrzanym samochodzie. Ostatnią ofiarą jest 18-miesięczne dziecko, które zmarło w Marsylii. Wcześniej zginęli dwaj bracia w Carpentras oraz 3-letni chłopiec na przedmieściach Paryża. Fala upałów, która przetacza się przez Europę, sprawia, że temperatura w zamkniętych autach szybko osiąga śmiertelne wartości. Wczoraj w Pekinie doszło do nietypowego zdarzenia. Mały samolot uderzył w najwyższy budynek miasta, CITIC Tower. Na szczęście nie ma informacji o ofiarach. Chińskie władze nie wydały jeszcze oficjalnego komunikatu, a na miejscu pracują służby ratunkowe. W mediach społecznościowych pojawiły

0: się zdjęcia i filmy z miejsca zdarzenia. Marek Karabuła został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu PGZ SA. Decyzję podjęła Rada Nadzorcza, a nowy wiceprezes obejmie swoje obowiązki od 1 lipca. Nominacja wymagała pozytywnej opinii ministra aktywów państwowych i ministra obrony narodowej.
1: Łukasz Skrocki, nowy marszałek Greenpointu, zwrócił uwagę na rosnącą obecność młodego pokolenia w życiu polonijnym. Podczas uroczystości szarfowania w Nowym Jorku wśród ponad 270 gości dominowali 30- i 40-latkowie oraz młode rodziny. Skrocki podkreśla, że młodzi ludzie są kluczowi dla przyszłości Polonii i planuje organizację dużego polonijnego festynu w 2027 roku, by zintegrować społeczność.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Kurz na meblach to problem, z którym zmaga się wielu z nas. Okazuje się, że prosty sposób może pomóc w jego zwalczaniu. Wystarczy zmieszać kilka kropli gliceryny z wodą i spryskać meble, aby kurz osiadał wolniej. Dzięki temu powierzchnie pozostaną czyste przez długie tygodnie.
0: Policjanci z Chojny uratowali życie 67-letniego mieszkańca Grzybna. Mundurowi, po zgłoszeniu od zaniepokojonych sąsiadów, zdecydowali się na siłowe wejście do mieszkania, gdzie znaleźli nieprzytomnego mężczyznę. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, mężczyzna został przewieziony do szpitala i otrzymał niezbędną pomoc medyczną. Na autostradzie A1 w rejonie węzła Kamieńsk doszło do niebezpiecznego incydentu. 51-letnia kobieta, kierująca Toyotą, jechała pod prąd pasem awaryjnym po pomyłce nawigacji. Sytuację zauważyli pracownicy transportu medycznego, którzy zatrzymali kobietę i wezwali policję. Funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy i skierowali sprawę do sądu. Policja apeluje do kierowców o ostrożność na drogach, szczególnie w okresie wakacyjnym.
1: Policjanci z ŻOR, wspierani przez funkcjonariuszy z Katowic i Radomia, zlikwidowali laboratorium metamfetaminy w Jastrzębiu-Zdroju. Zatrzymano 6 obywateli Czech i zabezpieczono około 2 kg substancji do produkcji narkotyków. 4 mężczyzn trafiło do tymczasowego aresztu, a sprawa jest rozwojowa. Na miejscu znaleziono również skradzione rośliny i przedmioty przypominające broń.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Policja zatrzymała 2 osoby podejrzane o oszustwa inwestycyjne na kwotę ponad 4 miliony złotych. Matka i syn zostali ujęci w Lublinie, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 6 miesięcy. Sprawa wyszła na jaw po zgłoszeniu mieszkańca Piły, który stracił 750 tysięcy złotych na fałszywych kryptowalutach. Policja apeluje o ostrożność przy inwestycjach internetowych, gdyż tylko w tym roku zgłoszono już 179 podobnych przypadków.
1: Limonka, znana jako orzeźwiający dodatek do napojów, zyskuje popularność w domowej pielęgnacji skóry. Dzięki wysokiej zawartości witaminy C i przeciwutleniaczy, maseczki z limonki mogą rozświetlić cerę i pomóc w walce z zaskórnikami. Wystarczy połączyć sok z limonki z miodem lub jogurtem, by uzyskać naturalny kosmetyk. Pamiętajmy jednak, aby unikać stosowania cytrusowych maseczek przed ekspozycją na słońce.
0: Barany, lwy i skorpiony to znaki zodiaku, które niechętnie przyznają się do porażki. Dla barana przegrana to cios w ambicje, a lew traktuje rację jako element swojego wizerunku. Skorpion z kolei nie zapomina i cierpliwie zbiera argumenty, by udowodnić swoją rację. Mimo nieustępliwości te znaki są również konsekwentne i ambitne, co może być ich atutem, jeśli nauczą się elastyczności w relacjach.
1: Polskę nawiedzają ekstremalne upały, które mogą przekroczyć 40 stopni Celsjusza. W takich warunkach wzrasta ryzyko pożarów, szczególnie związanych z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu elektronicznego. Specjaliści ostrzegają przed pozostawianiem ładowarek w gniazdkach na dłużej oraz ładowaniem telefonów pod poduszką. Warto zachować ostrożność i dbać o odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzeń.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Rekordowa fala upałów dotarła do Polski, a synoptycy przewidują temperatury sięgające nawet 40 stopni Celsjusza. Premier Donald Tusk, mimo ekstremalnych warunków, wybrał się na poranne bieganie, po którym zaapelował do Polaków o unikanie słońca. Szczególną uwagę zwrócił na bezpieczeństwo dzieci i seniorów. Lekarze przypominają, by ograniczać wysiłek fizyczny i regularnie nawadniać organizm.
0: Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, został przyłapany na targu podczas zakupów. Polityk, znany z zamiłowania do ogrodnictwa, powiększył swoją kolekcję osadzonki pomidorów. Mimo odpowiedzialnych funkcji rządowych, Kowal znajduje czas na pielęgnację swojego ogrodu, traktując to jako formę relaksu. Nawet na bazarze prezentował się elegancko, co podkreśla jego dbałość o wizerunek.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Krakowie powietrze jest umiarkowane, a w Szczecinie dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Rosiewicz, 82-letni weteran polskiej sceny muzycznej, postanowił zawojować parkiet Dancing with the Stars. Czy to nowy sposób na emeryturę? Czy może próba udowodnienia, że wiek to tylko liczba? Internet aż huczy od komentarzy. Jedni podziwiają jego energię, inni zastanawiają się, czy to nie czas, by zejść ze sceny. Cóż, wygląda na to, że taniec z gwiazdami to nie tylko kwestia kroków, ale i odwagi. Brytyjska tiktokerka Brooke George znalazła się w poważnych tarapatach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie oskarżono ją o zamordowanie partnera. Twierdzi, że działała w samoobronie, ale surowe prawo Emiratów nie zna litości. Internauci spekulują, czy to nie była przypadkiem pułapka, a organizacje praw człowieka biją na alarm, wskazując na naruszenia podczas przesłuchań. Czyżby luksusowy Dubaj okazał się miejscem, gdzie marzenia zamieniają się w koszmary? Anita Werner i Michał Kołodziejczyk znów rozgrzali internet. Tym razem nie tylko dzięki bieganiu w upale, ale i dzięki zaskakującemu opisowi. Michał po spotkaniu z Anitą przed biegiem stwierdził, że wyglądała na szczęśliwą, ponieważ każde z nich ruszało w inną stronę. Oczywiście chodziło tylko o trasę treningową, ale internauci mieli niezły ubaw. Anita z humorem skomentowała wyzwanie partnera, pokazując, że dystans i żarty to ich specjalność. Olga Szomańska, niegdyś gwiazda oratoriów Piotra Rubika, postanowiła podzielić się swoimi wspomnieniami z czasów współpracy z kompozytorem. Wokalistka wyraziła rozczarowanie, jak relacje w tym muzycznym środowisku się zmieniły, sugerując, że Rubik bardziej dbał o swój PR niż o współpracowników. Na te słowa szybko zareagowała Agata Rubik, żona kompozytora, przypominając Oldze, że nic nie jest czarno-białe. Cóż, wygląda na to, że nawet po latach emocje wciąż są gorące, a barykady wciąż stoją.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Dorota R. i Emil S., dawniej znani jako para celebrytów, teraz mogą stać się bohaterami finansowego dramatu. Ich filmowe marzenia kosztowały inwestorów aż 45 milionów złotych, a teraz sąd ma zdecydować, czy będą musieli oddać te pieniądze. Syndyk Marek Malecha stara się odzyskać choć część z tej kosmicznej kwoty, ale nie ma co liczyć na pełny zwrot. Cóż, nie każdy film kończy się szczęśliwym zakończeniem.
2: Justyna Steczkowska, nasza nieustraszona diwa, znów zaskoczyła przechodniów. Tym razem to nie jej muzyka, a wiatr postanowił ujawnić, co kryje pod eleganckim płaszczykiem. W letniej sukience i na obcasach wyższych niż niejedna góra walczyła z pogodą, ale to wiatr okazał się zwycięzcą, odsłaniając jej bieliznę. Na szczęście Justyna nie zapomniała o niej tego dnia, a cała sytuacja zakończyła się w luksusowym Mercedesie, gdzie mogła odetchnąć jak prawdziwa gwiazda.
1: Antonio Banderas, znany z ekranów kinowych, teraz błyszczy na liście podejrzanych o kryptoreklamę w mediach społecznościowych. Hiszpańskie media donoszą, że aktorowi grozi kara nawet 1,5 miliona euro za nieprawidłowe oznaczanie współprac reklamowych. W tej samej sytuacji znaleźli się również piosenkarz David Bustamante i piłkarka Alexia Putellas. Wygląda na to, że gwiazdy muszą teraz nie tylko dbać o swój wizerunek, ale i o poprawne oznaczenia postów. Agnieszka Fitkał-Perepeczko, znana jako Simona z M jak Miłość, wraca na plan. Po długiej przerwie aktorka podpisała kontrakt, co wywołało burzę emocji wśród fanów. Jedni skaczą z radości, inni zgrzytają zębami. Ale cóż, wszystkim się nie dogodzi. Dzięki niezłomnej determinacji fanów, Simona znów zagości na ekranach, a Agnieszka nie kryje wzruszenia i wdzięczności.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Grażyna Barszczewska, niekwestionowana królowa polskiej sceny, wciąż zachwyca publiczność swoją niezrównaną klasą i energią. Mimo że zbliża się do 80. Jej rola w karierze Nikodema Dyzmy z 1980 roku uczyniła ją ikoną, a jej uroda i talent nie przestają przyciągać uwagi. Na festiwalu Dwa Teatry znów oczarowała wszystkich, udowadniając, że czas dla niej stanął w miejscu. Kto by pomyślał, że można starzeć się z taką gracją i wdziękiem? Iron Maiden w Paryżu zafundowali fanom niezapomniane emocje, choć niekoniecznie takie, na jakie liczyli. Koncert, który miał być wolny od telefonów i uwieczniony na przyszłe wydawnictwo, został przerwany przez awarię prądu. Fani, zwłaszcza ci, którzy przybyli z daleka, nie kryli frustracji, a zespół tłumaczył się ekstremalnymi upałami. Bruce Dickinson zapewnił, że mimo braku bisów, nagranie z koncertu będzie wyjątkowe. Cóż, pozostaje czekać na premierę i mieć nadzieję, że prąd tym razem nie zawiedzie.
2: Na festiwalu Tons of Rock w Oslo polski zespół Behemoth zagrał koncert, a jego lider, Adam Darski, miał niespodziewane spotkanie z Keanu Reevesem. Okazuje się, że hollywoodzki gwiazdor, znany z Matrixa i Johna Wicka, przybył do Norwegii jako basista zespołu Dogstar. Nergal nie omieszkał pochwalić się zdjęciem z aktorem, dodając, że Reeves to prawdziwy dżentelmen. Fani w sieci oszaleli na punkcie tej niecodziennej mieszanki świata ciężkiej muzyki i kina.
1: Czy można sobie wyobrazić bardziej przypadkową karierę niż ta Slasha? Chłopak, który wziął gitarę do ręki, by zaimponować dziewczynie, a skończył jako legenda rocka. Bez wielkich planów, bez strategii marketingowej, po prostu z instynktem i pasją, która zamieniła się w globalny fenomen. Guns N' Roses, zespół, który miał być tylko chwilowym hałasem, stał się ikoną, a Slash z nieodłącznym cylindrem wciąż przypomina, że czasem wystarczy impuls, by zmienić świat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Toruniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Katowicach oceniane jest jako dobre, a w Toruniu jako umiarkowane.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie trwa niezwykły projekt Wirtualna Podróż, który pozwala mieszkańcom i turystom przenieść się do przedwojennej stolicy. Dzięki panoramicznym filmom 360 stopni można porównać współczesny krajobraz z tym sprzed 100 lat. Twórcy planują stworzenie około 50 historycznych punktów, które zamienią miasto w cyfrowe muzeum na świeżym powietrzu. Projekt rozwija się technologicznie, a jego realizacja wymaga wsparcia zewnętrznych partnerów.
2: W rejonie Wadowic trwa zmasowana akcja poszukiwawcza po ataku na 48-letniego mężczyznę w Łękawicy. Napastnik ukrywa się w okolicznych lasach, a policja używa dronów i śmigłowca do jego namierzenia. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala i był przytomny podczas transportu. Służby apelują o ostrożność i zapewniają, że priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców.
1: Na polskich poligonach zakończył się specjalistyczny kurs dla ukraińskich żołnierzy z obsługi transporterów opancerzonych. Szkolenie prowadzone jest przez Międzynarodowe Dowództwo Combined Arms Training Command w Żaganiu. W ramach unijnej misji wsparcia wojskowego na Ukrainie Polska stała się kluczowym miejscem szkolenia ukraińskich sił zbrojnych. Kursy obejmują także obsługę czołgów Leopard i wozów zabezpieczenia Bergepanzer, co ma wzmocnić zdolności obronne Kijowa.
2: Z kompleksu basenowego przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu ewakuowano prawie 900 osób z powodu zadymienia. Przyczyną była awaria instalacji elektrycznej w piecu Halodarium. Straż pożarna szybko zareagowała, a gościom rozdano koce termiczne. Aquapark pozostanie zamknięty do godziny 12, a władze obiektu zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wakacyjna trasa beauty pod hasłem hashtag Sephora Summer Vibes on Tour ruszyła pełną parą. Po udanym starcie w Warszawie, gdzie tłumy mieszkańców uczestniczyły w wydarzeniach na bulwarze Smitha Pattona, akcja przenosi się do Krakowa. Od 31 lipca do 2 sierpnia barka Nasza Rzeka zacumuje przy bulwarze Czerwieńskim, oferując uczestnikom mnóstwo atrakcji i inspiracji kosmetycznych. Dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna jest również internetowa gra z imponującą pulą nagród. Osoby urodzone w grudniu mają większe szanse na długowieczność. Badania wskazują, że rzadziej cierpią na choroby serca, choć częściej zmagają się z astmą. Eksperci podkreślają, że miesiąc narodzin może wpływać na zdrowie i długość życia. Grudniowe urodziny mogą być więc przepisem na dłuższe życie. Podczas letnich upałów kluczowe jest, by nie podlewać roślin w środku dnia, zwłaszcza między 11 a 17, gdy słońce grzeje najmocniej. Woda szybko paruje, nie docierając do korzeni, a krople na liściach mogą powodować poparzenia. Najlepiej podlewać wcześnie rano, przed godziną 9 lub wieczorem po ustąpieniu upałów. Dzięki temu rośliny będą lepiej nawodnione i zdrowsze.
2: Imię Carmen zyskuje na popularności w Polsce. Choć wciąż jest rzadko spotykane, coraz więcej rodziców docenia jego międzynarodowy charakter i eleganckie brzmienie. Carmen kojarzy się z hiszpańskim temperamentem, słońcem i flamenco, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla bardziej popularnych imion. To propozycja dla tych, którzy szukają oryginalności, ale nie chcą rezygnować z łatwości wymowy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Storczyki są szczególnie wrażliwe na letnie upały, które mogą prowadzić do żółknięcia liści i gubienia pąków. Specjaliści zalecają użycie aloesu, który pomaga w nawadnianiu i odżywianiu roślin. Dzięki temu prostemu zabiegowi storczyki mogą odzyskać bujne kwitnienie i jędrne liście mimo wysokich temperatur. Policjanci z Radzynia Podlaskiego ustalili tożsamość 19-letniego kierowcy, który 3 czerwca dopuścił się niebezpiecznych manewrów na ulicy Ostrowieckiej. Młody mieszkaniec gminy Wochyń, posiadający prawo jazdy od stycznia, został ukarany mandatem w wysokości 2550 zł oraz 31 punktem karnym. Kierowca wyprzedzał na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych, łamiąc przepisy ruchu drogowego. Policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie przepisów, podkreślając znaczenie monitoringu w ściganiu wykroczeń.
2: Minister edukacji Barbara Nowacka uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Dałowie. Podziękowała nauczycielom za ich pracę i podkreśliła, że szkoła nie potrzebuje rewolucji, a stabilnych zmian. Nowy rok szkolny przyniesie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach oraz obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. Minister odniosła się też do kwestii nagradzania uczniów, podkreślając, że ambicja powinna być doceniana i nagradzana. Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, podzielił się w mediach społecznościowych radosnym momentem z życia prywatnego. Jego młodszy syn, Antek, zakończył rok szkolny ze świadectwem z czerwonym paskiem, co wywołało ogromną dumę u ojca. Nawrocki złożył także życzenia wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom na nadchodzące wakacje. Internauci szybko zareagowali, gratulując Antkowi i życząc rodzinie udanego odpoczynku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Posłanka Aleksandra Leo poinformowała o śmierci swojej ukochanej wspaniałej babci Krystyny. W trudnych chwilach może liczyć na wsparcie wielu osób, w tym dziennikarki Hany Lis. Internauci również wyrażają swoje współczucie, dzieląc się własnymi doświadczeniami związanymi ze stratą bliskich. Leo, posłanka klubu parlamentarnego Centrum, jest znana z działalności w mediach i polityce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 26 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 27 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polski Związek Piłki Nożnej zmienił godzinę meczu o Super Puchar Polski. Lech Poznań zmierzy się z Górnikiem Zabrze 16 lipca o 19, a nie jak wcześniej planowano o 20:45. Spotkanie odbędzie się na stadionie Lecha w Poznaniu. To ważny mecz, bo otwiera nowy sezon piłkarski w Polsce. Reprezentacja Hiszpanii, jeden z faworytów mundialu, zaskoczyła remisem z Republiką Zielonego Przylądka, ale szybko odzyskała formę, wygrywając z Arabią Saudyjską. Przed nimi kluczowy mecz z Urugwajem, który może zdecydować o awansie. Lamine Yamal, młoda gwiazda Barcelony, porównywany do Leo Messiego, ma być kluczowym graczem w tym starciu. Jorge Felix z Piasta Gliwice podkreśla, że Hiszpania musi zachować chłodną głowę i wykorzystać presję rywali, by zapewnić sobie awans. Na Mundialu 2026 trwa właśnie mecz Nowa Zelandia-Belgia, w którym obie drużyny walczą o punkty w fazie grupowej. Aktualny wynik to 0-0. Belgowie dominują na boisku z 78% posiadania piłki i oddali aż 6 strzałów, z czego 3 celne. Nowa Zelandia nie zdołała jeszcze zagrozić bramce rywali. Reprezentacja Holandii po remisie z Japonią pokazała swoją siłę, rozbijając Szwecję na mundialu. Kluczowymi postaciami w ataku są Cody Gakpo i Brian Brobey, którzy błyszczą formą. Przed Holendrami teraz mecz z Tunezją, który może być kluczowy dla ich dalszych losów w turnieju. Czy pomarańczowi utrzymają swoją intensywność gry i sięgną po kolejne zwycięstwo?
0: Radio Super Express. Sport.
1: Tunezja przegrała z Holandią 1-2 w meczu fazy grupowej Mundialu 2026 na Arrowhead Stadium w Kansas City. Holendrzy dominowali w posiadaniu piłki, osiągając aż 72%. Bramki dla Holandii zdobył Brian Brobey, a dla Tunezji strzelił Hazem Masturi. Mecz przebiegł bez kartek, a obie drużyny oddały łącznie 19 strzałów. Na Mundialu 2026 w Los Angeles Turcja zremisowała ze Stanami Zjednoczonymi 1-1. Bramki zdobyli Arda Güler dla Turcji i Austin Trusty dla USA. Amerykanie dominowali w posiadaniu piłki, osiągając 61% czasu gry. Mecz zakończył się bez czerwonych kartek, ale Sebastian Verhalter z USA otrzymał żółtą kartkę. We Wrocławiu zmiany w terminarzu rozgrywek żużlowych z powodu upałów. W PGE Ekstralidze mecz Stelmet Falubas Zielona Góra z Orlen Oil Motor Lublin odbędzie się w niedzielę o 19:00, a GZ Stal Gorzów z Fogo Unia Leszno o 21:00. W Metalka z drugiej Ekstralidze spotkanie Munfin Malesa Ostrów Wielkopolski z Polonią Piła rozpocznie się o 17:30. Ostatni mecz 10. kolejki tej ligi, Hunters PSŻ Poznań z Abramczyk Polonia Bydgoszcz, odbędzie się 19 lipca o 19:00, co zbiegnie się z finałem piłkarskich Mistrzostw Świata.
0: Podczas Mistrzostw Świata 2026 Francja pewnie pokonała Norwegię 4-1, a bohaterem meczu został Ousmane Dembele, zdobywając hat-tricka. Senegal odniósł rekordowe zwycięstwo, rozbijając Irak 5-0, jednak wciąż musi czekać na ostateczne rozstrzygnięcia, by być pewnym awansu. Francuzi dominowali na boisku, a Dembele błyszczał skutecznością. Tymczasem Senegalczycy perfekcyjnie wykorzystali grę w przewadze, osiągając najwyższe w historii zwycięstwo afrykańskiej drużyny na Mistrzostwach Świata. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Kamil Grosicki, znany piłkarz Pogoni Szczecin, w nowym dokumencie opowiedział o swojej walce z uzależnieniem od hazardu. Skrzydłowy przyznał, że nauk przez lata wpływał na jego życie zawodowe i prywatne, ale teraz uważa go za zamknięty rozdział. Grosicki podkreśla, że hazard przestał go interesować, a symboliczne zakończenie tej trudnej historii upamiętnia tatuaż z datą 30 czerwca 2019 roku. W trudnych chwilach wspierała go żona, Dominika Grosicka, co pomogło mu pokonać uzależnienie.
1: Podczas meczu Kolumbii na Mistrzostwach Świata w 2026 roku kamery uchwyciły młodą fankę, której wyraz twarzy szybko stał się internetowym hitem. Okazało się, że to Miranda Yepes, córka legendarnego piłkarza Mario Yepesa. Miranda, popularna influencerka, z humorem odniosła się do swojej nowej sławy w mediach społecznościowych. Jej zdjęcia z wydarzenia obiegły świat, a sama Yepes podkreśliła, że jej skupiona mina wynikała z koncentracji na meczu. Zmarła Beata Andrzejczuk-Dudzińska, utytułowana mistrzyni Polski w szachach błyskawicznych. Szachistka odeszła niespodziewanie w wieku 38 lat, zaledwie 3 dni po swoich urodzinach. Dokładne przyczyny śmierci pozostają nieznane, a odpowiedzi ma przynieść zaplanowana sekcja zwłok. Środowisko sportowe pogrążyło się w żałobie po stracie tej wybitnej zawodniczki. Reprezentacja Polski siatkarzy odniosła 4. zwycięstwo w tegorocznej Lidze Narodów, pokonując Turcję 3-2. Po zaciętym meczu w Gliwicach biało-czerwoni są coraz bliżej awansu do turnieju finałowego. Aleksander Śliwka zdobył 20 punktów, stając się liderem zespołu. W sobotę Polacy zmierzą się z Niemcami.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Michał Dębek, były tenisista, i Agata Bachanek, dziennikarka TVP, wzięli ślub w Sopocie. Para podzieliła się radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z uroczystości. Ślub odbył się tuż przed rozpoczęciem Wimbledonu, a nowożeńcy będą teraz wspólnie śledzić zmagania tenisistów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 26 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 27 stopni i wiatr południowy o prędkości 2 metry na sekundę. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Warszawie jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące powroty po wakacjach. W nowych odcinkach widzowie będą świadkami intrygującego spotkania Kamy i Elżbiety Domańskiej. Obie panie zasiądą do wspólnej kolacji, ale nie wiadomo, jakie zamiary kryją się za tym spotkaniem. Elżbieta, pewna siebie i zadziorna, nie zamierza odpuścić i ma kolejny plan na zdobycie Marcina. W małżeństwie Kamy i Marcina nadal pojawiają się wzloty i upadki, co Domańska sprytnie wykorzystuje. W nowych odcinkach Elżbieta złoży Marcinowi śmiałą propozycję, oferując mu 1 000 000 złotych. Czy Chodakowski ulegnie pokusie? Jesień zapowiada się pełna napięcia i niespodzianek.
2: W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20.15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowych. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W najnowszym 962 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 28 czerwca, emocje sięgną zenitu. Cennet, zdeterminowana, by rozdzielić swojego syna Poiraza i jego żonę Nanę, posunie się do dramatycznej mistyfikacji. Udając ciężką chorobę, będzie próbowała wymusić na synu rozwód. Poiraz znajdzie się w trudnej sytuacji, rozdarty między miłością do żony, a rzekomym ostatnim życzeniem matki. Czy zdoła przejrzeć jej grę, zanim będzie za późno? Nana również stanie przed trudnym wyborem. Czy odejść, by ratować zdrowie teściowej? Odcinek pełen napięcia i emocji już w tę niedzielę o 16.05 na TVP1. Wszystkie odcinki można także obejrzeć online w serwisie TVP VOD. Serial M jak miłość wzbudził ostatnio spore emocje. Olga Cybińska, odgrywająca rolę Lenki z Duńskiej, opublikowała wpis, który zaniepokoił fanów. Aktorka podziękowała za sezon i zapowiedziała powrót we wrześniu, co niektórzy odebrali jako pożegnanie. Na szczęście Lenka nie znika z serialu. Cybińska zakończyła jedynie zdjęcia przed wakacyjną przerwą. Po jesiennym wznowieniu emisji Lenka nadal będzie częścią rodziny z Duńskich. Fani mogą odetchnąć z ulgą, bo ich ulubiona bohaterka pozostaje na ekranie. Serial Barwy Szczęścia znów wzbudza emocje wśród fanów. Dominika i Sebastian, ulubiona para widzów, zaskoczyli wszystkich nowym zdjęciem z planu, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Choć fotografia uspokoiła nieco fanów, to pytania o przyszłość tej pary wciąż pozostają. W nadchodzącym sezonie ich związek może stanąć przed kolejnymi wyzwaniami, zwłaszcza z powodu Renaty, która zmaga się z uzależnieniem. Renata, dawna przyjaciółka Dominiki, po wyjściu z odwyku odkryła, że Dominika zainwestowała w lokal Feel Good. Ta decyzja może wpłynąć na ich przyjaźń i relacje z Sebastianem. Czy miłość Dominiki i Sebastiana przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
1: W 322 odcinku serialu Ci Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 25 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 27 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Obecnie w Gdańsku powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki ujawnił dramatyczne kulisy jednego z wydarzeń podczas swojej kampanii wyborczej. W maju ubiegłego roku, podczas przejazdu autokarem, nagle stracił przytomność i kompulsywnie wymiotował. Współpracownicy obawiali się o jego życie, a sam prezydent przyznaje, że to jedno z najbardziej wstrząsających doświadczeń jego kariery. Mimo ostrzeżeń służb o możliwym zagrożeniu, Nawrocki nie zmienił swojego podejścia do spotkań z wyborcami. Rząd koalicyjny Donalda Tuska zmaga się z poważnym kryzysem wizerunkowym w związku z aferami w ochronie zdrowia. Ujawniono przypadki przyjmowania polityków Koalicji Obywatelskiej poza kolejnością, co wywołało oburzenie społeczne. Dodatkowo niespełnione obietnice wyborcze i blokady legislacyjne ze strony prezydenta Karola Nawrockiego pogłębiają problemy rządu. Eksperci wskazują, że sytuacja może wpłynąć na przyszłe wybory, choć silna polaryzacja polityczna może utrzymać wyborców przy obecnej władzy.
2: W Wenezueli po dwóch silnych trzęsieniach ziemi liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 589, a rannych jest 2980 osób. Ponad 50 tysięcy osób wciąż uznaje się za zaginione. Ratownicy przeszukują

0: Gruzy? Jednak akcje utrudnia brak ciężkiego sprzętu. Władze apelują o pomoc i zapowiadają utworzenie Funduszu Odbudowy.
1: Na polskich poligonach zakończył się specjalistyczny kurs dla ukraińskich żołnierzy z obsługi transporterów opancerzonych. Szkolenie prowadzone jest przez Międzynarodowe Dowództwo Combined Arms Training Command w Żaganiu. W ramach unijnej misji wsparcia wojskowego na Ukrainie Polska stała się kluczowym miejscem szkolenia ukraińskich sił zbrojnych. Kursy obejmują także obsługę czołgów Leopard i wozów zabezpieczenia Bergepanzer, co ma wzmocnić zdolności obronne Kijowa.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Jastrzębiu-Zdroju doszło do ataku nożownika w szpitalu. 19-letni mężczyzna zaatakował 4 osoby, w tym 2 pacjentki, lekarza i pielęgniarkę. Jedna z pacjentek jest w stanie ciężkim po operacji. Napastnik został zatrzymany przez policję i był pod wpływem narkotyków. O jego dalszym losie zdecyduje prokuratura i sąd. Wakacyjna trasa Beauty pod hasłem hashtag Sephora Summer Vibes on Tour ruszyła pełną parą. Po udanym starcie w Warszawie, gdzie tłumy mieszkańców uczestniczyły w wydarzeniach na bulwarze Smitha Pattona, akcja przenosi się do Krakowa. Od 31 lipca do 2 sierpnia barka Nasza Rzeka zacumuje przy bulwarze Czerwieńskim, oferując uczestnikom mnóstwo atrakcji i inspiracji kosmetycznych. Dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna jest również internetowa gra z imponującą pulą nagród. Podczas letnich upałów kluczowe jest, by nie podlewać roślin w środku dnia, zwłaszcza między 11 a 17, gdy słońce grzeje najmocniej. Woda szybko paruje, nie docierając do korzeni, a krople na liściach mogą powodować poparzenia. Najlepiej podlewać wcześnie rano, przed godziną 9 lub wieczorem po ustąpieniu upałów. Dzięki temu rośliny będą lepiej nawodnione i zdrowsze.
0: Imię Carmen zyskuje na popularności w Polsce. Choć wciąż jest rzadko spotykane, coraz więcej rodziców docenia jego międzynarodowy charakter i eleganckie brzmienie. Carmen kojarzy się z hiszpańskim temperamentem, słońcem i flamenco, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla bardziej popularnych imion. To propozycja dla tych, którzy szukają oryginalności, ale nie chcą rezygnować z łatwości wymowy.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Storczyki są szczególnie wrażliwe na letnie upały, które mogą prowadzić do żółknięcia liści i gubienia pąków. Specjaliści zalecają użycie aloesu, który pomaga w nawadnianiu i odżywianiu roślin. Dzięki temu prostemu zabiegowi storczyki mogą odzyskać bujne kwitnienie i jędrne liście, mimo wysokich temperatur.
0: Minister edukacji Barbara Nowacka uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Darłowie. Podziękowała nauczycielom za ich pracę i podkreśliła, że szkoła nie potrzebuje rewolucji, a stabilnych zmian. Nowy rok szkolny przyniesie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach oraz obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. Minister odniosła się też do kwestii nagradzania uczniów, podkreślając, że ambicja powinna być doceniana i nagradzana. Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, podzielił się w mediach społecznościowych radosnym momentem z życia prywatnego. Jego młodszy syn, Antek, zakończył rok szkolny ze świadectwem z czerwonym paskiem, co wywołało ogromną dumę u ojca. Nawrocki złożył także życzenia wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom na nadchodzące wakacje. Internauci szybko zareagowali, gratulując Antkowi i życząc rodzinie udanego odpoczynku. Posłanka Aleksandra Leo poinformowała o śmierci swojej ukochanej babci Krystyny. W trudnych chwilach może liczyć na wsparcie wielu osób, w tym dziennikarki Hanny Lis. Internauci również wyrażają swoje współczucie, dzieląc się własnymi doświadczeniami związanymi ze stratą bliskich. Leo, posłanka Klubu Parlamentarnego Centrum, jest znana z działalności w mediach i polityce.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Jolanta Kwaśniewska była pierwsza dama. Wciąż uznawana jest za ikonę stylu. Jej obecne stylizacje łączą nowoczesność z elegancją, daleką od nudy i sztywnego protokołu. Stawia na unikalne akcesoria, takie jak wyraziste okulary i oryginalna biżuteria oraz nowoczesne garnitury. Podstawą jej garderoby są wysokiej jakości kroje i stonowane barwy, które uzupełnia wyrazistymi kolorami lub wzorzystymi elementami.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Szczecinie jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Grażyna Torbicka, ikona polskiej telewizji, zdradziła, co stało za jej nagłym odejściem z TVP w 2016 roku. Okazuje się, że wszystko przez niespodziewany materiał o filmie Ida, który pojawił się w jej programie Kocham Kino bez jej zgody. Widzowie myśleli, że to jej dzieło, a ona nie mogła znieść takiego zamieszania. Torbicka, wierna swoim zasadom, postanowiła odejść, choć była to dla niej trudna decyzja. Ale kto by się spodziewał, że telewizja może być tak nieprzewidywalna?
3: Jakub i Dawid, internetowi celebryci, po 9 latach walki w końcu usłyszeli magiczne słowa. Wasze małżeństwo jest uznane w Polsce. Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował, że ich zagraniczny akt małżeństwa musi być przepisany w kraju. Para, znana z działań na rzecz społeczności LGBTQ+, nie kryje wzruszenia i ogłasza powstanie filmu dokumentalnego o swojej historii. Cóż, kto by pomyślał, że miłość może być tak skomplikowana?
2: Madonna, królowa popu, zdradziła swoje randkowe sekrety z lat 80. Okazuje się, że kluczowym kryterium wyboru partnera była wanna. Tak, wanna i domowe jedzenie były dla niej priorytetem. Dziś, w wieku 67 lat, Madonna nadal zaskakuje. Tym razem plotkami o tajnym ślubie z 29-letnim piłkarzem. Cóż, miłość nie zna granic, ani wieku, ani wyposażenia łazienki. Jill Smokler, założycielka Scary Mommy, odeszła 22 czerwca po długiej walce z glejakiem. Jej śmierć wstrząsnęła społecznością, którą zbudowała, mówiąc głośno to, czego inne matki nie odważyły się powiedzieć. Smokler, znana z humoru i autentyczności, pozostawiła po sobie dzieci, książki i odważny głos, który zmienił oblicze macierzyństwa. Jej spuścizna to przypomnienie, że rodzicielstwo to nie tylko słodkie chwile, ale i chaos, który można przyjąć z uśmiechem.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Grażyna Zielińska, znana z roli babki Zielaki w Ranczu, zdradziła, jak poznała swojego męża. Okazuje się, że miłość kwitła w teatrze w Wałbrzychu, gdzie polonista zaprosił ją na spacer, a reszta to już historia. Zielińska podzieliła się też anegdotą o świątecznych uszkach, które stały się jej popisowym daniem, choć robi je tylko raz w roku. Cóż, nie każdy może pochwalić się taką kulinarną determinacją.
2: Dziś Bogusław Linda, niegdyś wrażliwy buntownik, a teraz twardziel z Kultowych Psów, obchodzi swoje 74. urodziny. Ten aktor, który przeszedł fascynującą metamorfozę od głosu pokolenia Solidarności do ikony polskiego kina akcji, wciąż zaskakuje swoją wszechstronnością. Choć jego nazwisko kojarzy się głównie z rolami twardzieli, Linda nie boi się wyzwań, próbując swoich sił jako reżyser czy nawet wokalista. A mimo upływu lat jego obecność na ekranie to wciąż gwarancja jakości.
3: W Polsce rozpoczęły się wakacje, a media społecznościowe pękają od zdjęć i wpisów dumnych rodziców. Gwiazdy prześcigają się w chwaleniu sukcesów swoich pociech, jakby czerwone paski były nową walutą. Syn Krzysztofa Rutkowskiego, córka Dariusza Michalczewskiego i syn prezydenta Karola Nawrockiego z wyróżnieniami. A Małgorzata Tomaszewska przypomina, że w życiu liczy się coś więcej niż oceny. Aneta Zając świętuje podwójnie, a Agnieszka Kaczorowska cieszy się pierwszym świadectwem córki. Teraz czas na zasłużony odpoczynek, bo przecież po miesiącach nauki wszyscy zasługują na chwilę wytchnienia.
2: Marzena Kipiel-Sztuka, niezapomniana Halinka z Świata według Kiepskich, odeszła w wieku 58 lat, pozostawiając za sobą nie tylko śmiech, ale i pasmo życiowych dramatów. Choć na ekranie bawiła miliony, jej życie prywatne przypominało telenowelę pełną tragedii i niepowodzeń. Teraz jej siostra Dorota planuje wydać książkę, która ma ujawnić nieznane dotąd fakty z życia artystki. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci Halinka nie zazna spokoju.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Kto by pomyślał, że japońska klapa z lat 80. stanie się fundamentem skandynawskiej rewolucji muzycznej? Efekt gitarowy Boss HM2, początkowo wyśmiewany i porzucany w lombardach, został odkryty przez szwedzkich nastolatków, którzy ustawili wszystkie gałki na maksimum, tworząc brzmienie piły łańcuchowej. To przypadkowe odkrycie zdefiniowało death metal i uczyniło z taniej kostki poszukiwany skarb. Po latach presji fanów, firma Boss w 2021 roku wznowiła produkcję, dodając jeszcze więcej mocy do tego legendarnego brzmienia.
3: Janik Gers, gitarzysta Iron Maiden, to prawdziwy twardziel z Hartlepool, który zamiast w luksusie dorastał w surowych warunkach robotniczego miasta. Jego ojciec, Bolesław Gers, polski oficer marynarki, po wojnie zamienił mundur na kombinezon stoczniowca, ucząc syna dyscypliny i ciężkiej pracy. Janik, zamiast kolekcjonować drogie gadżety, wciąż gra na gitarze, na którą sam zarobił jako nastolatek. Mimo że nie mówi płynnie po polsku, jego serce bije w rytmie polskich korzeni, co czuć na koncertach w Polsce, gdzie zawsze podkreśla swoje pochodzenie.
2: 1965 roku w duńskim klubie w Aarhus doszło do bójki, która mogła zakończyć karierę zespołu The Who, ale zamiast tego stała się fundamentem ich legendy. Roger Daltrey, zirytowany narkotykowymi ekscesami kolegów, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i jednym ciosem powalił Pete'a Townshenda. W rezultacie Daltrey został wyrzucony z zespołu, ale po krótkim bezrobociu wrócił, zgadzając się na nowe zasady. Dzięki tej burzliwej historii The Who przekształciło się w ikonę rocka, a ich muzyka zyskała nową, buntowniczą energię.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 24 stopnie i wiatrem południowym o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu natomiast termometry pokażą 28 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Tragiczny wypadek w Bożencinie Dużym pod Warszawą. BMW X3 wypadło z drogi, uderzyło w przepust, drzewo i ogrodzenie, a następnie dachowało. Jedna osoba zginęła na miejscu, druga w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Policja bada przyczyny zdarzenia. Młody Francuz, który wtargnął do tunelu warszawskiego metra, spędzi 3 miesiące w areszcie. Sąd podjął tę decyzję, a prokuratura potwierdziła, że mężczyzna odpowie za próbę zamachu na infrastrukturę. Incydent spowodował chaos w komunikacji miejskiej, a metro musiało wstrzymać kursowanie na części trasy. Śledztwo trwa, ale szczegóły nie są ujawniane.
2: Wakacyjne loty z Warszawy mogą zostać przeniesione do Radomia. Lotnisko Chopina zmaga się z nadmiarem pasażerów, co skłoniło biuro podróży Annex Tour do negocjacji w sprawie zmiany miejsca wylotu. Polskie porty lotnicze rozważają uruchomienie autokarów z Warszawy do Radomia, by ułatwić podróż pasażerom. Decyzja może zapaść jeszcze przed szczytem sezonu letniego.
1: W 2017 roku w warszawskiej Falenicy doszło do tragicznej zbrodni. 24-letni Mateusz G. zamordował swoich rodziców podczas rodzinnej kłótni. Ekspertyza wykazała, że w chwili popełnienia czynu był całkowicie niepoczytalny. Ostatecznie Mateusz G. został skierowany na przymusowe leczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
2: W szpitalu Narutowicza w Krakowie trwa akcja policji po zgłoszeniu alarmu bombowego. Funkcjonariusze sprawdzają budynek, mimo że zagrożenie uznawane jest za mało wiarygodne. Pacjenci muszą liczyć się z utrudnieniami, a osoby postronne nie są wpuszczane do środka. Podobne zgłoszenia wpływają do różnych instytucji w regionie, co powoduje paraliż ich działalności. W rejonie Wadowic trwa zakrojona na szeroką skalę akcja policji. Funkcjonariusze poszukują mężczyzny, który po ataku na 48-latka uciekł do pobliskiego lasu. W obławie biorą udział psy tropiące, drony i śmigłowiec. Policja zapewnia, że priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców.
1: Rok temu w Starej Wsi pod Limanową doszło do tragedii, która wstrząsnęła Polską. Tadeusz Duda zamordował swoją córkę Justynę i jej męża Zbigniewa, a następnie ukrywał się przez kilka dni. Poszukiwania zakończyły się odnalezieniem jego ciała oraz listu, w którym tłumaczył swoje motywy. Pogrzeb Dudy odbył się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
2: Na ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach doszło do groźnego wypadku z udziałem 11-latka na hulajnodze i autobusu miejskiego. Chłopiec wjechał na przejście dla pieszych, gdzie zderzył się z autobusem. Na szczęście kierowca autobusu zareagował na czas, a dziecko doznało jedynie powierzchownych otarć. Policja przypomina, że przejścia dla pieszych są przeznaczone wyłącznie dla pieszych, a użytkownicy hulajnóg muszą przestrzegać przepisów. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego.
1: W Sosnowcu doszło do dramatycznego zdarzenia, gdzie dwa psy zaatakowały 8-letnią dziewczynkę. Ojciec, próbując ją ochronić, również odniósł obrażenia. Dziewczynka w ciężkim stanie trafiła do szpitala, a psy zostały przewiezione do schroniska na obserwację. Policja apeluje o ostrożność, przypominając, że nawet znane nam zwierzęta mogą zachować się nieprzewidywalnie. Na osiedlu letnim w Ząbkowicach Śląskich doszło do skandalu. Nieznany sprawca wlał domestos do basenu przygotowanego dla psów, co zmusiło służby do interwencji. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji żadne zwierzę nie ucierpiało. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami apeluje o czujność mieszkańców. W latach 90. i na początku XXI wieku listy do redakcji magazynów takich jak Bravo czy Popcorn były dla młodzieży tym, czym dziś są media społecznościowe. Młodzi ludzie szukali tam odpowiedzi na pytania o dojrzewanie, emocje i relacje, które często wstydzili się zadać rodzicom. Choć dziś mamy internet i aplikacje, wiele dylematów młodzieży pozostało niezmienionych, jak strach przed odrzuceniem czy potrzeba akceptacji. To pokazuje, że emocje dorastania są ponadczasowe. Województwo podlaskie to jedno z najbardziej różnorodnych miejsc w Polsce, idealne na letnią wycieczkę. Region ten słynie z dzikiej przyrody, zabytkowych miasteczek i bogatej historii. Oprócz znanych parków narodowych, warto odkryć malownicze zakątki i miejsca o wyjątkowym znaczeniu kulturowym. To doskonała propozycja na tegoroczny urlop.
2: Lato z Radiem SK właśnie się rozpoczyna. SK Summer City startuje na Dolnym Śląsku, a pierwszym przystankiem jest Festiwal Pasi Brzucha we Wrocławiu. W piątek i sobotę od godziny 19 czeka na Was potężna dawka muzyki i konkursów. To dopiero początek wakacyjnej trasy pełnej atrakcji i niespodzianek. Blisko 900 osób zostało ewakuowanych z akwaparku Wrocław z powodu zadymienia spowodowanego zwarciem instalacji elektrycznej. Na miejscu pracuje straż pożarna, a gościom rozdawane są koce termiczne. Obiekt pozostanie zamknięty do godziny 12. Władze akwaparku zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą i wkrótce planują ponowne otwarcie. Jezioro Garda, największe we Włoszech, przyciąga turystów z całego świata swoim niezwykłym połączeniem gór, błękitnej wody i śródziemnomorskiej roślinności. Położone na styku Lombardii, Wenecji Euganejskiej i Trydentu Górnej Adygi, uchodzi za jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie. Jego powierzchnia wynosi około 370 km2, co czyni je większym od Wrocławia. Dzięki alpejskim szczytom na północy i śródziemnomorskiemu klimatowi na południu, jezioro oferuje idealne warunki do wypoczynku przez cały rok.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1019 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 26 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 27 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Janina Goss, niegdyś bliska współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego, została usunięta z Prawa i Sprawiedliwości. Powodem tej decyzji było niepłacenie składek członkowskich. Goss była znana z wpływów w partii i zasiadania w radach nadzorczych państwowych spółek. W latach od 2016 do 2023 zarobiła na tych stanowiskach około 1,5 miliona złotych. Jej kariera zakończyła się wraz z nadejściem nowego rządu. To wydarzenie pokazuje, że nawet bliscy współpracownicy nie mogą liczyć na taryfę ulgową.
2: Sezon letnich festiwali i koncertów trwa w najlepsze, ale Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina o ważnej zasadzie. Sam bilet na koncert nie wystarczy, by wejść na teren imprezy. W dobie biletów imiennych konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości, który potwierdzi, że bilet należy do Ciebie. UOKiK zaleca sprawdzenie, jaki dokument jest wymagany przez organizatora, by uniknąć problemów przy wejściu. Warto też pobrać bilet na telefon wcześniej, by mieć go dostępnego offline. Przygotowanie się zgodnie z regulaminem wydarzenia pozwoli uniknąć stresu i cieszyć się muzyką. Od 1 lipca kierowcy mogą spodziewać się wyższych cen paliw. Analitycy przewidują, że benzyna i diesel zdrożeją o 40 do 60 groszy na litrze. To efekt planowanego zakończenia programu ceny paliwa niżej i przywrócenia pełnego VAT-u na poziomie 23%. Po zmianach benzyna 95 może kosztować około 6 zł i 50 groszy za litr, a diesel niecałe 7 zł. Na autostradach ceny mogą ponownie przekroczyć 7 zł za litr. Warto dodać, że cena autogazu może nieznacznie spaść do ponad 3 zł za litr. Polacy coraz ostrożniej podchodzą do lokat terminowych. Najnowsze badania pokazują, że dla wielu z nas ważniejszy od zysku jest szybki dostęp do oszczędności. Aż 49,5% ankietowanych wskazuje, że możliwość wypłaty środków w dowolnym momencie jest kluczowa. Doświadczenia z wysoką inflacją wpłynęły na nasze podejście do oszczędzania. Większość Polaków wybiera lokaty na krótki okres, od 3 do 6 miesięcy. Banki będą musiały zaoferować więcej niż tylko wyższe oprocentowanie, by przyciągnąć klientów.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Rząd przygotował nowe przepisy dotyczące pracy podczas upałów. Projekt zakłada możliwość czasowego wstrzymania części prac, gdy temperatura przekroczy określony próg. Pracodawcy będą musieli wprowadzić rozwiązania chroniące pracowników przed nadmiernym obciążeniem cieplnym. Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna kontrolę, by sprawdzić, jak firmy radzą sobie z upałami. Nowe regulacje mają na celu dostosowanie warunków pracy do zmieniającego się klimatu. Ostateczne wartości temperatur zostaną określone w rozporządzeniu.
1: Sejm uchwalił ustawę zwalniającą marynarzy i pracowników offshore z podatku PIT. Nowe przepisy przewidują również wprowadzenie podatku tonażowego i poprawę warunków pracy na morzu. Ustawa trafi teraz do Senatu, a część zmian wymaga zgody Komisji Europejskiej. Przewidziano także nowe obowiązki dla armatorów, w tym zapewnienie dostępu do internetu i darmowych posiłków dla załóg. Zmiany mają zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki i poprawić bezpieczeństwo socjalne pracowników morskich.
2: Od 1 lipca rusza nabór wniosków o bon ciepłowniczy na 2026 rok. Wsparcie finansowe skierowane jest do gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego. Aby otrzymać dopłatę, trzeba spełnić kryteria dochodowe i mieć cenę ciepła powyżej 170 zł za GJ netto. Wnioski można składać do końca sierpnia, a gminy będą miały 90 dni na ich rozpatrzenie. Wypłaty rozpoczną się w czwartym kwartale tego roku. Program nie obejmuje osób korzystających z indywidualnych źródeł ciepła. W Kołobrzegu mycie stóp w miejskiej toalecie może kosztować nawet 500 zł. Tabliczka z takim ostrzeżeniem przyciągnęła uwagę podróżnika Michała Cesanisa, który podzielił się zdjęciem w sieci. Informacja wywołała burzliwą dyskusję w mediach społecznościowych. Internauci pytają, jak miałaby być egzekwowana taka kara i sugerują montaż pryszniców przy plaży. Wiele osób zwraca uwagę, że piasek to nieodłączny element pobytu nad morzem. Dyskusja trwa, a turyści zastanawiają się, jak uniknąć wysokiej grzywny.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sztuczna inteligencja Mythos firmy Anthropic wykryła luki w tajnych systemach rządu USA w zaledwie kilka godzin. W odpowiedzi administracja prezydenta Donalda Trumpa ograniczyła dostęp do zaawansowanych modeli AI, co wywołało oburzenie w branży technologicznej. Ponad 100 ekspertów ostrzega, że takie działania mogą osłabić obronę USA. Model Mythos, choć skuteczny, nie jest wyjątkowy w wykrywaniu błędów, co podkreślają specjaliści. Spór pokazuje trudności w balansowaniu między potencjałem AI a bezpieczeństwem narodowym.
1: Senat przyjął ustawę, która pozwoli państwu na wgląd w realne wynagrodzenia medyków. Nowe przepisy umożliwią Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zbieranie danych o zarobkach lekarzy z użyciem numeru PESEL. Impulsem do zmian była sprawa lekarza, który w 2025 roku zarobił 1,5 miliona złotych, ujawniając luki w systemie monitorowania. Ustawa czeka teraz na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, który stoi przed apelem samorządu lekarskiego o jej zawetowanie. Obawy dotyczą zgodności z RODO i potencjalnych skarg do Trybunału Konstytucyjnego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1018 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 26 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 28 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Warszawie jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące powroty po wakacjach. W nowych odcinkach widzowie będą świadkami intrygującego spotkania Kamy i Elżbiety Domańskiej. Obie panie zasiądą do wspólnej kolacji, ale nie wiadomo, jakie zamiary kryją się za tym spotkaniem. Elżbieta, pewna siebie i zadziorna, nie zamierza odpuścić i ma kolejny plan na zdobycie Marcina. W małżeństwie Kamy i Marcina nadal pojawiają się wzloty i upadki, co Domańska sprytnie wykorzystuje. W nowych odcinkach Elżbieta złoży Marcinowi śmiałą propozycję, oferując mu 1 000 000 złotych. Czy Chodakowski ulegnie pokusie? Jesień zapowiada się pełna napięcia i niespodzianek.
2: W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20:15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowych. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W najnowszym 962 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 28 czerwca, emocje sięgną zenitu. Cennet, zdeterminowana, by rozdzielić swojego syna Poiraza i jego żonę Nanę, posunie się do dramatycznej mistyfikacji. Udając ciężką chorobę, będzie próbowała wymusić na synu rozwód. Poiraz znajdzie się w trudnej sytuacji, rozdarty między miłością do żony, a rzekomym ostatnim życzeniem matki. Czy zdoła przejrzeć jej grę, zanim będzie za późno? Nana również stanie przed trudnym wyborem. Czy odejść, by ratować zdrowie teściowej? Odcinek pełen napięcia i emocji już w tę niedzielę o 16:05 na TVP1. Wszystkie odcinki można także obejrzeć online w serwisie TVP VOD. Serial M jak miłość wzbudził ostatnio spore emocje. Olga Cybińska, odgrywająca rolę Lenki z Duńskiej, opublikowała wpis, który zaniepokoił fanów. Aktorka podziękowała za sezon i zapowiedziała powrót we wrześniu, co niektórzy odebrali jako pożegnanie. Na szczęście Lenka nie znika z serialu. Cybińska zakończyła jedynie zdjęcia przed wakacyjną przerwą. Po jesiennym wznowieniu emisji Lenka nadal będzie częścią rodziny z Duńskich. Fani mogą odetchnąć z ulgą, bo ich ulubiona bohaterka pozostaje na ekranie. Serial Barwy Szczęścia znów wzbudza emocje wśród fanów. Dominika i Sebastian, ulubiona para widzów, zaskoczyli wszystkich nowym zdjęciem z planu, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Choć fotografia uspokoiła nieco fanów, to pytania o przyszłość tej pary wciąż pozostają. W nadchodzącym sezonie ich związek może stanąć przed kolejnymi wyzwaniami, zwłaszcza z powodu Renaty, która zmaga się z uzależnieniem. Renata, dawna przyjaciółka Dominiki, po wyjściu z odwyku odkryła, że Dominika zainwestowała w lokal Feel Good. Ta decyzja może wpłynąć na ich przyjaźń i relacje z Sebastianem. Czy miłość Dominiki i Sebastiana przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
1: W 322 odcinku serialu Ci Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Umiarkowane zachmurzenie w Gdańsku z temperaturą 25 stopni. W Poznaniu natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 27 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. W Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W wywiadzie Rzece z Karolem Nawrockim profesor Andrzej Nowak ujawnia kulisy kampanii prezydenckiej. Historyk twierdzi, że pojawiła się próba wykorzystania plotki o rzekomym, nieślubnym dziecku Nawrockiego jako elementu politycznego szantażu. Choć temat miał być użyty podczas debaty z Rafałem Trzaskowskim, ostatecznie nie trafił do publicznej dyskusji. Nowe informacje podkreślają brutalność i napięcie towarzyszące tej kampanii. We Francji doszło do czwartej tragedii, związanej z pozostawieniem dziecka w rozgrzanym samochodzie. Ostatnią ofiarą jest 18-miesięczne dziecko, które zmarło w Marsylii. Wcześniej zginęli dwaj bracia w Carpentras oraz 3-letni chłopiec na przedmieściach Paryża. Fala upałów, która przetacza się przez Europę, sprawia, że temperatura w zamkniętych autach szybko osiąga śmiertelne wartości. Wczoraj w Pekinie doszło do nietypowego zdarzenia. Mały samolot uderzył w najwyższy budynek miasta, CITIC Tower. Na szczęście nie ma informacji o ofiarach. Chińskie władze nie wydały jeszcze oficjalnego komunikatu, a na miejscu pracują służby ratunkowe. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i filmy z miejsca zdarzenia.
0: Łukasz Skrocki, nowy marszałek Greenpointu, zwrócił uwagę na rosnącą obecność młodego pokolenia w życiu polonijnym. Podczas uroczystości szarfowania w Nowym Jorku wśród ponad 270 gości dominowali 30- i 40-latkowie oraz młode rodziny. Skrocki podkreśla, że młodzi ludzie są kluczowi dla przyszłości Polonii i planuje organizację dużego polonijnego festynu w 2027 roku, by zintegrować społeczność.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Chojny uratowali życie 67-letniego mieszkańca Grzybna. Mundurowi, po zgłoszeniu od zaniepokojonych sąsiadów, zdecydowali się na siłowe wejście do mieszkania, gdzie znaleźli nieprzytomnego mężczyznę. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, mężczyzna został przewieziony do szpitala i otrzymał niezbędną pomoc.